Narodowy duński zespół wokalny pod dyrekcją Markusa Kreda wykonali dzieła Eliota Cartera, Orlanda di Lasso i przed chwilą Giovanniego Pierluigiego da Palestrina. Kolejna seria kompozycji również była miksem muzyki współczesnej i dawnej. Najpierw

A Song for St. Cecilia's Day, Ronny Clark, następnie Dum Aurora Finem Daret, Jacobusa Gallusa Carniolusa i Cecilia Virgo, Ferdinanda di Lasso.

Muzyka Ferdinanda di Lasso, wcześniej Jakobusa Gallusa Carniolusa i jeszcze wcześniej Ronny Clark. Śpiewał Narodowy Duński Zespół Wokalny pod dyrekcją Markusa Kereda. I przed nami dwie kompozycje twórców nam współczesnych. Najpierw Orfeusz Larsa Johanna Verlego, to kompozytor zmarły w 2001 roku, a następnie odpowiedź na muzykę Ferdinanda di Lasso, Cecilia Virgo, urodzonego w 1962 Gabriela Jacksona.

Muzyka Gabriela Jacksona i Larsa Johanna Verlego na koncercie w Kopenhadze 22 listopada 2024 roku śpiewał Narodowy Duński Zespół Wokalny pod dyrekcją Markusa Krida. Do zespołu dołączyli następnie soliści i w powiększonym składzie zabrzmiał hymn do Świętej Cecylii op. 27 Benjamina Brittena.

Anna Milman i Kristin Nonbo Andersen soprany, Eva Willinger Bengtsson alt, Adam Ries tenor, David McCune bass i Narodowy Duński Zespół Wokalny. Całość pod dyrekcją Markusa Krida. To był hymn do Świętej Cecylii, opus 27 Benjamina Brittena. To był ostatni planowany punkt programu na występie w Kopenhadze, ale był jeszcze bis.

Musica dei Donum Optimi Orlanda di Lasso. Ta kompozycja na bis zabrzmiała na zakończenie koncertu w Kościele Świętej Trójcy w Kopenhadze 22 listopada 2024 roku. Śpiewał Narodowy Duński Zespół Wokalny pod dyrekcją Markusa Kreda. Drugą godzinę naszego spotkania rozpoczynamy od kompozycji Friedricha Kulała. Gra duo Nanashi.

Introdukcja i wariacje na temat z opery Euryanthe Friedricha Kulała grało duo Nanasi. Przed nami monumentalna trzecia symfonia opus 27, symfonia Espansiva Karla Nielsena, dzieło wokalno-instrumentalne. Janne Berglund, sopran, Johannes Weisse, baryton i orkiestra symfoniczna w Stavanger pod dyrekcją Niklasa Willena.

Allegro espansivo, andante pastorale, allegretto un poco i finale allegro to części trzeciej symfonii op. 27 Karla Nielsena. Śpiewali Jenne Berglund sopran, Johannes Weisse baryton, a grała orkiestra symfoniczna w Stavanger pod dyrekcją Niklasa Willena. Na zakończenie tej godziny duńska pieśń Blomstre Sommen Rosengart, zakwitnij jak ogród różany.

Zakwitnij jak ogród różany to duńska pieśń Johanna Petera Emiliusa Hartmana, a śpiewał chór kameralny Fionian pod dyrekcją Alice Granum. Tak kończymy pierwszą odsłonę dzisiejszej muzycznej nocy Euroradia.

Tu dwójka, przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Witam Państwa ponownie i zapraszam na drugą i ostatnią odsłonę muzycznej nocy Euroradia. Po pierwszej części, w której dominowała muzyka chóralna, wokalna i symfoniczna, tę godzinę skupimy na twórczości kameralnej w składzie najmniejszym z możliwych, bo pojedynczym. Bohaterkami tej godziny będą skrzypaczka Wilde Frank oraz pianistka Beatrice Rana. Na początek sonata skrzypcowa C-dur Jana Sebastiana Bacha, oznaczona w

Adagio, Fuga alla breve, Largo i Allegro assai. To części sonaty skrzypcowej C-dur, trzeciej w dorobku Jana Sebastiana Bacha, oznaczonej w katalogu Schmidera numerem 1005. Grała Wilde Frank. Po Bachu pora na muzykę Ferenca Lista i jego wielką sonatę fortepianową H-moll o częściach Lento assai, Grandioso, Andante sostenuto i Allegro energico. Gra Beatrice Rana.

0: Beatrice Rana w nagraniu z 2017 roku i w interpretacji sonaty H-moll Ferenca Lista. Tym utworem kończymy Muzyczną Noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu? Kate Liu?

Karol Furtak, dzień dobry. Witam i zgodnie z wczorajszym anonsem zapraszam na spotkanie z muzyką raz jeszcze w tym tygodniu Karola Szymanowskiego, no i raz jeszcze w tym tygodniu z muzyką Mieczysława Weinberga, od której rozpoczynamy każde kolejne wydanie Fantazji Polskiej. Przypomnę, że tematem, który wraca do nas jak bumerang, są utwory koncertujące Weinberga. Dziś mam dla Państwa być może ten najbardziej popularny, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, którą Weinberg napisał na skrzypce solo z towarzyszeniem orkiestry. To jego Concertino opus 42. Utwór, w którym słychać wyraźny wpływ muzyki neoklasycznej na styl Mieczysława Weinberga. Kompozycja napisana w lipcu roku 1948, a więc nie tak długo po II wojnie światowej. Przede wszystkim jednak Concertino to utwór, w którym słychać liryzm Mieczysława Weinberga. I słychać to od pierwszej części utworu, od Allegretto Cantabile, w którym Mieczysław Weinberg proponuje słuchaczom bardzo bogatą, jeżeli chodzi o melodyjność, narrację. Potem część druga, lento, refleksyjna, zdająca się być jedną z tych bardzo osobistych w dorobku Mieczysława Weinberga, jeżeli chodzi o wolne części jego form cyklicznych, a na finał rondo, w którym Mieczysław Weinberg odwołał się do tematu, który do złudzenia wręcz przypomina walc. Jednak pojawia się w Allegro Moderato Poco Rubato, które kończy opus 42 Weinberga, także wyraźna nuta nostalgii. Concertino opus 42 na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania zabrzmi w interpretacji Jakuba Jakowicza, skrzypce, któremu partnerują artyści Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Moniki Wolińskiej.

Jakub Jakowicz, skrzypce i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Moniki Wolińskiej. To było nagranie zarejestrowane do celów archiwalnych Polskiego Radia. A usłyszeli Państwo muzykę Mieczysława Weinberga z 1948 roku, jego Concertino op. 42.

drugie. Mam dziś dla Państwa jeszcze jeden utwór w interpretacji Jakuba Jakowicza. Tym razem jednak będzie to po pierwsze utwór kameralny, po drugie płytowa interpretacja, po trzecie natomiast muzyka Karola Szymanowskiego. Choćby być precyzyjnym, trzeba by dodać, że ta akurat kompozycja to opracowanie części pewnego utworu Karola Szymanowskiego, którego dokonał jego przyjaciel,

Raz jeszcze dziś Jakub Jakowicz, skrzypce, tym razem kameralnie, z Łukaszem Chrzęszczykiem partnerującym mu przy fortepianie. Zabrzmiał taniec z baletu Harnasie Karola Szymanowskiego w opracowaniu Pawła Kochańskiego. Hardasie to w dorobku Szymanowskiego opus 55. Opus 18 to zupełnie inny jeszcze estetyczny świat, w który wpatrywał się Karol Szymanowski na początku swojej drogi twórczej. Kompozycja, którą mam dla Państwa, czyli jego Penthesilea na sopran i orkiestrę, powstała w lutym 1908 roku, niedługo po śmierci człowieka, którego słowa znalazły się w Penthesilei. Mam na myśli nikogo innego jak Stanisława Wyspiańskiego. To właśnie jego pamięci Szymanowski zadedykował tę swoją partyturę, czyli Penthesilea opus 18. Ta kompozycja zabrzmi dziś w nagraniu artystki, w dosie której nazwisko Szymanowskiego wpisało się bardzo wyraźnie. Mam na myśli Iwonę Sobotkę, sopran. Towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Kazimierza Korda.

Liryzm umierającej Amazonki zapisany w muzyce Karola Szymanowskiego do słów Stanisława Wyspiańskiego. Tak można podsumować, by tę dość krótką kompozycję wydaną w pierwszej dekadzie XX wieku jako opus 18 Szymanowskiego, czyli Penthesilea. Śpiewała Iwona Sobotka, sopran, a grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, którą prowadził Kazimierz Kort. Muzyka Szymanowskiego towarzyszyć będzie nam dziś do 6:00. Pozostaniemy zresztą przy interpretacjach Iwony Sobotki. Sięgniemy po jej dorobek płytowy, a wysłuchamy pieśni księżniczki z baśni, czyli opusu 31 Karola Szymanowskiego pieśni, które ten pisał do słów swojej siostry. 6 kolejnych tytułów zawartych w tym cyklu to Samotny Księżyc, Słowik, Złote Trzewiczki, Taniec, Pieśń o Fali i Uczta. Słuchają Państwo nagrania Iwony Sobotki, sopran, przy fortepianie Reinhild Maes.

0: Pieśni księżniczki z baśni, opus 31 Karola Szymanowskiego. Właśnie tę kompozycję usłyszeli Państwo w nagraniu Iwony Sobotki i Reinhild Mess, a utwór ten kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia zatem jutro po 5. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Po raz kolejny Pan Jezus zwraca naszą uwagę na jedno z największych zagrożeń ludzkiego serca – nieszczerość, fałsz oraz grę pozorów wobec innych. W dzisiejszej Ewangelii padają z Jego ust bardzo mocne, twarde słowa – biada wam. Słowa te wypowiadane są przez Chrystusa w kluczowych momentach, wtedy, gdy chce On jednoznacznie napiętnować złe postępowanie lub obnażyć zaniedbanie tego, co w życiu najważniejsze. Zarówno faryzeusze, jak i uczeni w piśmie stwarzali pozory wielkiej pobożności. Skrupulatnie oddawali dziesięcinę z drobnych ziół, a jednocześnie pomijali to, co kluczowe, sprawiedliwość i miłość Bożą. Ustawiali się w społeczności, szukając pierwszych miejsc i poklasku, kosztem zwykłych ludzi. Zamiast pomagać im zbliżyć się do Boga, nakładali na ich barki ciężary nie do uniesienia. Sami nie przykładali do nich nawet jednego palca. To ewangeliczne ostrzeżenie nie jest jednak tylko historią sprzed 2000 lat. Jest ono niezwykle aktualne dzisiaj wobec nas dorosłych, rodziców, wychowawców czy osób duchownych. Jakże często z ust dorastającej młodzieży czy dzieci można usłyszeć gorzki zarzut. Każesz mi coś robić, a sam tego nie robisz. Każesz mi iść do kościoła na Eucharystię, a sam zostajesz w domu. Wymagasz ode mnie zasad, których sam nie przestrzegasz. To boli, ale jednocześnie obnaża naszą własną postawę. Słowa pouczają, ale tylko przykład życia rzeczywiście pociąga. Zwykłe nakazy i moralizatorskie pouczania bez pokrycia w faktach stają się dla innych jedynie ciężarem. Chrystus pokazuje nam zupełnie inny wzór, wzór prawdziwego pasterza i przewodnika. On nigdy nie mówi do nas: idźcie i zróbcie, ale staje na czele i mówi: chodźcie za mną, ja wam wskażę drogę. Jezus nie poprzestaje na wzywaniu do modlitwy, lecz sam pierwszy wychodzi na pustynię, aby się modlić. Nie nakazuje jedynie składania ofiar, ale sam składa pełną ofiarę z własnego życia na krzyżu. On uczy nas prostoty, ubóstwa oraz pełnego posłuszeństwa woli Ojca i potwierdza to każdym dniem swojego ziemskiego życia. Dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje właśnie takiej piątej Ewangelii. Ewangelii pisanej nie samą literą, ale żywym świadectwem wiary. Do budowania prawdziwej wspólnoty, do tworzenia dojrzałych relacji w rodzinach i do wiarygodnego głoszenia dobrej nowiny nie potrzebujemy teoretyków,

0: ale autentycznych świadków. W historii naszego narodu mieliśmy wielkich świadków wiary, święty Jan Paweł II, siostra Faustyna, ojciec Jan Bejzym, czy wielu innych polskich świętych. Oni oddali swoje życie na służbę Ewangelii i w najdrobniejszych sprawach dnia codziennego pokazywali, że Boże Słowo i życie naprawdę wypełnia się w człowieku. Faryzeusze z dzisiejszego czytania, z dzisiejszej Ewangelii to ślepi przewodnicy, ludzie, którzy nauczają innych, a sami nie żyją tym, co głoszą. Jezus zaprasza nas dzisiaj do czegoś całkowicie odwrotnego, do przyjęcia Ewangelii nie tylko uszami, ale całym życiem. Niech to rozważanie stanie się dla nas zachętą, abyśmy stawali się żywymi świadkami Chrystusa, takimi, których wiara jest widoczna w codziennych gestach miłości i prawdy.
1: Mówił ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest 6:00. Witamy Państwa o świcie i rozpoczynamy kolejny dzień tej jesieni. Katarzyna Fitzwilliams, czuwająca nad całością, Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Klaudia Baranowska, która wybrała muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś jest środa, 14 października, 287 dzień roku. Słońce w znaku wagi pojawi się na horyzoncie dopiero za 58 minut. Zajdzie o 17:45, a tym samym dzień będzie trwał 10 godzin i 47 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Alan, Bernard, Dominik, Fortunata oraz Kalikst. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Dodajmy, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono ten dzień w 1982 roku w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.
1: Pogoda.
0: Dziś będzie sporo chmur, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia, a na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotny deszcz głównie we wschodniej połowie kraju, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, wieczorem przechodzący w śnieg. Rano lokalnie, zwłaszcza w Kotlinach Karpackich i na wschodzie, możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie i nad morzem. Najcieplej, bo do 16 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i porwisty, południowo-zachodni, wysoko w Tatrach porywy wiatru do 65 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 90 km na godzinę.

0: Dziś na to wczesne powitanie muzyka, która od pierwszych taktów nabiera rozpędu. Finał trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha grała Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją maestro Jerzego Maksymiuka w nagraniu z 1979 roku. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Śniłem tylko przyszłość. Tak zatytułowany jest dokumentalny esej o Andrzeju Wajdzie, który ma dziś swoją premierę na warszawskim festiwalu filmowym. To opowieść o czasie, kiedy reżyser coraz mocniej wchodził w sam środek historii. Od Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza, przez Solidarność i stan wojenny, aż po działalność publiczną, mandat senatora i zdobycie honorowego Oscara. Głos Wajdy wraca tu dzięki jego notesom. Nasze studio po 8:30 odwiedzi reżyserka tego dokumentu, Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Porozmawiamy też o długo wyczekiwanej powieści Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo, która właśnie dziś ma swoją

0: premierę.
1: Próbowałam oddawać w tym swoim pisaniu i w opowieści, którą snuję przez te kilkaset stron, nawet nie głosy, ale punkty widzenia tym wszystkim aktorom na scenie. Tym aktorom, których losy się splatają, rzeczy, zwierząt, symboli, ludzi. I wydaje mi się, że tylko wtedy opowieść jest jakby prawdziwa, jak dopuścimy do głosu te wszystkie konteksty.
0: Więcej o najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo w poranku po 8:10. O najciekawszych serialach października opowie z kolei filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi dramat, w którym bardzo ważną rolę odgrywa radio. Zaprosimy też Państwa do Teatru Dramatycznego w Warszawie, gdzie Mieczysław Fog przenosi się aż do 2126 roku w spektaklu Anny Karoliny Gorajskiej. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji pisarki i literaturoznawczyni Ingi Wasiów, no i będzie też felieton językowy dr Agaty Honci dotyczący dzisiejszego święta.
2: Najlepszym nauczycielem na świecie jest doświadczenie.
0: I jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego i nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowszy album hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas, Omasztu Haifetz.

0: Fandango z czwartego kwintetu D-dur Luigiego Boccheriniego grał znany dobrze Państwu gitarzysta z Czarnogóry Miloš Karadaglić z zespołem muzyki dawnej Arcangelo. Poranek dwójki jest 13 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Trzydzieści 9 lat temu w Warszawie odeszła aktorka Elżbieta Barszczewska. W okresie międzywojennym wystąpiła m.in. w filmach Trędowata, Znachor, Profesor Wilczur, Dziewczęta z Nowolipek i Granica. Po wojnie była związana z Teatrem Polskim w Warszawie. Z kolei 7 lat temu zmarł grafik i ilustrator Bohdan Butenko, autor komiksów i książek, twórca scenografii do kabaretu starszych panów, projektant lalek i dekoracji do teatrów lalkowych. A jakie jeszcze wydarzenia przyniósł 14 października?
2: Zaczynamy od literatury. 162 lata temu urodził się Stefan Żeromski. A ja dzisiaj mam dla Państwa naprawdę wyjątkowe znalezisko z Archiwum Polskiego Radia, w którym znajduje się nagranie głosu Stefana Żeromskiego. Uwaga, to będzie nagranie bardzo archiwalne. Utwór Snobizm i postęp, czyta Stefan Żeromski.
3: Jest to pozowanie na jakiś autorytet, na owładnięcie pełnią wiedzy o jakiejś dziedzinie życia, przestrzeganie aż do granic śmieszności umówionych, modnych przepisów.
2: Fragment Snobizmu i postępu przeczytał Stefan Żeromski. Równo 100 lat temu urodził się Konrad Drzewiecki, tancerz, choreograf, solista i kierownik baletu opery w Poznaniu. Na przełomie lat 60. i 70. wprowadził do repertuaru kompozycje choreograficzne, które łączyły technikę neoklasyczną i taniec modern. W dwójce tamten czas wspominał Emil Wesołowski.
4: On zaczął robić choreografię techniką taką mieszaną Marty Graham, Kenningema, ale przede wszystkim zaczął tworzyć balety, które były niezwykłej urody. Używał do tego wspaniałej muzyki. No i my wszyscy zwariowaliśmy.
2: Emil Wesołowski o urodzonym równo 100 lat temu Konradzie Drzewieckim. Także 100 lat temu, ale w Londynie, ukazała się powieść angielskiego pisarza Alana Milna Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek, który doczekał się licznych adaptacji teatralnych na całym świecie, także w formie słuchowisk i to w polskim radiu. Oto fragment z 1984 roku w mistrzowskiej obsadzie.
5: Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł główkę na łapkach i zaczął rozmyślać.
2: Fragment Kubusia Puchatka w formie słuchowiska Polskiego Radia z 1984 roku. Dziewczyna i gołębie, Bez miłości, Debiutantka, Krzyk czy Pajęczarki. To tylko niektóre filmy Barbary Sas. 90 lat temu urodziła się ta scenarzystka i reżyserka filmowa.
6: Kino kobiece to jest jak gdyby wielkie nieporozumienie. Termin, który nie jest związany ani z estetyką filmu, ani ze światopoglądem reżysera. Po prostu dla mnie to nic nie znaczy.
2: Barbara Sas, która przyszła na świat 90 lat temu. Był jednym z największych dyrygentów XX wieku, a poza tym kompozytorem i pianistą. 26 lat temu odszedł Leonard Bernstein.

0: Uwertura do Kandyda, czyli dzieła skomponowanego przez Leonarda Bernsteina, grała New York Philharmonic. Pozostajemy przy temacie muzyki, ale filharmonię zmieniamy na przykład na piwnicę pod baranami. 3 lata temu odszedł kompozytor, artysta krakowskich scen Stanisław Radwan.
1: Ja ostatnio nie pracuję nad filmem. Mówię ci zupełnie serio, że nie pracuję nic, bo przyszła nowa fala i nie poczęła muzyki. Nie wiem, czy widziałeś całej tej nowej fali, którą się nazywa falą moralnego niepokoju, od Krzysia Kieślowskiego to wszystko. No po prostu mają taką fakturę paradokumentalną przeważnie, że muzyki nie potrzeba. W związku z tym mówię ci, czego nie robię. Znaczy nie wierzę w film, który rezygnuje z jakichkolwiek środków. To znaczy pewnie inną muzykę kiedyś ten film.

0: wytworzy, czy potrzeby innej muzyki, ale tak jak to na razie wygląda, wiesz, no to krótko rzecz biorąc, taki ma to sens jak podkładanie w dzienniku telewizyjnym, jak jest spust surówki i leci tam Beethoven, wiesz, albo Wagner. To mniej więcej taki sens by miało, wiesz, robienie do filmu.
1: Dziś, 14 października, w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela. Z tej okazji kilka wspomnień, nie zawsze najlepszych, ale kształtujących postawę ma dla państwa Jerzy Satanowski.
2: Nie, bo to jest kompletny koszmar, jeśli chodzi o mój stosunek i stan, w jakim się to wszystko odbywało, dotyczący tej pierwszej części. I zupełnie inna sytuacja, kiedy wylądowałem na studiach filologicznych w Poznaniu, mocno już spóźniony, 2 lata, bo tyle mnie kosztowało przejście liceum i podstawowej szkoły. I tam nie może powiedzieć, że to była jakaś euforia radości, że też nazywałbym ten stan najlepszym stanem mojego życia, bo tak nie było, ale tam już proporcje między tym, co mogę znieść, a co nie, już zaczynały się wyrównywać, a jak na 5 roku filologii polskiej napisałem muzykę do teatru, to już w ogóle się wypisałem z tych studiów. Nie napisałem do dzisiaj pracy magisterskiej, bo też nie było mi to potrzebne. W związku z tym jest spokój.
3: Jerzy Satanowski, kilka wspomnień ze szkoły, która nie przeszkodziła mu w zrobieniu kariery muzycznej i teatralnej, a dzisiejszy przegląd wydarzeń przygotowała w dwójkowym kalendarium Maria Czok. Przed nami jeszcze muzyczne nawiązanie do dzisiejszej rocznicy Leonarda Bernsteina.

Somewhere, jedna z najpiękniejszych melodii z musicalu Leonarda Bernsteina West Side Story, wystawionego po raz pierwszy na Broadwayu w 1957 roku. Śpiewała Patricia Petitbon, francuskiej śpiewaczce towarzyszył zespół The Philharmonics. Środowy poranek, 24 minuty po 6:00, a teraz coś dla tych z Państwa, którzy lubią jazz, mniej oczywisty i bardziej otwarty na improwizację. W najbliższą niedzielę w studiu S3 Polskiego Radia zagra MIDI4, czyli kwartet Maliny Midery, który łączy subtelne melodie, akustyczne brzmienie, nordycki minimalizm i energię polskiej sceny jazzowej. Na scenie Malina Midera, Amalie Dall, Patrycja Wybrańczyk i Kamila Drabek. Zespół ma już za sobą koncerty na OFF Festiwalu, Copenhagen Jazz Festival i Jazz Jantar, a my mamy dla Państwa wejściówki na ich niedzielny koncert. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia telefoniczne 22 645 22 22.

0: To była maskarada, sonata i balet kilku neapolitańskich kawalerów w Pałacu Królewskim. To oryginalny tytuł XVII-wiecznego właśnie neapolitańskiego kompozytora i organisty Gregoria Strozziego. A słuchaliśmy tego utworu w wykonaniu zespołu Eco du Danube. Dwójkowy poranek, zbliża się 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: I po raz kolejny o tej porze posłuchamy wiersza jednego z laureatów Nagrody Fundacji imienia Kościelskich. Przypomnę, że to prestiżowe wyróżnienie wręczane jest od 1962 roku, a otrzymują je nie tylko poeci. Trafia ono do autorów i autorek różnych gatunków, właśnie od poezji i prozy po reportaż, krytykę czy biografistykę. My w tym tygodniu w Dwójce prezentujemy wiersze poetów, którzy tę nagrodę otrzymali w latach 90. ubiegłego wieku lub już w nowym stuleciu. W 2009 roku Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich za tomik Czarny Kwadrat zdobył Tadeusz Dąbrowski. Specjalnie dla słuchaczy Dwójki poeta przeczytał w roku 2005 kilka swoich wierszy. Oto jeden z nich.
2: Widziało się mniej i więcej, jak widzę osy i ważki. Piwnica była ciemna, światło było jasne. Rozmawiało się mało, każdy wiedział wszystko. Wybiegało z piwnicy i wbiegało w światło. Czasami pytało się Boga, jaki jest Bóg. Ja jestem Bogiem, padała odpowiedź. Dni były tak doskonałe, że aż okrągłe. Okrągłe także, aż jednakowe. I tak okrągłe, że aż osobne. Te z zewnątrz pozornie podobne ciągi dni przypominały różaniec. Ciągle przypominają różaniec, choć w międzyczasie już niemal same przykre akcje. Weźmy jesienne szukanie pochowanych. Wracając do różańca, istnieje jeszcze to coś, co przebiega środkiem. Proste jak sznurek czy drut. Na wpół otwarte usta, bez przerwy otwarte na cud. Mówiące z przejęciem i wiarą o wszystkim. I o niczym.
0: To był fragment nagrodzonego tomiku Czarny Kwadrat w interpretacji Tadeusza Dąbrowskiego, a jutro jeden ze swoich wierszy przeczyta laureatka Nagrody Kościelskich z roku 2013, Krystyna Dąbrowska. Tymczasem przed nami poranne chwile z muzyką Fryderyka Chopina.

0: To był czwarty mazurek H-moll op. 33 Fryderyka Chopina w interpretacji Bruce'a Liu, kanadyjskiego pianisty urodzonego w Paryżu, ucznia Dunk Tysona, no a przede wszystkim zwycięzcy 18 konkursu chopinowskiego w Warszawie z 2021 roku. To właśnie ten sukces otworzył mu drogę do najważniejszych sal koncertowych całego świata. Środowy poranek 2:37 minut po 6.
1: Słowo się rzekło.
0: I czas na drugie w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią, dr Agatą Honcią. Dziś punktem wyjścia jest święto dobrze znane każdemu, kto choć raz siedział w szkolnej ławce.
2: Dziś przypada Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Upamiętnia się w ten sposób rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie tego dnia nie mają lekcji, ale nauczyciele pracują. Nauczyciele i oczywiście nauczycielki. Rzecz jasna, gdy używamy tylko tej jednej formy, nauczyciele, obejmujemy nią całą społeczność dorosłych, którzy zawodowo uczą dzieci w szkole. Ale też tą formą nauczyciele, możemy objąć tylko mężczyzn i wówczas odczuwamy potrzebę dodania formy żeńskiej, nauczycielki, po to, by podkreślić, że ten zawód wykonują również, a może nawet przede wszystkim kobiety. Kim jest nauczyciel w sensie pierwszym, czyli gdy mówimy o osobie,

0: niezależnie od płci, to ktoś, kto zawodowo zajmuje się uczeniem czegoś. Kropka. Taka jest definicja słownikowa. W źródle sprzed 100 lat przeczytamy zaś tak. Nauczyciel albo uczyciel, ta forma już wówczas była uważana za przestarzałą, ten, co drugich naucza, profesor, metr, mistrz. Koniec cytatu. Dziś, gdy określamy nauczyciela, wskazujemy zwykle na jego dziedzinę. Nauczyciel biologii, matematyki, angielskiego, także nauczyciel fortepianu, śpiewu, tańca. Również często oceniamy kwalifikacje nauczyciela i kompetencje. Nauczyciel dobry, świetny albo surowy, czy też wyrozumiały. Niegdyś częstsze, przynajmniej w źródłach słownikowych, były określenia inne. Nauczyciel prywatny albo rządowy. Nauczyciel gimnazjalny, ludowy, wiejski, elementarny, początkowy. W innym systemie szkolnictwa wyróżniano po prostu inne typy nauczycieli. Dobrego nauczyciela można poznać po tym, że potrafi zachęcić do nauki, wymaga uczenia się, pracy i starań. To współczesny cytat. I drugi. Do 17 roku życia nie pobierałem żadnych lekcji śpiewu, za to później szkoliłem swój głos u świetnej nauczycielki. To cytaty współczesne, ilustrujące to, jak dziś o nauczycielach mówimy. Ale przecież nauczyciel i nauczycielka to nie tylko określenia ludzi. Nazywamy w ten sposób również czynniki, z którymi kontakt sprawia, że nabywamy pewnych cech lub umiejętności i nie jest to znaczenie nowe. Najlepszym nauczycielem na świecie jest doświadczenie albo historia nauczycielka życia. Mówimy tak przecież od lat, żebyśmy tylko tych nauczycielskich nauk słuchali. Wszystkim nauczycielom i nauczycielkom składam najlepsze życzenia satysfakcji zawodowej. A wszystkim Państwu mówię do usłyszenia.
1: Do tych życzeń my się oczywiście również dołączamy. Kolejne spotkanie z dr Agatą Honcią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: To było Akwarium, ósma część Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa w nagraniu Berlińskiej Orkiestry Radiowej. Niespełna 3 minuty muzyki, która naprawdę potrafi zbudować cały podwodny świat. Poranek dwójki jest za 16:07.
1: Przegląd prasy.
0: A z tych hipnotycznych głębin wynurzamy się na powierzchnię, by zajrzeć do dzisiejszych gazet i tygodników. W studiu zapowiadany Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Kłaniam się.
0: Co dziś ciekawego?
2: A Karnawał Zwierząt Saint-Saënsa to cacko. Bardzo to jest smaczne. Zwłaszcza rano.
0: Tak jest. I o tej porze, kiedy jeszcze by słońce nie wstało.
2: Nie wstało. Jeszcze nie wstało. Co mamy na pierwszych stronach? Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dramatyczny tytuł. Rosja zamknęła miasto. Dramat okupowanych Oleszek. Dramatyczna sytuacja w Oleszkach w obwodzie chersońskim. Rosja nie zgadza się na ewakuację głodujących mieszkańców, ani na dostarczenie im pomocy humanitarnej. Żeby uciec, muszą pokonać drogę śmierci. Droga śmierci to zaminowana 20-kilometrowa trasa ostrzeliwana przez Rosjan. Tyle pierwsza strona Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita. Stare niemieckie wagony ratują PKP. Rekordowa popularność kolei w Polsce sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. Inny tytuł. Polacy nie chcą przyznania listu żelaznego. 56% badanych uważa decyzję sądu o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi Romanowskiemu za złe. Zapowiedź na pierwszej stronie, dwa wywiady. Wywiad z premierem Norwegii. Musimy trzymać presję, aby zmusić Rosję do rozmów. I z kolei reżimu Łukaszenki nie da się oszukać. To Aleś Białacki. Postać opozycji białoruskiej, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który jednocześnie, cytat podkreślony przez redakcję, reżim białoruski nie jest wieczny, nasze społeczeństwo dojrzało do przemian. Wywiad z noblistą, pokojowym noblistą, ale ważna jest kultura na pierwszych stronach.
0: Właśnie, już myślałem, że nic z kultury się nie przebiło na czołówki.
2: Przebiło. Kościuszko rapuje o równości, to Wyborcza, a Rzeczpospolita, świata jest za dużo, Olgi Tokarczuk, to imponująca powieść o losach mieszkańców Dolnego Śląska po wojnie.
0: Tej powieści będziemy dziś również mówić w poranku, no bo dziś ta długo wyczekiwana premiera tej książki.
2: Tak jest. Oczywiście są echa w komentarzach, echa wywiadu z Olgą Tokarczuk, którego nie było. Bo pytania były nie takie i czy powinno się chronić artystów, pisarzy przed trudnymi, czasem prowokacyjnymi pytaniami, czy też powinni na nie odpowiadać.
0: To zdaniem wydawnictwa pytania były kontrowersyjne.
2: Tak. Pytania są cytowane w innych tekstach, no. Czy to jest brak wolności słowa, czy też chronienie, trzymanie autorów w bańce.
0: Czy to jest kampania reklamowa tej książki? Bo trochę tak
2: nie
0: wygląda.
2: Nie, no ale właśnie, to jest możliwe, bo nic tak nie ożywia jak jakiś skandalik. Kościuszko rapuje o równości. To Witold Mrozek. Musical Kościuszko jest przedsięwzięciem zaskakująco udanym. Bardzo sprawnym warsztatowo i zrobionym inteligentnie i z rozmachem. Mowa o Teatrze Kapitol we Wrocławiu. I Witold Mrozek zaczyna swój tekst od ciekawej informacji, o której pewnie albo nie wiedzieliśmy, albo zapomnieliśmy. Tadeusz Kościuszko wyleciał z polskiego hymnu narodowego. Czy wiedzieliście o tym? Żaden z tego news, bo stało się to już 100 lat temu. W oryginalnym tekście Józefa Wybickiego ostatnia zwrotka brzmiała: na to wszystkich jedne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, Kościuszko

0: troszkę Bóg pozwoli. Od 1926 roku po zamachu majowym zwrotka zniknęła z oficjalnego brzmienia Mazurka Dąbrowskiego, zatwierdzonego najpierw przez piłsudczykowskie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a potem przez kolejne sejmy, również PRL i III RP. Ta historyczna, powiedzmy, ciekawostka rozpoczyna musical Kościuszko w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Przytacza ją sam tytułowy bohater grany brawurowo przez Rafała Kozoka. Kościuszko powraca z dużą siłą. Konrad Imiela, reżyser, scenarzysta i dyrektor artystyczny Teatru Kapitol, w jednej osobie śmiało i odważnie opowiada polską historię poprzez mit równościowy, republikański, emancypacyjny. Witold Mrozek przypomina, że w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie mieliśmy bardzo różnej jakości widowisko muzyczne, nie tylko o Okrągłym Stole. To tutaj sukces głośny 1989 Katarzyny Szyngiery, największy sukces, ale i o Janie Pawle II, Mikołaju Koperniku, Irenie Sendlerowej, a nawet kombinacie chemicznym Azoty w Tarnowie. Zderzenie aspiracji do opowiedzenia polskiego mitu w amerykańskiej formie z rzeczywistością bywało, jeśli nie bolesne, to przynajmniej kłopotliwe. Pisze Witold Mrozek, oceniając bardzo wysoko tę realizację teatralną Teatru Kapitol i podkreślając, że Rafał Kozok oraz Ewa Szlempo-Kruszyńska, grający główne role, spisują się znakomicie.
1: To ja tylko dodam, że rozmowa z Konradem Imielą również na naszej stronie internetowej.
0: A konkluzja tekstu jest taka: szkoda, że Tadeusza Kościuszki nie ma już na polskich banknotach. W 1995 roku rewolucjonistów, artystów Kopernika i Marię Skłodowską-Curie, ale też generała komunistycznego, generała Świerczewskiego, zastąpili monarchowie z Bożej łaski. Dobrze, że Kościuszko jest na scenie we Wrocławiu. Chwała Kościuszki we Wrocławiu to ważne. Bomba z powieści Olgi Tokarczuk to Rzeczpospolita, Jacek Cieślak. Świata jest za dużo, to imponująca powieść o losach mieszkańców Dolnego Śląska. W premierę nowej książki Olgi Tokarczuk uderzyły odłamki medialnej bomby związanej z wywiadem w Plusie Minusie, który zablokowało otoczenie noblistki. W powieści jednak wszystko zaczyna się od bomby, która w Breslau spadła na kamienicę podczas oblężenia. Tuż po wojnie we Wrocławiu w domu z dziurą od strychu po piwnicę zamieszkali m.in. Polacy, Niemcy, Ukraińcy czy wygnańcy z przedwojennej Europy. Dziś na miejscu kamienicy przebiega ruchliwa wrocławska estakada, zaś cegły z rozbiórki posłużyły do budowy warszawskiego MDM-u na Marszałkowskiej. Mamy więc znaczący obraz rozpadu przedwojennego świata i budowania po katastrofie wojny tego nowego, w którym rozpoczęła życie również rodzina noblistki, gdy wiele milionów swoje domy potraciło. A taki proces znów trwa, nie tylko w Ukrainie. Trudno opisać wielość wątków, bo bohaterami są też przedmioty, zwierzęta, rośliny, a jeśli Tokarczuk zmęczona wieloletnim pisaniem, udzielaniem wywiadów i konsekwencjami ich unikania nie napisze już nigdy więcej tak rozległej powieści, na długo dostarczyła nam lektury i przemyśleń również o bombie, która spadła na dom Breslau, a we Wrocławiu wciąż leży. Na co czeka? Co czeka nas? To Jacek Cieślak o książce, która dzisiaj będzie miała premierę.
1: I o której w poranku będziemy rozmawiać po 8:10.
0: I także zapewne będzie na antenie relacja z Poznania, o czym pisze Jacek Marczyński, czwórka Polaków w skrzypcowym świecie. Zakończony pierwszy etap międzynarodowego konkursu wieniawskiego nie wyłonił jeszcze faworytów, ale zmiany w jego programie bardzo uatrakcyjniły rywalizację. Zdaje się, że wszyscy podkreślają, że jest wysoki poziom.
1: Tak.
0: To zarówno
1: nasi komentatorzy, wujkowi.
0: Dorota Schwarzman też żałując połowy, dlatego że mówi, że tak wysoki poziom, że trzeba się było przyczepić do małych omsknięć, które się zdarzają wszystkim. Także wszyscy podkreślają wysoki poziom i pozytywne zmiany w regulaminie.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski powróci do

0: Państwa po 7:45.
1: Z tygodnikami.
0: Tak, będą i tygodniki, a tę godzinę poranka kończymy jedną z najpopularniejszych melodii tradycyjnych z Bałkanów, Nigel Kennedy z zespołem Kroke i Sinfonietą Krakowią.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca.

0: października.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o Maurizio Cattelanie i o tym, czy jego ironiczna i prowokacyjna sztuka wciąż ma tę samą siłę rażenia jak wtedy, gdy jego prace wywoływały w Polsce ogólnonarodowe skandale. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
2: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
3: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie?
4: Bo ma pan talent pisarski.
3: Mógłbym się unieść honorem i odmówić.
4: Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
6: Autopromocja. Jest punktualnie 7.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kehan Kalhor.
6: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Katarzyna First-Wojtkowska i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
8: Poranek dwójki.
6: Mamy środę, 14 października, 287 dzień roku. Słońce w znaku wagi na horyzoncie od 2 minut, zajdzie o 17:45. Dzień będzie trwał 10 godzin i 47 minut. Alan, Bernard, Dominik, Fortunata oraz Kalixt to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty. Święto to wprowadzono w 1982 roku, zastępując wcześniejszy Dzień Nauczyciela. A w poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Maria Czok.
9: Dzień dobry Państwu. 4 wieczory, 8 muzycznych spotkań i jazz, który przekracza granice. W Toruniu rozpoczyna się dziś festiwal Jazz od nowa i będzie to jego 26. odsłona. W tym roku artyści przyjadą do Torunia z różnych stron świata, ale szczególnie mocno będzie słychać Afrykę, wyjaśnia twórca festiwalu Maurycy Męczekalski.
10: Będą muzycy z, tak myślę, dla nas egzotycznych krajów jak Burkina Faso, dawna Górna Wolta, Ghana czy Gambia. Będzie dużo muzyki etnicznej. Dominującym instrumentem będzie instrument, który się nazywa kora. To jest taka, można by to porównać do lutni, taki instrument strunowy z takim długim gryfem. Więc muzyka etniczna połączona właśnie z jazzem, z muzyką improwizowaną, sporo elektroniki, ale też będą elementy fusion, jazz elektryczny, jazz akustyczny. Będą różne składy od solisty przez duet po sekstety.
9: Jednym z gości festiwalu będzie także Krzesimir Dębski, który wystąpi z zespołem String Connection. Festiwal Jazz od nowa odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki od nowa w Toruniu od dziś i potrwa do soboty. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 20. Nie przyzwyczajajcie się do naszego cierpienia, apelowała w 2024 roku Ołena Zełenska, przypominając światu o toczącej się wojnie w Ukrainie. Opera Matki Hersonia jest odpowiedzią na to wezwanie. Powstała w koprodukcji nowojorskiej Metropolitan Opera i Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie trwają ostatnie przygotowania do premiery. Autorami Matek Hersonia są amerykański dramatopisarz George Brandt i ukraiński kompozytor Maksym Kołomijec.
11: Jako kompozytor jestem absolutnie szczęśliwy. Cieszę się, że to się dzieje. A radość kompozytora miesza się tu z radością zwykłego Ukraińca, że możemy opowiedzieć o tym temacie, o tej niezwykle ważnej kwestii, że możemy zaprezentować operę dzięki Wielkiemu Teatrowi i dzięki Polsce, która zgodziła się wziąć udział w tym projekcie. Jako kompozytor jestem absolutnie szczęśliwy, choć z drugiej strony, tak jak to napisałem, tak właśnie brzmi. Nie mogę powiedzieć, że jest to dla mnie jakaś wielka zasługa, ale obserwowanie, z jaką inspiracją pracują muzycy, jest dla mnie wielkim szczęściem.
12: Z jakim natchnieniem pracują muzykanty, dla mnie wielkie szczęście.
9: Spektakl Matki Hersonia reżyseruje Barbara Wysocka,

0: Jego prapremiera odbędzie się w piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Z kolei w Teatrze Polskim w Bydgoszczy duet twórczy Hubert Sulima i Jędrzej Piaskowski przygotowują nowy spektakl. Tym razem będzie dotyczył wychowania dzieci do sukcesu. Jak podkreśla dramaturg Hubert Sulima, przedstawienie pod tytułem Wunderkind będzie silnie rezonowało z tym, co tu i teraz.
1: Ten spektakl się przygląda temu, do czego doprowadza właśnie takie bardzo, no powiedzmy, kapitalistyczne myślenie o tym, że od dziecka musimy rywalizować, że dziecko jest projektem, że dziecko jakby ma tylko wymagania, nie jest zauważony jako człowiek w swoich potrzebach, tylko jest ciągle postawiony wobec takiej sytuacji zmuszenia go do realizowania potrzeb innych i zasługiwania na miłość, co kończy się tragicznie. I no, przerażające jest to, że ten spektakl projektowaliśmy od roku, a dzisiaj mamy serię zabójstw i mordów i to no, w ogóle niesamowite jest to, że my właśnie dokładnie o tym temacie opowiadamy teraz w tym spektaklu i to próbujemy.
0: Premiera przedstawienia Wunderkind w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego z dramaturgią Huberta Sulimy została zaplanowana na 28 listopada. Będzie miała miejsce w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. We Francji setki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach sektora edukacji. Od ponad 3 tygodni licealiści domagają się zwiększenia nakładów na poprawę warunków nauki. W większości miast protesty przebiegły spokojnie, jednak w Paryżu doszło do zamieszek.
2: Marsze z udziałem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i związkowców odbyły się w największych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Paryżu. Według organizatorów frekwencja utrzymała się na poziomie sprzed tygodnia. Na ulicę wyszło około 480 tysięcy osób. Władze szacują jednak, że demonstrantów było dwukrotnie mniej, co ich zdaniem świadczy o słabnięciu ruchu. Najbardziej gwałtowne incydenty odnotowano w Paryżu. Pod koniec demonstracji agresywni manifestanci zaatakowali policjantów fajerwerkami, splądrowali sklepy i podpalili samochody. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum. Od początku protestów zatrzymano około 7 tysięcy osób, a ponad 1000 zostało rannych, w tym 147 pracowników szkół. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 9, a szczegóły informacji na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Dziś przewaga chmur, ale miejscami pojawią się większe przejaśnienia, a na zachodzie nawet rozpogodzenia. Przelotny deszcz, głównie na wschodzie kraju, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, wieczorem przechodzący w śnieg. Rano lokalnie mgły, zwłaszcza w Kotlinach Karpackich i na wschodzie, ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę więc na siebie uważać na drodze. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany, chwilami porwisty z południowego zachodu, w górach znacznie mocniejszy, w Tatrach do 65, a w Sudetach nawet do 90 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26 Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl. Cepelia. Czym była? Jak działała? Skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Wyostrz słuch na operę o kosmicznym radioromansie. Kontakt Sonoromanca to opera Alka Nowaka i literacki debiut Pawła Sołtysa w świecie muzyki poważnej. Współczesna opowieść o tęsknocie, pragnieniu rozmowy i potrzebie bliskości w wykonaniu Joanny Freszal, Karola Kozłowskiego oraz orkiestry AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Premierowa płyta Anaklazis już dostępna, poleca Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Więcej na www.anaklasis.pl. Patronem

0: Medialnym jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
0: Jesienna edycja 29 Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
3: Reklama.
4: Środowy poranek dwójki, już 10 minut po siódmej, najwyższa więc pora na naszą płytę tygodnia. Wiem, że Państwo czekają. Omasz tu Haifetz, najnowszy album Marii Dueñas. Hiszpańskiej skrzypaczce towarzyszą Simon Bolivar, Symphony Orchestra of Venezuela pod dyrekcją Gustava Dudamela oraz pianista Itamar Golan. Na tym albumie znalazły się utwory m.in. Lalo i Korngolda, których interpretacje Haifetza przez lata inspirowały Marię Dueñas. Symboliczny jest też sam instrument, bo w części nagrań artystka gra na Stradivariusie z 1731 roku, należącym niegdyś do legendarnego skrzypka. No, aby ten krążek zdobyć, jak zawsze prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Do płyty tygodnia tradycyjnie dołączamy nagrodę dodatkową. Dziś to ubiegłoroczny album Olejniczak, koncert na żywo z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a przed nami w poranku muzyka w wykonaniu Marii Dueñas.

0: La Plus Quelante, kompozycja Claude'a Debussy'ego z naszej płyty tygodnia, Hommage to Heifetz w wykonaniu Marii Dueña, skrzypce i Itamara Golana, fortepian. No i właśnie ten album można u nas zdobyć jeszcze do soboty. Poranek @polskieradio.pl, pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. 17 minut po 7.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie już za chwilę o najciekawszych serialach października opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi dramat z wątkiem radiowym w tle. Kwadrans przed 8 wspólnie z Jerzym Kcielewskim zajrzymy do środowych gazet i tygodników. Zaprosimy też Państwa do Teatru Dramatycznego w Warszawie, gdzie Mieczysław Fog przenosi się w przyszłość do 2126 roku w spektaklu Anny Karoliny Gorajskiej.
2: Troszeczkę budujemy przyszłość, też powojenną. Właściwie ta przyszłość 2126 to też znajdujemy się w jakimś wyjściu po wojnie. Potrzeba jest znowu powrotu do takiej muzyki, do takiego w jakimś sensie uśmierzania bólu.
0: A w trzeciej godzinie poranka porozmawiamy o długo wyczekiwanej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo, która właśnie dziś ma swoją premierę. Po 8.30 Studio Dwójki odwiedzi reżyserka dokumentu Śniłem tylko przeszłość. Będzie więc Andrzej Wajda, kino, wyobraźnia i spojrzenie na artystę od trochę mniej oczywistej strony.
3: Śniłem tylko przyszłość. Interesowało mnie wyłącznie to, co będzie jutro.
4: Jeszcze jeden obrazek.
0: Dodam tylko, że dokument Śniłem tylko przyszłość ma dziś swoją premierę na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

0: Muzyka zakorzeniona w tradycji południowych Włoch, tempo mancante w wykonaniu żywiołowej Marii Marone i Neapolis Ensemble. Środowy poranek dwójki, 22 minuty po siódmej. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest już Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dziś trzy bardzo różne serialowe propozycje. Klasyka literatury amerykańskiej przeniesiona na ekran, oparta na faktach historia radiowca z zakładnikiem w tle. I na koniec Stephen King, czyli trochę grozy na ten październik. Zacznijmy od serialu Na wschód od Edenu. Myślę, że to bardzo mocna propozycja. Powrót do jednej z najważniejszych amerykańskich powieści XX wieku. No i tym razem w serialowej formie ze znakomitą obsadą. Pojawiło się nawet takie porównanie, że Na wschód od Edenu jest dla Amerykanów trochę tym, czym dla nas lalka.
1: Zdecydowanie. Tutaj dodajmy, na wschód od Edenu odpowiada Zoe Kazan. Nazwisko, proszę państwa, nieprzypadkowe, albowiem jej dziadek w roku 1955 nakręcił tą najbardziej popularną wersję Na wschód od Edenu, filmową z Jamesem Deanem w roli głównej. Oczywiście mówię tu o Eli Kazan.

Nie. Natomiast jeśli mieli Państwo przyjemność mieć w rękach powieść Steinbecka z roku 1952, wiedzą, jak bardzo objętościowo wielka jest to powieść. Jest to wielka, amerykańska, monumentalna wręcz proza, co doprowadza nas do tego, że potrzeba serialu, tego metrażu 50 minut na odcinek, czy nawet 60 w tym przypadku, by opowiedzieć historię familii Trasków. Adam Trask, człowiek, który przez swojego ojca został wychowany na żołnierza i na Boga Waszyngtonu, buntuje się, wraca do rodzinnego domu i tam wraz z bratem odnajduje Kathy

0: Są to porównania do lalki nie tylko dlatego, że adaptuje się prozę wybitną, ale także dlatego, że mamy pewne odstępstwa. Chociażby postać Florence Pugh, czyli Kathy Ames, w literaturoznawstwie amerykańskim jest uznawana za taki archetyp zła wcielonego, zakazanego owocu. Tutaj jednak jest to postać pogłębiona. Widać, że Zoe Kazan znajduje w niej jakąś ludzką stronę. Próbuje nam ją trochę pokazać pod innym kątem. No, dla mnie najbardziej jednak poruszającym wątkiem, zaskakującym jest wątek Lee, Amerykanina chińskiego pochodzenia, który ze względu na to, jak chcą patrzeć na niego biali, udaje głupszego niż jest, udaje gorszego niż jest po to, żeby móc przeżyć, i poruszający wątek próby jego otwarcia księgarni. Bardzo, bardzo wzruszający i pięknie nakręcony jest ten film, szanowni państwo. Naprawdę jest to zdumiewające, wręcz udane dzieło.
1: Twórcy próbują znaleźć u Steinbecka coś więcej niż tylko rodzinną sagę. Czy ta nowa interpretacja rzeczywiście coś do powieści dopowiada?
0: Dopowiada to, że skupiając się na słowie Timschel, masz wolę, ty możesz, pokazuje nam, że nie ma czegoś takiego jak predestynacja. Nikt nie zarządza naszym losem, to my podążamy tymi ścieżkami, co wydaje mi się ważne u Steinbecka, ale tutaj jeszcze bardziej uwypuklone, czy to przez rolę Christophera Abbotta jako Adama Traska, czy to właśnie przez rolę Lee. Skupienie się na tym. Skupia się także, co ciekawe, Zoe Kazan właśnie na kobiecie i być może zadaje nam pytanie, czy te archetypiczne złe postacie, choć tu oczywiście Kathy robi wiele złych rzeczy niewątpliwie, czy te archetypicznie złe postacie kobiece były naprawdę złe. I mam wrażenie, że to połączy nam się z trzecim serialem, który będziemy omawiać, czyli z Carrie. Zadanie pytania o to, jak kiedyś były pisane kobiety, a jak odbieramy je teraz.
1: Ale zanim o Carrie, to druga propozycja jest nam szczególnie bliska, bo radio gra w niej jedną z głównych ról, Amerykański zakładnik. No i to jest opowieść, właściwie to jest prawdziwa historia radiowca, który niespodziewanie staje się jedynym łącznikiem pomiędzy porywaczem a światem zewnętrznym.
0: Jak pisałem Marcinowi, wybierając seriale, to serial z dedykacją dla niego, albowiem opowiada o bardzo profesjonalnym dziennikarzu i prowadzącym.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Fred Heckman to dziennikarz, faktyczna postać, która przez lata była głosem w Indianie, opowiadającym o tym, co dzieje się w stanie. W jego rolę wciela się John Hamm, nie po raz pierwszy, albowiem jest to adaptacja podcastu z roku 2022, opowiadającą i bazującą na historii Tony'ego Christisa. Człowieka, który w roku 1977 porwał bankiera i pod muszką trzymając go próbował wymusić to, żeby bank go przeprosił. Jedyną osobą, z którą Christis chciał rozmawiać, był właśnie zaufany radiowy głos Freda Heckmana. To opowieść, która rozwija się z tygodnia na tydzień, więc jeszcze nie mamy przed sobą całego sezonu, ale już teraz muszę powiedzieć, że poza tym, że mamy do czynienia z kryminałem, mamy też do czynienia z czymś dogłębnie emocjonalnym. Gdy John Hamm odkrywa nam, co stoi za maską profesjonalnego dziennikarza Freda Heckmana, gdy opowiada o swojej rodzinie, gdy opowiada o swoich dzieciach, staje się ten serial czymś innym, czymś więcej niż błahą historią, może nie tyle błahą, co tradycyjną już historią opartą na faktach, wykorzystującą prawdziwą traumę w postaci uprowadzenia. Tutaj też oczywiście mamy do czynienia z opowieścią o dziennikarskiej odpowiedzialności, albowiem Heckman musi stać przed pytaniem, czy jest bardziej dziennikarzem, co ma oznaczać, że stawia na informatywność, chce przekazywać jak najwięcej informacji, czy jest też człowiekiem, który próbuje uratować innego człowieka, a więc zaczyna cenzurować, co pojawia się na antenie radiowej, by to niego za bardzo nie wzburzyć i nie doprowadzić go do popełnienia zbrodni. Tym głosem sumienia dziennikarskim jest Ben Hurston, grany przez Williama Jacksona Harpera, dawno niewidzianego przynajmniej przeze mnie, a znakomitego w komediowym Dobrym miejscu. Jest to serial, który też potrafi mieć momenty humorystyczne, ale przede wszystkim trzyma mnie emocjonalnie i podobnie jak Wszyscy ludzie prezydenta, jak Social Reckoning obecnie dostępny na ekranach kin, zadaje nam pytania, od czego są dziennikarze i jak powinni relacjonować te nawet największe zbrodnie.
1: No i ta historia też dotyka pytania o taką granicę między informowaniem a medialnym spektaklem jednak. I myślę, że ten temat właśnie tutaj jest najciekawszy. No i na koniec coś w sam raz na październik. Carrie, jedna z najsłynniejszych historii Stephena Kinga, wraca po raz kolejny, tym razem jako serial. Co jest w tej historii tak trwałego, że no, kolejne pokolenia twórców wciąż chcą ją opowiadać na nowo?
0: Na pewno tym najbardziej

0: I trwałym tematem jest prześladowanie. Prześladowanie obecne w szkołach niestety po dziś dzień. I to prześladowanie ewoluuje. To nam pokazuje Mike Flanagan, odpowiedzialny za ten serial. Nazwisko, szanowni państwo, nieprzypadkowe, jeśli mówimy o kino grozy telewizyjnie, bo to prawdopodobnie największy mistrz telewizyjnego kina grozy, odpowiedzialny za takie seriale jak Nocna Msza czy Dom na Wzgórzu, a także oczywiście adaptujący nie raz pierwszy Stephena Kinga, to on był odpowiedzialny za filmowy sequel Lśnienia, czyli Doktor Sen. Tutaj przenosi nas w czasy współczesne, to jest absolutnie współczesna adaptacja Carrie i od początku wiemy, jak to się kończy, albowiem już w pierwszej scenie widzimy informację o tym, że będzie masakra w szkole dokonana na balu maturalnym. Ale tu nie chodzi tylko o tą prostą ikonografię Carrie zalaną krwią i doprowadzenie do masakry, które już znamy z roku 1976 i adaptacji Briana De Palmy ze Sissy Spacek w roli głównej. To opowieść o tym, że moce Carrie, które zawsze być może nas najbardziej przerażały, czyli telekineza, już nie jest tak straszna, bo najstraszniejsze są media społecznościowe i tam największą antagonistką w tym serialu jest Christine Hargensen, która prowadzi konto instagramowe, na którym ma ośmieszyć całą szkołę, a także Carrie White, która po raz pierwszy idzie do szkoły, jako że jej ojciec umiera i okazuje się, że była izolowana przez rodziców od świata, rodziców, którzy bali się dronów, szczepionek i wszystkich innych teorii spiskowych, dodatkowo rodziców bardzo wierzących, granych przez Margaret White, ale także Margaret White, tradycyjnie zła matka, przerażająca, religijna fanatyczka, również zyskuje jakieś pogłębienie, no bo Flanagan nam pokazuje, jak wygląda rzeczywistość w szkole i być może ta izolacja, oczywiście błędna, ma jakieś motywacje, kiedy mówimy o tym, że Carrie White w pierwszym bądź drugim odcinku jest przerażona tym, że mamy symulację strzelaniny w szkole w Ameryce, do której się musi przygotowywać. Jest to bardzo trudny seans, bo ta groza nie wynika z jumpscare'ów, ze straszaków tradycyjnych, tylko po prostu z tego, że mierzymy się z rzeczywistością dzieci, młodzieży. I chyba to jest najbardziej przerażające. Oglądając ten serial z moją partnerką, doszliśmy do wniosku, że to, czego się cieszymy, oczywiście wychowywaliśmy się już i chodziliśmy do szkoły w erze mediów społecznościowych, jest to, że te media społecznościowe nie były tak bardzo posunięte, jak teraz, tak bardzo nie zawładnęły naszą rzeczywistością i to kolejny film, który rymuje się z social reckoning o tym, jak Facebook zawłaszczył nasze życie. Mhm,
1: czyli ten świat smartfonów, mediów społecznościowych i internetowego upokorzenia, a dzięki temu ta historia rzeczywiście zyskuje nową siłę. A co daje jej serialowa forma, czego nie miały filmy?
0: Na pewno daje nam szansę pogłębienia, albowiem zazwyczaj w filmach mieliśmy tylko jedno prześladowanie. Carrie, później doprowadzenie do balu, bal i grozę. Tutaj tych sekwencji akcji, której być może by się państwo spodziewali, no musimy na nie długo czekać. Prawie, że do ostatniego odcinka, do tej ikonicznej sceny i tego, co post factum. Dodatkowo Flanagan dodaje dodatkowe postacie, inne osoby, które są związane z telekinezą. Pogłębia jakoś tą legendę o telekinezie. Pokazuje nam osoby związane z telekinezą. Prawie każdy odcinek zaczyna się takim mini wykładem na temat tego, kto był oskarżony o telekinezę. Mamy tutaj też trop czarownic, tak często podejmowany we współczesnej humanistyce. No i także dzięki temu wreszcie te postacie nie są papierowe. I Carrie, która jest pełna nadziei wobec rzeczywistości, bo jest na nią otwarta. I Margaret White, która wreszcie nie jest tylko religijną fanatyczką. Nawet te prześladowczynie. Nawet Christine jest pogłębiona, bo trochę poznajemy jej życie i skąd bierze się w niej to zło i bierze się w niej ten bunt. Też znakomicie poprowadzona Susnell, tradycyjna postać. Naprawdę świetnie zagrany, znakomicie napisany serial, który pokazuje, że nie potrzebujemy strażaków, żeby groza nas przerażała, bo ta współczesność otaczająca jest wystarczająco straszna.
1: Trzy seriale i trzy zupełnie różne światy. Na wschód od Edenu dla tych, którzy chcą wrócić do wielkiej literatury. Amerykański zakładnik dla widzów lub lubiących historie oparte na faktach. No i Carrie dla tych, którzy w październiku szukają odrobinę grozy. Maciej Kędziora polecał dziś państwu seriale, które wracają do dobrze znanych historii, ale próbują opowiedzieć je na nowo. Dziękuję ci bardzo za te rekomendacje.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przed nami w poranku nowa płyta z filmowym motywem.

0: Camille Thomas, francusko-belgijska wiolonczelistka związana z Deutsche Grammophon, sięga na swojej najnowszej płycie po muzykę Filipa Glassa. Słuchaliśmy fragmentu ścieżki dźwiękowej do filmu Na Kojacji. Grała Brussels Philharmonic pod dyrekcją Oskara Jokela. Poranek dwójki za 21 minut ósma. Rok 2026 upływa nie tylko pod patronatem na temat Andrzeja Wajdy, ale też Mieczysława Foga. Do licznych inicjatyw upamiętniających artystę dołączył Teatr Dramatyczny w Warszawie, w którym już w najbliższy piątek premiera monodramu Fog 2126. A o tej nieoczywistej propozycji Ludwika Gołaszewska-Siwiak, która śledziła przygotowania do premiery spektaklu.
1: Jak się bawicie, kochani? Znacie w budżecie?
2: Chcieliśmy zrobić po prostu przedstawienie troszeczkę futurystyczne, bo ten Fog nam się zawsze kojarzy z jakimś takim plastrem na serce, na tamte czasy powojenne, międzywojnia, ale też jakby tych czasów socrealistycznych.
3: Anna Karolina Gorajska.
2: Dawał jakiś taki miód na serce, na to zranienie, że ten Fog

0: Bóg właściwie w tych czasach był bardzo potrzebny do przetrwania jakiejś takiej nie bardzo kolorowej rzeczywistości. No i my troszeczkę budujemy przyszłość, też powojenną. Właściwie ta przyszłość 2126 to też znajdujemy się w jakimś wyjściu po wojnie. Potrzeba jest znowu powrotu do takiej muzyki, do takiego w jakimś sensie uśmierzania bólu. Zaczynamy w Sylwestra. Sylwester 2125 na 126. Niby pra wnuczka Ava Fock, która też jest taką diwą na tamte czasy w przyszłości w Warszawie. Ava przyjeżdża swoim pojazdem do Pałacu Kultury na wieczór sylwestrowy. I ten wieczór sylwestrowy jest takim stand-upem, trochę jest takim kalendarium, co się wydarzyło, co się wydarzy, troszeczkę takim kalendarium też wiadomości, gdzie my jesteśmy w tym świecie, i ona to przerzuca takimi właściwie piosenkami Foga. Na pewno troszeczkę mówi o tym, że dla mnie przynajmniej tak optymistycznie, że to wcale nie będzie tak, że ludzie nie będą chcieli się spotykać, czy już będziemy tak strasznie uzależnieni od tej przestrzeni internetu, tego, że tam jest bardzo dużo kreacji i właściwie nie wiemy, co jest prawdą, co nie, prawda? Nie wiemy, czy coś jest wykreowane przez AI, czy jest wykreowane przez człowieka. I myślę sobie, że tam będzie taki obraz tak dużej kreacji, że ludzie już zrezygnują z tego i będą chcieli się jednak spotykać. Że jednak to bycie na żywo będzie potrzebne. Kocham partnera na scenie, uwielbiam pracować z ludźmi na scenie, bo to też jest jakiś taki rodzaj spotkania niesamowitego. Dlatego tak czekam na tego partnera widza, który się pojawi, bo on będzie moim partnerem też jakby takim w reakcji czy w byciu. My, aktorzy na tej scenie, dużo czujemy. To się nie jest tak, że jesteśmy za jakimś ekranem, tylko bardzo tego widza czujemy. Więc to będzie pewnie takie bardzo dla mnie ciekawe w ogóle, że jestem już tylko z nim.
1: W spektaklu oczywiście zabrzmi muzyka Mieczysława Foga, ale w nowych aranżacjach, które skomponował Basz, producent, DJ i kompozytor, autor muzyki do spektakli teatralnych, operowych i filmów, a także seriali, między innymi do najnowszej Lalki w reżyserii Pawła Maślony. Premiera spektaklu Fog 2126 w najbliższy piątek w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, a spektakle będą grane jeszcze w listopadzie. Padzie i grudniu.
2: Chcesz się bawić, to jedynie tylko u nas w Argentynie. Tu nie znamy takich słów jak spleen. Nie bądź sztywny, nic się nie bój, śpiewaj z nami nowy przebój, który w głowę wbije się jak klin. Na początku, a na końcu,

Argentyna, każdy nazwę tę na pewno zna. Argentyna, wino, taniec, śpiew, ta da da da. Argentyna, tego się nie zapomina. Argentyna, gdy masz w głowie tęgie wino, nogi same w tańcu płyną i fantazję dziwną człowiek ma. Świat jest piękny i różowy, mówiąc to innymi słowy, w sercu pieśń wesołą coś ci gra. Na początku, a na końcu, a Argentyna, ile życia ma, ach ile ma Argentyna. Krótka nazwa ta coś w sobie ma. Argentyna, tego się nie zapomina. Argentyna, A-R-G-E-N-T-Y-N-A, Argentyna, każdy nazwę tę na pewno zna. Argentyna, wino, taniec, śpiew, ta da da da.

0: Trochę przedwojennej Warszawy, przepuszczonej przez muzyczną wyobraźnię Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego, piosenka Argentyna z albumu Fog, pieśniarz Warszawy. Poranek dwójki jest za kwadrans ósma.
1: Przegląd prasy.
0: I pora zajrzeć do środowych gazet, a właściwie tygodników. Tak. Do studia powraca Jerzy Kisielewski. Witam ponownie.
2: Kłaniam się. Jeszcze z dzienników. Anna Krajkowska na łamach Gazety Polskiej Codziennie pochyla się nad raportem, to pilotażowym na razie raportem, Kultura ma publiczność, czas zadbać o jej przyszłość. To tekst poświęcony raportowi o stanie kultury przygotowanym przez Narodowe Centrum Kultury przez Główny Urząd Statystyczny. Ponad 46 milionów wizyt w muzeach rocznie, miliony czytelników, widzów kinowych, rozwijający się przemysł gier wideo pokazują, że Polacy chcą korzystać z kultury. Najnowsze dane GUS oraz opublikowane w poniedziałek pilotażowa diagnoza stanu kultury w Polsce ujawniają także problemy z finansowaniem, dostępnością i warunkami. Może jeden. Zebrane dane pokazują, że polska kultura ma publiczność i potencjał rozwoju. Teraz potrzebuje rozwiązań, dzięki którym jej przyszłość nie będzie zależała wyłącznie od zamożności samorządu, jednorazowej dotacji czy entuzjazmu pracowników. A jednocześnie jest przytoczony fragment Eurostatu, który w 2021 roku, Eurostat to taki główny urząd statystyczny europejski, ustalił, że 1 900 000 przedsiębiorstw sektora kultury i kreatywnego w Europie wytworzyło 183 miliardy euro wartości dodanej i osiągnęło 448 miliardów euro obrotu, co stawiało kulturę ponad przemysłem telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i motoryzacyjnym. Więc kultura to nie tylko... A z kolei w raporcie krajowym przypomniano, że w ubiegłym roku do kin trafiło 348 premierowych filmów, które obejrzało 45 milionów widzów, a w Polsce wyprodukowano w tym czasie 120 filmów pełnometrażowych.
0: 348 filmów w roku, czyli prawie codziennie.
2: Tak, tak. Tyle Anna Krajkowska o tym raporcie. Pełny raport przewidziany jest w przyszłym roku. Tygodniki.
0: Na to czekaliśmy.
2: Tygodniki. Polityka, fotografia w ciemnych okularach, a w tych okularach odbijają się pistolety, fotografia prezydenta. Broń dla każdego. Kiedy Polskę ogarnia fala przemocy, prezydent chce rozmawiać o powszechnym dostępie do broni palnej. To temat z okładki, ale sięgnijmy na strony poświęcone kulturze. Gram silne ofiary. To wywiad z Agatą Kuleszą. Plastik jest atrakcyjny wizualnie, ale nudny. O ileż ciekawsze są poorane twarze, które mają wypisaną jakąś historię, niż nieskazitelne piękno, mówi Agata Kulesza, grająca główną rolę w filmie Czas, który nie nadszedł, oraz pani Meliton z Lalki. Wywiad prowadzi Janusz Wróblewski. A propos recenzji i roli pani Meliton, Janusz Wróblewski pyta, jak się kradnie sceny innym aktorom. Nie nazwałabym siebie złodziejką scen, nie można wejść na plan i przyćmić wszystkich, to nie miałoby sensu. Dobra scena powstaje dzięki wzajemnej akceptacji, kiedy aktorzy ze sobą współpracują i nawet głupich pomysłów nie wstydzą się sprawdzać przed sobą. Może jedna jeszcze odpowiedź. Sądzisz, że ludzie kochają kino, bo

0: ciężko jest im się pogodzić z upływem czasu. Dzielisz się takim spostrzeżeniem swojej najnowszej produkcji Czas, który nie nadszedł. A Agata Kulesza odpowiada, nie tylko kino zatrzymuje czas. Sztuka w ogóle tak działa. Kontemplując malarstwo, literaturę, muzykę, na chwilę wyskakujemy ze swojego życia i oddajemy się jakiemuś równoległemu istnieniu. Przeżywamy coś nowego. Potem wracamy. Czasami to budzi zachwyt, pozwala zobaczyć pod innym kątem samego siebie, skonfrontować się ze swoimi marzeniami, lękami. Bardzo ciekawy wywiad Janusz Wróblewski z Agatą Kuleszą.
1: W najnowszej polityce.
0: Tak. I to sąsiaduje z tekstem poświęconym dzisiejszej premierowej książce Olgi Tokarczuk. I jak pisze Justyna Sobolewska, to panoramiczny fresk, miejscami zbyt statyczny, miejscami porywający, który jest pochwałą zapominania. Tylko tak, przekonuje noblistka, możemy tworzyć nowy świat.
1: Więcej też o tym w poranku po 8:10.
0: Sięgnijmy po Tygodnik Powszechny. Paczka z napisami chińskimi, a po środku Poland. Powstrzymać Chiny. Stawką jest przetrwanie Polski i Europy. To temat numeru. No, ale jest bardzo wiele o kulturze i warto. Bardzo ciekawa prezentacja wszystkich noblistów, zarówno z dziedzin, z nauk ścisłych, jak i oczywiście Ann Carson. Jesteśmy sąsiadami ognia. To Julia Fiedorczuk o Ann Carson. Jednym z najważniejszych tematów książek tegorocznej noblistki jest miłość. Przepraszam bardzo.
1: No to znak, proszę państwa, że jesień już w pełni. Rano warto mieć ciepłą herbatę z cytryną, z odrobinem miodu.
0: I to akurat zakrztusiłem się na słowie miłość. Więc przypomnijmy, jednym z najważniejszych tematów książek tegorocznej noblistki Ann Carson jest miłość. Podobnie jak była ona jednym z kluczowych tematów Platona. Tak rozpoczyna swój tekst Julia Fiedorczuk. Również jest Anita Piotrowska w tekście Materiał na historię. Film Julii Rogowskiej kibicuje rozdzielonym przez czas kochankom, wprowadzając nutę nostalgii, otula czerwonym swetrem i muzyką. To o nowym filmie, o debiucie filmowym, w którym gra właśnie główne role Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. I pasażer Andrzej Munk. Pisze o tym również Anita Piotrowska. Munkowski. To słowo weszło już w Polsce do filmowego słownika. Oznacza pierwiastek ironiczny czy tragikomiczny, który rozbraja powagę, a jednocześnie dotyka czegoś podskórnie bolesnego. Niewielu było w polskim kinie spadkobierców tej tradycji, ale jej twórca, reżyser Andrzej Munk, przedwcześnie i tragicznie zmarły w 1961 roku, pozostaje punktem odniesienia dla coraz to nowych pokoleń. Choć miał na koncie nie tylko zezowate szczęście i heroikę, do kin trafia właśnie film dokumentalny o nim. Wyprodukowało go studio Munka, które zgodnie z duchem swojego patrona poszukuje w polskim kinie świeżego spojrzenia, stawiając przede wszystkim na debiuty. Bielawski nie jest debiutantem w dokumencie, to też próbuje swojego niekonwencjonalnego bohatera opowiedzieć w sposób trochę mniej konwencjonalny. Są tu liczne wypowiedzi ekspertów, przyjaciół i studentów Munka. Najciekawiej jednak robi się wtedy, gdy twórca pasażera sięga po same filmy, po wczesne dokumenty, człowiek na torze, niedokończoną pasażerkę i z nich tworzy biograficzną narrację, czyli opowieść o życiu przedwcześnie przerwanym, lecz nie przegranym, pełnym tajemnic i przemilczeń.
1: To jeszcze tylko dodam i zaproszę państwa, bo o Andrzeju Munku mówić będziemy w najbliższej sobotniej audycji Dwójka na miejscu. W 105. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci reżysera Michał Bielawski będzie naszym gościem. Zapraszam w imieniu swoim i Aldony Łaniewskiej-Wołk.
0: A ja tylko na koniec dodam, że w Tygodniku Powszechnym dodatek Konrad Festival pod hasłem w tym roku Nieposłuszeństwo. Dodatek poświęcony temu, co wydarzy się w dniach 19-20.

0: 5 października tego roku w Krakowie w ramach festiwalu Konrada. Bardzo ciekawe, trudno się od tego oderwać.
1: Jerzy Kisielewski przeglądał dla Państwa środową prasę. Dziękuję bardzo. Po więcej odsyłamy oczywiście do dzisiejszych wydań. Za 7:05 przed nami kompozycja Bernstein-Brabek, dialog na orkiestrę i kombo jazzowe. Dave Brabek przy fortepianie z New York Philharmonic pod batutą Leonarda Bernsteina.

0: Autopromocja.
1: XVII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.

0: Autopromocja.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła ósma. Witamy tych z Państwa, którzy właśnie włączają radio i zaczynają poranek razem z nami. Katarzyna Fitzwilliams, Katarzyna First-Wojtkowska i przed mikrofonem Marcin Pesta. Raz jeszcze mówimy dzień dobry.
2: Poranek Dwójki.
1: Dziś jest środa, 14 października, 287 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie o 17:45. Dzień będzie trwał 10 godzin i 47 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Alan, Bernard, Dominik, Fortunata oraz Kalixt. Wszystkiego najlepszego również od Dwójki. Dziś także Dzień Edukacji Narodowej. Data nieprzypadkowa, bo 14 października 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty. Dzisiejsze święto zastąpiło obchodzony wcześniej Dzień Nauczyciela.
2: Pogoda.
1: Dziś będzie sporo chmur, ale od czasu do czasu pokaże się też słońce, zwłaszcza na zachodzie. Przelotnie popada głównie na wschodzie kraju, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, a wieczorem nawet śnieg. Rano miejscami możliwe mgły, na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie i nad morzem, lokalnie na południu i w rejonie Zatoki Gdańskiej aż do 16 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami porwisty, najmocniej powieje w górach, w Tatrach do 65, a w Sudetach nawet do 90 km na godzinę. Ósma już za nami, a zaczynamy ją z rozmachem, jedną z najsłynniejszych arii operowych.

słynną arię Królowej Nocy z drugiego aktu czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta śpiewała zjawiskowa Sabine Devier, francuskiej artystce. To

0: towarzyszył ensemble Pygmalion pod dyrekcją Rafaela Bichona. 8:05.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania dwie premiery. Najpierw długo wyczekiwana powieść Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo, która właśnie dziś trafia do czytelników. Nie zabraknie rekomendacji kulturalnych pisarki i literaturoznawczyni Ingi Iwasiów.
2: Przez świetliki, przez przeszklenia możemy zobaczyć ulicę wyglądającą prawie tak, jak mogła wyglądać bardzo dawno temu, wyobrazić sobie niemiecki Szczecin, Szczecin z różnych okresów, jego historii.
0: A po 8:30 naszym gościem będzie Joanna Rożen-Wojciechowska, reżyserka dokumentu Śniłem tylko przyszłość. Porozmawiamy o Andrzeju Wajdzie, jego wyobraźni i kinie, ale też o mniej oczywistym portrecie artysty.
3: Uwaga!
4: Dobra. Gotowi?
3: Kamera!
5: Ja uważałem, że przez 30 lat pracowałem nad tym, żeby mieć nazwisko, żeby w krytycznym momencie to nazwisko rzucić na szale wydarzeń.
6: Wśród kandydatów do Sejmu i Senatu Andrzej Wajda.
7: Od miesięcy odczuwam coraz większy niepokój, ze strachu, że tracę czas na tysiące niepotrzebnych rzeczy.
0: Film Śniłem tylko przeszłość również dziś ma swoją premierę na warszawskim festiwalu filmowym. O nim w poranku po 8:30.

0: To był kontredansu i tyle brat Jeana Philippa Rameau w nagraniu orkiestry XVIII wieku pod dyrekcją Franza Bruchena. Środowy poranek dwójki, 9 minut po 8. Dziś jedna z najgłośniejszych literackich premier tej jesieni, jeśli nie tego roku. Do czytelników trafia Świata jest za dużo, najnowsza powieść polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. I to jest opowieść o pamięci, o przesiedleniach, budowaniu życia od nowa po wojnie, rozpisana na niemal 700 stron. O tym, jaki świat noblistka tym razem nam otwiera, porozmawiamy z Katarzyną Hagmajer-Kwiatek, która jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Latem rozmawiałaś z Olgą Tokarczuk na Festiwalu Gór Literatury.

0: kultury. Czy wtedy padło coś, co dziś wydaje się kluczem do tej jej nowej powieści?
1: Nie miałam takiego poczucia i też w ogóle pewnie nie odważyłabym się pytać w ciemno o nową powieść, bo pytanie, o czym będzie pani nowa książka, bardzo wydaje mi się pisarze nie lubią, natomiast i pisarki również. Natomiast szczęśliwie Olga Tokarczuk przez godzinę czytała fragmenty powieści na niejako inaugurację Festiwalu Góry Literatury. To zresztą potem zostało jeszcze w Zielonogórskim powtórzone na Festiwalu Rzeki Literatury, więc troszkę już było wiadomo, o czym będzie ta książka, jak jest zbudowana. Zresztą dla mnie to wydaje się taki też prezent dla miłośników prozy Olgi Tokarczuk. Nie będę ukrywać, że jakoś zaliczam się do tego grona, czuję się jakoś wychowana na tym sposobie opowiadania o świecie i na tej wrażliwości. Miłośnicy tej prozy nie będą zawiedzeni. Ty należysz też do tego grona, czy jesteś
0: to
1: takim czytelnikiem po prostu?
0: Bardziej czytelnikiem.
1: Zawsze też można, myślę, te książki rozpoznawać po pierwszych zdaniach, które są takimi otwartymi, otwarciami w kierunku opowieści, co też dobrze nas sytuuje. Autorka nie udaje, że będzie nam tłumaczyć świat. Ona snuje opowieść i prolog zaczyna się w ten sposób. Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodzili. Jeśli są państwo zaintrygowani, kto tutaj jest tym narratorem czy narratorką, to można powiedzieć, że Olga Tokarczuk powraca do tego, o czym mówiła w swojej mowie noblowskiej, ponieważ tam wspominała o takim artystycznym marzeniu stworzenia narratora czwartoosobowego, który potrafi zawrzeć w sobie zarówno perspektywę każdej z postaci, jak i umiejętność wykraczania poza horyzont każdej z nich, który widzi więcej i szerzej, który jest w stanie zignorować czas. Zresztą ten taki zmultiplikowany narrator posługujący się pierwszą formą liczby mnogiej my pojawiał się też we wcześniejszych książkach i w Empuzjonie. Pojawia się też momentami w księgach jakubowych, więc to jest... Zresztą można też zastanawiać się, jak ta forma narracji odnosi się do tytułu, do tego świata.
0: No właśnie, świata jest za dużo. To brzmi trochę jak taka diagnoza nadmiaru, że za dużo tych doświadczeń, za dużo pamięci, za dużo historii. Co ten tytuł według ciebie znaczy w kontekście całej powieści?
1: Przyznam, że w ogóle nie lubię tego tytułu. On mi się ciągle myli. Świata jest za dużo, świat to za dużo, świata jest zbyt wiele. Każdy z nich ma inny ciężar znaczeniowy.
0: Ja teraz niedawno w ferworze tej dyskusji na temat wywiadu przeczytałem gdzieś, ktoś bardzo podekscytowany napisał, świata jest za mało.
1: No, być może rozmów jest za mało, być może też taka miała być konstatacja, ale nie chciałabym, żeby ta dyskusja przykryła gdzieś czytanie samej książki, bo też nie odważyłabym się chyba domknąć jednym zdaniem interpretacji tytułu. Na pewno warto go odnieść już do samych scen otwierających książkę. Jesteśmy na Dolnym Śląsku. Pierwsza scena to jest moment, kiedy tutaj właśnie ta panoptykalność prozy Olgi Tokarczuk, widzimy cały świat z góry i wcielamy się w każdy jego element, również w bombę, która leci na wojenny Wrocław, rok 45, marzec, bombardowanie i widzimy właśnie zlotu bomby, a później w momencie, kiedy on przebija dach budynku, widzimy tę wojenną zawieruchę. W następnym rozdziale przenosimy się już na Dolny Śląsk, do tego samego Wrocławia, ale w czerwcu 1946 roku. Jeśli lubią państwo, pamiętają z prozy Olgi Tokarczuk te takie sensualne opisy, kiedy powietrze jest nasycone kropelkami wody i zapachami, to tutaj tego jest bardzo dużo. Być może dałoby się tę opowiedzieć krócej niż w prawie 700 stronach, natomiast to jest może taka też przyjemność, jeśli faktycznie, tak jak Olga Tokarczuk zapowiadała w wywiadzie z Michałem Nogasiem, to jej ostatnia duża powieść, no to być może taki prezent, żebyśmy mogli sobie w tych zdaniach rozgościć się na dłużej. 46 rok, przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, wśród nich również zesłańcy z Kazachstanu, napływają, natomiast nie odpłynęli jeszcze do końca dotychczasowi

0: mieszkańcy. I ten świat na Szaberplacu, po prostu wielki bałagan. Z jednej strony przedmioty, którymi ludzie się wymieniają, z drugiej strony gruzy, które już nie są domami, ani jeszcze nie są domami. Być może ta scena otwierająca już odpowiada trochę na pytanie, jakiego świata jest za dużo. Być może tego, który też niosą ze sobą główni bohaterowie, właśnie wspomniani przesiedleńcy, a być może właśnie tego, którym... tego świata, który oni swoim życiem muszą przykryć, ponieważ ci niemieccy mieszkańcy, dawni mieszkańcy Dolnego Śląska również się tu pojawiają. Może zaproszę Państwa na moment do tego Wrocławia, który opisuje Olga Tokarczuk, ponieważ w czasie Festiwalu Góry Literatury króciutki fragment tej jej pierwszej lektury udało nam się z Janem Kantem-Zienką zarejestrować.
1: Półtora roku później kamienica wciąż stała, niedaleko rzeki, w morzu ruin, przez które wiodła uprzątnięta droga prowadząca do przyprawy pontonowej zbudowanej przez wojsko. Dom zdawał się o tyle wyjątkowy, że w ogóle przetrwał w jako takim stanie. Wznosił się teraz triumfalnie, jakby stanowiąc dowód działania jakiegoś kosmicznego prawa, które zmiótłszy wszystkie okoliczne budowle, tę jedną ocaliło, wydając ją tym samym na pastwę śmieszności. Była to bowiem kamienica pomyślana jako stojąca w szeregu, między innymi sobie podobnymi, wąska i wysoka. Boczne, bezokienne ściany wydawały się obdarte ze skóry. Widać było cegły, ślady po schodach, spawy i łączenia. Dzięki tej jednej ocalałej kamienicy można sobie było jednak wyobrazić, że biegła tędy kiedyś ulica.
0: No właśnie, biegła ulica i na tej ulicy poznajemy całą galerię postaci. Jest Nikodem Jakimowski, jest Nina, jest małżeństwo, które przyjechało z Francji do kopalni Dolnego Śląska wydobywać węgiel. Bardzo wiele postaci, które możemy śledzić, ale właśnie nie tylko ludzie, ale i świat ma tutaj swoją osobowość. Trochę właśnie o tę wielość punktów widzenia w powieści udało mi się wtedy na Górach Literatury Olgę Tokarczuk zapytać.
2: Ta powieść, jak to się przyjęło, opowiada o przygodach ludzi, o ich perypetiach, ale też jest opowieścią o kontekście tych perypetii, o kontekście takim, który jest naturalny, bierze się z przyrody, bo przecież natura uczestniczy w naszym życiu chyba bardziej niż sobie zdajemy z tego sprawę. Ale też w tym kontekście kulturowym, który nas otacza i który też czasami bywa jakoś niezauważany. Więc próbowałam oddawać w tym swoim pisaniu i w opowieści, którą snuję przez te kilkaset stron, nawet nie głosy, ale punkty widzenia tym wszystkim aktorom na scenie. Tym aktorom, których losy się splatają, rzeczy, zwierząt, symboli, ludzi. I wydaje mi się, że tylko wtedy opowieść jest jakby prawdziwa, jak dopuścimy do głosu te wszystkie konteksty. Ale oczywiście tego jest tak wiele i tak to jest skomplikowane, że w trakcie pisania tej książki miałam takie poczucie, że świata jest za dużo. Że literatura jest zaledwie takim złamanym widelcem, który próbuje jakoś to wszystko ująć, pozbierać. Ale niestety łapie tylko niektóre rzeczy, niektóre wątki, niektóre jakby wibracje, niektóre płaszczyzny, niektóre warstwy. Więc miałam chyba pierwszy raz w życiu takie poczucie, że to wszystko mnie przerasta, to co jest do opowiedzenia. I że potrzeba nam dużej ilości pisarek i pisarzy w następnych pokoleniach, ponieważ jak to jest powiedziane w powieści, tylko to co opowiedziane przechodzi do nirwany.
3: Potrzeba nam pisarzy i pisarek.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli Olga Tokarczuk rzeczywiście przekazuje tę pałeczkę. Można by się zastanawiać oczywiście, czy to, że postaci są charakteryzowane przez jakieś rekwizyty, pojedyncze zjawiska, pojedyncze przedmioty stają się taką metonimią, czy to jest maniera? Myślę, że taki zarzut byłby możliwy, ale to dla mnie trochę tak jak zapytać, czy kubizm jest manierą, tak? Jak jest dobrze zrobiony. To oczywiście odsłania nam zupełnie nowe spojrzenie na świat. Można też powiedzieć, że to takie nadawanie osobowości przedmiotom czasami gdzieś skręca w jakąś indyferencję moralną, tak? Rzeczy nie mają moralności, rzeczy po prostu są.

0: ale no to może takie drzazgi, które nam się przydają w lekturze, które nas uwierają.
1: Ta powieść z tego, co mówisz i z tego, co słyszeliśmy, no, jest bardzo rozległa i geograficznie, i czasowo, obszerna, gęsta. Czy bardziej czyta się ją jako sagę, czy jako zbiór splatających się historii, które gdzieś tam potem z czasem układają się w jakieś sensy i odkrywają tą całość?
0: Zdecydowanie odpowiedź B. Czyli trochę jak z biegunami. To myślę, że gatunkowo najbliżej byłoby właśnie do biegunów. I chcę jeszcze powiedzieć, Olga Tokarczuk powiedziała, że potrzeba nam dużo pisarek i pisarzy, żeby dalej opowiadali te historie. Moim zdaniem ja raczej zastanawiam się, że warto się zastanowić, skoro już ta historia jest naprawdę nieźle opowiedziana i pojawiają się właśnie też literatura non-fiction, gdzieś cały czas rozpoznaje to, jaką rolę pełni ta opowieść. I mam wrażenie, że jeżeli iść za wskazaniami, nie wiem, profesora Czaplińskiego czy Koziołka, że literatura jest takim laboratorium światów możliwych, ja bardziej tę historyczną powieść czytałam jako taką projekcję życia na gruzach, która w jakimś sensie odpowiada naszym dzisiejszym lękom, naszej dzisiejszej wrażliwości. Czy można sobie wyobrazić życie po szkodzie całkowitej? Znają państwo to określenie. Już nic nie zostaje. Jak zbudować życie, kiedy straci się w zasadzie wszystko, całe oparcie? No to właśnie takiego świata możliwego powieść, świata jest za dużo, mogłaby być.
1: Najnowsza powieść, długo wyczekiwana, Olgi Tokarczuk, od dziś w księgarniach, a opowiadała o niej i z noblistką rozmawiała, Katarzyna Hegmajer-Kwiatek. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję. Jeśli chcą państwo posłuchać dłuższego wywiadu, no to przyjacielem Olgi Tokarczuk z czasów przed, jak mówiła Wisława Szymborska, katastrofą noblowską jest Michał Nogaś, więc on dostąpi tej przyjemności i w Trójce na pewno taka rozmowa się pojawi.
1: A jeśli chcą państwo przeczytać sobie powieść Świata jest za dużo, to mamy dla państwa egzemplarze tej książki. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Nasz znakomity kontratenor Jakub Józef Orliński i aria Sento Inceno z opery Il Giustino Antonia Vivaldiego towarzyszyła Capella dell'Ospedale della Pietà Wenecja pod dyrekcją Stefana Plewniaka. A jeśli chcą Państwo zostać z tym głosem na dłużej, to dziś wieczorem w Filharmonii Dwójki koncert Jakuba Józefa Orlińskiego i zespołu Il Pomodoro zarejestrowany w sierpniu tego roku podczas Festiwalu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Poranek Dwójki, 26 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu naszą przewodniczką jest Inga Iwasiów, pisarka, poetka i literaturoznawczyni, profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoich powieściach, takich jak Bambino czy Ku słońcu, opowiada właśnie o przedwojennym Szczecinie i ludziach, którzy budowali tam nowe życie. Niedawno opowiadaliśmy o jej książce Tobiasz i Wielki Liść, a tym razem z Ingą Iwasiów ruszamy właśnie na Pomorze.
2: Ponieważ jestem patriotką lokalną, to chciałabym zaprosić do Szczecina, w którym każdy przyjeżdżający podziwia zieleń, parki albo wały Chrobrego. A ja bym chciała, żebyście Państwo weszli trochę w zakamarek, nie znajdujący się gdzieś faktycznie w podziemiach czy tam w odległej dzielnicy miasta, a bardzo blisko tych wałów Chrobrego, na ulicę Świętego Ducha. I tam odwiedzili trafostację sztuki w Szczecinie. To galeria miejska, mocno związana z Akademią Sztuki, nastawiona na ekspozycję sztuki współczesnej, mająca wspaniałe wystawy czasowe, a jednocześnie bardzo ciekawa przestrzeń, z której widać stojący naprzeciwko kościół zabytkowy, gotycki, z której przez świetliki, przez przeszklenia możemy zobaczyć ulicę wyglądającą prawie tak, jak mogła wyglądać bardzo dawno temu, wyobrazić sobie niemiecki Szczecin, Szczecin z różnych okresów, jego historii i oglądać w różnych aranżacjach współczesną sztukę, słuchać ciekawych wykładów, uczestniczyć w żywym bardzo obiegu współczesności w moim mieście.
0: Trafostacja sztuki w Szczecinie to była dzisiejsza propozycja Ingi Iwasiów. Kolejne spotkanie z pisarką już jutro w poranku.

0: Franciszek Schubert, jeszcze bardzo młody, ale już z wyraźnym symfonicznym rozmachem. To był menuet z pierwszej symfonii D-dur w wykonaniu Tonhalle Orchester z Zurichu pod dyrekcją Davida Zinmana. Minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: Andrzej Wajda przez dekady opowiadał Polakom ich historię, ale z czasem sam stał się jej uczestnikiem. O tym właśnie opowiada dokument Śniłem tylko przyszłość. Dokument zbudowany między innymi z archiwaliów, zapisków i rysunków reżysera. Naszym gościem jest dziś Joanna Rożen-Wojciechowska, reżyserka tego filmu i dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Andrzej Wajda jest dziś postacią niemal pomnikową. Kiedy spojrzymy na jego twórczość, to jest ponad 65 filmów fabularnych, dokumentalnych. Ogromna twórczość. No właśnie, czy zależało pani na tym, żeby w tym filmie pokazać właśnie nie ten jego dorobek, ale Andrzeja Wajdę jako człowieka?
2: Bardzo chciałam skorzystać z tego, że jest rok Andrzeja Wajdy i uwaga na jego twórczość została skierowana, co pozwoliło zrealizować film. Zależało mi bardzo na tym, aby skupić się na pewnym konkretnym wycinku z życia naszego mistrza i pokazać ten moment, w którym on jako urodzony artysta podjął decyzję, żeby aktywnie zaangażować się w działalność opozycyjną, społeczną. No, stał się obywatelem w takim dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Bardzo mnie ciekawiło, żeby przebadać rzeczywiście z taką dziennikarską, reporterską uczciwością, na czym polegało to zaangażowanie Andrzeja Wajdy i zbliżenie jego do Solidarności. Więc jest to opowieść zaczynająca się w 76 roku. Równo 50 lat temu. Dlaczego wtedy? To był taki specyficzny czas powiewu czegoś, co być może nadejdzie, a Wajda jako ten wizjoner doskonale wyczuł ten moment. Wtedy w 76 roku powstaje KOR, Komitet Obrony Robotników i zaczynają powstawać też filmy, które wcześniej nie mogły powstawać, na przykład Człowiek z marmuru, który przeleżał 10 lat przed produkcją. I ten film pokazał, że Andrzej Wajda widzi to, jak bardzo ludzie rozczarowani są socjalizmem i jak ten socjalizm skrzywdził robotników. Dla mnie było to szczególnie wzruszające, ponieważ te dwie grupy społeczne, czyli inteligencja, którą reprezentuje

0: to ten nasz romantyczny wieszcz filmowy oraz robotnicy spotkali się właśnie w tym filmie. Wajda doskonale wyczuł to, że w tym momencie te dwie nieistniejące już grupy społeczne wtedy zaczynają mieć wspólny interes społeczny. To jest bardzo poruszający moment dla mnie w historii Polski. Dlatego wiedziałam, że dzięki temu bohaterowi Andrzejowi Wajdzie będę mogła coś opowiedzieć o nas dzisiaj, o naszym dzisiejszym społeczeństwie, w jakim żyjemy w 2026 roku, 50 lat później.
1: A jak wyglądało to zestawienie tych materiałów archiwalnych z tamtego czasu, z okresu, kiedy kręcił Człowieka z marmuru, Człowieka z żelaza, z notesami Andrzeja Wajdy, które ukazały się no, stosunkowo niedawno, i trochę obraz Andrzeja Wajdy, który się wyłania z notesów, jest, powiedziałbym, dla niektórych dosyć zaskakujący, by nie powiedzieć nawet szokujący. To jest człowiek niezadowolony wiecznie z efektów swojej pracy i taki, powiedziałbym, wiecznie szukający dziury w całym.
0: To jest człowiek, który był najsroższym swoim własnym krytykiem. I ten film nie powstałby, albo zupełnie inaczej by wyglądał, gdyby nie to, że sam Wajda jest w nim narratorem. Było to możliwe dzięki opublikowaniu czterotomowego, opasłego zbioru notesów Andrzeja Wajdy, który zapisywał swoje notatki przez całe swoje życie. Od 1946 roku aż do ostatniego momentu swojego życia, do premiery Powidoków w 2016 roku.
1: I dodajmy, że to jest tylko wybór, bo to nie są wszystkie, to są opracowane cztery olbrzymie tomy notatek z notesów.
0: Tą pracę archiwistyczną wykonał profesor Lubelski i dr Agnieszka Morsin w Krakowie w Muzeum Manga, gdzie mieści się archiwum zbiorów Andrzeja Wajdy. I oczywiście wydawnictwo książkowe nie udźwignęłoby całego materiału, który pozostawił nam Andrzej Wajda. To są też rysunki, to są też kalendarze, czyli adnotacje odnośnie bieżących wydarzeń, ale też to są notatki z podróży. To są kolejne pomysły na filmy. Andrzej Wajda miał taki przymus pisania, trochę jak taki umysł, powiedziałabym dzisiaj, taki klasyczny umysł człowieka z ADHD. Przebodźcowany, nieustająco operujący swoim warsztatem, żeby wyrazić coś, zrozumieć coś i dostrzec coś intelektualnie. Andrzej Wajda dostrzegał znacznie więcej niż jego współobecni. Ale jego geniusz polega nie tylko na tym bystrym spojrzeniu, polega na tym, że potrafił znaleźć odpowiednią formę w języku sztuki filmowej, żeby o tym opowiedzieć.
1: Właśnie, Człowiek z żelaza powstawał niemal równolegle z wydarzeniami, o których opowiadał. Czy Wajda według pani był wtedy jeszcze obserwatorem, czy już uczestnikiem historii?
0: Już wtedy był uczestnikiem, dlatego że wtedy już był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i szefem studia filmowego X. W X-ie przyszli młodzi ludzie, pokolenie środka nie chciało iść do mistrza, przyszli sami debiutujący, między innymi Agnieszka Holland. I oni go trochę buntowali i myślę, że on wiedział, że musi stanąć na wysokości zadania, żeby się zaangażować. A z drugiej strony, jako urodzony lider, szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wiedział, że należy wysłać kamery do Stoczni Gdańskiej, zanim zaczął się sierpień 80 roku. Już wyczuł, że tam coś się będzie działo i zabezpieczył taką możliwość, żeby w stoczni były obecne kamery. Ważne to było dlatego, że w grudniu 70 na przykład, jak działy się wydarzenia gdańskie, kamery filmowców nie zarejestrowały tych wydarzeń. To było według Andrzeja Wajdy wielką stratą. Oczywiście były materiały filmowane przez bezpiekę, dostępne dzisiaj w IPN-ie, ale nie było tam żadnego niezależnego artysty, dziennikarza czy filmowca. I Wajda negocjował z ówczesną władzą zgodę na to, żeby kamery filmowały, a decyzje, czy to potem ujrzy światło dzienne, to można podjąć na spokojnie. Tak właśnie argumentował Wajda, ale ważne, żeby kamery były i filmowały. I gdy się zaczęły rzeczywiście wydarzenia sierpniowe, Wajda zanotował 29 sierpnia w notesach tak. Krystyna mówi, jedź do Gdańska. Decyzja, jadę. Następnego dnia był już u bram stoczni.
1: Fragment

0: Notesów w pani filmie czyta Agnieszka Holland. Dlaczego właśnie pani wybrała tę reżyserkę do tej roli?
1: Zdecydowałam się wybrać jako osobę, która przeczyta notesy właśnie Agnieszkę Holland ze względu na to, że nie tylko była przyjaciółką Andrzeja Wajdy, ale także jego bardzo bliską współpracownicą. Oni razem pisali scenariusze, ona konsultowała jego pomysły i wydawało mi się, że to będzie taka prawda dokumentalna w tym moim filmie, że właśnie Agnieszka Holland, tak jak my wszyscy, siada do notesów i czyta, odkrywając zupełnie nowy obraz swojego przyjaciela, mistrza, osobę sobie bardzo bliską. I rzeczywiście głos Agnieszki Holland nie jest głosem aktorki, ani lektorki, ani powiedzmy to sobie, nie jest głosem sztucznej inteligencji, która mogłaby zimitować głos Andrzeja Wajdy. Jest prawdziwą, dokumentalną sytuacją, w której bardzo mnie ciekawiło jako reżyserkę też to, co Agnieszka Holland czuje i myśli, odkrywając swojego mistrza w tych intymnych procesach, jakimi jest zapisywanie swoich myśli, niepokojów oraz snów.
0: Tak, sny tutaj w tym filmie się właściwie przez cały czas przewijają. To chyba pierwszy film dokumentalny, w którym słyszymy, czytamy, widzimy w jakimś sensie te sny Andrzeja Wajdy.
1: Te sny Wajda notował rzeczywiście w notesach. Przeanalizowaliśmy z zespołem researcherskim, bo to nie jest tylko moja praca. To jest praca Adama Uryniaka, który jest moim partnerem, współscenarzystą. To jest praca Izabeli Wiciszkiewicz, mistrzyni od archiwów filmowych. Przeanalizowaliśmy te notesy pod kątem snów i wybrałam do filmu trzy bardzo ważne sny, które pokazują, jakiego rodzaju intelektem, umysłem i z jakimi emocjami borykał się Andrzej Wajda w takich kluczowych momentach swojego życia. Na przykład wtedy, kiedy wybuchł stan wojenny i wszystkie te piękne powiewy wolności okazało się, że naprawdę już nie istnieją. I nastąpiła czerń, tak jak Wajda to pisze. Nie ma tak czarnego koloru, żeby wyrazić to, co czujemy po wybuchu stanu wojennego.
0: Tytuł filmu pochodzi właśnie z notesów, ze słów "Żyłem jak w gorączce, śniłem tylko przyszłość". Jak pani dzisiaj rozumie to zdanie?
1: Andrzej Wajda i jego intelekt to jest osobowość, która doskonale umie wyczuć to, co przyniesie proces, w którym się uczestniczy, nawet jeśli rzeczywistość jeszcze nie jest dokładnie ukształtowana. On był reżyserem, który już widział to, do czego dążymy. A to śnienie też pokazuje, jakiego rodzaju był wizjonerem. I śnienie pokazuje też to, że on był przede wszystkim artystą. Ponieważ śnienie to też są obrazy, to jest ta jego plastyczna część działalności twórczej, gdzie potrafił obrazami opowiedzieć o współczesnym świecie, który dzieje się, który jest nieukształtowany, który już teraz na oczach się przemienia.
0: Ten film obejmuje też bardzo ciekawy wątek biograficzny, a mianowicie w 1989 roku Andrzej Wajda zostaje senatorem. Jak to doświadczenie polityki wpłynęło na Andrzeja Wajdę jako na artystę?
1: To, że zdecydował się zostać senatorem, było konsekwencją pewnych decyzji wcześniej podjętych. Czuł się zobligowany, że musi wejść do tego senatu i pracować potem na rzecz demokracji. On i wiele innych osób ze środowiska kultury wtedy było senatorami w okresie pierwszej kadencji Senatu. Między innymi Gustaw Hołoubek na przykład, albo Andrzej Łapicki. I oni wszyscy poszli do Senatu nie po to, żeby przyjrzeć się, jak wygląda praca senatora, żeby potem odtworzyć ją w filmie. Oni naprawdę wierzyli, że narzędzia demokracji teraz są w naszych rękach i możemy tą Polskę naprawiać.
0: I bardzo szybko przychodzi rozczarowanie.
1: Ta rola senatora to nie jest rola dla Andrzeja Wajdy. To jest zupełnie nie po jego kompetencjach. Wcześniej Andrzej Wajda zaangażował się w reżyserowanie czegoś, co można nazwać kampanią prezydencką Lecha Wałęsy. I tam rzeczywiście jego kompetencje reżyserskie zostały fantastyczne.

0: fantastycznie wykorzystane. Był na przykład pomysłodawcą tak zwanego zdjęcia z Lechem Wałęsą, gdzie każdy delegat Solidarności ze wszystkich województw fotografował się z Lechem Wałęsą, tak aby ci, którzy mają za chwilę głosować w pierwszych prawie że wolnych wyborach, żeby wiedzieli, kim są ci kandydaci.
1: I na tych zdjęciach dokumentalnych nawet widać, jaką przyjemność to sprawia Andrzejowi Wajdzie.
0: Tak, Andrzej Wajda mówi, na co mi przyszło, na co mi przyszło. Puszcza oko do kamery, ale dalej brnie w to tworzenie rzeczywistości, nowej rzeczywistości obywatelskiej. Ale w Senacie duże rozczarowanie. Andrzej Wajda w tym Senacie po prostu się nudził. Ten człowiek wielu czynności, przede wszystkim artysta, kreator, wizjoner, zasiadł w ławie senackiej w instytucji, która służy kontrolowaniu prawa, współtworzeniu prawa. W filmie profesor Lubelski stawia śmiałą tezę, że Andrzeja Wajdę należało w tamtym okresie obsadzić zupełnie inaczej. On był osobą, o której myślano jako o ministrze kultury. A już zupełną jakby osobistą wizją profesora Lubelskiego jest taka refleksja, że Andrzej Wajda byłby świetnym prezydentem, takim naszym polskim Wacławem Havlem.
1: Tak, pada nawet to nazwisko, to porównanie Andrzeja Wajdy do Wacława Havla. Czy ten film jest właśnie wyłącznie opowieścią o Andrzeju Wajdzie, czy jest także opowieścią o pokoleniu inteligencji, które czuło się w szczególny sposób odpowiedzialne za sprawy publiczne?
0: I ja bardzo chciałam połączyć to pokolenie moich rodziców, sama urodzona w końcówce lat 70. Pamiętam lata 80., tak powiem, spod stołu. Osoba, która z zaramienia oglądała wydarzenia w telewizji, słuchała, o czym mówią dorośli w ważnych rozmowach. Ale wiem, że za chwilę już przychodzi nowe pokolenie moich młodszych kolegów, koleżanek, nastolatków, dla których wydaje mi się, że ja powinnam opowiedzieć swoją historię i być takim łącznikiem. Zastanawiałam się, w jaki sposób pokolenie moich rodziców wyobrażało sobie świat w momencie, kiedy upadnie komunizm. Na przykład na 60. urodzinach Andrzeja Wajdy, takim wielkim jubileuszu, który odbył się w domu na Żoliborzu, gdzie mieszkał Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajdowie, w marcu w 1986 roku odbyły się wielkie huczne urodziny. I tam zjechała cała śmietanka, elita intelektualna Warszawy i nie tylko. Mamy z tego okresu 100 fotografii, które wykonała Renata Pajchel, stała fotosistka na planach Andrzeja Wajdy. Ona tam, jak taki wyspiański, stała sobie z boku i obserwowała.
1: W takim dworku,
0: w takim dworku też wnętrze ustylizowane jest na dworek. I Renata Pajchel fotografowała kolejnych przychodzących gości i ten nastrój wieczoru, który się przemienia. Oglądając te fotografie, ja zastanawiałam się, o czym oni rozmawiali. Między innymi na fotografiach zobaczyłam młodą aktorkę Jannę Szczepkowską. To był rok 86. I wyobraziłam sobie, że oni tam jeszcze nie wiedzą, że to właśnie ta młoda dziewczyna, debiutująca aktorka, za chwilę na antenie, za nie 3 lata, na antenie ogólnopolskiej telewizji ogłosi, proszę państwa, skończył się właśnie komunizm. A więc moim kluczem do zrozumienia tego pokolenia było zadanie właściwych im pytań. Czego oczekiwaliście od nowej rzeczywistości? Jak ją chcieliście ukształtować? Wy, pewnego rodzaju think tank, który wtedy wokół Andrzeja Wajdy jako ewidentnego lidera tego środowiska gromadziliście się. I to jest moje pytanie, które w tym filmie kieruję do pokolenia moich rodziców, ale też chciałabym, żeby do tego pytania dołączyli się młodsi widzowie, żeby oni mogli tą ciągłość pewnych decyzji, wyobrażeń o wolnej Polsce zrozumieć, patrząc na to, jak dziś jest ukształtowane nasze społeczeństwo.
1: To już na zakończenie zapytam panią właśnie po skończeniu prac nad tym filmem. Jaki obraz Andrzeja Wajdy zostaje z panią najbardziej?
0: Jaki obraz Andrzeja Wajdy zostanie z widzami, to się okaże po premierze, która już dzisiaj wieczorem w kinie Luna. Ale jaki obraz zostaje ze mną? Pracuję z dorobkiem Andrzeja Wajdy już bardzo wiele lat. Właściwie całe swoje zawodowe życie. Miałam też wielką przyjemność, okazję i dumę poznać osobiście Andrzeja Wajdę i pamiętam, jakim był inteligentnym, dowcipnym, serdecznym i otwartym człowiekiem. I wiedziałam, że jego wizerunek w mediach i w takiej opowieści publicznej jest zupełnie inny. Dlatego bardzo starałam się, żeby w tym filmie oddać Andrzeja Wajdę jako człowieka.

0: I zostaje ze mną wizerunek osoby niezwykle bystrej, ale też bardzo otwartej na punkty widzenia różnych osób, nieustająco je analizującej i poddającej w wątpliwość.
1: O dokumencie Śniłem tylko przeszłość, który ma dziś swoją premierę, opowiadała Joanna Rożen-Wojciechowska, reżyserka i dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

To były Mrówki Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz z 1999 roku, o którym również jest mowa w dokumencie Śniłem tylko przyszłość. Grała orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Za 6 minut 9 najwyższy czas ogłosić, do kogo dziś powędruje nasza płyta tygodnia. Najnowszy album hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas Homage to Heifetz zdobywał nas pan Jerzy z Olsztyna, a płyta Olejniczak, koncert na żywo z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, powędruje do pani Ewy z Warszawy. Serdecznie gratuluję, kolejna szansa już jutro. Najnowszą powieść Olgi Tokarczuk wysyłamy do pani Teresy z Koszalina. I tak nasz środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta mówimy do usłyszenia, a na finał poranka Klaudia Baranowska proponuje dziś muzykę z Mali i Rokia Traoré.

0: Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
2: Od kultowego klubu Aquarium przez Warsaw Summer Jazz Days aż po Jazz Jamboree. Od blisko czterech dekad zaprasza do Polski gwiazdy światowego jazzu, ale też konsekwentnie stawia na artystów, którzy dopiero wyznaczają nowe kierunki w muzyce. Mariusz Adamiak, jedna z najbarwniejszych postaci polskiego środowiska jazzowego, organizator koncertów, twórca festiwali i promotor jazzu, będzie gościem audycji Cafe Muza. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Rok Sieciński.
3: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl, transmisja na antenie Dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
4: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie Dwójki w cyklu Zapiski ze Współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
5: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
4: Zapraszamy codziennie do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, już 9:00.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.
1: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Równo 100 lat temu urodził się Konrad Drzewiecki, wybitny tancerz, choreograf i założyciel Polskiego Teatru Tańca. Z tej

0: okazji w Poznaniu zaplanowano złożenie wieńców przy jego pomniku na cmentarzu Junikowskim, spektakle w Teatrze Wielkim oraz odsłonięcie rzeźby w Polskim Teatrze Tańca. W obchody włącza się też ogólnokształcąca szkoła baletowa imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Dziś o 16:00 nastąpi otwarcie specjalnej wystawy, na którą zaprasza Magdalena Ignaszak.
1: Artefakty tak naprawdę, to co zostało po Konradzie Drzewieckim, zostało skrupulatnie zbierane i udokumentowane, ale także również archiwalne prospekty i różnego rodzaju wydawnictwa, zdjęcia, taki Konrad znany i nieznany, bo taki jest tytuł tej wystawy. A kolejne dni to festiwal, który jest już 4. edycją, ponieważ wcześniejsze edycje nie miały takiego szerokiego zasięgu. W tej chwili mamy to już kolejną i bardzo dużą imprezę, która mam nadzieję osiągnie rangę międzynarodowego festiwalu.
0: Festiwalowi tańca współczesnego patronuje właśnie Konrad Drzewiecki. Choreografowi i założycielowi Polskiego Teatru Tańca poświęcimy dzisiejszą audycję Pas de Deux kilka minut po 13:00. Trwa drugi etap rywalizacji w 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. W tej rundzie pozostało troje skrzypków z Polski. Zofia Anna Olesik, Sara Dragan oraz Wojciech Niedziułka. W drugim etapie uczestnicy prezentują jedną sonatę oraz jeden utwór wybrany z puli zaproponowanej przez organizatorów. Mają jednak możliwość uwzględnienia w recitalu kompozycji wybranych według własnego uznania. Wojciech Niedziułka, który wczoraj otworzył sesję przesłuchań, zdecydował się na wykonanie Fantazji Franciszka Schuberta.
2: To jest bardzo subiektywny pogląd, natomiast uważam, że to jest najlepszy, najdoskonalszy utwór na skrzypce z fortepianem w historii muzyki. Tak jak generalnie jestem wielkim wielbicielem Schuberta, cieszy mnie, że napisał coś właśnie na skrzypce i fortepian tego kalibru. Monumentalny, ciężki do opisania słowami, ciężki do ocenienia liczbami. Coś, co pozwala mi zupełnie oderwać się od rzeczywistości grająco.
0: Po Wojciechu Niedziułce przed konkursowym jury zaprezentowała się Zofia Anna Olesik, studentka Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Skrzypaczka może liczyć na szczególne wsparcie publiczności, w tym koleżanek i kolegów z uczelni.
3: Ja się w życiu czegoś takiego nie spodziewałam, oczywiście tego nie oczekiwałam, ale no nie będę ukrywać, że to jest niesamowite czuć takie wsparcie i to dodaje otuchy i chce się działać, no bo oczywiście wszystkie te emocje konkursowe są bardzo trudne i czasami po prostu już nie ma siły tego dalej kontynuować po prostu, bo to zajmuje większość myśli w ciągu dnia. Wszystko jest dostosowane pod konkurs, no ale jak widzi się to wsparcie, to też widać, że warto i są ludzie, którzy to widzą.
0: Dziś w sesji wieczornej wystąpi Sara Dragan. Przesłuchania drugiego etapu 17. konkursu imienia Henryka Wieniawskiego potrwają do jutra. Podsumowanie dzisiejszych zmagań jak zawsze na naszej antenie o godzinie 15:00. W Łodzi rozpoczyna się 36. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu. Wydarzenie ma diagnozować wyzwania stojące przed współczesnym człowiekiem oraz analizować, jak opowiada o nich kino dokumentalne. Na uczestników czekają spotkania z gośćmi. Wśród nich są Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska czy Paweł Łoziński. Dyrektor artystyczny festiwalu Jakub Wiewiórski zachęca także do udziału w sekcji Reportaże Audio.
4: Sposób, w jaki prezentujemy te reportaże, myślę, też jest bardzo interesujący, bo one są prezentowane w kinie. Wyłączamy światła i można naprawdę oddać się słuchaniu, zapomnieć się, wejść w tę historię całkowicie. Jest to jakiś seans bez obrazu, można powiedzieć. I tuż po każdym reportażu jest rozmowa z twórczynią czy twórcą, czyli można te swoje emocje na świeżo od razu skonfrontować. Powiedziałem emocje, ale też wiele osób jest zainteresowanych technicznym aspektem realizacji. I co tu dużo mówić, czasem brak kamery pozwala wejść najgłębiej w swojego bohatera czy bohaterkę tak głęboko, jak z kamerą czasem się nie da.
0: W programie znalazł się odsłuch między innymi reportażu Polskiego Radia pod tytułem 12 tysięcy dni – katastrofa promu Jan Heweliusz. A 36. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu potrwa w Łodzi do 18 października. W nocy Rosjanie zaatakowali z powietrza Kijów i inne ukraińskie miasta. Celami były obiekty infrastruktury energetycznej. W stolicy Ukrainy i kilku innych ośrodkach zarejestrowano częściowe wyłączenia prądu.
5: Ukraińska obrona ogłaszała alarmy przeciwlotnicze przez całą noc. Na mapie wskazującej rejony zagrożone atakami obszar niemal całej Ukrainy był zaznaczony na czerwono. W Kijowie rosyjskie drony i rakiety balistyczne uszkodziły część obiektów infrastruktury energetycznej. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że niektóre

0: lewobrzeżne dzielnice Kijowa nie mają prądu. Zarejestrowano śmierć 3 osób, a około 20 osób jest rannych. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru, Żytomierza, Białej Cerkwi i Połtawy. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były Wiadomości Kulturalne, kolejny serwis o 13, a szczegóły na naszej stronie oraz w aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr umiarkowany na zachodzie i w centrum, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Reklama.
5: Słuchają Państwo Dwójki, jest 7 minut po 9:00.

Katarzyna First-Wojtkowska nadal za konsoletą w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest środa, 14 dzień października. Przed nami niemal 3 godziny wypełnione głównie fonograficznymi premierami. A będziemy dziś podróżować od Bacha i jego kantaty Actus Tragicus w nowym nagraniu Wrocław Baroque Ensemble i Andrzeja Kosendiaka poprzez trzeci koncert fortepianowy Beethovena z Tomaszem Ritterem przy grafie i orkiestrą pod Wacławem Luksem. Zabrzmi także pierwsza symfonia c-moll Brahmsa w wykonaniu zespołu Philzoid Orchestra pod dyrekcją Duncana Warda oraz temat z wariacjami, mało znany utwór Gabriela Forego z nowej płyty pianisty Erika Lesage. Na koniec zaś posłuchamy kwintetu fortepianowego Georgi Enescu w nagraniu, które już Państwo znają z wczorajszego programu Kaleidoscope Chamber Collective. Tak w skrócie wyglądają nasze plany do południa. Proszę pamiętać także o lekturze i kolejnym fragmencie ostatniej powieści Umberta Eco, to już o 9.30. A tymczasem pora na pierwszą moją muzyczną propozycję i nowy album Wrocław Baroque Ensemble. To bachowski debiut płytowy dyrygenta Andrzeja Kosendiaka, pod którego batutą brzmią tu trzy kantaty, których treścią są sprawy ostateczne, eschatologiczne, śmierć, nadzieja na odkupienie i życie wieczne. Dodam jeszcze, że do współpracy przy płycie zatytułowanej KOM Andrzej Kosendiak zaprosił międzynarodowe grono solistów, którym towarzyszy chór chłopięcy NFM we Wrocławiu, ale prawdziwą wisienką na torcie jest tu udział Giovanniego Antoniniego w roli pierwszego flecisty koncertującego w kantatach w duecie z drugą flecistką Sheng Fan Chu. Przed nami otwierająca album kantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Katalogu Schmidera pozycja 106. Kantata żałobna, znana jako Actus Tragicus. Wczesne dzieło kompozytora skomponowane przez Bacha prawdopodobnie w 1708 roku na pogrzeb burmistrza miasta Mühlhausen. Cztery połączone części otwiera instrumentalna sonatina z koncertującymi fletami w partiach solowych Daniel Elgersmaj, Piotr Olech Alty, tenor Maciej Gocman, bas Tomasz Kral i młodziutki sopran Stanisław Adamus.

0: Glorie, lob, erunt, herrlichkeit, chwała, cześć, honor i uwielbienie. To słowa chóru wieńczącego kantatę Gottes Zeit ist ja beste Zeit, znaną też jako Actus Tragicus. To pełna surowego, piękna, przejmująca kantata żałobna Jana Sebastiana Bacha, jedna z tych najwcześniejszych, zapisana u Schmidera jako pozycja 106, jedna też z trzech z koncertującym pletem podłużnym, które znalazły się na tej nowej płycie. A śpiewali Daniel Elgersma i Piotr Olech Alty, tenor Maciej Gocman, bas Tomasz Kral i sopran Stanisław Adamus przy wsparciu członków chóru chłopięcego NFM, Stowarzyszenie Muzyków Wrocław Baroque Ensemble, z którymi na wspomnianych fletach podłużnych koncertowali sam Giovanni Antonini i Sheng Fan Chiu. Całość poprowadził Andrzej Kosendiak, który w dwójce bardzo ciekawie opowiadał niedawno, jak ważny jest dla niego ten bachowski album. Zachęcam Państwa do wysłuchania rozmowy, którą znajdą Państwo na dwójkowej stronie. Program Drugi Polskiego Radia, minęła już 9:30.
1: To się czyta.

0: to się czyta.
1: A przed nami trzeci fragment powieści Umberta Eco zatytułowanej Numer Zero, temat na pierwszą stronę. Dziś poznajemy redakcję dziennika Jutro i zasady robienia dobrej prasy, o czym czyta Jarosław Gajewski.
2: Wtorek, 7 kwietnia. Panowie, poznajmy się. Oto pan magister Kolonna, dziennikarz z wielkim doświadczeniem. Będzie pracował u mojego boku, nazwiemy go zatem asystentem naczelnego. Jego podstawowym zadaniem będzie lektura wszystkich waszych artykułów. Macie za sobą różną przeszłość. Jeden pracował w organie skrajnej lewicy, drugi powiedzmy w głosie Rynsztoku, a ponieważ jak sami widzicie jest nas tutaj po spartańsku niewielu, może się zdarzyć, że temu, kto pisywał nekrologii, przyjdzie napisać wstępniak o kryzysie rządowym. Trzeba więc będzie ujednolicać styl. Jeżeli zatem ktoś okaże słabość i użyje słowa palingeneza, pan Kolonna powie mu, że to nie tak i zasugeruje inne określenie. Głębokie odrodzenie moralne, odezwałem się. Właśnie. A jeśli ktoś, mając na myśli dramatyczną sytuację, napisze, że jesteśmy w oku cyklonu, sądzę, że pan magister Kolonna uświadomił rozsądnie, iż według wszelkich naukowych podręczników oko cyklonu jest jedynym miejscem, gdzie panuje cisza. Cyklon zaś szaleje wszędzie wokół. Nie, panie redaktorze Simei, zareagowałem. Powiem wtedy, że trzeba właśnie użyć terminu oko cyklonu, bo zdanie nauki się nie liczy. Czytelnik go nie zna. A słysząc w oku cyklonu, ma wrażenie, że odnosi się to do jego sytuacji, jeśli jest w kłopotach. Tak go przyzwyczaiły prasa i telewizja. Podobnie jak przekonały go, że mówi się suspense z akcentem na U i management z akcentem na drugim E. Chociaż powinno się mówić suspense, pisane suspense, nie suspense, z akcentem na E i management z akcentem na pierwszym A. Doskonale, panie Kolonna, należy wyrażać się językiem czytelnika, nie językiem intelektualistów mówiących opatrzyć stemplem dokument podróżny zamiast skasować bilet. Nasz wydawca chyba kiedyś powiedział, że średnia wieku widzów jego stacji telewizyjnych, mam na myśli średnią pod względem dojrzałości umysłowej, wynosi 12 lat. Odbiorców dziennika, których chcemy wydawać, to nie dotyczy. Ale zawsze dobrze jest przypisać swoim czytelnikom pewien wiek. Nasi powinni mieć po 50. Być zacnymi, uczciwymi mieszczanami, miłującymi prawo i porządek, ale spragnionymi plotek i rewelacji o nieporządku pod różnymi postaciami. Wychodzimy z założenia, że nie są to czytelnicy pilni, a nawet, że znaczna ich część nie ma w domu ani jednej książki. Kiedy będzie trzeba, omówimy jednak znakomitą powieść, która rozchodzi się na całym świecie w milionach egzemplarzy. Nasz czytelnik nie czyta książek, ale lubi myśleć, że istnieją wielcy artyści, dziwacy i milionerzy. Podobnie nie zobaczy nigdy z bliska gwiazdy filmowej o smukłych udach, ale będzie chciał wiedzieć wszystko o jej potajemnych miłostkach. Pozwólmy jednak, że obecni przedstawią się sami. Zacznijmy od jedynej kobiety, panny albo pani. Maja Frezja. Niezamężna, panna, singielka. Jak pan woli. Lat 28, studia humanistyczne prawie ukończone. Musiałam przerwać ze względów rodzinnych. Przez 5 lat pracowałam w czasopiśmie Gossip. Musiałam krążyć w środowisku aktorskim i wywąchiwać, kogo z kim łączą więzy czułej przyjaźni, organizować zasadzki paparazzich. Jeszcze częściej musiałam przekonywać piosenkarza albo aktorkę, żeby nawiązali z kimś czułą przyjaźń i prowadzić pary na spotkanie z fotografami. Spacer ze splecionymi dłońmi albo nawet ukradkowy pocałunek. Początkowo mi się to podobało, ale teraz mam już dość opowiadania bzdur. A dlaczego moja śliczna zgodziła się pani uczestniczyć w naszym przedsięwzięciu? Myślę, że dziennik zajmie się poważniejszymi sprawami, że będę mogła dać się poznać, przeprowadzając wywiady, które nie mają nic wspólnego z czułą przyjaźnią. Jestem dociekliwa i sądzę, że dobry ze mnie śledczy. Była szczupła i mówiła z hamowaną werwą. Doskonale, a pan? Romano Bragadoccio. Dziwne nazwisko, skąd się wywodzi? Proszę pana, to jedno z wielu przekleństw mojego życia. Podobno w angielskim ma złe znaczenie, w innych językach na szczęście nie. Mój dziadek był znajdą, a jak wiadomo, w takich przypadkach nazwisko wymyślał urzędnik gminny. Jeśli był sadystą, mógł kogoś nazwać nawet Kutasińskim. W przypadku mojego dziadka urzędnik okazał się sadystą tylko w połowie, ale miał też

0: pewną wiedzę. Ja specjalizuję się w rewelacjach o skandalicznym posmaku. Współpracowałem z czasopismem naszego wydawcy, co się za tym kryje. Nie zatrudnił mnie jednak nigdy na stałe, płacił od artykułu. Pozostało czterech. Cambria spędzał noce w izbach przyjęć i w komisariatach, czatując na świeżą wiadomość. Areszt, śmierć w niesamowitym wypadku na autostradzie i nie zrobił kariery. Lucidi wyglądał podejrzanie. Wystarczyło spojrzeć. Pisywał do gazet, o których nikt nigdy nie słyszał. Palatino miał za sobą długą działalność w tygodnikach poświęconych przeróżnym grom, zagadkom i łamigłówkom. Konstanca pracował jako korektor w kilku dziennikach, ale obecnie gazety mają zbyt wiele stron. Nikt nie jest w stanie przeczytać wszystkiego, zanim trafi to do druku. Dziś nawet w wielkich dziennikach czytamy Simone de Beauvoir, Baudelaire'a i Roosevelt, więc korektor staje się przestarzały jak prasa drukarska Gutenberga. Żaden z tych moich towarzyszy podróży nie mógł się pochwalić szczególnymi osiągnięciami. Most Saint-Louis-Rey. Zupełnie nie wiem, skąd ich Simei wytrzasnął. Po dokonaniu prezentacji Simei ogólnikowo scharakteryzował gazetę. Będziemy zatem redagować dziennik. Dlaczego jutro? Dlatego, że gazety tradycyjne podawały i niestety podają nadal wiadomości z poprzedniego wieczoru. Stąd tytuły Corriere della Sera, Evening Standard i Le Soir. Otóż wiadomości z poprzedniego wieczoru usłyszeliśmy w telewizji o 20:00. Więc w dziennikach czytamy zawsze o rzeczach nam już znanych. Stąd też gazet sprzedaje się coraz mniej. W jutrze te śmierdzące już jak nieświeża ryba wiadomości trzeba będzie tylko streścić i przypomnieć. Ale wystarczy na to jedna kolumienka, którą przeczyta się w kilka minut. O czym więc nasz dziennik ma pisać? Spytał Cambria. Przeznaczeniem dziennika jest obecnie upodobnienie się do tygodnika. Będziemy pisać o tym, co mogłoby się stać jutro, pogłębiać, uzupełniać dochodzenia, uprzedzać w nieoczekiwany sposób. Podaję przykład. O 4:00 wybucha bomba. Następnego dnia wszyscy już o tym wiedzą. Otóż my między 4:00 a północą, zanim gazeta pójdzie do druku, musimy odkryć kogoś, kto powie coś nowego o przypuszczalnych sprawcach. Coś, o czym nie wie jeszcze nawet policja. I nakreślić scenariusz wydarzeń, do których dojdzie w nadchodzących tygodniach w następstwie tego zamachu. Bragadocio.
1: Ale żeby przeprowadzić takie dochodzenie w 8 godzin, redakcja musiałaby być przynajmniej 10 razy większa od naszej, dysponować całą masą kontaktów, informatorów i kto wie czym jeszcze. Słusznie, kiedy dziennik rzeczywiście powstanie, tak właśnie będzie musiało być. Ale na razie przez rok powinniśmy jedynie dowieść, że takie działanie jest możliwe. A jest, bo numer zerowy może mieć dowolną datę. I może z powodzeniem stanowić przykład tego, czym byłaby gazeta kilka miesięcy wcześniej, powiedzmy wtedy, kiedy zdetonowano ową bombę. Wiemy już, co się stało potem, ale piszemy tak, jakby czytelnik jeszcze o tym nie wiedział. Wszystkie nasze niedyskrecje nabierają przez to posmaku czegoś nowego, niespodziewanego, powiedziałbym wręcz proroczego. Zleceniodawcy będziemy mogli powiedzieć, taki byłby dziennik jutro, gdyby ukazał się wczoraj. Jasne? A w razie czego, nawet gdyby nikt żadnej bomby nie podrzucił, moglibyśmy bez trudu zrobić nasz numer o tym, co by było gdyby. Albo sami podrzucilibyśmy bombę, jeśli tak byłoby wygodniej.
0: Niechże pan nie opowiada głupstw, upomniał go Simei. Potem jednak zastanowił się jakby i dodał. Jeśli rzeczywiście zechce pan to zrobić, proszę nic mi o tym nie mówić.
2: Jarosław Gajewski przeczytał trzeci fragment powieści Umberta Eco zatytułowanej Numer Zero, temat na pierwszą stronę. Książka ukazała się nakładem oficyny literackiej Noir sur Blanc w przekładzie Krzysztofa Żabuklickiego, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

18,5 minuty do 10 w środowym kanonie dwójki. Pora teraz na dłuższy muzyczny oddech, na który być może Państwo już czekają. Przed nami ponad 2 godziny, a więc całe morze muzyki, która dzisiaj układa nam się od Beethovena przez Brahmsa po Gabriela Forego i Georgi Enescu, tym razem z wczesnym kwintetem fortepianowym. Zaczynamy od prezentowanego już przeze mnie we fragmencie wczoraj nowego albumu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i zawartego tam wspomnienia z koncertu inaugurującego drugi międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Wieczór z października 2023 roku wypełniała, jak może Państwo pamiętają, głównie muzyka Beethovena w wykonaniu fantastycznych solistów, zwycięzców i to tych legendarnych zwycięzców niekiedy konkursu chopinowskiego, tego wielkiego i tego historycznego, który właśnie się zaczynał. Marta Argerich i Bruce Liu zasiedli wtedy do instrumentów historycznych, co, jak wiemy, nie należy do ich codziennej rutyny, jest za to chlebem powszednim dla Tomasza Rittera, zwycięzcy pierwszego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych z 2018 roku, a także triumfatora konkursu Muzyka Antiqua w Brugii w roku 2024. No i właśnie w jego wykonaniu na współczesnej kopii fortepianu Grafa z 1819 roku brzmi tutaj trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena, w czym doskonale partneruje pianiście Och Orkiestra kierowana przez Martynę Pastuszkę, tu pod wodzą Wacława Luksa. Koncert, jak się Państwo przekonają, okazuje się mocno odciążony w brzmieniu, bardzo finezyjnie frazowany, z pasjonującymi dialogami fortepianu i muzykującej, słychać to z wyraźną przyjemnością, orkiestry. No ale oczywiście bohaterem całości jest Tomasz Ritter, nasz wspaniały pianista, którego ogromnie cenię za emocjonalną szczerość, także za wirtuozowski temperament i wyobraźnię także kolorystyczną, zwłaszcza w kadencjach improwizowanych, jak wiemy, przez Beethovena podczas premiery 5 kwietnia 1803 roku, ale niesamowicie brzmi pod jego palcami także środkowe largo, no a już finałowe rondo to prawdziwy popis wirtuozerii. Bardzo to wszystko ekspresyjne. Proszę zresztą posłuchać Tomasz Ritter z Och Orkiestrą prowadzoną tego wieczoru w Filharmonii Narodowej przez Wacława Luksa.

Gorąco oklaskiwany, jak Państwo słyszą, Tomasz Ritter przy fortepianie Grafa, kopii wiedeńskiego instrumentu z 1819 roku z warsztatu Paula McNulty'ego i Och Orkiestra z Martyną Pastuszką przy pierwszym pulpicie, prowadzona tutaj przez Wacława Luksa. W takim właśnie wykonaniu podczas koncertu inaugurującego drugi międzynarodowy konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych 5 października 2023 roku zabrzmiał trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Ludwiga van Beethovena. To już 3 lata, trudno uwierzyć, minęły od tego pamiętnego wieczoru i tej kapitalnej interpretacji, która znalazła się w niedawno wydanym albumie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. No i jak mówiłam, nie jest to jedyna rewelacja tego wydawnictwa. Marta Archerich gra tutaj pierwszy koncert fortepianowy Beethovena, oczywiście na instrumencie historycznym, a Bruce Liu partię fortepianu w fantazji churalnej C-moll, czego słuchaliśmy wczoraj. Całość otwiera zaś współczesna kompozycja Daya Fujikury, Bridging Realms, w wykonaniu innego laureata pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych Naruhi Kawaguchi. Program drugi jest 20 minut po 10:00. Pozostajemy w kanonie w tej samej tonacji C-moll, choć może nieco innym stroju. Pora bowiem na Brahmsa i jego pierwszą symfonię, symfonię właśnie C-moll, w nowym, przedpremierowym jeszcze nagraniu, dokonanym przez orkiestrę Filsoid z Holandii, działającą w Eindhoven i Maastricht. Zespół znany do 2023 roku jako Philharmonie Zuid Nederland, czyli Filharmonia Południowo-Niderlandzka. Szefem międzynarodowej grupy muzyków jest Brytyjczyk Duncan Ward. Orkiestra powstała z połączenia dwóch zespołów. Słynie z innowacyjności, tak w programowaniu repertuaru, jak też niekonwencjonalnym do niego podejściu. Tym razem postawili na mało chyba znany u nas poemat symfoniczny Dzika Gołąbka Antonina Dworzaka, a także klasykę, czyli pierwszą symfonię C-moll Johannesa Brahmsa. Owoc, jak wiemy, niemal 20-letniej pracy kompozytora, także nad wyjściem z cienia Beethovena, co też pamiętamy, udało się raczej połowicznie, a najsilniejszym tego

śladem jest słynny finał symfonii nawiązujący do 9 Beethovena. Przed nami rejestracja koncertowa pierwszej Brahmsa, interpretacja, która niczym nie umniejsza emocjonalnego ciężaru pierwszej symfonii, jej fakturalnej gęstości i powagi, choć słychać tu rzeczywiście może bardziej wyluzowane, bardziej ułagodzone brzmienie całego aparatu symfonicznego prowadzonego przez Duncana Warda. Un poco sostenuto allegro, meno allegro, to część pierwsza. Andante sostenuto, druga. Un poco allegretto e grazioso, to zwłaszcza udanie brzmiąca tu część trzecia. No i adagio più andante allegro non troppo più allegro, część, na którą wszyscy czekamy, bo to punkt kulminacyjny całego dzieła. Gra, przypomnę, orkiestra Filzoid pod dyrekcją Duncana Warda.

zawsze robiący wrażenie hymniczny finał, pełen patosu, hołd dla Beethovena i jego 9 symfonii. Także w tej nowoczesnej, jeśli mogę rzec, interpretacji orkiestry Filsoit, pełnej symfonicznego rozmachu, ale pełnej też, jak pewnie Państwo zauważyli, powietrza i swobody z taką wartką narracją idącą do przodu i pewną egzystencjalną lekkością. Wykonanie utrwalone podczas koncertu poprowadził utalentowany brytyjski dyrygent młodego pokolenia Duncan Ward. Od 2021 roku to główny dyrygent orkiestry Filsoit z siedzibą w Maastricht i Eindhoven. Także uznany kompozytor realizujący się choćby w świecie opery współczesnej. Za nami ta interpretacja, jedna z premier fonograficznych i nowości, jakie przynosi nam ten jesienny, bogaty sezon. Na zegarze już prawie 9 minut po 11. Przed nami więc w kanonie kolejna propozycja i nowy album solowy firmowany przez świetnego francuskiego pianistę, znanego Państwu doskonale, zapewne Erika Le Sage. Pianistę cenionego zwłaszcza w roli kameralisty, w której słuchaliśmy go także w Polsce, w świetnym towarzystwie choćby wiolonczelisty Jeana Guillaume Kerasa, czy flecisty Manuela Pais, z którym tworzy regularny duet artystyczny. Erik Le Sage po serii płyt z kompletem utworów Schumana, rejestrowanych dwie dekady temu, i francuską muzyką kameralną, która wciąż jest mu najbliższa, powraca teraz do repertuaru romantycznego. Na płycie zatytułowanej Loving Schumann gra utwory kompozytorów emocjonalnie powiązanych z niemieckim romantykiem. Są tu wariacje na temat Schumana i Johannesa Brahmsa. Są podobne wariacje Klary Schumann, transkrypcje dwóch pieśni Schumana dedykowanych Klarze oraz fragment jego tak zwanego koncertu bez orkiestry. No ale zupełną ciekawostką jest temat z wariacjami Gabriela Forego. Cykliczne dzieło z 1896 roku, którego żałobny temat opracowany jest w formie 11 wariacji obejmujących różne problemy. Całość może Państwu kojarzyć się często z etiudami symfonicznymi Schumana, czego Fore zresztą się nie wypierał, a tę fascynację będzie tu dobrze słychać zarówno w wyborze tonacji, rodzaju użytych przez niego technik wariacyjnych, ogólnym zakroju całego cyklu, jego mrocznej kolorystyce i emocjonalnym wyrazie. Temat z wariacjami op. 73 Forego gra Erik Le Sage.

Tak kończy się temat z wariacjami op. 73 Gabriela Forego. Prawie jak Robert Schumann, bo jego etiudami symfonicznymi inspirowana jest ta kompozycja Gabriela Forego. Hołd dla Roberta Schumanna, jeden z kilku zresztą, które znalazły się na nowej płycie pianisty Erika Lesage. Hołd także dla tych wszystkich, którzy go kochali, jak mówi Erik Lesage, komentując program albumu, gdzie znajdą Państwo także utwory samego Schumanna, Klary Wieck, Johannesa Brahmsa, a nawet Kamila Saint-Saensa. 24 minuty po 11. Pamiętać proszę o tej premierze. Ona już niebawem będzie powszechnie dostępna. Loving Schumann, płyta Erika Lesage, dawno niesłyszanego pianisty. A na zakończenie naszego spotkania, w tej ostatniej odsłonie środowego kanonu, chciałabym powrócić jeszcze do płyty, której wczoraj słuchaliśmy w dość sporym fragmencie. Także o tej porze to album poświęcony wczesnej twórczości kameralnej Georges Ionescu, twórczości z czasów jeszcze sprzed słynnej pierwszej rapsodii rumuńskiej, rapsodii, która rozsławiła nazwisko tego wszechstronnie utalentowanego, genialnego muzyka w całej Europie. Wczoraj, tak mówiłam, był to oktet C-dur w wykonaniu Kaleidoscope Chamber Collective, międzynarodowej grupy świetnych muzyków z Londynu, która do swojej kolekcji płyt z twórczością Brahmsa, rodzeństwa Mendelssohnów, kompozytorów drugiej szkoły wiedeńskiej i amerykańskich twórców XX wieku, teraz właśnie dołącza album z utworami rumuńskiego kompozytora. Przed nami kwintet fortepianowy, kolejny wczesny utwór Georges Ionescu z 1896 roku, pisany w Paryżu i znacznie bardziej zachowawczy w swoim języku, w swoim myśleniu o formie, w swoim hołdzie, jaki składa wyraźnie Georges Ionescu, Johannesowi Brahmsowi i twórczości Gabriela Forego. Cztery części kwintetu to Allegro Moderato, Scherzo, Andante i Allegro con Spirito, a słuchamy nowego nagrania zespołu Kaleidoscope Chamber Collective.

Tak kończy się kwintet fortepianowy, wczesne dzieło Georges Ionescu z 1896 roku, które znalazło się na nowej płycie londyńskich muzyków z grupy Kaleidoscope Chamber Collective. Znamy już teraz cały album tej grupy. Myślę, że muzyka Ionescu zawsze warta głębszego poznawania, dlatego kończymy także jego utworem, tym razem skrzypcową miniaturą Suite Impression d'Enfance. To będzie kołysanka w wykonaniu Sary Nemtanu i Romain de Charme. Róża Świadczyńska, ja już kłaniam się Państwu. Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Reklama.
3: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
4: Pomórnik, debiutancki tom Konrada Liskowackiego, zawiera lirykę skupioną na analizie stanów psychicznych bohatera. Jego świat jest ograniczony w przestrzeni. Ograniczona jest również skala uczuć. Dominuje żal po utraconej miłości. Wszystko, co przeżywa bohater, jest wyłożone wprost. Czytelnik niczego nie musi się domyślać. Stany lękowe, niepokój, rozpacz, tęsknota, złudne nadzieje. Wszystkie te stany psychiczne są przedmiotem poetyckiej analizy.
5: Odwiedziny. Przychodzę w gości, co jakiś czas zbyt rzadko i na krótko. Zamiast siatek z zakupami w ciepłym przedpokoju stawiam doniczkę z czerwonymi kwiatami na zimnej płycie. Nie wstawiam wody na herbatę, zapalam znicz, żeby palił się przez 48 godzin albo nawet 72. Odganiam od siebie myśl, jak przeżyć najbliższe 24. Metry obok kobieta wyciera chusteczką oczy, stojąc przy grobie córki, która studiowała to, co ja na tej samej uczelni. Może minęliśmy się kiedyś na korytarzu, nim samochód, którym jechała przed laty, nie zdołał wyminąć przeznaczenia. Starsza pani odwiedzająca sąsiednią kwaterę czasem rozmawiała z tą kobietą. Mówiły sobie dzień dobry, choć co dobrego w dniu nad grobem męża albo dziecka. Przechodzi za moimi plecami cicho, bez słowa. Wiem, że wróci szybciej niż ja. Siadam na ławce, nad moją głową śpiewa ptak. Niedaleko słychać przejeżdżający tramwaj. Chwila trwa, ale wcale nie jest piękna. Ludzie żyjący. Żyjący nie powinni odwiedzać nieżyjących. Nie powinni przychodzić w odwiedziny na cmentarze, tak jak martwi nie powinni odwiedzać mieszkań, serc i snów żywych. Może to z zemsty żywi odwiedzają groby bliskich na dalekich cmentarzach. Może chcą im odpłacić za tę pustkę w pokoju i za tę ciszę w nocy.

0: pełną szmerów i oddechów zmarłych w piersi, może jak to żywi, nie chcą tracić nadziei. Ludzie żyjący nie powinni odwiedzać cmentarzy. Lepiej, jeżeli usiądą przed drogą i zaczekają, aż nagrobne płyty zapadną się i przesuną, by zrobić im miejsce. Bez znaczenia. Jak w zegarku. Nakręcam go codziennie, ostrożnie i delikatnie, by nie przekręcić czułej sprężyny, precyzyjnego mechanizmu. On też kiedyś go tak nakręcał, stojąc na nieistniejącej już stacji kolejowej, pośrodku świata, którego dawno nie ma. Kolejarski mundur zobowiązywał, trzeba było być punktualnym i dokładnym, żeby nie zawieść zwierzchników i dowieść pasażerów. Kolejarz patrzył na wskazówki przesuwające się po tarczy szwajcarskiego cyferblatu, słysząc w oddali odgłosy nadjeżdżającego pociągu. Mam po nim imię i zegarek. Chwilami zastanawiam się, co bardziej cenne. Słucham, jak miarowo bije serce ponad stuletniego organizmu, któremu niedawno wstawiono nową zastawkę, by mogło odmierzać czas, nawet wtedy, gdy mój już dawno stanął w miejscu.
1: Wiersze Konrada Liszkowackiego z tomu Pomórnik czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa. Dzisiaj na początek muzyka amerykańska. Rising Appalachia to formacja założona w roku 2004 przez siostry Lee Song i Chloe Smith. To nowy album Trade My Troubles.

Rising Appalachia, czyli Lee Song i Chloe Smith, siostry wychowane w Atlancie, w rodzinie o artystycznych tradycjach. To muzyka, która łączy tradycje Appalachów, pieśni amerykańskiego południa, blues, a czasami także melodie irlandzkie. Nowa płyta Trade My Troubles, która premierę miała kilka dni temu. Dzisiaj, proszę Państwa, w źródłach także o pieśniach kaszubskich opowiadać będzie Joanna Gostkowska, śpiewaczka, tancerka, etnolożka i architektka, znana specjalistka muzyki kaszubskiej. Posłuchamy także pieśni solo w jej wykonaniu. Dzisiaj oprócz tego zaproszenie na specjalne wydanie audycji Słuchaj Świata w niedzielę o godzinie 16, podczas którego porozmawiamy o nagraniach dokumentacyjnych Polskiego Radia podczas ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych. Tę dokumentację prowadzimy już od ponad pół wieku, a w tym roku nasza działalność została wpisana na Krajową Listę Dobrych Praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Z tej okazji także odbędzie się koncert, już za chwilę nieco więcej na ten temat, a dzisiaj jeszcze w audycji źródła nagrania zespołu Szyndurgy, czyli węgierskich artystów, którzy reprezentują mniejszość serbską w tym kraju, to z kolei nowy album zatytułowany In Residence at MUPA. Tymczasem jeszcze na chwilę powrócimy do płyty Trade My Troubles, czyli Rising Appalachia, no i raz jeszcze siostry Lee Song i Chloe Smith, tym razem w ich wykonaniu stara pieśń irlandzka.

Rising Appalachia i raz jeszcze w źródłach nowa płyta Trade My Troubles, którą stworzyły siostry Lee Song i Chloe Smith. A już teraz zaproszenie do wspólnego spotkania w niedzielę o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi m.in. wspaniały duet z Podhala, czyli Andrzej Polak i 12-letni artysta Jasiek Buńda.

To muzyka z Podhala, Andrzej Polak i Jasiek Buńda, czyli artyści, którzy wystąpią już w niedzielę podczas specjalnego wydania audycji Słuchaj Świata. Tym razem przyjrzymy się niezwykłej historii dokumentacji muzyki tradycyjnej podczas ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Od 1970 roku kolejne pokolenia radiowych dziennikarzy i realizatorów dźwięku tworzą archiwum tradycji Polskiego Radia. Przez ponad pół wieku Polskie Radio podczas ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym utrwalało niepowtarzalny styl wiejskich muzykantów, melodie pamiętane przez ostatnich żyjących depozytariuszy pamięci. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie tej działalności, działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, porozmawiam wspólnie z profesor Katarzyną Zalasińską, dr Joanną Szczepańską-Antosik, redaktor Marią Baliszewską i profesorem Piotrem Daligiem. Jak już mówiłem, tej rozmowie towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią słuchani przed chwilą artyści z Podhala, czyli Andrzej Polak, ze swoim uczniem Jankiem Buńdą, a także Skurpieni, czyli młodzi artyści Skurpiów Białych. Aby zdobyć wyjściówkę, można teraz do nas napisać rckl@polskieradio.pl. rckl@polskieradio.pl. Można zdobyć wejściówkę na wyjątkowe niedzielne spotkanie i koncert o godzinie 16. W źródłach natomiast wspomniana kapela Skorpiów Białych, którą tworzą honorata Depta, Szymon Sakowski i Agata Deptuła.

To kapela ludowa Skurpiów Białych, która nazywa się Skurpieni, która wystąpi w niedzielę podczas specjalnego wydania Słuchaj Świata, które poświęcone będzie dokumentacji polskiego

radia podczas ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. Mamy jeszcze kilka wejściówek, można zatem do nas pisać rckl@polskieradio.pl. No a teraz, proszę Państwa, przenosimy się już na Kaszuby. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Joanną Gostkowską. To wszechstronna artystka, muzykantka, tancerka, śpiewaczka, etnolożka, architektka. Jest specjalistką w dziedzinie polskiej, no i szczególnie kaszubskiej muzyki tradycyjnej. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów muzyki tradycyjnej i folkowej, liderką i założycielką zespołu Dresze. Jest także członkinią Akademii Głosów Tradycji. Od lat związana jest także z tańcem i to nie tylko polskimi tańcami tradycyjnymi, bo zdobywała także Mistrzostwo Europy w tańcu irlandzkim. Jest oprócz tego współzałożycielką Stowarzyszenia Trójwiejska, które popularyzuje polską kulturę tradycyjną. Działa bardzo aktywnie jako badaczka, animatorka kultury i instruktorka śpiewu, prowadząc najróżniejsze warsztaty i projekty edukacyjne. Z Joanną Gostkowską spotkałem się w tym roku podczas festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Rozmawialiśmy oczywiście o Kaszubach, między innymi o języku kaszubskim oraz pochodzeniu i treści pieśni, które prezentowała w tym roku w Kazimierzu. Do!

0: Joanna Gostkowska.
1: Z Kartuz.
0: Tak jest, urodziłam się w Kartuzach.
1: Spotykamy się w Kazimierzu. Występujesz dzisiaj jako śpiewaczka ludowa. Jak się czujesz w tej roli?
0: Jestem w niej po raz drugi, więc nie czuję się tak bardzo zestresowana jak 7 lat temu, jak tutaj po raz pierwszy występowałam solo. Wtedy to było dla mnie wielkim stresem. Dzisiaj już było to dla mnie znanym miejscem i znaną emocją, więc było trochę łatwiej, ale ogólnie no, ciężar jest dość solidny tego wystąpienia.
1: No to jest trudna scena, prawda? I tam jest ciepło i pewnie nagłośnienie jest takie średnie, także rozumiem, że nie jest to łatwe miejsce do śpiewania.
0: No tak, ale jest to konkurs i jest to nie byle jaki konkurs, gdzie jednak praktycznie wszyscy muzykanci, śpiewacy, instrumentaliści, śpiewaczki przez te wszystkie lata, czyli 60, bo w tym roku jest 60. edycja, tutaj byli, więc jakby czuję ten ciężar tej reprezentacji Kaszub, regionu jako solistka, wszystko spada na mnie, chociaż z drugiej strony jak się z zespołem występuje, to też jest ciężar współuczestnictwa.
1: Jesteś pewnie jedyną osobą reprezentującą ten region.
0: Tak, jestem z tego co wiem jedyną osobą. Przez te ostatnie lata też nikt nie reprezentował Kaszub i też muzyki kaszubskiej, bo można reprezentować nasze województwo pomorskie niekoniecznie z muzyką kaszubską. No i wcześniej też przez wiele dekad Kaszubów nie było. Zdaje się w latach 90. była kapela kaszubska, ale tutaj musiałabym dokładnie sprawdzić.
1: Język kaszubski nie jest łatwo zrozumieć nam tutaj z innych regionów. Z drugiej strony pojawiają się tam takie zdania, które są żywcem wyjęte z języka polskiego. Jak to jest? Gdzie jest ta tajemnica?
0: Język kaszubski jest jedynym

0: oficjalnie uznanym językiem regionalnym w Polsce i rzeczywiście ma status języka. Natomiast jeżeli mówimy o samych pieśniach tradycyjnych, które tutaj śpiewam i które właśnie słyszałeś, to one często są z wpływów polskich. Po prostu zostały zasłyszane, były one potrzebne jako element na przykład danego obrzędu czy sytuacji i sporo z tych pieśni, nie wszystkie, mają swój odpowiednik w innych regionach Polski. Stąd też jest trochę więcej takich polonizmów zupełnych, czy spolszczonych, polskich słów, ewentualnie trochę skaszubionych. Ale...
1: Czyli to, co rozumiem, może być po prostu zdaniem w języku polskim, tak? Albo gwarowym jakimś ujęciem, a niekoniecznie językiem kaszubskim.
0: Dzisiaj język kaszubski jest bardzo mocno uregulowany, ma swoją standaryzację i jeżeli chodzi o wymowę, jeżeli chodzi o pisownię, można z niego pisać maturę, można studiować. Też się dzieli na różne dialekty, inaczej się mówi na północy, inaczej na południu Kaszub, jednak zaczyna on być coraz bardziej zunifikowany. To, na czym ja się opieram, to są archiwa na przykład z lat 50., gdzie to nie było jeszcze takie wszystko uregulowane, więc tych różnorodności jest dużo i tych wpływów z języka polskiego jest często trochę więcej. No, oczywiście też język kaszubski jest językiem słowiańskim, któremu najbliżej jest do języka polskiego, więc te kultury wzajemnie na siebie wpływały i myśmy dużo też tych motywów, które były nam potrzebne w życiu społecznym, przenieśli do siebie. Oczywiście są takie typowe kaszubskie pieśni, jak na przykład o tabace, którą tutaj śpiewałam, ale pieśń Oczepinowa, którą słyszałeś, też ci właśnie już wiele mówiła i kojarzyła się z pieśnią z innego regionu.
1: To prawda. To proszę cię, opowiedz mi trochę o tych pieśniach, które dzisiaj zaprezentowałaś, bo faktycznie nie wszystko można było zrozumieć.
0: Na scenie zaprezentowałam pieśń Dzys na Młeżu Wielgy Fala, czyli Dziś na Morzu Wielka Fala. Tak się zaczyna ta pieśń i najczęściej w pieśniach ludowych tak jest, że właśnie ten początek to jest tytuł. I ta pieśń została zapisana w Strzelnie koło Pucka i została wydana w śpiewniku z lat 50., a zebrali ją etnografowie Leon Ropel i Władysław Kirsztajn, stąd tę pieśń poznałam. Kolejną pieśnią, którą zaśpiewałam na scenie, to była taka wesoła przyśpiewka Marysiunka, czyli Marysieńka byśmy powiedzieli. To była wersja od śpiewaczki Klary Słowik, która urodziła się w 1882 roku w Gowinie, to jest z kolei niedaleko Wejherowa, ale ta pieśń właśnie przez Leona Ropla jest uznawana też jako słowińska, że jej pierwowzór mógł być u Słowińców, więc może i rzeczywiście tak było. Tutaj jest to zabawna, wesoła piosenka o tym, że dziewczyna szuka sobie chłopaka, ale jest, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trochę nieogarnięta i ma brudne nogi. No i mówią jej, żeby ona się ogarnęła i te nogi umyła. A ja tak sobie myślę, że może rzeczywiście od tego kopania torfu, który jest bardzo popularny w Klukach, czyli właśnie u Słowińców, mogło tak rzeczywiście być, że od tego kopania torfu te nogi były częściej brudne niż na przykład koło Pucka. Kolejną pieśnią, której już nie zaśpiewałam na scenie, ponieważ śpiewa się dwie pieśni, trzecia jest dodatkowa, więc tej trzeciej nie zaśpiewałam, ale w zanadrzu miałam taką balladę moralizatorską Siedź pun Jezus prostą druśką i to jest wariant od takiego śpiewaka Klemensa Widbrota, który urodził się w Karwi, czyli tam już bardziej nad morzem i rzeczywiście ta wersja tej pieśni ballady moralizatorskiej jest w takim północnym dialekcie języka kaszubskiego, gdzie charakterystycznym elementem jest to, że eł zmienia się w el. Spowiadała na przykład, czyli spowiadała. Więc to też jest właśnie w tych pieśniach, które śpiewam, jest to zróżnicowanie. Bardzo ciekawa ballada, która tak jak w innych regionach również te ballady miały na celu taki właśnie moralizowanie, trochę jakiś przestrach. Historia jest taka, że Pan Jezus szedł i spotkał dziewczynę, która niosła wodę i poprosił ją, żeby się tą wodą podzieliła. Ona powiedziała, że się z nim nie podzieli, ponieważ ta woda jest brudna. I wtedy on się ujawnił i powiedział, że aha, woda jest czysta, ale to ty jesteś brudna i przejrzał ją i powiedział jej, że ona urodziła 7 synów i utopiła ich w wodzie. W tym momencie, jak ta dziewczyna się zorientowała, że to nie jest zwykły przechodzień, tylko Pan Bóg, padła mu do stóp, chciała go przepraszać, błagać, no ale on dał jej szansę, powiedział, żeby poszła do kościoła i się wyspowiadała.

0: spowiadała. No, jak poszła do tego kościoła, się zaczęła spowiadać, to wszystkie dzwony się rozdzwoniły, ziemia się zatrzęsła, na 7 sążni, to jest taka jednostka, stara jednostka miary, się ta ziemia rozstąpiła. No i niestety finał jest przykry, bo tak się długo spowiadała, aż się w proch rozsypała.
1: No, sprawiedliwość może musi być. To.
0: Tak, jak kiedyś, jak nie było

0: Kolejną pieśnią, którą zaśpiewałam tutaj już w studio, to była pieśń o tabace, Dobro Tobaka, od śpiewaczki Rozalii Zielkę z Wielkiej Wsi. Dzisiaj jest to Władysławowo, ale jak jedziemy na Półwysep Helski, tam jest właśnie Władysławowo, które jest tym miejscem rozpoczęcia Półwyspu, no to widzimy tam napis właśnie Wilgy Wies, czyli stara nazwa Władysławowa, i tam ta śpiewaczka została nagrana podczas akcji zbierania folkloru w latach 50. i śpiewa o tym, jak to tabaka jest ważna, każdy ją musi mieć, opowiada o rodzajach tabaki, o tym, że ksiądz również ją posiada i jak widzi, że ktoś inny ją zażywa, to się wcale nie gniewa, bo przecież on też ją ma. No i ogólnie Kaszuby bardzo się gniewają, jak jej nie posiadają, jak w rogu się świeci, czyli już podnoszą go, jest pusto, to właśnie są nerwowi, ale ogólnie pozytywny wydźwięk jest taki, że się nią dzielą i jest ona nieodzownym elementem.
1: Hit trochę kaszubski, bym powiedział, prawda? Znana jest ta pieśń dosyć.
0: Ona dla mnie była jedną z pierwszych pieśni, którą gdzieś tam wyciągnęłam, bo jest rzeczywiście dość taka charakterystyczna.
1: Że ja nie znam wielu pieśni kaszubskich, ale to akurat kojarzę.
0: Ja też z nią trochę tą swoją przygodę zaczęłam, więc ona była jedną z pierwszych. Rzeczywiście może jest gdzieś tam śpiewana, ale ona zapada w pamięć, też tematycznie. Bo ta tabaka to dzisiaj jest taki produkt lokalny, bardzo rozpoznawalny. Dwie pieśni weselne zaśpiewałam. Jedna to Zaryska już rena, czyli już zaraz z rana, na zbieranie się gości weselnych przed domem. No i to jest taki typowy motyw, który w wielu regionach również bywa, czyli jest taki moment zadumy, refleksji tej dziewczyny, panny młodej, pytają się jej, czy nie jest jej żal ojca i matki, ponieważ idzie przecież do innej rodziny. Ona odpowiada, że nie jest jej tak bardzo żal ojca i matki, ale tej ostatniej panieńskiej godziny, czyli tego, że zmieni się jej to życie.

0: Cię kompletnie, będzie musiała już mieć obowiązki żony. No i jako drugą pieśń to zaśpiewałam pieśń O mój wiunku Lewańdowi, czyli typowa oczepinowa pieśń weselna. Ona akurat jest z wersji spisanej w Łapalicach, to jest niedaleko Kartuz, również Władysław Kirsztajn, Leon Ropel ją spisali. Jest to taki też charakterystyczny motyw o wianku, który jest z białej róży, z rozmarynu, z lawendy, no i dziewczyna go traci.
1: Jak to wygląda w tej chwili na Kaszubach? Czy jest jakieś odrodzenie, czy są jakieś kapele? Jak to w tej chwili się rozwija? No, język ma się nieźle chyba, prawda?
0: Język ma się super i muzyka kaszubska to nie jest tylko muzyka ludowa, tradycyjna czy regionalna, ale jest to muzyka w wielu gatunkach, tak jak muzyka polska może być muzyką popową, rockową i tak dalej, to również u nas muzyka kaszubska jest wielogatunkowa, ale jeżeli mówimy o muzyce tak ludowej powiedzmy, no to u nas ten region jest bardzo mocno sfolkloryzowany, ale tutaj można by bardzo dużo o tym mówić, jakie są tego powody. Też to wszystko jest pokłosiem polityki historycznej i tak dalej, czasów, które były wcześniej, więc te stare pieśni szybciej u nas odeszły i rzeczywiście pieśni regionalne, czyli pieśni w stylu ludowym, które często mają jeszcze podtekst taki, żeby łączyć właśnie Kaszuby z Polską, albo żeby reklamować w jakiś sposób Kaszuby jako piękny region przyrodniczo. One wiodą prym i tak bardzo te nowe aranżacje, no właściwie nowe melodie weszły w skład kapel, że właściwie te stare rzeczy już nie funkcjonują, ale one też między innymi nie funkcjonują dlatego, że taki dawny styl, na przykład wesel, już dawno odszedł. Bardzo to jest szeroki temat, dlaczego tak jest z tą muzyką, ale ten revival, jakbyśmy powiedzieli w innych regionach, również u nas następuje właśnie no, dzięki takim działaniom jak moje, ale na przykład bardzo polecam to, co robi Paulina Węsierska z Sierakowic, zespół Begebenheit, ale też ona się zajęła ostatnio folklorem dziecięcym. Także jesteśmy, często działamy w duecie, gdzieś tam opracowujemy te stare melodie. To, co jest dla mnie ważne, to taka próba, a właściwie to już się dzieje, organizacji kaszubskich tradycyjnych potańcówek, które się odbywają w Gdańsku co jakiś czas, właśnie w Stowarzyszeniu Trójwiejska, co najmniej raz w roku, właśnie z muzykantami najstarszego pokolenia, z którymi współpracuję i z ich uczniami już właściwie, czyli z takim tutaj naszym niedużym środowiskiem robimy te potańcówki, gdzie nie tańczy się tych choreograficznych tańców, tylko po prostu tańce ludowe, tańce tradycyjne. I też we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, gdzie zaproponowałam im ten rodzaj aktywności i rzeczywiście to po raz drugi się wydarzyło w samym centrum u nas, w samym centrum Gdańska, więc w takim jednak mocno nowoczesnym, kosmopolitycznym mieście. Takie rzeczy się odbywają, jest to według mnie bardzo duży sukces, mój też osobisty, że udało się stworzyć to tak, żeby i starzy, i młodzi, tak zwani starzy i młodzi, spotkali się w jednym miejscu, grali razem, improwizowali, bawili się tym, a ludzie tańczyli polki, walczyki, rheinlandry, kaszubskie tańce jak Quesider, ale takie tańce, które niegdyś wiemy, że były, a niekoniecznie takie, które mają swoją choreografię, więc idzie to gdzieś do przodu i jest to oczywiście nisza, ale mam wrażenie, że ludzie widzą w tym pewną prawdę i coraz większe grono osób się tym interesuje i jakby skupia się wokół tego. Więc tak trochę starałam się, będąc też uczestniczką wielu ogólnopolskich tego typu wydarzeń i prób rekonstrukcji i działań animacyjnych, zależało mi na tym, żeby na Kaszubach też coś takiego było i mam wrażenie, że idzie to w dobrą stronę. O!

A to już pieśń Oczepinowa pochodząca z Kaszub. Śpiewała oczywiście Joanna Gostkowska, która wcześniej opowiadała także o kulturze kaszubskiej, a był to zapis spotkania, które miało miejsce w tym roku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. No i na zakończenie jeszcze obiecany fragment z nowej płyty Schindlerge z Węgier. No i nowa płyta In Residence at MIPA. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W naszej opowieści o polskich laureatach i indywidualnościach konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego dziś zwracamy się także ku gremium jurorskiemu. Jeden z najwybitniejszych skrzypków XX wieku, Henryk Schering, rocznik 1918, jako ośmiolatek dzięki protekcji Bronisława Hubermana, który zauważył jego talent i potencjał, rozpoczął naukę w Europie. Najpierw w Berlinie, potem w Paryżu. Druga wojna światowa przerwała rozwój jego kariery, a sam Schering, jako poliglota władający 8 językami, zaangażował się w działalność rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, pisząc piękną kartę w swoim życiorysie. W Poznaniu jurorem był dwukrotnie, w 1967 i w 1981, kiedy został także przewodniczącym jury. Wtedy w wywiadzie dla Polskiego Radia wspominał lata wojny i swoją współpracę z generałem Władysławem Sikorskim.
1: Z generałem Sikorskim bardzo dużo podróżowaliśmy razem do wielu krajów. Był to człowiek rzeczywiście kryształowy, wielki patriota i prawdziwy mąż stanu. Bardzo lubi muzykę, notabene. I znał świetnie repertuar fortepianowy. On miał kilku tłumaczy. Ja byłem jednym z tych tłumaczy, jednocześnie potem on mnie zamianował oficerem łącznikowym, właśnie żeby był ten kontakt między rządem polskim na wygnaniu i tymi wszystkimi rządami, które też się znajdowały na terenie Wielkiej Brytanii i których kraje właśnie też jęczały pod biczem okupanta. Poprosiłem o pozwolenie, żebym mógł podróżować w towarzyszeniu moich skrzypeczek. I właśnie podczas lat wojennych, kiedy pracowałem jako tłumacz, jako oficer łącznikowi pana generała Sikorskiego, bodajże dałem najwięcej koncertów w całym moim życiu. Bo ja myślę, że co najmniej jakieś 330-340 koncertów. Wszystkie koncerty dobroczynne, tylko dla sił zbrojnych polskich, dla sił alianckich. Nawet grałem dla jeńców wojennych. Bo jak nie było, człowiek to człowiekiem, nawet jak czasami przemienia się w zwierzę i na froncie, i czasami zaraz przed jakąś bitwą, albo zaraz po jakiejś bitwie. Także mogę powiedzieć, że koncertowałem więcej niż teraz. Mogę powiedzieć, że podróżowałem prawie tak dużo jak teraz, bo przecież myśmy wszędzie jechali. I do Kanady, i do Lizbony często. I do Gibraltaru, i do Afryki Północnej, na Golf Perski, do Kłybiszewa, no i oczywiście do krajów łacińskoamerykańskich. Z generałem Sikorskim właśnie jechaliśmy do Meksyku. Specjalnie zażądał, żebym ja z nim jechał do Meksyku. Tłumaczy na francuski, angielski, niemiecki i tak dalej, to były to diabły i trochę. Ja oprócz tego władałem flamandzkim, czyli holenderskim, no i hiszpańskim, portugalskim i włoskim. Jestem głęboko wdzięczny rodzicom, że właśnie dali mi tą możliwość studiowania wielu przedmiotów, no i ponieważ ja miałem wielką namiętność do historii, w ogóle do humanistyki i do języku właśnie, więc myślę, że znajomość języków pokierowała specjalnie moim życiem, jeśli w ogóle można powiedzieć, że uratowała mi życie. Tam zdałem sobie sprawę, że nawet kraj biedny i kraj o bardzo surowych prawach emigracyjnych i imigracyjnych,

0: potrafi mieć bardzo dużo serca. Ta podróż miała miejsce w grudniu roku 1942. Wszyscy piszczeliśmy z zimna w Szkocji. Przyjeżdżamy do tego Meksyku, do stolicy i oczywiście piękne słońce, jak to samo co dzisiaj z rana w Poznaniu. Ale było zimno. Jakby nie było 2400 metrów. Przyjęcie było tak gorące. Podczas pertraktacji chodziło o znalezienie nowego życia i nowego kraju dla 4000 Polaków, specjalnie niewiast, dzieci, starców, no i osób, prawda, niezdolnych do służby wojskowej. Rząd jednakże musiał wysądować troszeczkę opinię ogólną i muszę powiedzieć, że specjalnie kobiety w Meksyku zachowały się w sposób niebywały, bo już zaczęły szyć i tkać takie ubrania na zimę dla dzieci polskich. Tak jakby wiedziały, że rząd zgodzi się na wylądowanie tych 4000 Polaków. No to są takie detale, które doskonale pamiętam, jakby to było wczoraj. Rzeczą łatwą to nie było, bo trzeba było specjalnie znaleźć jakieś nowe prawo. Trzeba było wymyślić jakąś nową ustawę, która by legalnie usprawiedliwiła ten wjazd polskich obywateli. I wtedy w ogóle jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało, bo tym bardziej, że alianci przecież mieli tylko porażki na wszystkich frontach. Od Azji do północnego Atlantyku. No, wszędzie działo się bardzo źle, można powiedzieć. A jednakże ten Meksyk tak zareagował w sposób tak pozytywny i tak przyjacielski i w sposób tak gościnny. Jeśli pamięć mnie nie myli, no to oczywiście generał Sikorski, władze polskie prosiły, że tak powiem, o gościnę dla swoich obywateli, ale właściwie o prawo azylu, że tak powiem. A to zupełnie nie odpowiadało mentalności meksykańskiej i ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że wszystko to było załatwione w sposób bardziej godny. Prezydent Dawida Camacho, jak się zwrócił do pana generała Sikorskiego, no to powiedział: panie prezydencie, dużo pracowaliśmy, zastanawialiśmy się na losie pana rodaków, doszliśmy do wniosku członkowie mojego gabinetu i ja również, że właściwie nie należy w tym wypadku udzielać żadnego azylu. Myśleliśmy, że to jest odmowa. To tak brzmiało. Potem powiedział: uważamy, że pana rodacy zasługują na nową ojczyznę, na nowy dom i na nową nadzieję. I tak się odbyła ta bardzo krótka ceremonia, w której rząd meksykański wyraził właśnie spontaniczne życzenie przyjęcia Polaków. Po tym pobycie sześciodniowym w Meksyku, jak potem wracaliśmy znowu do Szkocji, sobie pomyślałem, któregoś dnia chciałbym zawitać znowu do tego Meksyku i każdemu obywatelowi na ulicy podać rękę i powiedzieć mu dziękuję. Ale ta podróż do Meksyku to rzeczywiście odegrała szaloną rolę w moim życiu. I właściwie teraz to wszystko na terenie czysto muzycznym, symfonicznym i filharmonii, no to właściwie to jest konsekwencją właśnie tej podróży generała Sikorskiego w roku 1942 do Meksyku. Los tak zadyrygował, zaraz po zawieszeniu broni w roku 1945 dostałem zaproszenie od rektora uniwersytetu, żeby zreorganizować szkołę skrzypcowo-meksykańską. I absolutnie bez żadnego namysłu odpowiedziałem też telegramem, że z wielką przyjemnością przyjmuję tą pozycję. Nawet nie pytałem się o żadne detale. I tak się zaczęła miłość do Meksyku, która, zaznaczam jeszcze po raz drugi, tylko łączy się w sposób jak najbardziej harmonijny z moją miłością do tej pierwszej ojczyzny, w której się urodziłem, której chleb jadłem przez 7 pierwszych lat mojego życia. I myślę, że byłem jednocześnie pierwszym mostem kultury i muzyki między Polską i Meksykiem. Miłość do Polski, która w ogóle, że tak powiem, dyryguje wszystkimi moimi decyzjami. Jestem tym głównym tematem mojego życia, który z drugiej strony absolutnie nie jest sprzeczny z tym, że ja dokładnie pamiętam, że studiowałem w innych krajach, specjalnie we Francji. Nigdy nie zapominam o tym, że jestem obywatelem meksykańskim i obywatelem bardzo lojalnym, bardzo dumnym i bardzo wiernym.
1: W latach 50. XX wieku wrócił także do działalności koncertowej, prezentując repertuar klasyczny i współczesny. Nagrywał dla największych wytwórni płytowych. Nie zaniechał także swojej działalności dyplomatycznej.
0: Co znaczy być ambasadorem dobrej woli? Przede wszystkim
2: W tym wypadku

0: Znaczy, w moim wypadku chodzi o to, żeby za pośrednictwem muzyki właśnie szerzyć tą dobrą nowinę. Właśnie dzięki temu, że jestem ambasadorem dobrej woli, no to w niektórych wypadkach, nawet bardzo dramatycznych, no to potrafiłem uratować życie muzykom i artystom, no i kolegom. I właśnie wszystko, co prowadzi do łączenia narodów, no to ja właściwie za to walczę. Jestem jako artysta, jako pedagog, jako humanista, jako dyplomata, jestem właściwie bojownikiem sprawy pokoju.
1: Henryk Schering zmarł w 1988 roku w wieku 70 lat. Rok 1991 i jubileuszowy 10. konkurs był bardzo szczęśliwy dla polskich uczestników. Po raz pierwszy w historii przyznano dwie pierwsze nagrody, a ich laureatami zostali polscy skrzypkowie Piotr Pławner i Bartłomiej Nizioł. Ten ostatni w tegorocznej odsłonie konkursu przewodniczy jury. Jan Weber na antenie Polskiego Radia komentował występy konkursowe obu laureatów.
2: To była kreacja Pławnera. W sonacie Ravela to była kreacja. Bardzo trudno zagrać tak dobrze te sonaty. Jest to bardzo trudny utwór. Również Nizioł bardzo pięknie grał sonatę Debussy'ego, ponieważ odkrył w niej to, co stanowi istotę wielu utworów Debussy'ego, recytatywny charakter. Debussy nie śpiewa, Debussy raczej mówi. I on jeden bodaj potrafił to bardzo dobrze uwypuklić.
1: Dyrygent Jerzy Katlewicz, który kierował Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, entuzjastycznie wypowiadał się o laureatach pierwszej nagrody.
3: Muszę stwierdzić, że rzeczywiście 10. koncert jubileuszowy może poszczycić się nie tylko rekordową ilością wykonawców, i to młodych wykonawców, ale przede wszystkim o wielkiej dojrzałości i znakomicie opanowanym rzemiośle artystycznym. Teraz już po 2 dniach finału, gdzie mogłem towarzyszyć 4 kandydatom, w tym naszym 2 znakomitym Polakom, Bartkowi Niziołowi i Piotrowi Pławnerowi, którym towarzyszyłem nie tylko jako moim rodakom, ale naprawdę są to świetni, wspaniali muzycy, a jeszcze biorąc pod uwagę ich przecież wiek, to są jeszcze 17-letni chłopcy. I cieszę się jako ten już jak gdyby odchodzący, już stojący przed emeryturą dyrygent po 43 latach pracy, że mamy takich świetnych skrzypków, którzy będą kontynuować wspaniałą naszą szkołę wiolinistyczną.
1: Młodzi 17-letni skrzypkowie w rozmowie z Aliną Kurczewską nie kryli wzruszenia i szczęścia.
4: Na pewno jesteśmy szczęśliwi obydwaj. Wielka chwila, naprawdę. Nieczęsto, chciałem powiedzieć, zdarza się tak w życiu.
5: No jest to tak ważny konkurs, że pierwsze miejsce na takim konkursie jest bardzo dużym sukcesem. Jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy w tej chwili.
6: Pierwszy raz w historii konkursu wieniawskiego przyznano dwie pierwsze nagrody, także przeszliście do historii.
4: No i tak byśmy na pewno przeszli do historii, bo już od kilku dni wiadomo było, że byliśmy laureatami. Nie wiadomo, czy spodziewaliśmy się aż tak wysoko zajść.
6: Powiedzcie, który etap, który występ był najtrudniejszy? Czy ten pierwszy, czy ten ostatni, to już były zmagania w finale?
5: Dla mnie najtrudniejszym etapem był w sumie etap pierwszy, czyli etap, w którym graliśmy utwory Bacha oraz kaprysy Paganiniego lub Wieniawskiego, ponieważ program był skrócony, mieliśmy tylko jeden kaprys do wyboru, jak również bardzo trudny pod względem stylowym był do zagrania Polonez, i ten etap był chyba etapem najtrudniejszym.
4: Pierwszy etap, zawsze pierwszy występ na konkursie jest największym stresem, ale również bardzo ciężki dla mnie był finał.
1: Po latach w rozmowie z Anną Skulską Bartłomiej Nizioł wracał do pamiętnego 1991 roku, ale i innych konkursów, w których wtedy uczestniczył i także triumfował.
7: No jak wiadomo, w Polsce konkurs Wieniawskiego jest to jeden z najstarszych konkursów międzynarodowych na
8: nasz
7: świecie.
8: Nasz konkurs.
7: Już właściwie jako dziecko śledziłem poprzednie konkursy, prawda, kiedy wygrywał Jewgeni Buszkow. Śledziłem cały konkurs już w Poznaniu na miejscu. Pamiętam jeszcze zupełnie jako dziecko, kiedy Wadim Brodzki po zwycięstwie również występował w Szczecinie, można powiedzieć, że co roku. Więc konkurs Wieniawskiego to było zdecydowanie takie jakieś ważne ze względów emocjonalnych. Konkursy Jacques'a Thibault i konkurs Henryka Wieniawskiego, powiedzmy, należą do tej samej ligi, prawda? Oczywiście w Polsce to mogę już teraz powiedzieć z doświadczenia jako juror poprzedniego konkursu, że staramy się troszeczkę, żeby promować polską muzykę. We Francji promuje się francuską muzyką i to jest w zasadzie jedyna różnica. Tak. Natomiast stopień trudności to jest porównywalny.
8: Czy to psychicznie było dużym obciążeniem? Bo jak patrzę na ilość konkursów, to wydaje mi się, że pan ma odporność bardzo dużo.
7: Właściwie musiałbym odpowiedzieć na to pytanie na tle tych czasów. Właśnie te konkursy to była jedyna możliwość, żeby w ogóle zaistnieć na świecie, prawda?

0: Stąd ta liczba konkursów, myślę, że...
1: Stąd ta mobilizacja.
0: Teraz w zasadzie no, czasy są inne. Ja mam studentów, którzy przyjeżdżają z Warszawy do Berna i to nie ma żadnego problemu, prawda?
2: Tegoroczny juror i zwycięzca konkursu od lat sam zajmuje się kształceniem młodych skrzypków.
0: Moim motto jest, żeby nie zmuszać nikogo do grania w taki sposób, jak ja gram, do naśladowania. Natomiast ja staram się jakby pokazać różne możliwości. Ucząc zawsze gram na skrzypcach, więc jakby sprzedaję to, co umiem, pokazuję tak, jak ja to robię, natomiast no, studenci muszą sami wybrać.
2: W audycji poświęconej polskim laureatom i indywidualnościom konkursu imienia Henryka Wieniawskiego słuchaliśmy wypowiedzi Henryka Szeryga, Jana Webera, Jerzego Katlewicza, Piotra Pławnera i Bartłomieja Nizioła. Były to nagrania Ewy Hajny, Aliny Kurczewskiej i Anny Skulskiej. Na ciąg dalszy zapraszam jutro, kwadrans przed 13. Małgorzata Szymankiewicz.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 13.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski.
3: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Po raz pierwszy spotykają się wiosną 1946 roku w zniszczonej bombardowaniami kamienicy we Wrocławiu. Kim są ludzie, których drogi zeszły się na gruzach twierdzy Breslau? Tego można się dowiedzieć w najnowszej książce Olgi Tokarczuk. Jej tytuł to Świata jest za dużo. To mój akt wiary w siłę życia, w moc budowania nowego po katastrofie, zaznacza pisarka i noblistka.
5: Ta powieść, jak to się przyjęło, opowiada o przygodach ludzi, o ich perypetiach, ale też jest opowieścią o kontekście tych perypetii, o kontekście takim, który jest naturalny, bierze się z przyrody, bo przecież natura uczestniczy w naszym życiu chyba bardziej niż sobie zdajemy z tego sprawę, ale też w tym kontekście kulturowym, który nas otacza i który też czasami bywa jakoś niezauważany. Więc próbowałam oddawać w tym swoim pisaniu i w opowieści, nawet nie głosy, ale punkty widzenia tym wszystkim aktorom na scenie. Tym aktorom, których losy się splatają, rzeczy, zwierząt, symboli, ludzi. Wydaje mi się, że tylko wtedy opowieść jest jakby prawdziwa, jak dopuścimy do głosu te wszystkie konteksty.
3: Podczas konferencji Impact w Poznaniu Olga Tokarczuk wspomniała, że będzie to prawdopodobnie jej ostatnia tak obszerna powieść. Oficjalną premierę książki Świata jest za dużo zaplanowano dziś o 18 w hali stulecia we Wrocławiu. Noam Shuster-Eliassi, znana izraelska aktywistka i komiczka, przyjeżdża do Polski i wystąpi jutro na festiwalu Łódź Wielu Kultur. W autorskim stand-upie Coexistence My Ass zmierzy się z ideą koegzystencji, nierównością oraz walką o pokój i sprawiedliwość w Izraelu i Palestynie. Jak podkreśla kuratorka festiwalu Agata Siwiak, program tegorocznej odsłony nie stroni od tematyki niewygodnej, a także zaangażowanej społecznie i politycznie.
6: Noam Shuster-Eliassi to jest Żydówka, Izraelka, potomkini ocalałych, a jednocześnie aktywistka, która w Izraelu broni Palestynek i Palestyńczyków. Co ciekawe, ona pracowała w ONZ-cie, a w pewnym momencie stwierdziła, że zamiast pisać raporty z tragedii, chce o nich mówić ze sceny. I uznała, że to sztuka, język sztuki jest tym, który jest najbardziej jakiś taki, daje pewną możliwość zmiany świata.
3: Noam Shuster-Eliassi pokaże swój spektakl jutro o 18 w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Mysia Wieża i Jezioro Gopło zdobyły tytuł Cuda Polski 2026 w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś poznaliśmy wyniki plebiscytu magazynu National Geographic Traveler, w którym internauci wybierali najciekawsze miejsca w kraju. W Grodzie Popiela był Marcin Glapiak z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
7: Pan podróżuje teraz sobie tutaj po tym parkingu, tak, przy Mysiej Wieży.
8: Tak.
7: Warto odwiedzić?
8: Warto odwiedzić. To jest prastara stolica, legendarna stolica Polski. Mieszkam tutaj, muszę jeszcze dodać, od urodzenia. Mamy tutaj jezioro Gopło, co jest skarbem tu wśród nas. Można mile spędzić czas. Są żaglówki, jest WOPR, jest PTT, jak tutaj widzimy z tyłu.
7: Umie pan zareklamować Kruszwicę?
8: Myślę, że tak.
3: Kilkadziesiąt polskich filmów w 8 miastach zobaczą widzowie na Litwie. Rozpoczynający się dziś 20. Festiwal Filmu Polskiego potrwa do 29 października. W programie znalazły się najnowsze polskie produkcje pokazywane w

0: Wcześniej między innymi na festiwalach w Cannes, Berlinie, Wenecji i Gdyni.
1: Jak mówi Piotr Drobniak, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, który organizuje wydarzenie, festiwal powraca w formule szerszej niż kiedykolwiek.
2: 50 filmów, 120 projekcji, 8 lokalizacji na terenie całej Litwy.
1: Po raz pierwszy główna część programu ma formę konkursu.
3: 5-osobowe jury składające się z litewskich filmoznawców, krytyków filmowych wybierze najlepszy film festiwalu. Wraca też nagroda publiczności.
1: Wyjaśniał Łukasz Skórko, dyrektor artystyczny festiwalu. O nagrody powalczy w sumie 26 filmów. Dużą część tego festiwalu stanowią też retrospektywy. Organizatorzy przygotowali przeglądy twórczości Andrzeja Wajdy, Tadeusza Konwickiego, Marcela Łozińskiego i Kordiana Kądzieli. Jednym z wyjątkowych wydarzeń będzie projekcja odnalezionego w tym roku po latach 3-minutowego filmu Wajdy Lekcja pływania z Markiem Perepeczką.
3: Będzie to jeden z pierwszych pokazów tego filmu na świecie.
1: Dodaje Łukasz Skórko. Na festiwal przyjadą również twórcy i aktorzy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej na naszej stronie dwójka polskieradio.pl.

0: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl. Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harrod. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
3: Reklama.
4: Pad de. Dwójkowy magazyn taneczny.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie w Tanecznym Magazynie.
6: Katarzyna Gardzina.
5: I Katarzyna Sanocka. Cieszymy się bardzo, że nasza audycja przypada dokładnie dziś, 14 października, bo to dzień, w którym przypada setna rocznica urodzin Konrada Drzewieckiego. Wybitnego choreografa, pedagoga, znakomitego tancerza, twórcy Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Mamy przyjemność łączyć się z Poznaniem i gościć dzisiaj w audycji PADD Stefana Drajewskiego, doktora habilitowanego sztuk muzycznych Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, adiunkta w tej uczelni, a także krytyka teatralnego, muzycznego i baletowego. Witamy bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam Was.
5: Spotykamy się, aby porozmawiać o najnowszej książce Stefana Drajewskiego zatytułowanej Konrad Drzewiecki, choreograf ponad granicami. Ale warto przypomnieć, że nasz gość jest autorem wielu książek dotyczących tańca, baletu, historii polskiego baletu. To między innymi takie książki jak Konrad Drzewiecki, reformator polskiego baletu, wydawnictwo z 2014 roku, wspólnie z Jagodą Ignaczak, Polski Teatr Tańca 1973-2014.

0: 2023. Historia, ludzie, idee. To książka z roku 2023. I myślę, że również ciekawa może Państwa zainteresować książka z 10 rzędu. Recenzje z przedstawień baletowych i teatru tańca, operowych, operetkowych i musicalowych opublikowanych w latach 87-2020. Tych pozycji jest dużo, dużo więcej. Być może podczas naszej rozmowy jeszcze niektóre się pojawią. Ale aby tradycji stało się zadość, zanim o Konradzie Drzewieckim i książce autorstwa Stefana Drajewskiego zatytułowanej Konrad Drzewiecki, choreograf ponad granicami, hasło z baletowego słownika. I aby dopasować się do tej tematyki i do naszego bohatera, wybrałyśmy dzisiaj termin krzesany i to w takim podwójnym znaczeniu.
1: Powiedziałabym nawet, że w potrójnym znaczeniu, bo sięgając do wyszukiwarki internetowej, zostałam zaskoczona tym, że jako pierwsze pojawia się jako hasło krzyżówkowe. Czyli poradnik dla osób rozwiązujących krzyżówki.
2: Czyli często się pojawia najwyraźniej.
1: Czyli widocznie takie hasło jest często używane w krzyżówkach. Krzesany w Mazurze.
0: O proszę, pięknie.
1: Bardzo miło, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jednak my dzisiaj mówimy przede wszystkim o krzesanym, no w kontekście oczywiście utworu muzycznego Wojciecha Kilara, do którego choreografię przygotował Konrad Drzewiecki.
0: No ale krzesany to ten krok właśnie.
1: Ale krzesany to taniec podhalański. To krok krzesany, czyli w momencie, kiedy tancerz w tańcu popisuje się, uderza jedną nogą w drugą, czyli krzesze. Również to samo w Mazurze, czyli tak zwany hołupiec, czyli uderzanie z kolei obcasami jednym o drugi w skoku. No więc generalnie krzeszemy, czyli popisujemy się.
0: Krzesany, jeżeli chodzi o ten balet Konrada Drzewieckiego, powstał w roku 1977, tak jak wspomniałaś, do muzyki Wojciecha Kilara, potem powstał film. Zapytanie więc do Stefana Drajewskiego, dlaczego ten spektakl, a później ten film zrobił taką furorę i został okrzyknięty no, tak bardzo awangardowym i niezwykłym dziełem?
3: Odpowiedź pewnie jest bardziej skomplikowana niż się nam wydaje. Po pierwsze, że muzyka, która niesie. Po drugie, kreatywne podejście Konrada Drzewieckiego do właśnie kroku krzesanego, bo trudno kilkoma ruchami opowiedzieć całą historię, ale też nie starał się opowiedzieć jakiejś konkretnej historii, natomiast potrafił twórczo przekomponować cały system kroków związanych również z krzesaniem ognia, z takim obyczajem. To nie tylko jest krok, ale również pewien obyczaj, który w górach występował na Podhalu. Wydaje mi się, że udało mu się oderwać swoją choreografię, swój ruch od tego folklorystycznego potraktowania krzesanego, nadać mu artystyczną formę i sprawić, że to zostało kupione czy zaakceptowane przez szeroką publiczność. Bo dla części publiczności jest to na pewno układ czy choreografia, która jest nieskomplikowana, prosta, zwyczajna historia. Natomiast dla wielu, dla tych zwłaszcza, którzy znają ten podstawowy krok tańców góralskich, no to będzie też ciekawostka, jak on to zrobił, dlaczego on tak, a nie inaczej układał ciała. Poza tym w tej choreografii jest kilka takich spektakularnych momentów, które powodują, że otwieramy jeszcze dzisiaj buzię, na przykład tak zwane katapulty, czyli są to takie trzy momenty, kiedy wyskoki za ściany tancerze wyskakują w górę poszczególni tancerze górale i za każdym razem ten wyskok jest inny, inaczej rozegrany. Za drugim razem myślimy, że będzie tak samo, a nie, jednak nie. Za trzecim razem jeszcze inaczej. Więc wyobraźnia tutaj Konrada była przeogromna. Głównie znamy to nagranie, o nasze pokolenie, z filmu. Natomiast na przełomie lat 2000 Konrad zrealizował również wersję na wodzie podczas Festiwalu Teatralnego Malta. I okazało się, że ta historia góralska równie dobrze się na nizinach, na tafli jeziora sprawdza.
0: Sprawdziła się także w Paryżu, w legendarnym Teatrze Champs-Élysées, na tej właśnie scenie krzesany no, podbił paryską publiczność. O tym będziemy rozmawiać, bo dziś o książce Stefana Andrajewskiego Konrad Drzewiecki, choreograf ponad granicami. Zanim przejdziemy do tej opowieści, pozwolimy sobie z Katarzyną przedstawić kilka faktów z życia Konrada Drzewieckiego, aby tę postać państwu przybliżyć. Ten wspaniały tancerz, choreograf i pedagog urodził się 14 października 1926 roku w Poznaniu. W roku 1946 rozpoczął karierę tancerza na scenie opery poznańskiej, a

0: 50. stał się solistą tego baletu. W latach 1956-1963 przebywał za granicą, między innymi w Paryżu. Występował tam w różnych zespołach, tańcząc różne choreografie, no a przede wszystkim kształcąc się. W roku 63 został sprowadzony do kraju przez dyrektora Opery Poznańskiej Roberta Satanowskiego, by objąć kierownictwo tego baletu. Uznanie przyniosło mu wówczas bardzo wiele prac choreograficznych stworzonych dla Opery Poznańskiej. Wprowadzał elementy tańca modern do swojego repertuaru. Pracował też w Państwowej Szkole Baletowej i był prekursorem nauczania w naszym kraju nowoczesnych technik tanecznych. Pełnił także w latach 70. i 80. funkcję dyrektora tej szkoły. Był pierwszym polskim choreografem, który realizował także filmy baletowe na potrzeby telewizji. Jego film Gry został zrealizowany wraz z reżyserem Grzegorzem Lasotą i otrzymał w 1970 roku prestiżową nagrodę Prix Italia na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Telewizyjnych we Florencji. W 73 wyprowadził część zespołu z Opery Poznańskiej, co nie obyło się bez skandalu, i przy wsparciu władz miejskich Poznania utworzył tam autonomiczny Polski Teatr Tańca Balet Poznański. Mnóstwo wspaniałych dzieł, mnóstwo zagranicznych wyjazdów i mnóstwo sukcesów, ale także wiele kontrowersji. Tak jak mówi nasz gość Stefan Drajewski, książka o tych zagranicznych podróżach i zagranicznych wojażach Konrada Drzewieckiego to nie będzie laurka. To będzie portret człowieka z krwi i kości, który był znaczącym twórcą i reformatorem tańca nie tylko w Polsce, ale znaczącym choreografem, z którym liczono się w całej Europie. Tyle tytułem wstępu. Pierwsze pytanie do naszego gościa. Stefanie, ty powiedziałeś, że historię tańca w Polsce można podzielić na tę sprzed roku 1963 i tę po roku 63. Dlaczego?
1: Dlaczego? Bo pojawił się Konrad Drzewiecki. Oczywiście on się nie wziął znikąd i nie był takim zupełnie samotnym reformatorem, ponieważ już wcześniej próby reformowania baletu klasycznego podejmowała Janina Jarzynówna-Sobczak w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Ale Konrad przyjechał z Paryża. Przyjechał z zachodu. Przywiózł ze sobą bagaż nie tylko doświadczeń, ale również bagaż wiedzy. Oczywiście, że z dzisiejszej perspektywy patrząc, możemy mieć zastrzeżenia i wątpliwości, czy on rzeczywiście propagował taniec moderny w naszym kraju, ale proszę zauważyć, że on nigdy nie mówił, że propaguje technikę na przykład Marty Graham. On mówił taniec modern, czyli używał takiego pojęcia worka, do którego właściwie można wrzucić wszystko. Jeśli się spojrzy na to, co on robił po 63 roku, czyli stworzył walce, nie walce, jak mówiła Teresa Kujawa, chodzi o kompozycję Ravela. Stworzył jako jeden z pierwszych interpretatorów, powiedzmy to, balet jazzowy. Nie wiemy tak do końca, jak on wyglądał, bo możemy się opierać tylko na wspomnieniach tancerzy, którzy brali udział w realizacji Błękitnej Rapsodii. Też nie dowiadujemy się tego z recenzji, bo recenzenci mieli problemy z opisywaniem technik, których używał on w latach 60. Ja kiedy przeczytałem takie określenie taniec wolny, to się złapałem za głowę, no ale potem moje koleżanki i koledzy mówią, no nie wiesz, tak się wtedy nazywało wszystko to, co nie było klasyką. Trzeba też wspomnieć o tym, że on w Paryżu chodził na zajęcia z tańców etnicznych. I być może, tak teraz myślę sobie, że dlatego ten Krzesany mu tak wyszedł, że on wiedział, jak podchodzić do tańców, które nigdy wcześniej nie były tańcami scenicznymi. To był artysta, który każdą wolną chwilę, gdziekolwiek się znalazł, już nawet w późniejszym okresie swojego życia, wykorzystywał na bywanie w muzeach, ponieważ wszędzie, gdzie się zjawił, to szukał inspiracji. I między innymi to było bardzo istotne. Pamiętam taką jego jedną opowieść na legendarnej kanapie przy ulicy Grunwaldzkiej w jego domu, kiedy on mi opowiadał o inspiracjach azjatyckich i na przykład opowiadał o tym, że zainteresował go ruch małp, które nagle się pojawiły na pasterce, bo poszedł sobie do kościoła na pasterkę, a tam się okazało, że ten kościół jest w naturalnym środowisku, w którym żyją małpy i one też sobie przyszły, więc dla niego nie było ruchu, którego by on nie dostrzegł, którego by nie zauważył i nie docenił. I dlatego też ten okres paryski był dla niego o tyle ważny,

0: że oni w tym Paryżu tak naprawdę najmniej tańczyli. Bo te dwie wielkie trasy, które zespół piankowej odbywał, to były trasy albo Azja, Daleki Wschód, albo Ameryka Północna. I gdziekolwiek się znalazł, to też próbował nawiązywać kontakty. I podczas tych podróży natknął się na Merce Cunninghama, który potem go zaprosił do swojego studia już na początku lat 70. na stypendium. Więc te nauki on chłonął i pobierał nie tylko w Paryżu, ale wszędzie tam, gdzie się znalazł z zespołem i mógł się czegoś nauczyć. Na przykład korzystał też, Ludmiła Czerina go zaprosiła, właśnie wynajęła na tournée po Hiszpanii. No i to był pretekst, żeby wykorzystać ten czas. To było w San Sebastian, między innymi były koncerty. I on w wolnych chwilach chodził, uczył się grać na tych kastanietach, uczył się tańców hiszpańskich. A że one wyjątkowo jakoś w charakterze jego leżały. Ja nie pamiętam, kto mi to opowiadał, ale no, pewnie już nieżyjący, może Romuald Połczyński, dziennikarz Ekspresu Poznańskiego, który pamiętał Konrada tańczącego Farukę. To było coś niezapomnianego.
1: Wolność gnało go w świat, ale chyba tak było od początku, bo zanim Konrad Drzewiecki wyjechał do Paryża, potem powrócił i otworzył, jak to się mówi, to okno na zachód dla polskiego tańca, to była szkoła baletowa, z której po prostu uciekł, bo wolał tańczyć w wędrownym zespole Mikołaja Kopińskiego, co czytamy w twojej książce. I później były różne perypetie, prawda? I były konkursy taneczne, które i tournée po Czechosłowacji z jednym z zespołów. I to wszystko mu zaczęło chyba otwierać właśnie, tak jak piszesz, oczy na to, że tancerzem i artystom można być wszędzie.
0: Właśnie z tymi podróżami. Ja, szukając klucza do opowieści o choreografii ponad granicami, zwróciłem uwagę, że on jako młody chłopak, kiedy był członkiem zespołu Wojska Polskiego, trafił do Czechosłowacji. Miesiąc tam tańczyli. Nic o tańcu w Żołnierzu Wolności czy w Żołnierzu Polskim, już nie pamiętam, nie przeczytamy. No ale taka licencja poetyka tamtych czasów. Natomiast zdjęcia są fantastyczne. No, takiego szpagatu to ja nawet teraz nie zawsze widzę na scenie. A trzeba pamiętać, że ta szkoła baletowa, nie oszukujmy się, to było kilka miesięcy u Kopińskiego i u Mikołajczyka w Poznaniu i on od razu poszedł do Kopińskiego na scenę. Jak mówił, najpierw zamiatałem i wieszałem kotary, a potem wychodziłem i tańczyłem. Więc on się uczył wszystkiego w tańcu. Na pewno pierwszy sukces na festiwalu w Bukareszcie. Ale najważniejszym takim oknem dla niego na świat był jednak konkurs Vercelli w 1956 roku, który on wygrał jako solista. On pojechał tam bardzo świadomie. Z jednej strony zabrał ze sobą akcenty polskie, ale z drugiej strony bardzo nowoczesną choreografię Marcelli Hildebrandt-Pruskiej, która z nim pracowała właśnie w przełomie 55-56 roku. To było na pewno bardzo ważne doświadczenie dla niego, bo do momentu spotkania Marcelli Hildebrandt-Pruskiej on uczył się w praktyce tańca. Natomiast Marcela otworzyła przed nim trochę inny świat, ten, który najczęściej dla, czy bardzo często w tamtych czasach dla tancerzy nie był jakoś tam oczywisty i znajomy. Ona z nim prowadziła ćwiczenia na Bachu. Oni analizowali strukturę muzyczną kompozycji Bacha. Ona mu objaśniała figury retoryczne. Ona go uczyła czytać muzyki i pewnie trochę interpretować, bo sama była tancerką plastyczną. Mhm. W związku z czym ona też go uczyła, czy uwrażliwiała na teatr, na myślenie teatralne, że ruch może być teatrem. Ten sukces Vercelli był naprawdę takim kopniakiem w górę. Oczywiście w tym czasie też doceniono duet Gruca-Bittnerówna, ale to on, to jednak Konrad Drzewiecki wykorzystał do końca. Gdyby nie Vercelli i potem nie Parnell, który go zaprosił do drugiej parady Parnella i w konsekwencji, z którym on wyjechał do Paryża. Z tym, że on w tym Paryżu zdążył po Vercelli wystąpić bodajże w dwóch czy w trzech koncertach. Jak twierdził, zamiast choreografki włoskiej przygotowywał choreografię, no ale tego nie mamy udokumentowane.
2: Właśnie, to
0: był
2: taki
0: nigdzie
2: ciekawy wątek. Zainteresował mnie, że nie jesteśmy w żaden sposób w stanie tego potwierdzić, ponieważ on pod jej firmą to robił na zastosowaniu

0: Tam swojego nazwisko tak, się tam nigdzie tak. nie pojawia.
1: Nigdzie się jego nazwisko nie podało. Próby dotarcia do archiwum czy wydobycia stamtąd jakiejkolwiek informacji spełzły na niczym, więc tutaj ja się zabezpieczam.
0: Czytając tę twoją najnowszą książkę, odniosłam wrażenie, że właśnie do bardzo wielu potwierdzeń, do bardzo wielu dokumentów, no musiałeś docierać naprawdę syzyfową pracą. No nie są to rzeczy łatwe do wyśledzenia. Obie z Kasią jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem przede wszystkim tych kilometrowych tabelek z wypisanymi wszystkimi podróżami. Najpierw zespołu Opery Poznańskiej, potem oczywiście Polskiego Teatru Tańca. No i generalnie narzuca się taki wniosek, jak wiele wtedy zespoły baletowe czy taneczne podróżowały, jak niewiele podróżują teraz.
2: I to zespół Opery Poznańskiej, czyli zespół teatru operowego, tak. prawda? Z zespołem baletowym w środku tej struktury. To był, to był fenomenalny też pomysł Roberta Satanowskiego, żeby Konrada zaprosić do tej dyrekcji.
1: Tak, poruszyłyście bardzo ciekawą rzecz, że Robert Satanowski stworzył przestrzeń wolności. Sam był artystą przynajmniej w tym okresie poznańskim bardzo niepokornym, ale trzeba pamiętać, że on ukończył studia u Karajana Dyrygenckiego i u Falzersteina reżyserskim. Więc ta otwartość Satanowskiego na propozycję Konrada była imponująca i on chyba miał świadomość, że na rynku zagranicznym może wygrać więcej baletem niż operami, bo bodajże 2 lub 3 tournée były łączone, że pokazywały opera Poznańska pokazywała również opery, ale jak się prześledziło wszystkie recenzje włoskie, bo głównie to było we Włoszech, to jednak te zachwyty nad Strasznym Dworem czy Damą Pikową prezentowaną w Italii, tak mówił Drzewiecki, nie używał słowa Włochy, te recenzje były takie grzeczne albo krytyczne, natomiast pozytywne głosy zbierał balet i to... O te tabelki, to ja muszę powiedzieć tak, że gdyby nie archiwiści Teatru Wielkiego w Poznaniu, Marta i Paweł, gdyby nie Mariola Henrykowska, solistka Polskiego Teatru Tańca w przeszłości i pani Małgosia Andrzejewska, również z Archiwum Polskiego Teatru Tańca, to byłoby trudno zrobić. To właściwie, to dotyczy wyjazdów zagranicznych tych zespołów. Natomiast największym problemem, z którym borykałem się przez wiele lat, był dostęp do archiwów zagranicznych, tych zespołów, w których on realizował się jako choreograf właśnie z obcym sobie zespołem. Aby ustalić raz na zawsze dobrą datę premier na Kubie w Hawanie, no trzeba było poczekać 12 czy 13 lat, bo w pierwszej książce w Drzewiecki, reformator polskiego baletu, jest jedna data błędnie podana, więc to się stało możliwe teraz, kiedy po pierwsze, że zostało w części zbiory zdigitalizowane, że archiwiści mają narzędzia i są chętni pomóc. Gorzej jest dostępem do recenzji i tutaj jest świetny przykład Holandii, która zdigitalizowała całą prasę XX wieku, no ale to znowu dzięki pomocy świetnych archiwistów z Holland Festival i Het Nationaal Ballet, którzy właśnie mi podpowiedzieli, gdzie mam szukać, poinstruowali i to było bardzo fajne. Albo takie niespodzianki, że wysyłam maila do Archiwum Festiwalu w Bregencji i po jakimś czasie, nie wiem, po godzinie, dwóch, pika mi ikonka, że mam nową pocztę, otwieram, tak zdziwiony, myślę, że chyba się cofnął mail. Nie, mail się nie cofnął. Pan archiwista przysłał mi skany księgi, gdzie wklejano w tych latach 70. i opisywano rączką, z jakiego czasopisma dana recenzja pochodzi. Więc nisko kłaniam się wszystkim tym moim wymienionym w książce z imienia i nazwiska archiwistom, którzy sekundowali mi i pomogli.
2: Tych recenzji przytaczasz sporo w swojej książce. Przypomnę, że rozmawiamy o książce Stefana Drajewskiego, Konrad Drzewiecki, choreograf ponad granicami. Wspomniałeś już o tych wspaniałych podróżach zagranicznych Konrada Drzewieckiego jako kierownika baletu opery Poznański, którym zostaje w roku 1963. No i po długich latach i po

sukcesach przychodzi taki czas, kiedy Konrad Drzewiecki mówi wprost, że on już się w tym gorsecie nie mieści. Że nie tyle, że on nie chce być dalej tym kierownikiem, ale on po prostu nie może. On musi iść dalej i musi iść gdzie indziej. No i tutaj ma miejsce pewien fenomen na skalę światową, a

0: opisu. To było wszystko, co on napisał i jak on sobie wyobraża ten zespół. Dzisiaj trzeba by było pewnie jakiś biznesplan i w ogóle tysiące aplikacji przygotować. Natomiast tam wystarczyła jedna kartka. Ale może dlatego wystarczyła ta jedna kartka, że w magistracie ówczesnym zasiadali ludzie, którzy chodzili przez 10 lat na choreografię, na balety Konrada Drzewieckiego.
1: Do opery.
0: Do opery. Ba, niektórzy z nich nawet pamiętali Konrada tańczącego jeszcze przed wyjazdem za granicę. W związku z czym dla nich to było oczywiste. A że nie udała się próba wyodrębnienia w strukturze operowej, no więc uznali, że to jest najlepsze rozwiązanie. Potem były oczywiście różne problemy z ministerstwem, ale znowu minister, pierwszy sekretarz PZPR-ze w centrali, Wincenty Kraśko, pochodził z Poznania i też jako młody człowiek chodził na Drzewieckiego, więc on też wiedział, że to trzeba zrobić. I rzeczywiście na skalę bloku wschodniego, czyli państw socjalistycznych, nie udało się nikomu. Nawet w Czechosłowacji Szmok próbował organizować niezależny zespół, no ale on był jednak w strukturze dużego teatru i szybko został wchłonięty i nie udało się. Na Węgrzech próba tworzenia zespołu też miała swoje początki pod koniec lat, na przełomie lat 60. i 70., ale pełną niezależność zespół uzyskał w 2000 którymś roku. W związku z tym te problemy były. Myślę, mnie się wydaje, że w wielu krajach ten zespół, myślę tutaj o Polskim Teatrze Tańca, cieszył się bardzo dużą popularnością. Zaskakiwać może fakt, że chyba największą popularnością Polski Teatr Tańca cieszył się w Niemczech. Może dlatego, że tam była tradycja, czy jest tradycja teatru tańca. Mhm. Teatru tańca nieco innego niż ten, który uprawiał Drzewiecki, bo ja uważam, że tyle teatrów tańca, ile liderów. Każdy lider ma swoją definicję, swoją wizję teatru tańca i oczywiście można wskazać pewne tropy, wychodząc od Kurta Jossa, potem Piny Bausz, ale jednak powstaje mnóstwo, czy było, powstaje mnóstwo spektakli opatrzonych tym terminem, które nijak się mają, czy to do Kurta Jossa, czy do Piny Bausz. I każdy z nich po swojemu ten teatr tańca definiuje. Więc tutaj sukcesy na pewno są w Niemczech. Dużym sukcesem był wspomniany przez ciebie, Kasiu, festiwal w Paryżu, bo to nie tylko Kresany, ale również pozostałe widowiska cieszyły się dużym uznaniem i popularnością. Natomiast trzeba przyznać, że mniej szanowany był, czy ceniony był w Szwecji. Jak się rozmawia z tancerzami, to oni byli przerażeni ilością prób, prac, bo na przykład próby odbywały się podczas tournée do Skandynawii i tam była premiera kolejnej wersji na przykład, bo nastąpiły duże zmiany obsadowe. Nie było czasu na pracę studyjną w Poznaniu. Oni Cudownego Mandaryna, swoją pierwszą taką oficjalną premierę, gdzie od początku do końca pod szyldem Polskiego Teatru zrealizowano, to kilka miesięcy próbowali, bo oni ciągle byli w rozjazdach. Oni nie mieli czasu na to, żeby właściwie pracować. Można się zadać sobie pytanie, kiedy oni pracowali? A próby były mordercze. To nie było, że zrobimy dwie przebieżki i koniec. A poza tym Konrad należał do choreografów, którzy przychodzili z gotową choreografią w głowie. On był otwarty i tu jest taki, odrzucam ten zarzut, że był zamordystą. On był zamordystą, bo wiedział, czego chciał. Natomiast jeśli tancerz lub tancerka mówiła, tego się nie da, ale ja proponuję, czy my proponujemy coś takiego, to on mówił, dobrze, pokażcie, zobaczymy. I albo akceptował, albo mówił, no nie, jednak musimy poćwiczyć moją wersję. Ale bardzo często były takie sytuacje, że weryfikował na bieżąco sugestie czy pomysły swoich tancerzy, a miał ich znakomitych.
1: Miał znakomitych tancerzy, ale nie miał, zresztą jak Polski Teatr Tańca, no do niedawna, nie miał de facto swojej siedziby. To jest też kolejny fenomen, taki też polski, że bardzo wiele powstaje fantastycznych awangardowych nowych zespołów z fantastycznymi ideami.

0: Nie ma dla nich miejsca, tak? Więc może dlatego też tak jeździł i tworzył w trakcie podróży, bo to zaplecze poznańskie też zawsze pozostawiało wiele do życzenia.
1: Często, no, sam mówił, że on miał taką ideę. Myślę, że to była taka idea, którą on wyniósł z tych teatrów francuskich, z którymi współpracował. Mm-hmm. Że teatr powinien jeździć, że powinien docierać do ludzi, a niekoniecznie czekać, aż ludzie sami przyjdą. Bo mogą nie przyjść, mm-hmm. tak? Mogą nie przyjść. A jeśli my im zawieziemy ten teatr do domu, no to w cudzysłowie do domu, czyli do tej małej miejscowości. Chociaż on do takich małych miejscowości nie jeździł. On jednak wymagał mm-hmm. warunków. I to jest fenomen właśnie epitafium dla Don Juana. To był genialny spektakl, który niestety nie został zarejestrowany. Ja go znam dość dobrze z opisów i z opowiadań samego Konrada i jego tancerzy, którzy brali w tym udział. Ale to był bardzo technicznie i technologicznie wymagający spektakl, stąd też rzadko kiedy był grany. To nie to, co Adagio Albinoniego, gdzie wystarczyły światła, podesty albo bez podestów. Były dwie wersje. W zależności od sytuacji można było grać na podestach albo na podłodze, byle były dobrze zamontowane światła. I tyle. I zaskakujące jest też to, że Epitafium doczekało się tylko jednorazowej realizacji poza granicami Polski. Więc to też jest charakterystyczne. Bo właśnie, bo wymagało od teatru warunków, no i odpowiedniego zespołu.
2: Przypomniało mi się, kiedy Emil Wesołowski opowiadał nam, że Konrad Drzewiecki pokazywał choreografię raz. I należało ją po prostu zapamiętać, nie tylko muzycznie, ale każde pa po kolei. Tak, to też były ciekawe opowieści. Odsyłamy państwa do audycji z Emilem Wesołowskim.
1: Ale,
2: tak.
1: Przepraszam, że się
2: oczywiście.
1: Wetnę. To jest prawda. Jak mówili tancerze, że czegoś nie można, to on zrzucał swoją skórzaną marynarkę i bez rozgrzewki zeskakiwał ze sceny na podłogę, gdzie ćwiczyli tancerze i tańczył. To, co wymyślił. I mówił, można, proszę. A jeszcze, ale też tutaj, może już wtedy Emila nie było, ale w Wieczorze Niemieckim, tylko tam były trzy części, nie pamiętam, w której próbie towarzyszyła kamera. I ona pokazywała, że to zapamiętanie to jest jedno, ale potem ta praca, cyzelowanie, dopracowywanie, szlifowanie tego wszystkiego, to jednak on przykładał do tego dużą wagę. To można było, trzeba było zapamiętać, bo się dwa razy nie powtarza, ale potem pracować.
2: Kilka razy padła nazwa festiwalu w Bregencji. Ja teraz otworzyłam twoją książkę na krótkiej recenzji i ona mi się bardzo spodobała. Dyrektor baletu Konrad Drzewiecki postrzega taniec bardziej oczami malarza niż choreografa, a w innej recenzji z kolei jego choreografie porównywane są do linii jakby na plakacie, do malarstwa, do grafiki. To jest bardzo ciekawe również spojrzenie na jego twórczość. Czy on te idee, które propagował w Polskim Teatrze Tańca, które tworzył, przenosił także do tych zespołów, dla których tworzył choreografię? Bo kiedy mówiłeś o tym, jak pracowałeś nad książką, to padła nazwa Het, czyli balet w Amsterdamie, Narodowy Balet w Amsterdamie. Mhm. Tych miejsc, dla których Konrad Drzewiecki tworzył choreografię, było bardzo wiele, a mam wrażenie, że o tym często zapominamy.
1: No i właśnie na tym mi najbardziej zależało, żeby pokazać z jednej strony tę jego wędrowną ścieżkę, a z drugiej strony, i co dla mnie było ważniejsze, przyjrzeć się właśnie recepcji tego, co on robił z zagranicznymi zespołami. Najpierw było zamówienie z Holland Festival, to były wariacje 4-4 Woźniaka i ten spektakl się bardzo podobał, on ma bardzo dobre recenzje, ale kilka miesięcy później Sonia Gaskell, wtedy kierująca tym zespołem, zaprosiła go, żeby przygotował Śpiącą Królewnę.
0: Zaskakujące, no prawda?
1: Tak, człowiek ale kontrastów. Dostał Bęcki za to.
0: No
1: dostał
0: to, tak,
1: Bęcki.
0: Czytałeś.
1: I myślę, że on do końca życia miał chyba kompleks tej Śpiącej Królewny, bo jak kiedyś pojechał na przedstawienie do Warszawy gościnne Śpiącej Królewny, to Kasi Pajowej opowiedział, że tego się nie da oglądać. To jest koszmarne, to jest straszne. Więc on chyba wiedział, że popełnił błąd. Ale zaraz potem na zaproszenie Opery Walońskiej w Lierz zrealizował balet Eugeniusz Oniegin. Tutaj

0: jest taki problem, ponieważ właściwie na ten temat nie ma nic. Nie udało mi się dotrzeć do żadnej recenzji. Poza udało się tylko ustalić nazwiska głównych bohaterów, datę i liczbę przedstawień. No, była niewielka, raptem czterokrotnie zatańczyli ten balet, więc... No ale zaskakujące jest to, że w 71 roku pojechał do Hawany na kupę. Conjunto Nacional de la Danza Moderna. Pierwszy niezależny też zespół tańca nowoczesnego na Kubie. On w tej chwili się inaczej nazywa, trzykrotnie zmieniał nazwę. I ja nawiązałem kontakt, przez przypadek zresztą, a może to ten... człowiek z Kuby do mnie na Facebooku zagadał. I tak się narodziła nasza facebookowa znajomość, dzięki której udało mi się powyjaśniać pewne rzeczy, aczkolwiek no niestety nie udało się znaleźć żadnych, czy prawie żadnych wypowiedzi prasowych na temat pobytu Konrada w Hawanie. Natomiast wynika z tego, że może na tej Kubie nie ostał się w annałach, natomiast w pamięci ludzi, którzy są związani z tym zespołem, on ciągle funkcjonuje, że to nazwisko się pojawia. Ciągle, jak to tancerze i tancerki, długowieczni, tam ciągle artyści, którzy tańczyli w tym zespole i on jest bardzo, bardzo tam pamiętany. No oczywiście no, ciekawostką jest to, że stosunkowo późno został zaproszony do Berlina Wschodniego, czy potem do innych państw socjalistycznych, bo musiał minąć kilka lat i musiał odnieść sukces w Deutsche Oper, w Berlinie Zachodnim, czy właśnie w Paryżu, no ale to nie z cudzym zespołem, żeby być zapraszanym do państw socjalistycznych, bo na przykład w Brnie pojawił się tuż przed aksamitną rewolucją, więc to już też nie był klimat, żeby tam dobrze pracować i to miało swoje konsekwencje, ale z kolei mogę powiedzieć taką rzecz, której chyba nie cytuję w książce, może w tej poprzedniej cytowałem. Zapytałem kiedyś Arkadiusza Ducha, który po swoim sukcesie właśnie w spektaklu Konrada Drzewieckiego został w Berlinie Zachodnim w Deutsche Oper i tam stworzył wiele wspaniałych kreacji. Zapytałem go coś takiego: tańczył pan u wszystkich najważniejszych choreografów europejskich tamtych czasów. Czym on się różnił od tych kolegów? I wtedy padła taka, o ile dobrze pamiętam, sakramentalna odpowiedź: niczym. Był taki sam jak on. Tylko oni mieli inne warunki, inne możliwości i może trochę więcej szczęścia. I nie było to różnicy, czy tańczyłem w choreografii Beżarta, czy Drzewieckiego. To były zawsze dobre choreografie.
1: No można powiedzieć, na podstawie też tej przecytowanej przez ciebie wypowiedzi, że no poza tym, że były to oczywiście trudne czasy w Polsce również, ale to właśnie Konrad dostał jednak tą wielką, wielką szansę od poznania, stworzenia własnego zespołu, no to mógł absolutnie bez kompleksów konkurować, jeśli w ogóle można takie słowa użyć, z najwybitniejszymi w Europie. No ale wiadomo, tak, zarówno skąd się pochodziło, gdzie się mogło wyjechać, gdzie mogło się dostać zaproszenie, no bardzo wpływało na to, jak choreograf zaistniał na tej wielkiej europejskiej scenie, ale i tak myślę, że ta właśnie twoja książka to dobrze pokazuje i podsumowuje, że jest to właśnie choreograf ponad granicami.
0: Tak, no boleję tylko nad jednym, że nie udało mi się nigdzie trafić na jakąś wypowiedź dyrektora baletu czy dyrektora opery. Bo patrząc na listę realizacji, na listę tytułów, które on zrealizował, no to trudno powiedzieć, czy to były jego propozycje, czy to były propozycje, które przychodziły od dyrektorów teatru.
1: I tak, to byłoby ciekawe.
0: To byłoby bardzo ciekawe. No niestety ja chodziłem do Konrada na te rozmowy, na te spotkania i siedziałem na tej kanapie i słuchałem różnych rzeczy, ale wtedy może nie zdawałem sobie sprawy, że kiedykolwiek będę pisał o nim książki, więc...
1: I że warto o to konkretnie zapytać, kto pierwszy wpadł na taki, a nie inny pomysł.
0: Pomysł, bo tu już żadna władza nie pomogła, żeby wysłać go, bo jeszcze powiedzmy, zwłaszcza do NRD, bo wydawać by się mogło, że skoro Konrad zaprosił Schillinga do realizacji w Polskim Teatrze Tańca, to Schilling, który był bardzo ważną postacią w Komisze Oper w latach 70., on trząsł tym teatrem, że on

0: doczeka się rewizyty. Nie. Zaprosiła go Staatsoper w Berlinie Wschodnim i Deutsche Oper w Berlinie Zachodnim. Komische Oper nigdy. Więc tutaj żadne takie układy polityczne nie mogły wpływać na to, czy on gdzieś został zaproszony, czy nie. La Scala, a właściwie festiwal Di Stefano, zaprosił go do stworzenia Dzieciństwa Jezusa. No, bo pamiętali go prawdopodobnie jeszcze jako Zwerczeli, ale też i z tych pobytów włoskich, bo jednak ta prasa włoska dość dobrze o nim pisała i on się dobrze zapisał we Włoszech. No stąd też, z tym, że to była realizacja z Polskim Teatrem Tańca, więc taka połowiczna praca zagraniczna, ale jednak z orkiestrą La Scala, więc to też o czym świadczy, że to nie były przypadkowe zaproszenia z małych teatrów, no bo lista jest imponująca. A jeszcze taka, warto przyznać, że taka Bułgaria, czyli Balet Arabesk, do dzisiaj istniejący zespół, do dzisiaj jestem w kontakcie z kolejnym pokoleniem menadżerek tego zespołu i bardzo fajnie się z nimi współpracuje. One coś tam mi podsyłają, ja jak coś znajdę na ich temat, to im podsyłam. To one się przyznały, że Adagietto z Piątej Symfonii Mahlera było w repertuarze 19 lat. I ostatnio Jacek Umiński, spotkany w Katowicach, opowiadał mi, jak to niedawno był w Ameryce i tam spotkał bułgarskiego tancerza, który tańczył w 6. czy 7. obsadzie już właśnie tam po 15 latach prezentowania. Ja się śmieję, że gdyby Konrad o tym wiedział, to by wyegzekwował
1: oczywiście.
0: A on umarł w błogiej nieświadomości.
1: Że oni to ciągle grają.
0: Tak.
2: Na zakończenie, Stefanie, chciałybyśmy cię jeszcze zapytać o to, czy Konrad Drzewiecki, siadając na tej słynnej kanapie z tobą, o której wspominałeś, czy on chętnie o sobie opowiadał? Jaka była atmosfera tych spotkań?
0: To moje relacje z Konradem Drzewieckim zasługiwałyby na osobną opowieść.
2: Czekamy zatem.
0: Nie, książki chyba już nie, ale to było tak, że dzwoniłem do Konrada Drzewieckiego i mówiłem: Stefan Drajewski, głos wielkopolski. Halo? Nie rozumiem. Aha, ma zły humor. No i najczęściej z rozmowy były nici. Dwa dni później dzwonię. Dzień dobry, Stefan. Tak, tak, no dobrze, że dzwonisz, bo wiesz, no musisz do mnie przyjść, musimy porozmawiać. No i tak to wyglądało. To były rozmowy co najwyżej przy herbacie, jeśli w ogóle. Trwały one wiele godzin, ponieważ Drzewiecki był gadułą, monologizował nieustannie. Trzeba było za nim nadążać, bo on przechodził z języka polskiego w niemiecki, potem z niemieckiego we francuski, z francuskiego wracał do niemieckiego, potem do polskiego, więc to było dość skomplikowane. Ja czasami nagrywałem te rozmowy, a czasami ich nie nagrywałem. Natomiast nie ukrywam, po latach mogę to powiedzieć, że to było coś niesamowitego, że jakoś tak złapaliśmy kontakt i może raz zadzwonił on do mnie, ale to było jeden jedyny raz, kiedy chciał się podzielić. Aha, to było wtedy, kiedy on pracował nad 4 ostatnimi pieśniami Mahlera. No i okazało się, że ze względu na to, że trzeba płacić tantiemy, no to nie można wystawić tego baletu. No to on mówi: dobra, to proponuję Wezendon Glider i to ja sobie z tym poradzę. No i rzeczywiście najpierw mi opowiedział już tak oficjalnie o tym Mahlerze, a między 2 czy 3 dni później nastąpiła zmiana, więc żeby uprzedzić, abym ja nie popełnił błędu w gazecie, nie podał, że będą 4 pieśni, zadzwonił i powiedział, że nie będzie 4 ostatnich pieśni, będzie Wezendon Glider.
2: Owocem tych rozmów na legendarnej kanapie, rozmów Stefana Drajewskiego z Konradem Drzewieckim, choreografem, artystą, wybitnym człowiekiem teatru, twórcą Polskiego Teatru Tańca, jest książka zatytułowana Konrad Drzewiecki, choreograf ponad granicami, autorstwa Stefana Drajewskiego, doktora habilitowanego sztuk muzycznych Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Stefanie, bardzo ci dziękujemy i za tę książkę, i za dzisiejsze spotkanie w dwójce.
0: Ja również wam, obie Kasie, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Katarzyna Gardzina
2: i Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
3: Literacka siesta.

0: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do lalki Bolesława Prusa. Czyta Jerzy Kamas.
1: Boże miłosierny, Boże miłosierny, powtarzał wśród łkań. Dróżnik przypełznął do niego i ostrożnie wsunął mu rękę pod głowę. Płacz, wielmożny panie, mówił nachylając się nad nim. Płacz, wielmożny panie, i wzywaj boskiego imienia. Nie będziesz go wzywał nadaremnie. Kto się w opiekę poda panu swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu, śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie spadnie na mnie żadna straszna trwoga. Ciebie on sideł zdradzieckich wyzuje. A co tam, wielmożny panie, dostatki, co największe skarby, wszystko człowieka zawodzi, tylko jeden Bóg nie zawodzi. Wokulski przytulił twarz do ziemi. Zdawało mu się, że z każdą łzą spada mu z serca jakiś ból, jakiś zawód i rozpacz. Wykolejona myśl poczęła układać się do równowagi. Już zdawał sobie sprawę z tego, co robił. Już zrozumiał, że w chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną ziemia, prosty człowiek i Bóg. Powoli uspokajał się. Łkania coraz rzadziej rozdzierały mu piersi, uczuł niemoc w całym ciele i twardo zasnął. Świtało, kiedy się obudził. Usiadł, przetarł oczy, zobaczył obok siebie Wysockiego i wszystko sobie przypomniał. Długo spałem? Zapytał. Może kwadrans, może pół godziny? Odparł dróżnik. Wokulski wyjął pugilares, wydobył kilka sturublówek i podając je Wysockiemu rzekł. Uważasz, wczoraj byłem pijany. Nie mów, że nic nikomu, co tu się stało, a oto masz dla dzieci. Dróżnik pocałował go w nogi. Myślałem, rzekł, że jaśnie pan stracił wszystko i dlatego... Masz rację, odparł w zamyśleniu Wokulski. Straciłem wszystko oprócz majątku. Nie zapomnę o tobie, chociaż wolałbym już nie żyć. Ja też zaraz mówiłem, że taki pan nie szukałby nieszczęścia, choćby stracił wszystkie pieniądze. Zrobiła to złość ludzka, ale i na nią przyjdzie koniec. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, przekona się pan. Wokulski podniósł się z ziemi i zaczął iść do stacji. Nagle zwrócił się do Wysockiego. Jak będziesz w Warszawie, rzekł, wstąp do mnie, ale ani słowa o tym, co się tu stało. Jak mi Bóg dopomóż, że nie powiem, odparł Wysocki i zdjął czapkę. A na drugi raz, dodał Wokulski, kładąc mu rękę na ramieniu, na drugi raz, gdybyś spotkał takiego człowieka, rozumiesz, gdybyś spotkał, nie ratuj go. Kiedy kto chce dobrowolnie stanąć ze swoją krzywdą przed boskim sądem, nie zatrzymuj go. Nie zatrzymuj. Albo jestem w grubym błędzie, albo znajdujemy się w przededniu nadzwyczajnych wypadków. W maju jednego dnia pojechał Wokulski z panną Łęcką i z panem Łęckim do Krakowa i wyraźnie mi zapowiedział, że nie wie, kiedy wróci. Może dopiero za miesiąc. Tymczasem wrócił nie za miesiąc, ale na drugi dzień. Tak sponiewierany, że litość brała patrzeć na niego. Okropność, co się zrobiło z tym człowiekiem przez jedną dobę. Kiedym go pytał, co się stało, dlaczego wrócił, z początku wahał się, ale potem powiedział, że otrzymał telegram od Suzina i że pojedzie do Moskwy. Lecz znowu po upływie doby rozmyślił się i oświadczył, że do Moskwy nie pojedzie. A jeżeli to ważny interes? Spytałem. Do diabła interes. Mruknął i machnął ręką. Teraz po całych dniach nie wychodzi z domu i

0: większej części leży. Byłem u niego, ale przyjął mnie rozdrażniony. Od lokaja zaś dowiedziałem się, że nikogo nie każe przyjmować. Posłałem mu Szumana, ale Stach i z Szumanem nie chciał gadać, tylko powiedział, że nie potrzebuje doktorów. Szumanowi to jednak nie wystarczyło, a że jest trochę wścibski, więc zaczął śledztwo na własną rękę i dowiedział się dziwacznych rzeczy. Mówił, że Wokulski wysiadł z pociągu około północy w Skierniewicach, udając, że otrzymał telegram, że potem zniknął sprzed stacji i wrócił dopiero nad ranem, powalany ziemią i jakby pijany. Na stacji myślą, że on naprawdę podchmielił sobie i zasnął gdzieś w polu. Wyjaśnienie to nie trafiło do przekonania ani mnie, ani Szumanowi. Doktor twierdzi, że Stach musiał zerwać z panną Łęcką i może nawet próbował jakiej niedorzeczności, ale ja myślę, że on naprawdę miał telegram od Suzina. A w każdym razie trzeba jechać dla zdrowia. Jeszcze nie jestem inwalidem i dla chwilowego osłabienia nie mogę się wyrzekać przyszłości. Jest tu Mraczewski i mieszka u mnie. A wygląda chłopak jak bernardyński prowincjał. Zmężniał, opalił się, utył. A ile on świata obleciał przez parę ostatnich miesięcy. Był w Paryżu, potem w Lyonie. Z Lyonu wpadł pod Częstochowę do pani Stawskiej i z nią przyjechał do Warszawy. Potem odwiózł ją pod Częstochowę, siedział z tydzień i podobno pomógł jej do urządzenia sklepu. Następnie poleciał do Moskwy, stamtąd znowu wrócił pod Częstochowę do pani Stawskiej, znowu u niej siedział trochę i obecnie jest u mnie. Mraczewski twierdzi, że Suzin wcale nie telegrafował do Wokulskiego, a przy tym jest pewny, że Wokulski zerwał z panną Łęcką. Musiał nawet coś mówić pani Stawskiej, gdyż ten anioł, nie kobieta, będąc przed paroma tygodniami w Warszawie, raczyła mnie odwiedzić i mocno wypytywała się o Stacha. A czy zdrów, a czy bardzo zmieniony i smutny, a czy już nigdy nie wydobędzie się ze swej rozpaczy? Z jakiej rozpaczy? Gdyby nawet zerwał z panną Łęcką, to jeszcze dzięki Bogu nie brak kobiet. Jeżeli Stach zechce, może się ożenić choćby z panią Stawską. Złote, diamentowe kobiecisko, jak ona go kochała. A i kto wie, czy teraz nie kocha. Dalibóg śmiałbym się, żeby Stach powrócił do niej. Taka piękna, taka szlachetna, tyle w niej poświęcenia. Jeżeli jest ład na świecie, o czym niekiedy wątpię, to Wokulski powinien by się ożenić ze Stawską. Ale musi się śpieszyć, bo jeżeli się nie mylę, naprawdę zaczyna o niej myśleć Mraczewski. Panie, mówi nieraz do mnie, załamując ręce, panie, co to za kobieta, co to za kobieta? Gdyby nie ten nieszczęsny jej mąż, już bym się jej oświadczył. A przyjęłaby cię? Pytam. Otóż nie wiem, westchnął. Padł na krzesło, aż zatrzeszczało i mówił. Kiedy ją spotkałem pierwszy raz po jej wyjeździe z Warszawy, jakby we mnie piorun trzasł. Tak mi się podobała. No, ona i dawniej robiła na tobie wrażenie, ale nie takie. Po przyjechaniu z Paryża do Częstochowy byłem rozmarzony, a ona taka blada, z takimi smutnymi oczyma, że zaraz pomyślałem, nóż mi się uda i dalej że w umizgi. Tymczasem ona po pierwszych słowach odpycha mnie, a gdym upadł przed nią na kolana i przysiągłem, że ją kocham, rozbeczała się. Ach, panie Ignacy, te łzy, zupełnie straciłem głowę, zupełnie. Gdyby raz tego jej męża diabli wzięli, albo gdybym miał pieniądze na rozwód, panie Ignacy, po tygodniu życia z tą kobietą albo umarłbym, albo jeździłbym wózkiem, tak, panie. Dziś dopiero czuję, jak ją kocham. A gdyby ona kochała się w innym, pytam? W kim? Może w Wokulskim? Ha, ha! Kto w tym mruku może się kochać? Kobiecie potrzeba ukazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce, a jeżeli można, to i... A czy ten głaz potrafiłby coś podobnego? Wystawał do panny Izabeli, jak wyżeł do kaczki, bo mu się zdawało, że wejdzie w stosunki z arystokracją i że panna ma posag, ale gdy poznał stan rzeczy, uciekł ze Skierniewic. O, panie, z kobietami tak nie można.
1: Do lalki.

0: Matki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Aleksandra Kurzak.

0: Minęła 14, przy konsolecie Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa do świata muzyki pachnącej Półwyspem Iberyjskim.
1: Koncert w porze lunchu.

Mam bowiem dla Państwa program zatytułowany, co tu dużo mówić, bardzo sugestywnie, Spanish Night. Ten koncert odbył się w Turynie pod koniec ubiegłego sezonu artystycznego, dokładnie 18 czerwca, a występującą tam Narodową Orkiestrę Symfoniczną RAI odwiedziło dwóch Hiszpanów. To gitarzysta Pablo Sainz Villegas i dyrygent David Jimenez. Biorąc pod uwagę ten tytuł, można spodziewać się, co znalazło się w tym programie. Biorąc pod uwagę, że wystąpił gitarzysta, tak, nie zabraknie Concierto de Aranjuez, tego najsłynniejszego dzieła Joaquina Rodrigo, ale na początek muzyczne preludium, symbol w zasadzie nowoczesnej muzyki Hiszpanii, bogato czerpiący z tradycji Andaluzji. To muzyka Manuela de Falla, młodego jeszcze można powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak rozwijały się koleje jego życia, bo gdy de Falla pisał tę partyturę, miał mniej więcej 30 lat. Utwór ten napisał na samym początku XX wieku, jeszcze przed wyjazdem do Paryża, a był on pierwszym poważnym sukcesem w muzycznej biografii Manuela de Falla. Mam na myśli jego operę, jednoaktową La Vida Breve, czyli Krótkie Życie. Dziś w całości utwór bardzo rzadko gości w repertuarze teatrów operowych, ale muzyczne wyjątki z tej partytury bardzo chętnie włączane są do programów symfonicznych. Chyba najczęściej wykonywaną parą numerów z partytury La Vida Breve jest interludium i taniec, i to właśnie one otwierają nasze dzisiejsze spotkanie w porze lunchu. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna RAI, dyryguje David Jimenez.

dzisiejszy koncert w Porze Lunchu. Tak też otworzył się koncert, który w czerwcu tego roku odbył się w Turynie. Koncert zatytułowany Spanish Night. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna RAI. Dyrygował Dawid Jimenez. Tuż po zakończeniu tych wyjątków, z co tu dużo mówić, jeszcze dość zachowawczej partytury Manuela de Falla na estradę w Turynie, do tych artystów dołączył wspomniany już dziś gitarzysta Pablo Sainz Biegas. Artysta, którego mogą Państwo znać przez pryzmat jego działalności skupionej na nieco lżejszych, ale powiedzmy marketingowo bardzo efektownych formach uprawiania muzyki. Jednak Pablo Sainz Villegas to artysta na wskroś klasyczny. Współpracował w swoim życiu między innymi z Agustinem Hadelichem, a w jego repertuarze znajdują się wszystkie te najważniejsze z perspektywy repertuaru gitarowego utwory, na czele z Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Rodrigo reprezentuje kolejne już pokolenie hiszpańskich kompozytorów. Gdy Manuel de Falla pisał swoje La Vida Breve, ten miał zaledwie kilka lat. Tak jak de Falla, by nauczyć się sztuki kompozycji, Rodrigo wyjechał do Paryża, gdzie studiował m.in. u Paula Dicca. Jego Concierto de Aranjuez to muzyka z roku 1939. Tytuł odnosi się do słynnego Królewskiego Pałacu, ale tak naprawdę Rodrigo zależało na tym, by w jakimś sensie przywołać przede wszystkim wspomnienia ze spacerów po ogrodach okalających pałac w Aranjuez. Sam przyznał wprost, że koncert ten ma brzmieć jak ukryta bryza, która porusza wierzchołki drzew w tamtejszych parkach. Powinien być tak delikatny jak motyl i tak wdzięczny jak kwiat nazywany Weronika. Mam poczucie, że te słowa doskonale charakteryzują partyturę Concierto de Aranjuez, w której od pierwszej części króluje lekkość, ale i hiszpańskość. Tu kompozytor sprytnie lawiruje pomiędzy metrum dwudzielnym a trójdzielnym. Zarówno pierwsza, jak i druga część tego utworu rozpoczyna się głosem instrumentu solowego, ale w tej drugiej gitara zdaje się tylko akompaniować, bo to przede wszystkim moment popisu dla muzyka grającego na rożku angielskim. Potem oba instrumenty ze sobą dialogują, a w końcu do głosu dochodzą także inne instrumenty dęte drewniane, tak jakby Joaquin Rodrigo bardzo podkreślić chciał ciepłe brzmienie instrumentu solowego. Biorąc pod uwagę datę powstania tego utworu, niektórzy przypuszczali, że część druga to rodzaj impresji wokół Guerniki Picassa, ale wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozwiała żona kompozytora. W swojej książce przyznała wprost, że Rodrigo mówił, iż to wspomnienie chwil szczęścia w obliczu straty ich nienarodzonego dziecka. Finał to natomiast dworski taniec, tak samo hiszpański jak francuski w swojej muzycznej naturze. Brzmi to wszystko tak, jakby Rodrigo chciał tym razem przywołać wspomnienie dawnego życia w pałacu w Aranjuez. Allegro con spirito, adagio i allegro gentile, tak kompozytor opisał trzy części swojego Concierto de Aranjuez, utworu, który dziś zabrzmi w koncertowym nagraniu Pabla Sainz Biegasa, gitara i Narodowej Orkiestry Symfonicznej RAI pod batutą Dawida Jimeneza.

Pablo Sainz Biegas, gitara i orkiestra symfoniczna działająca przy włoskim radiu pod batutą Davida Jimenez'a wykonali Concierto de Aranjuez, najsłynniejszą kompozycję Joaquina Rodrigo i chyba najsłynniejszy klasyczny koncert gitarowy. Za chwilę prawdziwa kropka nad i w tym arcyhiszpańskim programie, ale zanim ona, proszę jeszcze posłuchać, jak Pablo Sainz Biegas pożegnał się z publicznością zebraną w czerwcu tego roku w Turynie.

Raz jeszcze Pablo Sainz Biegas, gitarzysta oklaskiwany w czerwcu tego roku w Turynie. Biorąc pod uwagę kształt tego programu, jego wybór na bis absolutnie nie dziwi. To była muzyka Francisca Tarregi, jego Gran Jota. Być może, jak państwo usłyszeli, w tej kompozycji Tarrego odwołał się do tego samego źródła inspiracji, które potem przyświecało Manuelowi de Falla, gdy pisał swoje Siete Canciones Populares Españolas. Wspomniałem państwu, że jeszcze kropka nad i w tym hiszpańskim programie czeka państwa na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Suitas Carmen zabrzmi na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a w zasadzie wyjątki z dwóch suit opracowanych mniej więcej 10 lat po premierze pierwszej wersji Carmen przez Ernesta Giraud. Kolejne usłyszą państwo te oto fragmenty partytur Georges Bizet, Le Toreador, Prelude, Aragones, Intermezzo i Chanson Bohème. Na koniec zatem ulubiony fragment opery Carmen Fryderyka Nietzschego, który o całej tej partyturze Georges Bizet powiedział kiedyś, że to wietrzyk prosto z ogrodu Epikura. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna RAI.

0: To za pierwotną, erotyczną energię, szczególnie ten fragment opery Georges'a Bizet upodobał sobie Fryderyk Nietzsche. Dziś suita z tej kompozycji Bizet w opracowaniu Ernesta Giraud kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że słuchaliśmy nagrań zarejestrowanych w Turynie 18 czerwca tego roku. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna RAI, dyrygował Dawid Jimenez. Kolejne spotkanie w porze lunchu jutro, za to dzisiejsze dziękuję. No i zapraszam do usłyszenia. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 15. Łączymy się zatem z Poznaniem.
1: Konkurs Wieniawskiego na antenie Dwójki.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie z naszego studia w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
3: Adam Suprynowicz.
2: I Marcin Majchrowski. Drugi etap po półmetku dzisiaj po tej przedpołudniowej sesji. Jeszcze 12 skrzypków ma przed sobą swoje godziny.

0: recitale, tutaj prawie godzinne, właśnie w tej części 17. konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. No ale my najpierw myślami i nie tylko myślami, ale również wspomnieniami i przykładami wrócimy do wczorajszego popołudnia i wieczoru. Tamta sesja mnie się wydała, wiesz, bardzo forsowna pod względem kondycyjnym i...
1: Mówisz jako, to, jako słuchacz.
0: Jako słuchacz mówię, tak, bo czasami się zmieniam słuchacza również tutaj w auli podczas konkursu. Myślę, że dzisiejsze przedpołudnie wypadło ciekawiej od wczorajszego popołudnia i wieczoru.
1: Zgadzam się. Zresztą w ogóle chyba wczorajszy dzień nie był taki połyskliwy i nie rzucało nam się w uszy dużo rzeczy bardzo charakterystycznych. Chociaż coś dla Państwa znaleźliśmy oczywiście. No ale rzeczywiście tak to los układa, no bo jury wybiera tych, wybrało 24 osoby, które przeszły do drugiego etapu i te osoby znów są ułożone od N i te zestawienia czasami są męczące dla słuchacza, bo rzeczywiście jest w tym konkursie bardzo, bardzo dużo muzyki późnoromantycznej i na to przede wszystkim zwracam uwagę, a to nie jest muzyka lekka, to nie jest muzyka, która daje oddech.
0: I jest to również muzyka, która jest no, niezwykle trudnym wyzwaniem repertuarowym, jeżeli chce się dobrze skomponować swój występ, zwłaszcza w drugim etapie, kiedy właśnie trzeba grać około 50 minut programu, bo ona oczywiście się łączy i to jest tak wszystko ułożone regulaminowo, że trzeba tutaj pokombinować, jak to się mówi, z wyborem i trzeba pomieszać muzykę polską z kompozytorami europejskimi. Natomiast wtedy, kiedy się sięga po takie dzieła bardzo wymagające z repertuaru, to wtedy trzeba sobie zadać właśnie pytanie, jak to wszystko skomponować, żeby po pierwsze miało to swoją dramaturgię, żeby miało to swój wyraz i żeby no jakby uwypuklić tę najważniejszą kompozycję, którą się wykonuje. I myślę, że dzisiaj mieliśmy dwa dobre przykłady tego, ale to w swoim czasie, jak to się i sprawdziło, i nie sprawdziło. Natomiast wczoraj właśnie, jeżeli mówisz o tych trudnościach w percepcji całego programu, to też jeden przypadek był taki, że repertuar był tak dobrany, że on no, właściwie tak estetycznie był bardzo blisko siebie i okazało się, że w momencie, kiedy to wszystko się skumuluje, to łatwo nie jest.
1: No tak, bo tutaj mamy takie zjawisko, które polega na tym, że wybieramy sonatę, dobieramy do tego jakiś utwór dowolny, no i potem trzeba czymś dopchnąć ten program tak. Do wymaganej długości. W związku z tym wstawiane są rozmaite miniatury, nie wiadomo do czego pasujące i właściwie nie wiadomo w jakiej sprawie my ich słuchamy, bo my już w zasadzie po tej sonacie i po tym utworze dowolnym wszystko wiemy. No ale tak jest i z tym próbujemy się mierzyć. Akurat Charlotte Tilly, która występowała pierwsza w popołudniowej turze wczorajszych przesłuchań, miała dosyć dobrze ułożony program, bo zaczęła od rapsodii na tematy mołdawskie Mieczysława Weinberga, potem wykonała dwa z czterech utworów na skrzypce i fortepian opus 17 Józefa Suka. No ale właśnie.
0: To tak zorientowałem się, że nie przepadasz za tymi utworami.
1: Salonowy repertuar. Nie wiem do końca, po co tego słuchaliśmy. Chociaż dzisiaj pojawiła się osoba, która bardzo dobrze sobie z nimi poradziła tak. I przekonała mnie, że jednak można tego posłuchać. No i na koniec występu Charlotte Tilly, pierwsza sonata skrzypcowa F-moll opus 80 Sergiusza Prokofiewa i no to jest właściwie jedyne miejsce, w którym Prokofiew może występować w tym programie, ponieważ jest to dzieło tak obciążone znaczeniami, tak potężne, poważne,
0: zajmujące emocje i wyobraźnię.
1: Że co po tym grać?
0: Nie da się nic.
1: Jak po symfonii.
0: Oczywiście.
1: To nie ma czego dodawać. Więc to akurat program ułożony bardzo ciekawie. A to jest skrzypaczka, która nas zachwyciła w pierwszym etapie sonatą Bibera, ale i Wieniawskiego zagrała świetnie, Souvenir de Posen, z którego wydobyła nawet stylizacje ludowe. I ona chyba w takich rzeczach się całkiem dobrze czuje, bo także rapsodia na temat tematy mołdawskie Mieczysław

0: Weinberga, myślę, że poszła jej nieźle.
1: Ona zaczęła od tej rapsodii, tak jak wspominałeś, i to było właściwe miejsce dla tego dzieła, dla zbalansowania rapsodii Weinberga i sonaty Prokofiewa. To wykonanie poszło jej najlepiej, najbardziej przekonująco, moim zdaniem. Tutaj się z tobą zgadzam, że muzyka Józefa Suka, te dwie miniatury z czterech wybrane jeszcze z odwróconą kolejnością porządku w opus 17, no nie sprawdziły się, no i również nie sprawdziła się w jej interpretacji sonata F-moll opus 80 Sergiusza Prokofiewa. I to dowodzi jeszcze jednej ważnej rzeczy, że trzeba mieć naprawdę bardzo wiele i bardzo dobrze umieć i mieć no, wgraną, ograną taką sonatę, takie dzieło, żeby pokusić się o wykonywanie go na konkursowej estradzie. To jest niezwykle zdradliwy punkt programu.
0: Muszę powiedzieć, że ja oczywiście w tym Prokofiewie usiłowałem doszukać się jakichś sensów, ale ja miałem wrażenie, że tu był nadmiar pomysłów, że no, spójnego przekazu w tym nie odnalazłem, chociaż naprawdę bywały miejsca bardzo, bardzo ciekawe.
1: Ale też grała takim, szczególnie w Andante, w trzeciej części, nie wiem czy zauważyłeś, przynajmniej dla mnie na granicy słyszalności. Ona miała bardzo cichą dynamikę. Ja wiem, że ona chciała osiągnąć pewną barwę brzmienia. Tak. Natomiast no, zdaje się, że to nie było obliczone na kubaturę tutaj auli i mnie to po prostu ginęło, przykrywane przez fortepian.
0: Posłuchajmy może, co powiedziała o doborze repertuaru Charlotte Tilly, a potem będziemy słuchać fragmentu jej występu, a będzie to rapsodia na tematy mołdawskie Mieczysława Weinberga we fragmencie.
2: Byłam naprawdę zaskoczona, bo nie uważam się za artystkę o profilu wirtuozowskim. Dlatego pierwszy etap był dla mnie wyzwaniem. Jednocześnie poczułam ogromne ciepło ze strony publiczności i bardzo ucieszyłam się, że mogę ponownie wystąpić z Michałem Francuzem, pianistą, który jest dla mnie prawdziwym odkryciem. Uwielbiam z nim grać. Konkursy mogą być świetnym sposobem na rozwój kariery i zdobycie rozpoznawalności. Ja jednak miałam szczęście, bo już wcześniej koncertowałam. Podczas koncertów czuję się swobodniej, bo wiem, że publiczność przyszła posłuchać właśnie mnie. Na konkursie natomiast podlega się wciąż ocenie, co jest znacznie mniej komfortowe.
3: Because they knew what you signed up for. In competition, you go to be judged, and this is really not so comfortable.
2: Co było największym wyzwaniem przy układaniu programu drugiego etapu? Jaka była jego myśl przewodnia? Tutaj możecie pozwolić sobie na większą swobodę w stosunku do pierwszego etapu. Przesłuchałam wszystkie utwory z listy i rapsodia na tematy Mołdawii. Weinberga od razu mnie zachwyciła. Nauczyłam się tego utworu specjalnie na konkurs i dziś należy on do moich ulubionych. Czuję szczególną emocjonalną więź z muzyką Weinberga.
3: There's not like a familiar story or something, like I'm not related to him, but I feel like heart-wise related to him. Yeah, I really love his music and.
2: Od początku wiedziałam też, że chcę zagrać sonatę Prokofiewa, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych utworów. Pozostałe kompozycje dobierałam tak, by właśnie do niej pasowały. Ponieważ w pierwszym etapie grałam już muzykę barokową, nie zależało mi na przedstawianiu wszystkich epok, całej palety barw, lecz na stworzeniu spójnego muzycznie programu.
3: Palette of different important stages in music history, but rather make a program which suits to each other and

0: fragment rapsodii na tematy mołdawskie, opus 47, numer 3 Mieczysława Weinberga, grała Charlotte Tille z towarzyszeniem pianisty Michała Francuza.
1: I tak jak Państwo słyszeli, trochę było tu nieczystości, one się niestety zdarzały Charlotte Tille w całym występie w drugim etapie, więc trochę drżę o jej przyszłość w tym konkursie, ale nie drżę o nią jako o artystkę, bo uważam, że to jest rasowy muzyk, osoba, która nie tylko umie grać, ale ona sobie po prostu swobodnie muzykuje i widać, że to jest sposób życia dla niej.
0: No dobrze, no a potem wyszła na estradę w auli perfekcyjnie przygotowana i perfekcyjnie wykonująca pod względem technicznym, intonacyjnym swój program Marina Łako. I jak ją znajdujesz w kontekście Charlotte Tille? Też podobnie, czy gdzie indziej by się
1: zupełnie
0: usadowił?
1: Gdzie indziej chyba. Zupełnie gdzie indziej. Ja nie wiem, kim jest Marina Łako. Myślę, że jedyne, co mi przychodzi do głowy, to wielka nadzieja, bo ona ma 19 lat i gra perfekcyjnie, tak. Rzeczywiście. No, nienagannie. Przypomnę, że w pierwszym etapie grała Bacha w stylu z lat 60. mniej więcej, sprzed nurtu wykonawstwa tak. historycznego, ale miała nienaganną intonację, wszystko wyuczone. W Faustie trochę mi się nie podobało, że sięgała po ciemne brzmienie przez manierę dociskania smyczka, co czasami w skrzypcach wywołuje taki beczący dźwięk. To było nieciekawe. Natomiast sonatę Grieka zagrała bardzo ciekawie.
0: Od początku do końca.
1: Od początku tak. do końca. To jest naprawdę dobre granie, zbudowała gradacje i tak dalej, ale przyznam, że to jest wszystko spójne, ładne, ale mnie to nie obchodzi kompletnie. Ja nie wiem, o czym ona do mnie gra.
0: No właśnie, ale to było tak, że ona zagrała tę sonatę od początku do końca. Przyjęliśmy ją do wiadomości. Właściwie stwierdziliśmy, że nie ma się tutaj do czego przyczepić. A potem były jeszcze 4 pozycje programowe w jej recitalu. To znaczy romans opus 23 Szymanowskiego, 2 humoreski Jana Sibeliusa, opus 87 numer 2 i 89 numer 3. Z premedytacją Państwu mówię te numery opusowe i cyfry w porządku wewnątrz opusu, bo to jest muzyka kompletnie właściwie nieznana i niewykonywana i homogeniczna, ja bym powiedział mocno. A potem jeszcze właśnie. Była etiuda w formie walca Camilla Saint-Saensa w opracowaniu Eugène Isaïe. I tego się zrobiło tyle, że ja myślałem, że siedzę 2 godziny tutaj.
1: Tak, to prawda, bo kiedy nie ma o co ucha zaczepić, bo to jest takie gładkie, to wbrew pozorom człowiek może się męczyć. No, my w każdym razie podchodzimy sceptycznie jak na razie do Mariny Łako jako artystki, ale wracam do tego, że ona może z wiekiem dojrzeć do tego, żeby być artystką bardzo dobrą, bo technikę i umiejętności ma.
0: Perfekcyjne. Fragment sonaty, tak? C-moll Grieg, opus 45, fragment finału. Michał Francuz przy fortepianie.

0: Marina Łako razem z Michałem Francuzem przy fortepianie. Tak? Nic nie mylę?
1: Tak, tak, dobrze mówisz. I sonata numer 3, c-moll, opus 45 Edwarda Grieg'a, skądinąd jedna z moich ulubionych sonat, bo to świetna muzyka. No właśnie.
0: Ale chyba nie masz wątpliwości co do przyszłości Mariny Łako w konkursie, to znaczy, że w trzecim etapie ją usłyszymy.
1: Sądzę, że usłyszymy, tak, tak, tak, bo no nie ma się do czego przyczepić.
0: Nie ma.
1: Technicznie, muzykalnie.
0: Nie, no wszystko poukładane.
1: Wszystko
0: no,
1: jest.
0: To tak, tak trochę właśnie na tak zwaną konkursową modłę, że, tak, że to jest zaprogramowane
1: granie
0: i kontrolowane granie. Julia Xiaoczuo Wang.
1: Też 19-latka. O temperamencie i mam wrażenie wyraźnej inklinacji do muzyki XX-XXI wieku, bo świetnie grała Lutosławskiego, nieźle Bartoka. To jej pękła struna w pierwszym tak etapie i po zmianie właściwie opuściły ją już wszelkie nerwy.
0: Uspokoiła
1: i
0: się, wyluzowała.
1: Zagrała, tak, świetnie zagrała, naprawdę wariacje na temat własny Henryka Wieniawskiego. A tutaj miała zupełnie inny program i ja przyznam szczerze, nic nie rozumiem z tego programu.
0: Bo było tak, proszę Państwa, najpierw sonata d-moll opus 9 Karola Szymanowskiego, jedna z dwóch najpopularniejszych sonat w drugim etapie, pięciokrotnie jej posłuchałem. I pięciokrotnie będziemy słuchali sonaty F. Sergiusza Prokofiewa.
1: To mnie bardzo cieszy,
0: tak,
1: że
0: też to bardzo cieszy.
1: Słuchamy.
0: Potem był Poème Elegiaque, opus 12 Eugène Ysaÿe. No i twój ulubiony utwór wczoraj z tamtej sesji przesłuchań,
1: tak,
0: czyli Fantazja opus 131 Roberta Schumana w opracowaniu Fritza Kreislera. Pozwoliłem sobie na taki żart w naszej rozmowie, że z Roberta Schumana to tylko kreski taktowe tam chyba zostały w tym opracowaniu.
1: Tak, Fritz Kreisler puścił wodze swojej fantazji i nieposkromionego talentu wirtuoza, skrzypiec i stworzył coś bardzo osobliwego, muszę przyznać. No spod Kreislera rzeczywiście jakoś chwilami przebijała tam melodia Schumana. No ale no, to jest właśnie taki program przeładowany, bo on jest przeładowany emocjonalnie,
0: tak,
1: bo sonata d-moll Szymanowskiego to jest, no, to jest najwyższy diapazon emocji przez 20 minut.
0: Młodego Karola, który się fascynował neoromantyzmem, tak,
1: tak,
0: i rozpływał w tym.
1: Potem poem Elegiaque Ysaÿe, to jest też bardzo poważny utwór, to jest tam gdzie się przestraja, to jest dolną strunę,
0: tak,
1: już o tym

0: rozmawialiśmy. No i jeszcze ta fantazja na koniec, nawydziwiana, przepraszam za słowo, przez Fritza Kreislera.
1: Ze solową kadencją na koniec jeszcze, a jakże po tych kilkunastu minutach grania, żeby nie było tak łatwo.
0: Właśnie, ja nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, bo ona miała w tym drugim etapie sporo wpadek intonacyjnych, ale też... Moim zdaniem się pogubiła interpretacyjnie w poem Elegiak Izaii i to było ciężkie też w słuchaniu.
1: Ale wydało mi się, tutaj powiem na obronę Julii Siao-Chuo-Wang, że właściwie miała bardzo ciekawą barwę dźwięku, dobraną do temperatury emocjonalnej tej muzyki Eugène Izaii. Wykończenie fraz mnie to bardzo ujęło tutaj i bardzo dobrą intonację akurat w tym utworze, jeśli dobrze wszystko zanotowałem, wysłyszałem i zapamiętałem.
0: Julia Siao-Chuo-Wang w rozmowie z Moniką Kopcik wyjaśniła trochę, dlaczego tak ułożyła ten program.
1: No to posłuchajmy.
2: Thank you starting with Szymanowski.
3: Wybrałam sonatę Szymanowskiego na otwarcie mojego recitalu ze względu na jej mocny, dramatyczny początek. Gdybym miała grać ten utwór na zakończenie, byłoby to dla mnie zbyt przytłaczające emocjonalnie. Następnie wybrałam poem Elegiak Izaia, utwór o podobnej kolorystyce i atmosferze. To elegia poświęcona zmarłemu przyjacielowi kompozytora, która zawiera marsz żałobny o głęboko melancholijnym charakterze. A w muzyce Schumana spotykają się dwie kontrastujące osobowości, które wykreował sam kompozytor. Refleksyjny Eusebius, nawiązujący również do nastroju elegii Izaia, oraz żywiołowy, optymistyczny Florestan. Dzięki temu fantazja, zakończona radośnie i majestatycznie w tonacji C-dur, stanowiła dla mnie idealny finał recitalu. Zależało mi na naturalnych przejściach między kolejnymi utworami i emocjami, jakie kreują, a także na pogodnym zakończeniu całego programu. A happy ending.

0: No to muszę powiedzieć, że mikrofony są bezlitosne i najmniejszy niuans intonacyjny wyłapią.
1: To jest też przykład tego, jak czasami intencje artystów rozmijają się z tym, co przechodzi na tak zwaną drugą stronę, jak to się mówi w sztukach performatywnych. Coś artysta chce przekazać i ma pełne przekonanie do tego, że ułożył ten program właściwie, a my się męczymy na sali.
0: To była, tak, to była Julia Siochuo Wang z Michałem Francuzem w fragmencie poematu elegijnego op. 12 Żena Izai. No a kończyła tę stawkę wczoraj wieczorem Maja Wichert, startująca z numerem 46 i po raz pierwszy posłuchaliśmy mitów op. 30 Karola Szymanowskiego.
1: Tak, to ciekawy program, mity, potem sonata Ravela.
0: Za dużo dla mnie, Adam, na raz.
1: No zwłaszcza, że na koniec twój ulubiony utwór, Wielki Kaprys. Wielki Kaprys.
0: Na temat pieśni Król Olch.
1: Ten kompozytor.
0: Heinrich Wilhelm Ernst.
1: Ernst. Otóż to jest kaprys na temat pieśni Król Olch Franza Schuberta. No to było... Ratuj się kto może w tym ostatnim utworze, ale to jest przykład tego, jak nie należy też dobierać takich utworów, jeżeli się nie ma pewności, że się podoła temu zwyczajnie kondycyjnie, bo to jest strasznie trudne do grania.
0: No wiesz, bo to jest transkrypcja, w miarę wierna transkrypcja pieśni, ballady Schuberta, która cała się opiera na ostinatowym basie w fortepianie, na tych oktawach, które się wzmagają cały czas, bo mają odmalowywać tętent koński i ten cwał, w którym ten ojciec tego biednego, umierającego swojego gorączkującego synka, który ma zwidy, właśnie gdzieś tam wiezie i nie dowozi na koniec. No i to jest właściwie nie do przełożenia na skrzypce. No. Jeszcze rozmowa trzech protagonistów, jak już to wspominałem państwu, w warstwie wokalnej, chociaż to jest na jeden głos, prawda, z fortepianem, ale no, to jest nie do udźwignięcia.
1: Ja mam z tą skrzypaczką pewien problem, bo ona... Czasami pokazuje, że jest sprawna technicznie, czasami pokazuje, że jest muzykalna, ale to wszystko jest tylko czasami, bo po prostu jej raz wychodzi, a raz nie. W sonacie Tartiniego, pamiętam, w pierwszym etapie trzęsła jej się ręka i to było słychać, bo prawa ręka, jak się trzęsie i ciągnie smyczek, no to po prostu słychać drżący dźwięk.
0: Ale tam już diabelski tryl, Adamie, chciałem ci przypomnieć w tej
1: tak,
0: sonacie.
1: No, pewnie już się obawiała tego trylu, no ale no, to chyba stres powoduje, że gra tak nierówno. Nierówno w sensie takim właśnie, że raz coś pokazuje, że ma wyobraźnię, że chciałaby. Tutaj w mitach były naprawdę momenty bardzo ciekawe i barwowo, ale no...
0: No dobrze, to
1: nie powstaje spójnego.
0: To bardziej mity, czy bardziej sonata G-dur Maurice'a Ravela dla ciebie? Bo dla mnie chyba jednak troszeczkę bardziej sonata Ravela. Szczególnie jeśli chodzi o finał. Blues i Perpetuum Mobile. O tak bym postawił, że to jednak ta gradacja nastąpiła na lepsze. Mity nie moje.
1: A wybraliśmy mity,
0: tak, wiem,
1: dla państwa.
0: Ale jeszcze wcześniej posłuchamy, co Maja Wichert powiedziała Monice Kopcik.
2: Wybrałam te utwory, ponieważ oba opierają się na mitologii i poezji. Pomyślałam, że dobrze będzie stworzyć pewien motyw przewodni programu drugiego etapu. Poza tym również muzyka Ravela jest mniej realistyczna, bardziej fantastyczna i wydaje mi się, że te utwory dlatego świetnie do siebie pasują. That suited very well together, so that's why I chose it. Czy dla ciebie jako muzyka aspekt opowiadania historii jest ważny? Widać, że lubisz utwory, które mają odniesienia literackie. Myślę, że opowiadanie historii jest dla mnie najważniejsze. Uwielbiam utwory inspirowane opowieściami czy poezją. Bardzo lubię poznawać też historie, które stoją za powstaniem tych kompozycji, bo to pomaga mi tworzyć własną narrację. Zawsze staram się wyobrazić,

wyobrazić sobie jakąś historię, którą opowiada każdy utwór. Kiedy gram, staram się nadać mu głębszy sens. Dzięki temu każda nuta coś znaczy. To dlatego tak bardzo lubię utwory, które mają już swoją literacką historię. Skoro mówimy o literaturze, czy mogłabyś wymienić kilka ważnych dla ciebie książek lub wierszy? To trudne pytanie. Myślę, że moją ulubioną książką jest

Gdy zaczęłam studia, bardzo chciałam wrócić do książek i Anna Karenina była pierwszą, po którą wtedy sięgnęłam. Chciałabym zapytać o Szymanowskiego. Mity łączy wspólny motyw, ale czy traktujesz każdy z trzech segmentów jako osobną opowieść, czy raczej spójną całościową narrację? Staram się myśleć o nich jako cyklu, trochę jak o sonacie, choć to oczywiście nie sonata, ale postrzegam te segmenty jako trzy części jednego dzieła. Każda opiera się na innej historii, innym micie, jednak staram się traktować je jako spójną opowieść.

0: Maja Wisiert i Łukasz Chrzęszczyk, źródła Aretuzy, czyli pierwszy z mitów, opus 30 Karola Szymanowskiego.
1: Słuchają Państwo w dwójce podsumowania wczorajszego popołudnia i dzisiejszego przedpołudnia przesłuchań drugiego etapu konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Jest 15.35, jeszcze czworo muzyków mamy do omówienia.
0: I przy muzyce Szymanowskiego zostaniemy teraz.
1: I zostaniemy przy Szymanowskim, co mnie nieustannie cieszy. Zhishen Zhang, 26-letni artysta. Pamiętam, że świetnie zagrał Subito Lutosławskiego i potrafił pośpiewać zupełnie z innego porządku, z innej estetyki w fantazji na tematy z Fausta Wieniawskiego. A tutaj zagrał sonatę na skrzypce solo E-dur szóstą z opusu 27 Erzena Izai.
0: Czyli to też jeden z twoich ulubionych utworów.
1: Tak, to jest ta, w której pojawiają się rytmy habanery, których tak. Nikt tutaj praktycznie od

0: nikt z grających tę sonatę tutaj nie słyszał. Poza Wendland Jackson, która no, bardzo słabo zagrała w pierwszym etapie, ale rzeczywiście ten rytm u niej był i Zhishen Zhang go też usłyszał.
1: No i dopiero teraz mnie oświeciło, że ten Izai i Fantazja Carmen na końcu Franza Waxmana to miało być ta klamra, ta habaniera.
0: To możliwe. Sonata demol jeszcze w międzyczasie Karola Szymanowskiego i romans opus 23 Amy Beach. To dobrze, że utwory kompozytorek też się pojawiają w programie.
1: Akurat z romansu bardzo się cieszę, bo Amy Beach jest jakoś mi postacią bardzo bliską przez swój nieugięty upór i chęć właśnie bycia kompozytorką w trudnych czasach dla niej na Wyspach Brytyjskich. To bardzo ciekawa postać. Mhm. Muszę ci powiedzieć, że ten romans opus 23 wydał mi się bardzo dobry i trafiony interpretacyjnie. Tam było wszystko, temperatura dźwięku, to nie jest jakoś bardzo skomplikowane, ale on nie okazał się jakby czymś, co byśmy powiedzieli, że jest poniżej aspiracji czy możliwości. On był bardzo trafiony interpretacyjnie, a wcześniej była bardzo dobra sonata demol opus 9 Karola Szymanowskiego. Muszę tutaj powiedzieć, że Zhishen Zhang bardzo mnie przekonał i Michał Francuz razem z nim tutaj muszę powiedzieć też to podkreślić, bardzo świetną kreację interpretacyjną stworzyli.
0: Sonata demol Szymanowskiego przejęła mnie jako taka indywidualna opowieść rzeczywiście i to jest właśnie to, czego szukamy. No, żebyśmy usłyszeli, co ten muzyk chce nam przekazać tą muzyką, a nie tylko, że potrafi ją zagrać. Bo na przykład w Fantazji Carmen Waxmana, która kończyła tę całość trochę już, tak bym powiedział, na bis.
1: Na doczepkę,
0: takie
1: tak?
0: było myślenie o tym. To jest fantazja również z listy utworów dowolnych, które podają organizacje konkursu wieniawskiego, no ale już tam się zmęczył i grał trochę tak, niedokładnie i miałem wrażenie, że ma jakieś koncepty, które realizuje tylko częściowo.
1: Posłuchamy fragmentu sonaty Karola Szymanowskiego. Zanim go zapowiem, proszę Państwa, bo to będzie fragment finału, początkowy fragment finału, to jeszcze raz wracając do materii tego dzieła, które jakby wiesz, także i dla mnie odkrywa swoją nową twarz albo nowe oblicza różne w tych różnych podejściach interpretacyjnych. Niezwykła aura w skrzypcach, taka idyllicznie świetlista w tym Andante Tranquillo Dolce i potem to wchodzące skercando, takie półżartobliwe. No, bardzo to się dla mnie sprawdziło i właśnie od samego początku zresztą, ale tutaj takie apogeum w tym Andantino, a my dla Państwa mamy fragment finału.

0: Te motywy akurat tutaj w tej części finału sonaty Karola Szymanowskiego niemalże jak z Malera wyciągnięte przez właśnie Karola Szymanowskiego i przez wykonawców. To był Zhisheng Chang i Michał Francuz przy fortepianie dzisiaj przed południem. A potem właśnie była ta programowa, no nie powiem nawet, że niezręczność, bo właściwie to była programowa porażka Menga Zhou, 24-letniego skrzypka. Najpierw zabrzmiały Nocturne Tarantella op. 28 Karola Szymanowskiego, całkiem sensownie wykonane, muszę powiedzieć. I jeszcze jedno zaznaczam. Potem była właśnie sonata F-moll op. 80 Sergiusza Prokofiewa i uwaga, no, Ramotka skądinąd może miła Niccolò Paganiniego, wariacje jedne z tysiąca XIX-wiecznych i czy z drugiej połowy XVIII, z końca XVIII wieku wariacje na tematy z oper i baletów tamtego czasu, tak chętnie grane przez wirtuozów i kochane przez publiczność. Muzyka pop tamtych czasów.
1: Lestrege, tak. Wiedźmę Niccolò Paganiniego.
0: No on sam był wiedźmą, skrzypiec.
1: Taki kaprys. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego nikt tego nie gra.
0: Bo to jest
1: taki repertuar, z którym trochę jest ryzykownie jechać i występować gdzieś. No można go tylko nagrać, no i co? I potem nagrasz i zostajesz z tym.
0: Jak Himmelsbach z angielskim, tak?
1: Z angielskim właśnie. No dobrze, mnie w Prokofiewie pewne rzeczy tam interesowały rzeczywiście w występie Menga Zhou.
0: A to ja powiem ci więcej. Ja uważam, że trzykrotnie słuchaliśmy sonaty op. 80 Prokofiewa i to było najlepsze wykonanie na razie na konkursie.
1: W drugiej części trochę mi zabrakło konsekwencji. Tam miałem wrażenie, to jest taka pofragmentowana narracja.
0: Allegro,
1: i te fragmenty nie bardzo się kleiły ze sobą. Chodzi mi o taki rodzaj klejenia, w który włączają się też kontrasty. Żeby kontrast miał sens, no to nie wystarczy zagrać nut. Trzeba jeszcze te dwa kontrastowe fragmenty jakoś do siebie odnieść. To się robi przez jakąś mikropauzę, barwę, zmianę tempa i tak dalej. Tam mi troszkę tego zabrakło, ale to jest też bardzo trudne do zagrania.
0: Nie, no to jest arcydzieło, no i to jest piekielnie trudne do wykonania, a przede wszystkim do powiedzenia tego, co się za tymi nutami kryje, co te dźwięki ze sobą niosą. To właściwie nikt sobie na razie z tym nie poradził i czekamy dalej. Może ten moment nastąpi. No ale jeszcze ważne było to, że po tym się nic nie powinno zagrać, a właśnie zabrzmiał ten nieszczęsny Paganini.
1: Który Meng Zhou ledwo grał już ze zmęczenia.
0: A my posłuchamy fragmentu Tarantelli Karola Szymanowskiego z op. 28 Meng Zhou i Łukasz Chrzęszczyk.

0: Meng Zhou w fragmencie Taranteli Szymanowskiego z op. 28 przy fortepianie Łukasz Chrzęszczyk. Czasami to, co wybieramy na gorąco, niekoniecznie nam się sprawdza w nagraniu, bo teraz słuchaliśmy tego i nie wydawało nam się to aż tak dobre.
1: Temperatura emocjonalna bardzo dobra, tak, akurat tej drugiej części tego dyptyku, który, jak to mawiał Karol Szymanowski, wyskoczył z

0: podkorkowanej butelki. Przynajmniej tak biografowie podkreślają. Natomiast te dwa występy ostatnie, Adam, przed, w tej sesji przedpołudniowej były jednymi z najlepszych w drugim etapie.
1: To prawda i zmierzajmy w tę stronę. W takim razie Jisoo Ahn, 21-letnia artystka, to jest ta, której sonatą Pulenka zachwycaliśmy się w pierwszym etapie.
0: No i właściwie mogę powiedzieć, że dzisiaj byśmy się zachwycali sonatą Karola Szymanowskiego również doskonale wykonaną.
1: Tak. Jisoo Ahn porządnie i sensownie ułożyła program drugiego etapu. Najpierw pierwsza rapsodia Beli Bartoka, potem poemat Ernesta Chaussona i na koniec sonata demol Karola Szymanowskiego, więc diapazon emocji rośnie, nowoczesność maleje, więc coś się dzieje w tym programie, tam jest jakieś kontinuum.
0: I wiesz co, jeżeli u Mai Wisiert mity Karola Szymanowskiego plus sonata Maurice'a Ravela skrzypcowa, to były te spowiedzonka żuk i żaba jednocześnie, to tutaj tu mi się poemat opus 25 Ernesta Chaussona sprawdził i był na swoim miejscu. Między tą bruitystyczną trochę i taką chropawą rapsodią Bartoka, a tym rozbuchanym Karolem Szymanowskim.
1: Tak,
0: wszystko było na swoim miejscu.
1: Tam było wyczute jakieś ludowe granie, taka muzyczka, takie coś, co nas rwie do tańca trochę w tej rapsodii. Z tej ludowej inspiracji Beli Bartoka. W poemacie Ernesta Chausson, Jisoo Ahn wygrała też wewnętrzną różnorodność tego utworu. Nie każdy to umie zauważyć. Większość ciśnie mocno, żeby utrzymać te wysoki poziom emocji, a ona zobaczyła, że trzeba te porywy jakoś zbalansować.
0: A wiesz, bo ona to doskonale odczytała, bo to się ta opowieść się rozwija po prostu od jakiegoś spokoju idyllicznego przez te emocjonalne kulminacje i splecenie tych wydarzeń życiowych, aż do tej nadziei, która pozostaje na koniec po tej spełnionej miłości, ale nie tej miłości, bo tam jest trójkąt miłosny właśnie w u Turgieniewa i w poemacie Chaussona.
1: To może posłuchajmy fragmentu tego poematu.

0: Jisoo Ahn przy fortepianie, Łukasz Chrzęszczyk, bo to ich wspólna przecież kreacja, poematu op. 25 Ernsta Chaussona. We fragmencie państwo usłyszeli ten utwór, ale chyba nie masz wątpliwości, że posłuchamy Jisoo Ahn w etapie
1: ja
0: trzecim.
1: Ja trzymam oba kciuki, tak. żebyśmy posłuchali w jej wykonaniu koncertu skrzypcowego Fismol op. 14 Henryka Wieniawskiego
0: tak,
1: na koniec.
0: Zgoda, zgadzam się z tobą.
1: Bo to wszystko, co po drodze też, czyli koncerto notturno Mikołaja Góreckiego i koncert skrzypcowy Jana Sibeliusa, ja po prostu chcę jej słuchać.
0: Ja też.
1: Kropka.
0: Juha Choi kończyła tę sesję przesłuchań drugiego etapu, czyli ten półmetek drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. I tutaj właśnie a propos repertuaru wykonywanego, bo to od tego zależy, czy on się sprawdza, czy nie sprawdza, również wtedy, kiedy jest odpowiednie podejście interpretacyjne. I tu nas przekonała do czterech utworów na skrzypce i fortepianie plus 17 Józefa Suka, ale zaczynała od Subito Witolda Lutosławskiego, a kończyła wszystko sonatą Adur Cezara Franka, kolejnym arcydziełem, które jest tutaj ważne, ale właściwie tylko dwoje skrzypków sięgnęło
1: to ciekawe, bo
0: ten
1: pamiętam
0: wybór.
1: Takie konkursy, no kiedy mieliśmy aż
0: wysyp,
1: dość tego
0: tak.
1: Franka. Subito Lutosławskiego, absolutna pomyłka.
0: No właśnie tak, no o tym chciałem powiedzieć, że to bardzo, bardzo zdradliwy utwór.
1: Melodia romantyczna w utworze Lutosławskiego, no nie, no to jest
0: no nie.
1: Melodia, ale to nie jest Kantylena, to nie jest tak. Faust Gunoda.
0: Wiele hałasu o nic sobie tak troszeczkę zapisałem, bo było bardzo głośne również.
1: Ale sonata przepiękna,
0: sonata przepiękna,
1: pięknie wyrzeźbiona z umiejętnością gry piano, jakiegoś wycofania też, śpiewnością. Dla mnie może trochę to za mocno, czasami za szeroko, ale to jest już mój gust. Nie, nie mogę się tutaj do niczego przyczepić.
0: Muszę ci powiedzieć, że z wielką uwagą słuchałem sonaty Adur Cezara Franka, dlatego że jest to jedno z moich ukochanych dzieł rzeczywiście. I w momencie, kiedy nieczęsto się z nim obcuję, to potrafi się zwrócić, jeżeli jest dobrze wykonane. Naturalnie, to jest jakaś tam jej autorska propozycja interpretacyjna.
1: Ale o to chodzi.
0: O to chodzi, oczywiście. I ona nie musi się w 100% spełniać z naszymi oczekiwaniami, tylko jeżeli nawet się w 60 złoży, to już jest sukces, myślę. Fragmentu Recitativo Fantasia państwo posłuchają teraz, a my już będziemy się żegnali. Michał Francuz przy fortepianie z Juhą Choi, a tę audycję realizowali Monika Kopcił, była wydawczynią i autorką rozmów ze skrzypkami i skrzypaczkami. Magdalena Wojtulanis jest w Warszawie, a w Poznaniu Krzysztof Przybyła.
1: I
0: żegnamy się my.
1: Adam Suprynowicz
0: i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Rosja ponownie w nocy zaatakowała infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Krzysztof Kwiatkowski.
2: Jarosław Hadziński. Nie pamiętam. Kiedy wnuki mnie zapytają: dziadku, a słyszałeś świst rakiet? Odpowiem: nie pamiętam. Dziadku, ale jak to tak? A słyszałeś, jak lecą irańskie drony Shahedy? Odpowiem, że nie pamiętam. A, okej. A może jak pracuje artyleria? Również odpowiem: nie pamiętam. Będziemy siedzieli przy nocnym ognisku, milcząc i wpatrując się w nie. Zastanowię się i po długiej pauzie powiem: niczego nie pamiętam. Oprócz aż przeraźliwie pięknej jesieni i bliskich, którzy stawali się jeszcze bliżsi, i jeszcze romantyczne kolacje przy świecach, i krwawe podpisy jesiennego bluszczu prowadzone kaligraficznym pismem na płotach obok roztrzaskanych stref przemysłowych.

0: tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwójka jesteś na miejscu, Lionel mnie.
0: Przed mikrofonem Maria Czok, dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Usterka instalacji elektrycznej nie była przyczyną pożaru zabytkowego kościoła w Sanockim skansenie, tak wynika z opinii biegłego. Do pożaru doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ogień doszczętnie zniszczył drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja wraz z wyposażeniem i uszkodził sąsiednie obiekty skansenu. Śledztwo w tej sprawie trwa, przekazała Polskiemu Radiu Rzeszów prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Zabezpieczono dokumentację, przesłuchano świadków, w dalszym ciągu są przesłuchiwani i powołano biegłych. Na obecnym etapie śledztwa uzyskano opinię biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, z której wynika, że przyczyną pożaru nie była usterka instalacji elektrycznej. Z opinii tej nie wynika jednak, co było przyczyną pożaru i kwestie te ostatecznie

0: zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu wszystkich dowodów w sprawie.
1: Pomóc ma w tym opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Dokument trafi do prokuratury nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Prokuratura na razie nie udziela dalszych informacji ze względu na dobro prowadzonego postępowania. Queerfest Bliscy Nieznajomi wraca do Teatru Polskiego w Poznaniu po raz trzeci. Od dziś do 23 października szansa na udział w wydarzeniach, które oddają głos queerowym doświadczeniom. W programie znalazły się spektakle gościnne z teatrów z całej Polski, a także wydarzenia artystyczne, wystawy, performance, spotkania i rozmowy. O idei Queerfestu opowiada jego koordynatorka Alicja Schreier.
2: Jest chyba większa odwaga na mówienie o tym, kim jestem, jaki jestem i dlaczego taki jestem. Bo taki po prostu jestem. Takim jestem człowiekiem, mam prawo do swojej seksualności i coraz więcej osób po prostu chce o tym mówić głośno, bo to nie jest temat tabu, bo to nie jest coś, o czym powinniśmy siedzieć cichutko w kącie.
1: Queerfest Bliscy Nieznajomi potrwa w Teatrze Polskim w Poznaniu do 23 października. Budynek dworca kolejowego w Mikołowie z lat 90. został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. W uzasadnieniu konserwator wskazał, że wartość artystyczna budynku wynika z jego oryginalności, w której uwidaczniają się tendencje czerpiące inspiracje zarówno z architektury historycznej, jak i ówcześnie panujących trendów. Wniosek o objęcie budynku dworca kolejowego w Mikołowie ochroną konserwatorską złożyło Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej, a to w związku z planami PKP, które zakładały jego wyburzenie i wybudowanie nowego budynku w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom. Zgodnie z prawem Polskie Koleje Państwowe mogą jeszcze odwołać się od decyzji konserwatora do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pinokio w Polsce. Obecność, powroty i przemiany. Tak brzmi tytuł sesji, która jutro rano odbędzie się we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie z okazji 200. rocznicy urodzin Carla Collodiego, włoskiego pisarza i dziennikarza, znanego przede wszystkim jako autora słynnej opowieści o drewnianym pajacyku Pinokio. Wśród tematów spotkania znalazła się m.in. historia przekładów i wydań powieści, jej teatralne adaptacje czy wizerunek Pinokia w komiksach, mówi dr Ewa Nicewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: To jest chyba w ogóle pierwsza sesja, w ogóle pierwsza taka konferencja, pierwsze takie wydarzenie poświęcone w ogóle Collodiemu, jego obecności w Polsce, więc mamy nadzieję, że to dopiero początek i może zaczniemy o tym Collodim też rozmawiać częściej na różnych poziomach, bo przecież Pinokia wszyscy znamy, a niewiele wiemy o twórcy Pinokia i chcielibyśmy też podczas tej konferencji pokazać różne interpretacje Pinokia, bo będzie mowa i o literaturze, o przekładach, ale też o teatrze, o różnych aspektach, które tutaj się pojawiają. Będzie Pinokio na kliszach na przykład.
1: Sesja rozpocznie się jutro o 10, a na jej zakończenie o godzinie 19 w kinie Muranów będzie można zobaczyć też film Pinokio w reżyserii Mattea Garronego. To były wiadomości kulturalne. Po więcej informacji zapraszam Państwa na stronę Dwójki oraz do aplikacji Polskiego Radia.

0: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu zaprasza od 14 do 17 października na 26. Jazz Odnowa Festival. Wystąpią artyści z 9 krajów i 3 kontynentów. Krzesimir Dębski i String Connection, Maciej Sikała, Leszek Kłakowski, Adam Pierończyk, Luname, Agma oraz muzycy z Burkina Faso, Korei Południowej, Gambii, Gany, Niemiec i innych krajów. Szczegóły na www.jazzumk.pl.
1: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
0: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec.

0: Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Reklama. To program drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 16:00.

0: Dzień dobry w środę. Jest 14 października, to 287 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Wagi i będzie z nami do 17:45, a imieniny obchodzą Alan, Bernard, Dominik, Fortunata, Kalixt i Livia. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, a zatem nie tylko solenizantom i jubilatom, ale także wszystkim nauczycielom i wszystkim uczniom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wybieram dwójkę, sięgniemy dziś po tytuł spoza kanonu lektur obowiązkowych, mianowicie po powieść Zły Leopolda Tyrmanda. To ona zainspirowała twórców nowego spektaklu Warszawskiego Teatru Powszechnego. Czy Zły w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego będzie listem miłosnym do Warszawy, czy raczej bramą do znacznie szerszej opowieści? O to na pewno zapytam po 16:30 mojego gościa, a będzie nim aktor Andrzej Kłak, tytułowy Zły. Do świata teatru powrócimy także w drugiej godzinie naszego spotkania, gdy w studiu pojawi się Dominik Gatz, który zrecenzuje premierę Orestei w Teatrze Narodowym. Ale mowa będzie nie tylko o spektaklu Luca Percevala, bo przeniesiemy się też do Helsinek. Nie tylko teatr będzie jednak dziś w centrum naszego zainteresowania. Zajrzymy także do kina.
1: Dla nas po prostu najważniejsze było to, żeby nie zrobić filmu o sprawie, nie zrobić filmu interwencyjnego, ale zrobić film o człowieku, o ludziach, których mijamy każdego dnia na ulicy, ale oni robią wszystko, żeby nikt nie powiedział o nich, że właśnie są w kryzysie bezdomności, czy że mają problemy mieszkaniowe.
0: O kobiecie samotnej i o innych tytułach prezentowanych podczas trwającego w stolicy Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego opowiemy Państwu więcej już za moment. Z kolei po 17:00 Maria Czok zaprosi Państwa na spotkanie z Danielem Markowiczem i Maksem Naporowskim, a tematem tej rozmowy będzie proces pracy nad animacją Strażnicy Snów, czyli nad jedną z pierwszych pełnometrażowych polskich animacji 3D. I to jeszcze nie wszystko, bo wybieram dwójkę, znajdzie się także miejsce dla jazzu, rozumianego zresztą dość szeroko.
2: Muzyka etniczna połączona właśnie z jazzem, z muzyką improwizowaną, sporo elektroniki, ale też będą elementy fusion, wiele kolorów, wiele brzmień, wielu wspaniałych artystów.
0: Zaproszenia do Torunia na festiwal Jazz od nowa proszę spodziewać się przed 17:00. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, na stanowisku wydawcy Elżbieta Szymkowska, a przed mikrofonem Monika Zając. W takim składzie będziemy Państwu towarzyszyć przez najbliższe 2 godziny. Ten czas umilą nam także muzyczne propozycje Krzysztofa Dziuby, a przed nami pierwsza z nich.

0: Tak po japońsku rozpoczęliśmy środowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę, choć jeśli usłyszeli Państwo w tym utworze coś z Beethovena, to nie bez powodu, bo to Haruomi Hosomo i jego zespół, a także ich odczytanie motywu znanego z siódmej symfonii Ludwiga van Beethovena. To jest fonograficzna nowość, którą przywołał dla Państwa Krzysztof Dziuba. Czy japońskie filmy są w programie tegorocznego warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego? Zapewne tak, bo przecież w ramach tego wydarzenia prezentowane są produkcje z całego świata i może z tego powodu we wszystkich kinowych salach jest komplet, seanse trwają do późnych godzin nocnych i dyskusje z twórcami są ożywione. O tym donosi Katarzyna Fitz-Williams, która pilnie śledzi tegoroczny festiwal.
1: W większości filmów w tegorocznym programie obecny jest temat poszukiwania swojej tożsamości i swojego miejsca na ziemi, mówi Bartłomiej Pulcyn, dyrektor programowy Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
2: W tej prostej i najbardziej dosłownym znaczeniu poszukiwania miejsca mamy chociażby Lemoniadę z Wielkiej Brytanii, gdzie jest również kryzys mieszkaniowy. Mamy świetny film hiszpański, zresztą dość gwiazdorską obsadą, Hugo 24. Tam również jest kryzys mieszkaniowy.
3: Un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
4: No me mires así que voy a cambiar. 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón.
1: A z kryzysem bezdomności mierzy się Roma, grana przez Ewę Konstancję Buchak, bohaterka filmu Kobieta Stanu Wolnego.
5: Roma jest osobą, która decyduje się z powodu relacji z partnerem, ale też generalnie przez swoją wielką determinację odejść i zostawić dotychczasowe życie, wybierając wolność i godność. Bo myślę, że ten film jest o głębokiej potrzebie godności, którą ma ta kobieta w sobie, o walce o dom, o to, żeby społeczeństwo, instytucje, które nas otaczają, zaczęły zwracać uwagę na to, że kobieta stanu wolnego, bezdzietna, bez męża, też zasługuje na cztery ściany, a ona cały czas jest odsuwana, bo ktoś jest bardziej potrzebujący.
6: Dla nas po prostu najważniejsze było to, żeby...
1: Eliza Godlewska, współreżyserka obok Alana Ruczyńskiego.

0: Kaczyńskiego filmu Kobieta stanu wolnego.
1: Nie zrobić filmu o sprawie, nie zrobić filmu interwencyjnego, ale zrobić film o człowieku, o tej kobiecie, o tym, że ona ma marzenia, pragnienia, że za czymś bardzo tęskni. Za tym, że kiedy ma dosyć, idzie i je lody, o tym, że maluje usta błyszczykiem, bo chce być taka jak my. I właśnie pomysł w ogóle na tę bohaterkę wziął się stąd, że my z Zalanem dużo rozmawialiśmy o ludziach, których mijamy każdego dnia na ulicy, ale oni robią wszystko, żeby nikt nie powiedział o nich, że właśnie są w kryzysie bezdomności, czy że mają problemy mieszkaniowe. I to był nasz punkt wyjścia. Więc przede wszystkim chcieliśmy zrobić film blisko człowieka.
0: A blisko dziecka i tematu dorastania w rodzinie przemocowej jest film Cholerni faceci w reżyserii Jensa Sjögrena.
2: Ett sommarjobb, det är som att övningsköra för livet.
3: Ja. Fantastiska vägar.
4: What you see in a lot of movies is like, okay, I got beaten, I have to beat.
5: W większości filmów o przemocy widzimy jej kontynuację. Powielany schemat wyniesiony z domu rodzinnego. W tym filmie, jak i w książce, bohater wyrywa się z tego fatum. Przemoc, jakiej doświadczył w rodzinie, nie jest jego przeznaczeniem. Świadomie odrzucił te wzorce z domu rodzinnego, wybrał świat i wartości, które spotkał gdzieś indziej, w domu swojego przyjaciela.
4: It's the friend. And that relation brings Andrew, our main character, to a different path, I think, because my friend changed my life. My parents didn't.
5: Moim filmem chciałem pokazać, że nie zawsze rodzice mogą mieć największy wpływ na dziecko. Równie dobrze może być ono ukształtowane przez przyjaźń. To też mój przykład. Moje życie zmienił mój przyjaciel, a nie moi rodzice. Chłopiec, mimo całej przemocy, jakiej jest świadkiem, bierze z życia tylko pozytywne wspomnienia. Buduje swój świat, w którym się zakochuje. Podczas romantycznej wyprawy łódką nad jezioro po raz pierwszy się otwiera i opowiada w dojrzały sposób o swoich rozczarowaniach w życiu. Wydaje się, że mimo horroru, jaki przeżył w życiu, nie pójdzie drogą przemocy, w jakiej się wychował, a wybierze inną ścieżkę.
4: Hopefully some of us that live through horror doesn't copycat that. And maybe we take a step away from it instead of walking the same path.
0: Wszystkie przytoczone filmy są jeszcze do zobaczenia w kolejnych dniach Warszawskiego Festiwalu Filmowego, również te, które poleca Bartłomiej Pulcyn. Między innymi Spirale.
6: Jestem fanem tego reżysera, Paolo Cipriolego, chociaż sam jak, może nie gustuje szczególnie w horrorach czy w thrillerach, ale sprawność jego opowiadania i to, że on przy okazji thrillera opowiada zupełnie inną historię albo więcej w tej historii mieści. I to samo było z jego poprzednim filmem Holy Boy, który pokazywaliśmy, fantastyczny. Więc jestem fanem po prostu tego twórcy i cieszę się, że prosto z Wenecji, a to jest jeden z ostatnich filmów, który udało nam się potwierdzić, przyjechał do nas. No i duża produkcja, Uprising, Prąd Greengrass, który opowiada historię o dawnych latach.
7: The king is the law.
8: We have nothing more left.
7: He says pay taxes, you pay taxes.
8: She's of age.
9: Then she must pay.
7: He says work harder, you work harder.
8: That's enough! Enough!
6: Wspaniały dwóch aktorów, bo Jamie Bell, jestem jego fanem, pokazujemy też jego film Rosebud's Brewing przecież w konfrontacjach. No i Andrew Garfield, którego śledzę losy od pierwszego jego filmu, dosłownie bo ja, więc to się musiało tak wydarzyć.
10: A my polecamy Państwu także pewien dokument, który znalazł się w programie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. To film Marta o Marcie Archerich. Seans dziś o 20:30 w warszawskim kinie Atlantic, a po pokazie tego filmu zaplanowano spotkanie z reżyserem. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa w stolicy do niedzieli, a jak wiadomo jesienią miło spędza się czas w sali kinowej, zatem zachęcam Państwa, by przejrzeć jeszcze to, co czeka na publiczność tego festiwalu. Słuchają Państwo Dwójki, 20 minut po 16:00.

0: tym był gawot z pierwszej suity orkiestrowej C-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu zespołu Akademie für Alte Musik Berlin. A my w Wybieram Dwójkę opowiemy Państwu teraz o innym zespole, zespole jazzowym, który już w tę niedzielę wystąpi w radiowym studiu S3. Nazwa tego zespołu brzmi MIDI 4 i obecnie ta grupa występuje już w swoim trzecim wcieleniu. W niedzielę w Warszawie wystąpią pianistka Amelie Dahl, basistka Kamila Drabek, perkusistka Patrycja Wybrańczyk, a także liderka kwartetu Malina Midera, której już teraz oddajemy głos.
1: Wydaje mi się, że zawsze jak się zmienia osoby, z którymi się gra w zespole, szczególnie w takim kontekście muzyki improwizowanej, to otwierają się po prostu nowe ścieżki i nowy rozdział. Ten rozdział otworzył się już jakiś czas temu. Pracuję z dziewczynami już od, wydaje mi się, prawie 2 lat. Wszystkie dajemy sobie bardzo dużo przestrzeni w tej muzyce i ona zawsze była trochę o tym, żeby otworzyć się na nowe inspiracje i nowe brzmienia i inspirować się w trakcie grania. Tym razem pracujemy nad materiałem, który jest bardziej piosenkowy w formie. Też śpiewam w niektórych utworach i próbujemy stworzyć razem taki kolaż muzyczny wokół jakby bardzo prostej formy piosenkowej i bawić się tym teksturą dźwięku i otwierać właśnie formy piosenki na jakby nowe, bardziej improwizowane brzmienia. Więc na pewno 18 października zaprezentujemy nowe poszukiwania muzyczne.
0: Koncert zespołu MIDI 4 w niedzielę o 19:00. On odbędzie się w radiowym studiu S3. A jeśli chcą Państwo tej muzyki posłuchać na żywo, to czekamy na telefony 22 645 22 22. Już teraz przed nami krótka muzyczna zapowiedź tego wydarzenia.

0: To zespół MIDI 4 i kompozycja It's Okay Not to Sleep. Słuchają Państwo Dwójki, już prawie 16:30.
1: Gość Dwójki.
0: W studiu pojawił się już Andrzej Kłak, aktor Warszawskiego Teatru Powszechnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W pana teatrze trwają przygotowania już ostatnie do piątkowej premiery spektaklu Zły w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Muszę zapytać, czy ta powieść Tyrmanda to jest taka odległa inspiracja dla państwa, czy jednak przeczytanie Złego od deski do deski to było jedno z zadań domowych przed rozpoczęciem procesu prób?
2: Tak, no na pewno było to jakieś zadanie domowe. Jest to bardzo obszerna powieść. Na szczęście też Krzysztof zrobił z Rebeką bardzo dobrą jakby adaptację, taki skrót dla nas przygotował. Oczywiście tych wersji scenariusza było kilka. Chyba ta jest szósta czy siódma, tak mi się wydaje. Ale nie jest to zadanie jakieś karkołomne. To się bardzo fajnie czyta.
0: Pan wspomniał o Rebece Pierrot, czyli tak, o dramaturzce tego spektaklu. Tyrmand tę książkę zadedykował Warszawie, która zresztą, gdy on pracował nad tą powieścią, leżała dosłownie w gruzach. Mhm.

0: Jednocześnie też no, jakby odżywała, gdzieś podnosiła się po tej wojennej klęsce. Czy również w tej waszej opowieści Warszawa jest jedną z bohaterek?
1: No tak, tak, koniecznie Warszawa musi być bohaterką. Mamy te takie wstawki, tramwaje warszawskie, mody warszawskie.

0: I Warszawa wtedy, Utrymanda, ona się jakby podnosiła z gruzów, ona się budowała, była jakby pełna pewnie nadziei, pełna jakichś obaw. I ta nasza Warszawa dzisiejsza, ta taka już mówię poza spektaklowa, też jest, myślę, teraz pełna nadziei, a jednocześnie pełna obaw, więc jakichś takich analogii jest dużo.
1: Bardzo mi się spodobało, co Krzysztof Garbaczewski powiedział o tym spektaklu. Słuchaliśmy przed chwilą jazzu, a on powiedział tak. To urbanistyczny jam session. Wielopiętrowa intryga, kalejdoskop postaci, rytm saksofonu i kontrabasu. Obraz Warszawy, która niczym jazzowa improwizacja wciąż wymyśla się na nowo. Czy do pana też te jazzowe analogie, metafory jakoś trafiają?
0: No tak, to jest... to jest chyba dobre porównanie do tej muzyki jazzowej. Warszawa po prostu ciągle, też jak dobra improwizacja jazzowa, ona ciągle płynie gdzieś do przodu i ma oczywiście jakiś tam swój temat, ale ona się ciągle też zmienia, ciągle się rozwija, jest zaskakująca. Dzisiaj nawet też z Krzysztofem rozmawialiśmy o tym, że można z jednego końca Warszawy nie przyjeżdżać na drugi przez pół roku, a potem przyjechać i zobaczyć zupełnie inne miasto niż to, które było. Więc tak, no jest to coś, jest coś fajnego w tym porównaniu.
1: Ja przyznam, że kiedy sięgnęłam po Złego po raz pierwszy, to pamiętam, że byłam zaskoczona tym, jak ta powieść myli tropy. To znaczy, tam jest i kryminał, i jakieś elementy wręcz nieco nadprzyrodzone, i romans. I cały czas zastanawiałam się podczas tej lektury, czy gdzieś tam w tle doszukiwać się jakichś głębszych sensów, czy przyjąć tę opowieść taką, jaka ona jest. Jak jest w waszym przypadku, albo jak było w pana przypadku, kiedy pan myślał nad, jak skonstruować także swoją rolę i także być może o tym pana bohaterze powinniśmy kilka słów więcej powiedzieć.
0: Ta książka ma wiele wątków dziejących się równolegle i jakby one są trochę też jakby z różnych gatunków, można by powiedzieć. Ale to chyba tak jak życie. Ono jest pełne po prostu różnych elementów i różnych barw, różnych charakterów. I ta książka to super też oddaje po prostu. No, są tam ludzie, którzy załatwiają biznesy, są ludzie, którzy poszukują miłości, są te elementy właśnie takie nadprzyrodzone, można by powiedzieć. Jest ten super bohater, kimkolwiek jest. I są też jakieś takie elementy jakiegoś takiego marzenia o nowoczesnym zachodnim mieście w tej książce. Więc wszystko to jest jakby... wszystko to jest bardzo takie ludzkie. Moja postać, ja mam wrażenie, że moja postać tak trochę obserwuje to wszystko i śledzi to, co się dzieje, bo moja postać to jest Jonasz Drobniak, czyli ten pan w Meloniku, który prowadzi prywatne dochodzenie i który tak naprawdę po prostu też orientuje się, kto jest tym złym. Więc ja po prostu obserwuję to, co się dzieje na scenie.
1: A czy to prawda, że ten wasz zły rozgrywa się w przyszłości?
0: Chyba nie do końca w przyszłości. On się dzieje po prostu poza czasem. Tam są elementy z Warszawy lat 50., są jakieś elementy z przyszłości, ale on się dzieje trochę chyba... poza czasem po prostu. Myślę, że ten czas nie jest najważniejszy. Jest jakiś moment oczywiście taki po wojnie, przed wojną, nie wiadomo, nie jest to moment bezpieczny.
1: Ja zapytałam o tę przyszłość, także nawiązując do takich środków czy rozwiązań, które bardzo lubi Krzysztof Garbaczewski. Tak można kojarzyć jego spektakle również z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, różnych projekcji, specyficznej muzyki, świateł, czegoś, co rzeczywiście jakoś sprawia, że widzowi się wydaje, że obcuje z czymś... ponadludzkim w tym sensie, że ta technologia staje się także jednym z aktorów w pewnym sensie. I czy również tutaj można się tego spodziewać?
0: Mamy robota psa, który jest jednym z bohaterów naszego spektaklu. czasami pełni

0: funkcję też kamery po prostu. Ale jakoś tam podróżuje z nami i towarzyszy nam w tej przygodzie. Są oczywiście jakieś elementy VR-u, jest kamera, czasami po prostu ona też nie działa, to się też zdarza, bo jakby myślę, nie ma co tego ukrywać, no ta infrastruktura teatralna nie nadąża troszeczkę za współczesnymi środkami przekazu. Ale są takie kamery, które też jakby trochę programują na żywo to, co widzimy, czyli jakby przerabiają nas na jakieś inne postaci. Więc jest sporo tych elementów, ale Krzysztof też podkreśla, że to nie o to chodzi, że jest to jednak teatr, jest to jednak przygoda teatralna, a takie eksperymenty czysto jakby technologiczne robi po prostu gdzieś indziej.
1: Ale to chyba dobrze, że nie wszystko przeniesione zostało gdzieś do tej wirtualnej rzeczywistości.
0: Zdecydowanie dobrze.
1: Cała grupa zresztą aktorów, bo tutaj rzeczywiście jest wiele postaci, tak jak w książce Tyrmanda. Czy to też jest tak, że każdy z państwa gdzieś w zasadzie wciela się w kilka postaci? Czy jednak te role są przypisane?
0: Chyba nie wszyscy. Niektórzy się wcielają w kilka postaci, niektórzy pełnią jakby straż nad jedną postacią. No generalnie tak, no tych postaci jest tak wiele w tej książce, że ciężko byłoby to po prostu wszystkie te postaci obsadzić, w sensie nie dublując aktora, w sensie czy postaci dubluje aktor dubluje postaci, czy postać dubluje aktora, nie mam pojęcia jak to powiedzieć. W każdym razie ciężko byłoby przypisać jedną postać do jednego aktora, bo nie ma nas tyle w zespole, ale tak jak mówię, no nie wszyscy to robią.
1: A zatem można powiedzieć, że ten wasz zły to jest jakiś komentarz do rzeczywistości, jakaś zachęta do namysłu, czy to jest wariacja na temat tej Warszawy lat 50. w jakiś sposób zmiksowanej z tym, co tu i teraz i z tym, co być może w przyszłości?
0: Myślę, że komentarzem teatr jest zawsze do rzeczywistości tej dzisiejszej. Choćby nie chciał, to po prostu to, co się dzieje i to, co widz ogląda, to już widz sobie zawsze jakiś tam komentarz po prostu sam buduje. Myślę, że na tym polega po prostu obcowanie ze sztuką. Więc na pewno to jest jakiś komentarz. Ja nie chciałbym też jakby mówić, jaki konkretnie, bo to naprawdę każdy musi sobie indywidualnie to skonfrontować. Chyba na tym to polega ta magia teatru.
1: Zły to jest pierwsza premiera w nowym sezonie Teatru Powszechnego. I zapytałam o ten komentarz do rzeczywistości, także myśląc o kolejnej, czyli o procesie Eligiusza Niewiadomskiego. To jest koprodukcja warszawsko-krakowska. Już trochę o tym spektaklu w dwójce opowiadaliśmy. Pan również w jednej z ról. I to chyba jest taki spektakl, który choć przenosi znów w czasie, do przeszłości, bardzo silnie odnosi się do naszej dzisiejszej rzeczywistości.
0: No tak, no proces Eligiusza Niewiadomskiego to jest taki spektakl, można by powiedzieć, to jest taki teatr obywatelski, teatr społeczny. On korzysta po prostu ze znalezionego gdzieś w antykwariacie no takiego zapisu tego prawdziwego procesu Eligiusza Niewiadomskiego. Bo w zasadzie można by powiedzieć, że to jest taki jeden do jeden prawie, że taka rekonstrukcja, przedstawiamy jakby ten zapis, ten proces prawdziwy. I to jest bardzo aktualny temat, bo to jest jakby dialog z pewnymi niebezpiecznymi w moim odczuciu treściami narodowościowymi. Bo to wtedy ta śmierć, ten czyn Eligiusza Niewiadomskiego, a potem jego śmierć, no to jest jakby taki początek tego ruchu narodowego bardzo skrajnego w Polsce, który dzisiaj też jakby jest bardzo mocny i dochodzi do głosu. I ten spektakl uważam jest o tyle ważny, bo on trochę stawia takie pytanie, bo on trochę nabiera i mnie też jako uczestnika tego spektaklu też trochę nabiera na to, że te treści, które Eligiusz Niewiadomski wygłasza, one wydają się nie być złe. To znaczy wydają się być naprawdę bardzo jakby atrakcyjne i słuszne. Dopiero potem, kiedy słyszymy, jak dużo w nim jest jadu i dużo

0: dużo nienawiści i antysemityzmu i tego wszystkiego, no to dopiero wtedy można zrozumieć, że to po prostu jest niebezpieczne. Ale jest to bardzo charyzmatyczny, wydaje się, bohater.
1: A warszawska premiera 11 listopada, 11 listopada, nie bez znaczenia. A dalej staje się, że trochę będziecie podróżować.
0: Tak, Teatr Powszechny wyjeżdża do Paryża ze spektaklem Capri, Krystiana Lupy. Będziemy grali na przełomie lutego i marca 10 spektakli w Teatrze Odeon w Paryżu. No, super to jest sprawa, bo ten spektakl, który powstał już parę lat temu, niestety nie miał szczęścia, bo wtedy pojawiła się pandemia i wszystkie nasze wyjazdy z tym spektaklem zostały jakby zatrzymane i potem było po prostu już bardzo ciężko z tym ruszyć. Na szczęście Odeon nas zaprosił. Nie wiem, jak to jest finansowane, nie mam pojęcia. Pewnie jest to też jakoś tam współfinansowane przez Odeon i Teatr Powszechny, miasto Warszawa, Instytut Adama Mickiewicza.
1: Właśnie, że nie tylko, bo to trzeba podkreślić, że to też się wpisuje w sezon polsko-francuski.
0: Tak, no my zaczynamy jakby ten sezon. To jest ten pierwszy spektakl jest takim oficjalnym chyba też otwarciem tego sezonu polsko-francuskiego. To jest też, a to też jest ciekawe, bo ten spektakl, mimo tego, że powstał 5 czy 6 lat temu, on jest też nadal bardzo aktualny i też dotyka tych samych tematów, trochę tych narodowościowych, to też mówi o wojnie, o tym zagrożeniu, które człowiek sam sobie gotuje.
1: Pan dziś występuje jako reprezentant Teatru Powszechnego, ale na koniec zapytam też o pana pozasceniczne plany, bo też wyobrażam sobie, że trudno się łączy pracę w teatrze z pracą na planie filmowym czy serialowym. Bardzo często można pana właśnie w takich produkcjach spotkać.
0: Tak, można i super, że można i ja się bardzo z tego cieszę. To trudno się to łączy, ale jakoś na szczęście się udaje. Mimo tego, że praca w teatrze jest bardzo angażująca i czasochłonna, to na szczęście jakoś udaje mi się łączyć jedno z drugim. To są dwa różne, że tak powiem, mam takie wrażenie, dwa różne...
1: Żywioły?
0: Żywioły, tak, tak. I jeden bez drugiego oczywiście pewnie byłby nudny. Dobrze, że one się napędzają nawzajem.
1: Andrzej Kłak gościł dziś w Dwójce. Ja przypomnę, że punktem wyjścia do naszej rozmowy była zbliżająca się premiera Złego na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. To już w ten piątek. Trzymamy kciuki i bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.

0: Za nami pierwsza część Serenady G-dur Mieczysława Karłowicza w wykonaniu Polskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadził Wojciech Michniewski. To nagranie sprzed 23 lat. A w Toruniu już dziś rozpoczyna się festiwal Jazz od nowa. 26. odsłona tego wydarzenia będzie wyjątkowo międzynarodowa, a to za sprawą zaproszonych gości. Jacy muzycy wystąpią w Toruniu? O tym z Maurycem Męczekalskim rozmawia Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Zawsze organizując wydarzenia, czy to teatralne, czy muzyczne, właśnie jazzowe i bluesowe, starasz się łączyć nawet kontynenty, nie tylko kraje, różne stylistyki. Jaka będzie w związku z tym ta kolejna edycja festiwalu jazzowego?
2: Jazz jest muzyką uniwersalną, graną na całym świecie, na wszystkich kontynentach, w wielu, wielu krajach. W tym roku mamy taką silną reprezentację właśnie krajów afrykańskich. Będą muzycy z, tak myślę, dla nas egzotycznych krajów jak Burkina Faso, dawna Górna Wolta, Ghana czy Gambia. Będzie dużo muzyki etnicznej, więc muzyka etniczna połączona właśnie z jazzem, z muzyką improwizowaną, sporo elektroniki, ale też będą elementy fusion, jazz elektryczny, jazz akustyczny, będą różne składy od solisty, przez duet, po sekstety. Także muzyka bardzo, bardzo bogata, wiele kolorów, wiele brzmień, wielu wspaniałych artystów.
1: Ale na liście także Maciej Sikała, więc saksofon, gitary, takie brzmienia usłyszymy w piątek.
2: Warto tutaj podkreślić, że Maciej Sikała, kto jest od wielu lat klasyfikowany jako najlepszy saksofonista tenorowy w Polsce w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum. Maciej Sikała na naszym festiwalu koncertował w

0: tym na pierwszej edycji, jeszcze wtedy z zespołem Miłość. Natomiast teraz po raz pierwszy wystąpi jako lider swojej własnej formacji. Maciej Sikała International Quartet. Tutaj znakomici muzycy Wojtek Pulcyn, Sebastian Frankiewicz oraz gość z Czech, młody pianista Daniel Bulatkin. No i również w piątek, myślę, że wspaniały muzyczny projekt, który trudno zakwalifikować, bo to jest muzyka skądś nowoczesna. Szymon Mika i Agma. Szymon Mika jest znakomitym gitarzystą. To jest najbardziej z kolei międzynarodowy skład na naszym festiwalu w tym roku. Mianowicie wokalnie będzie się udzielać Song Yeon z Korei Południowej. Oskar Torok ze Słowacji zagra na trąbce. Peter Somos z Węgier zagra na perkusji, a uzupełni całość Andrzej Święs, kontrabasista, który znany jest z chociażby ze współpracy z Janem Taszynem Wróblewskim przez wiele lat.
1: Wspominałeś, że te formacje są bardzo różne, ale mamy także solistów. Myślę tutaj o recitalu, który wykona Adam Pierończyk.
0: Tak, Adam Pierończyk to jest akurat człowiek, muzyk, artysta, którego znam od bardzo, bardzo wielu lat. Jak jeszcze był studentem, studiował w Niemczech, to zagrał chyba pierwszy koncert w Odnowie. Było to ponad 30 lat temu. Jest znakomitym saksofonistą, gra na wielu saksofonach, ale tym razem zaprezentuje się w recitalu solowym na saksofon sopranowy. To jest jedyny saksofon taki prosty, który nie ma tej wygiętej czary, tak jak alt, tenor czy baryton. Adam grywał taki recital solowy w wielu, wielu naprawdę krajach świata i na wielu kontynentach. I będziemy mogli zobaczyć, jak Adam gra na solo na tym instrumencie, który, jak się okazuje, ma bardzo, bardzo wiele możliwości brzmieniowych.
1: Twarzą festiwalu w tym roku stał się Krzesimir Dębski. To właśnie jego wizerunek, jego zdjęcie znalazło się na plakacie, na ulotce.
0: Krzesimir Dębski, który już gościł na naszym festiwalu, ale po raz pierwszy gości na plakacie, jako postać
1: ikoniczna,
0: tak. Na plakatach już bywali tacy muzycy jak Jan Taszyn Wróblewski, Michał Urbaniak, Ewa Bem, czy Anna Maria Jopek, czy Terence Blanchard, czy Henryk Miśkiewicz i jeszcze wielu innych. Natomiast w tym roku jest to Krzesimir Dębski, znakomity skrzypek, pianista, a również objawi nam się jako wspaniały konferansjer. Towarzyszą mu naprawdę wspaniali polscy muzycy. Krzysztof Ścierański na gitarze basowej. Andrzej Olejniczak, który mieszka na co dzień w Hiszpanii, specjalnie na ten koncert przylatuje na saksofonach sopranowym i tenorowym oraz na perkusji Krzysztof Przybyłowicz. Tutaj ciekawostka. Ja sobie ostatnio przypomniałem taki fakt, który myślę, że niewiele osób pamięta, że Krzysztof Przybyłowicz nagrywał płyty z zespołem Jam, a jest, że tak się wyrażę, rasowym perkusistą jazzowym, od lat gra jazz, ale jak się okazuje, muzyk jazzowy ma tak uniwersalny warsztat, że może również sprawdzić się w zupełnie innym gatunku muzycznym.
2: Festiwal Jazz Odnowa potrwa w Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu do soboty. A do godziny 17 pozostały 4,5 minuty.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl. Transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
2: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o Maurizio Cattelanie i o tym, czy jego ironiczna i prowokacyjna sztuka wciąż ma tę samą siłę rażenia jak wtedy, gdy jego prace wywoływały w Polsce ogólnonarodowe skandale. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
3: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie dwójki w cyklu Zapiski ze współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeringa, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
4: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
3: Zapraszamy codziennie do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
5: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
5: Dziś Ukraina i Mariana Krill. Witaj, Mariana.
6: Dzień dobry. Żanna Kadyrowa, ukraińska artystka, założyła fundację charytatywną na rzecz wsparcia artystów w siłach zbrojnych Ukrainy. Ukraińskiej kompozytorce Alle Zachajkiewicz przyznano tytuł maestra honoris causa Królewskiego Konserwatorium w Hadze. A w Ukrainie powstanie film oparty na sztuce Richarda Nelsona poświęconej teatrowi Uesa Kurbasa. A zaczynamy od ostatnich ataków na Łuck i Równe. W wyniku strącenia rosyjskiego drona odrzutowego wczoraj zapalił się dach Centrum Kulturalno-Rozrywkowego. Uszkodzeniu uległa część projektu artystycznego Kosmogonia, stworzonego przez Petra Antypa w Muzeum Sztuki Współczesnej imienia Korsaków. Pozostałe sale muzeum nie uległy uszkodzeniu, czytamy w ukraińskiej Prawdzie. Projekt Kosmogonia składał się z 6 części. Chodziło o to, by pokazać światu, kim jesteśmy, po co jest istniejemy i dokąd zmierzamy. A właściwie ta 6 część, która znajduje się za moimi plecami, dotyczy przyszłości. To chyba symboliczne, że uległa ona zniszczeniu, ponieważ z powodu tej wojny nasza przyszłość stała się inna. Część przyszłości z projektu Kosmogonia została dziś już zniszczona. I tu pojawia się pytanie, czy w ogóle można zniszczyć przyszłość, opowiedział założyciel muzeum Wiktor Korsak. Również dziś był kolejny atak na Łuck. Odłamki drona uszkodziły hurtownię towarów oraz dom. Według informacji na godzinę 15 czasu ukraińskiego wiadomo o 6 ofiarach śmiertelnych i 12 rannych. Wczoraj rosyjski dron zniszczył też

0: budynek Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Równym, gdzie między innymi znajdowało się archiwum nagrań terenowych z Polesia Rówieńskiego i Wołynia. W wyniku dzisiejszego ataku na Równe zginęło 8 osób. Ukraińska artystka Żanna Kadyrowa wraz z Denysem Rubanem przekształcili swój projekt artystyczny w Fundację Charytatywną Palianyca. Organizacja przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży dzieł sztuki na pomoc artystom służącym w siłach zbrojnych Ukrainy oraz osobom cywilnym, które ucierpiały w wyniku wojny. To podaje informacje Suspilna Kultura. Nazwa fundacji Palianyca nawiązuje do projektu artystki, w ramach którego obiekt artystyczne naśladują kształt tradycyjnego ukraińskiego chleba, ale są wykonane z kamieni z rzek Zakarpacia, które artystka zebrała własnoręcznie. Jest to projekt humanitarny. Wszystkie uzyskane z niego środki przeznaczane są na pomoc ukraińskim artystom, którzy obecnie służą w wojsku. Projekt nosi nazwę pochodzącą od słowa szyboleta, o tej samej nazwie, którego Rosjanie nie potrafili poprawnie wymówić. Właśnie na podstawie tego słowa na początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę dokonywano językowej identyfikacji swój obcy. Żanna Kadyrowa jest laureatką ukraińskiej nagrody imienia Tarasa Szewczenki w dziedzinie sztuk wizualnych. Została również pierwszą laureatką nowej nagrody Her Art Award, przyznawanej w ramach Międzynarodowej Wystawy Sztuki Art Paris. W tym roku po raz czwarty reprezentowała Ukrainę na 61. Biennale Wenecji. Królewskie Konserwatorium w Hadze nadało ukraińskiej kompozytorce Alle Zachajkiewicz tytuł honorowy maestra honoris causa. Informację tę podało Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej Ukrainy, informuje Ukraińska Prawda. Artystka otrzymała tę nagrodę z okazji 200-lecia Królewskiego Konserwatorium. Konserwatorium docenia wieloletnią działalność twórczą, pedagogiczną i organizacyjną artystki, jej wyjątkowy wkład w sztukę muzyczną, oddanie swojej sprawie oraz zdolność do inspirowania kompozytorów i słuchaczy. Czytamy w komunikacie. 9 października w sali koncertowej Amare w Hadze odbył się specjalny występ ku czci kompozytorki. Koncert stanowił publiczne zakończenie tygodnia projektowego pod hasłem Muzyka na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Alla Zachajkiewicz, ukraińska kompozytorka, muzykolog i artystka dźwiękowa, jedna z czołowych przedstawicielek współczesnej muzyki akademickiej i elektroakustycznej w Ukrainie. I na koniec jeszcze informacja filmowa. W Ukrainie trwają prace nad scenariuszem filmowej adaptacji sztuki amerykańskiego dramaturga Richarda Nelsona, przyszłego filmu reżyserki Krystyny Tynkiewicz pod tytułem Jak ucichnie burza, po ukraińsku Jak stychnę buria, opowiadającego o aktorkach teatru Lesia Kurbasa, informuje portal Liwej Berech. Film opowiadać będzie o wydarzeniach z jednej nocy z życia aktorek teatru Lesia Kurbasa na tle ofensywy bolszewickiej z 1920 roku. Podczas gdy za oknem nadal szaleje wojna, w wiejskiej chacie zbiera się 6 kobiet, aktorek z trupy Lesia Kurbasa. Właśnie zagrały w Makbecie. Za pozornie zwyczajnymi, gwarnymi rozmowami o scenie i codzienności kryją się głębokie ludzkie lęki i przeżycia. Spektakl ma na celu poruszenie filozoficznych pytań o to, czy można pozostać wiernym sztuce w obliczu grożącego głodu. Czy możliwe jest wychowywanie dzieci w kraju, gdzie przyszłość jest tak krucha? Oraz czy istnieje szansa, by nie zdradzić własnej tożsamości, godząc się na kompromis z nową władzą? Celem filmu jest aktualizacja tematu pokolenia rozstrzelanego odrodzenia jako doświadczenia, które nawiązuje do współczesności oraz stworzenie punktu wyjścia do głębszej refleksji nad ukraińską traumą kulturową XX wieku. I to wszystko na dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej.
1: Ten przegląd przygotowała dla Państwa Mariana Krill. Bardzo dziękuję.
0: Dużo dziękuję.
1: I proponuję, żebyśmy sięgnęli teraz po nagranie Lwowskiej Międzynarodowej Orkiestry Symfonicznej.

0: To kaprys G-moll Niccolò Paganiniego w opracowaniu na orkiestrę Mirosława Skoryka. Grała orkiestra ze Lwowa, a dyrygował Aleksander Zemcow. Już 10 minut po godzinie 17 wybieram dwójkę, kontynuujemy wątki filmowe.
1: Goście dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, Maria Czok, a dziś zabieram Państwa do dość nietypowego świata. Proszę posłuchać. 12-letni Jacek ucieka od codziennych kłopotów w rysowane przez siebie światy, aż pewnej nocy trafia do krainy snów naprawdę i odkrywa, że zaufanie i przyjaźń mają większą moc niż jakakolwiek magia. Dziś, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o jednej z pierwszych polskich pełnometrażowych animacji 3D, pod tytułem Strażnicy Snów. A razem ze mną goście Daniel Markowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Reżyser, producent, pomysłodawca filmu Strażnicy Snów i Max Naporowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
2: Współreżyser, reżyser animacji i autor zdjęć. Pracował między innymi przy Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym oraz Spider-Manie. Ale my zaczynamy od tego świata krainy snów. Skąd w Państwa głowach się ta zaczarowana kraina pojawiła? Jak to się zaczęło?
3: Myślę, że ciężko powiedzieć o takim jednym momencie, ponieważ zaskoczenie mogę powiedzieć, że ten projekt rozwijał się dość długo, ewoluował od pomysłu na serial do pełnometrażowego filmu, też zanim miałem przyjemność poznać Maxa i dzięki niemu wspaniałych naszych kolejnych współpracowników przy tym projekcie, to też nie zakładaliśmy takiej skali tego przedsięwzięcia, więc myślę, że pomysł, który się wiąże z marzeniami i snami, no jest trochę taki, że pewnie 1/3 życia albo więcej w tym świecie spędzamy, a mało o nim wiemy. I myślę, że to jest temat rzeka. A jednocześnie chcieliśmy powiedzieć taką historię, która będzie atrakcyjna, fajna, przygodowa i przyciągała widza i udowadniała,

0: że w Polsce może też powstać takie światowe przedsięwzięcie.
1: Panie Maksie, pan bardzo dużo pracuje za granicą, może nawet przede wszystkim za granicą. W Polsce się pan urodził. Jak to jest wrócić do kraju, aby tworzyć taki projekt poniekąd na polskim rynku pionierski?
2: Generalnie to żyję oczywiście w Kanadzie, w Ameryce i tam robię filmy, fabuły w Hollywood. Więc to jest taki jeden pierwszy taki duży projekt w Polsce, który robię. Daniel mnie zaprosił i na pewno jest wywołanie, żeby wykreować taki skomplikowany, duży film na ekran i na cały świat, żeby to było internacjonalnie dobrze odebrane. Tak jak Daniel powiedział, to jest jego oryginalny koncept i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Jest bardzo niesamowity koncept i to jest bardzo wizualny film. Ja mam trochę doświadczenia właśnie w takich filmach i w kreowaniu przez metody wizualnej animacji i wizualne efektów, więc tak rozkręciliśmy razem później temat.
1: Proszę powiedzieć, jak takie animacje się tworzy. Wyobrażam sobie, że w przypadku hollywoodzkich produkcji to jest ogromny rozmach i wiele etapów. Czy podobnie było w Polsce? No i jak to się w ogóle zaczyna działać z taką animacją?
2: Tak, tak. W Hollywood to są fabryki, studio, także mamy olbrzymie dużo artystów, wszyscy generalnie w jednym miejscu, a technologia w tej chwili i świat tak poszło do przodu i pozwoliła, że właśnie możemy zrobić bardzo ciekawe filmy, podobnie z mniejszą grupą artystów i ludzi, fachowców z każdego końca świata przez internet, ale oczywiście każdy pracuje lokalnie. I to na pewno duże wyzwanie, to jest bardzo duże wyzwanie. I podziwiam Daniela i firmę Lightcraft właśnie, jak to połączyli ten świat, bo mamy firmy generalnie wszędzie. W Los Angeles, w Toronto, w Kanadzie, w Ameryce, tutaj oczywiście, a w Warszawie główna baza, w Anglii, no wszędzie. I w Azji oczywiście, w Malazji mamy główną grupę animatorów, którzy tam robią pracę swoją.
1: Ale gdyby miał pan tak obrazowo opisać, jak ten proces wygląda, zaczyna się od rysunku. Co później się z tym rysunkiem robi?
2: Obrazowo jak zaczynamy, to oczywiście zaczynamy od koncepcji scenariuszu i zaczynamy rysować storyboardy. I do tego zaprosiliśmy Piotra Bielickiego, wybitny właśnie designer Disneya, a mój dobry znajomy i profesor. I właśnie zaczęliśmy rozkręcać nasze idee, Daniela i moje i Piotra wizualnie pierw. I później z tego przechodzimy do innego etapu i zaczynamy robić animatyki. W tym samym czasie, jak już animatyki i bohaterzy są już zrobieni, design jest zakończony, to możemy to właśnie przedać artystom, którzy to robią rzeźbie, architekty, którzy w wirtualnym świecie budują nasze sceny, tak, production design. No i później po animatyku zaczynamy robić blocking, staging już w wirtualnym świecie, po nagraniu aktorów, przepraszam, jeszcze pomiędzy właśnie nagrywamy aktorów. I jak nagrywamy aktorów, wtedy zaczynamy animację.
1: Wracam do głównego pomysłodawcy, panie Danielu. Jak stworzyć coś, co będzie rozmachem przypominało te hollywoodzkie produkcje, ale jednak na rynku bardziej lokalnym? Postanowił pan podjąć się takiej prawie że pionierskiej pracy zbudowania krainy snów właśnie na rynku polskim. Jak to się robi? Proszę zdradzić.
0: Myślę, że to jest, robi się małymi krokami. Te kroki, jak z perspektywy czasu się na nie patrzy, to one się wydają duże, natomiast jak się je robi, no to po prostu się je robi. Bo teraz jak sobie myślę o tych wszystkich latach i całej skali przedsięwzięcia, to myślę, że to trochę w tym szaleństwa musiało być, żeby to się udało. I wiary, ale nie tylko mojej, bo bardzo wielu ludzi, tak samo oczywiście tutaj Maksa, no i wielu naszych wspaniałych przyjaciół, aktorów polskich, zagranicznych, animatorów, kompozytorów, no i całej ekipy, mogę wymieniać i wymieniać. Natomiast za każdym razem, kiedy było trudniej, no to właśnie było to oparcie i to było bardzo, bardzo cenne, no bo jesteśmy w jakiś sposób pionierami w tego typu animacji. Na początku zawsze jest takie, no kurczę, czy to się na pewno uda, skoro tu nikt nie robił, skoro to się robi tylko w Los Angeles i może w Paryżu, to może nie próbujmy. No a my się nie poddaliśmy i tutaj cała ekipa, myślę też olbrzymi wkład Maksa jest to, że ten film powstał.
1: A powiedzmy jeszcze o samych animacjach 3D. Czy one się czymś różnią od takich klasycznych animacji? Oczywiście w oglądzie później i odbiorze, tak, ale jeszcze na etapie produkowania tego.
2: Na etapie produkowania to mi się wydaje, że podejście jest tak samo jak generalnie już zaakceptowane, można teraz powiedzieć tradycyjnie już, tak? No jak jesteśmy na

0: Ale to dużo rzeczy się dzieje w trakcie, więc tutaj pomiędzy mamy międzynarodowych artystów. Może to, że nasze spotkania nie są w jednym studio, nie możemy codziennie się spotkać z artystami, ale mamy trochę inaczej schedule, jak jest schedule, zrobiony plan. Nawet trochę tego właśnie wariactwa, jak to mogę tak fajne wariactwo opisać, to dodaje trochę tej energii, mi się wydaje, każdego artysty, który kreuje tą animację. Więc jest trochę tradycyjnie i oczywiście trochę lecimy i improwizujemy, jak się da.
1: To ja może też dodam, że dużym wsparciem właśnie są charaktery twórców, no bo tutaj mamy nie tylko wspaniałych artystów, to właśnie Piotra Bilickiego, który całe lata spędził w Disneyu, ale też mamy na przykład wspaniałych aktorów. I tu mamy w Polsce Sarah James, Maćka Musiała. To są bardzo kreatywne osoby, jakich słuchamy z Maxem i słyszymy, co mówią. To wtedy też jak gdyby przychodzą nowe pomysły, te osoby też dają charakter. Łączymy to z tymi osobami, które grają te role na świecie, tak jak Mads Mikkelsen czy Roman Griffin Davis. To są artyści, którzy potrafią czasami przebić ten sufit, którego się przynajmniej ja czasami spodziewałem, więc jesteśmy niezwykle tym oczarowani.
2: Czyli dobrze rozumiem, że głosy aktorów też w jakiś sposób kształtowały całość tego filmu?
1: Fundamentalnie. Oczywiście my w naszej koncepcji wiemy, jakie są sceny, jakie powinny być ujęcia i to wszystko. Natomiast dopiero po nagraniu aktorów wiedzieliśmy tak naprawdę, kim są do końca te postacie, co powinny zrobić. No, animatorzy też starają się jakby odtworzyć ich ruchy, charaktery. To na pewno jest istotne. Oczywiście mają cechy wyglądu, które się nakładają. No i to jest nieporównywalne do niczego innego. Każdy aktor ma swój charakter i każdy tworzy swoją postać. I myślę, że dzisiaj, kiedy mówimy o dużym użyciu, nie wiem, sztucznej inteligencji i takich rzeczy, to w ogóle zapominamy nagle i uważamy, że jest jakiś jeden generyczny aktor, który może wszystko zagrać. Życie Madsa Mikkelsena, czy Maćka Musiała, czy Sarah James, każde było inne i to będzie słychać w każdym zdaniu i to nie jest żaden konflikt z nowymi technologiami, po prostu to jest fakt, to jest inaczej.
2: Jak już Państwo usłyszeli, ten film będzie można zobaczyć nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To zapytam, jak się namawia Madsa Mikkelsena do tego, aby zagrał dość szaloną postać?
0: To też dobre pytanie dla Daniela. A scenariusz wyrzeźbiliśmy dosyć fajnie i po pierwszych próbkach, jak zaczęliśmy pokazywać pierwsze reklamy, bardzo zachęcił się właśnie Mast. Tak naprawdę to było trochę fajnie zaskoczone, bo oczywiście mieliśmy głównie na celu, gdyby tak wyszło, ale sam chyba nas nawet się odezwał, nie wiem dokładnie, to już Daniel będzie wiedział.
1: Ja może tutaj się dołączę, tak. No to duża słynna zasługa jest Pauliny Nowak, naszej reżyserki castingu, też współproducentki. No Paulina spytała nas, którym jakiś taki wymarzony aktor, no mi od razu przyszedł Matt Mikkelsen i jak rozumieliśmy się jak zwykle z Maxem bez słów, że byłoby to świetne. No i wydarzył się z naszej perspektywy cud, no bo od razu strzelaliśmy najwyżej, jak mogliśmy. No i się okazało, że Mats przeczytał scenariusz. Mieliśmy bardzo miłe spotkanie, gdzie było dużo wzruszeń wynikłych z tego właśnie, że mu się ten tak spodobał i to było takie też potwierdzenie przez aktora tej rangi, że ten tekst i materiały, które zobaczył, są wysokiej jakości. No i potem doszło do tego, że na tyle mu się spodobał projekt, że mimo naszego, wiadomo, bardziej tutaj polskiego budżetu, nie hollywoodzkiego, udało się doprowadzić tej współpracy i do nagrań, które były absolutnie fantastyczne.
2: Mikkelsenowi spodobał się scenariusz, to proszę uchylić rąbka tajemnicy. O co chodzi w tej krainie snów i co tam się tak naprawdę dzieje?
0: Co tam się dzieje? Przygoda. Mamy nadzieję, że akceptacja, zwycięstwo i przyjaźń.
2: To bardzo ogólnikowo pan powiedział.
1: Ja powiem tak, trochę wiemy, że będziemy w światach wyobraźni, w światach snów, ale w sposób, którego jeszcze nie... Myślę, że tego podejścia nie widzieliśmy jeszcze w animacji, a jednocześnie wydaje mi się, że taką największą zagadką, którą byśmy chcieli, żeby widzowie szli na ten film, jest to, dlaczego akurat te dzieciaki do tych światów trafiły. I odpowiedź na tą zagadkę myślę, że będzie ekscytująca.
2: Ale jeśli dobrze rozumiem, to jest właśnie nastolatek, główny bohater, który ma jakiś problem z tym światem, który go otacza.
1: Myślę, że tak. Jest to jakiś oczywiście rodzaj przedstawiciela dzieciaków, którzy borykają się z podobnymi problemami. Myślę, że jest wielu. No i chcieliśmy też pokazać taką twórczą perspektywę w świecie pełnym przygód, emocji, zabawy, ale jednak spojrzeć na to z takim sercem i tak też traktujemy ten film. On ma...

0: on ma tą cechę, która właśnie się, której właśnie wspominał Mac i wielu aktorów, którzy zgodzili się zagrać w tym przedsięwzięciu, no, że właśnie rusza za serce, że jest nie tylko przygodą, ale że po prostu jest czymś, co warto zrobić, więc też właśnie nie chcemy tutaj spoilerować za dużo, ale mogę powiedzieć, że nasi bohaterowie, bo oczywiście jest ten chłopiec, ale on ma też przyjaciółkę, która spędza prawie cały czas też z nami na ekranie, więc ta dwójka bohaterów, no, będzie miała przed sobą bardzo poważne decyzje wpływające na cały świat.
1: Strażnicy snów, jaki to będzie świat wizualny, jaki to będzie świat plastyczny?
2: Znaczy, jest, oczywiście to jest Piotra zadanie i jak wizualnie rozkręciliśmy Daniela i nasze wspólne oczywiście pomysły. Każdy świat, jest dużo tam, w sensie każdego bohatera, świat Krainy Snów jest troszkę inny. I tak samo nie chcę za dużo spoilerów tam mówić, więc jest dopasowany do każdego bohatera ich kolory oczywiście specyficznie do tych światów, które sobie marzą.
1: Strażnicy Snów to jest też animacja, która została w całości stworzona przez ludzi. Nie używali państwo AI. To zabawne, że dziś już musimy to podkreślać, że filmy powstają i są robione przez ludzi.
0: No tak, te kilka lat temu, kiedy pojawiła się ta technologia jakoś tak z dnia na dzień w postaci czata GPT i generowania obrazów, no to wszyscy przeżyliśmy, myślę, taki troszkę szok, trochę zauroczenie, trochę taka fala się niosła, że tam koniec Hollywood i koniec za tydzień już jest, mniej więcej. Tutaj bardzo dużo rozmów odbywaliśmy z Maxem i też z wieloma twórcami. No okazało się, że z praktycznego punktu widzenia ta technologia jeszcze wówczas, zanim były te dyskusje, okazała się no fajna na tych wszystkich showcase'ach i prezentacjach i rolkach. Natomiast na dużym ekranie nie ma nad tym narzędzi i kontroli, które są potrzebne. Tak jak zresztą jest do dzisiaj, bo to najlepiej wygląda na tych wszystkich filmikach, gdzie 1000 smoków jakąś górę wysadza. Natomiast i tam biega 6 milionów ludzi. Natomiast jak już trzeba zrobić, że ktoś rozmawia przy obiedzie, no to już jest to dużo trudniejsza sprawa. Natomiast na koniec też podjęliśmy taką decyzję, że się nie obrażamy na rozwój świata, natomiast, że ten film jest taki robiony właśnie od ludzi dla ludzi, szczególnie, że to jest family cinema, to nie chcielibyśmy takiego promptowanego przedsięwzięcia, przed którym dzieci by spędzały czas, szczególnie, że włożyliśmy w to też tyle serca i tyle lat.
1: Panie Maksie, pan się uśmiechnął na tę wizję, że część wróżyła kinu nie najlepiej. Wszyscy obawiali się, że AI zniszczy kino, zniszczy sztukę tak naprawdę. Z pana punktu widzenia to nie jest prawda. Pan jest też wykładowcą w Kalifornii. Jak dziś się tam na to patrzy?
2: Tak, no są oczywiście inne opinie na ten temat. Jak ludzie lubią AI jako technologia, w sensie jako narzędzie. To jest fantastyczne narzędzie. To jest następny może postęp, może mocno powiedziane. Ale pamiętam, jak ja wchodziłem do Hollywood pod koniec lat 90., to wtedy jeszcze były tradycyjnie robione filmy, efekty były miniaturki, prawda? I nagle się pojawił Jurassic Park i to było CGI. I nagle było taka trochę właśnie, jak wszedłem w sam środek tego Hollywood i tych filmów dużych, też czułem pomiędzy artystami właśnie podobne, inne, ale podobne właśnie takie poglądy i dyskusje. O, koniec ołówka, prawda? Koniec tradycyjnych filmów animowanych. Nie, to jest następne narzędzie. CGI nie zabrał animacji, wręcz przeciwnie, mi się wydaje, że rozszerzył dziedzinę, prawda? I możliwe, że jesteśmy na takim samym krawędzi następnej technologii. To, że ktoś będzie używał to, jak teraz oczywiście mówimy, że ChatGPT może zapisać ci scenariusz, o, możesz powiedzieć, żeby ci zrobił Midjourney jakiś ładny obrazek. I ten AI to jest no, fajne narzędzie, żeby się może nauczyć i pobawić, bo jeżeli artysta, który ma swoje coś do powiedzenia, ma swoją sztukę, po prostu to jest następny taki skomplikowany ołówek z AI-em, prawda? To artysta prowadzi to. To ktoś, kto pisze scenariusze, jak nie masz doświadczenia, nie jesteś pisarzem, no to no fajnie, ale to jest dobre na research, mi się wydaje. Moja opinia oczywiście. A ja jestem zachęcony i idę do kina na filmy ludzkie. To, że używamy narzędzia, jest fantastycznie. Możemy może wykreować bardziej fantastyczne rzeczy przez artystów, przez fachowców, a innych dziedzin, ale ja nie jestem zainteresowany patrzeć się na sztuczne postaci, które nie mają życia w sobie, nie mają aktorów, nie mają głosa i duszy człowieka.
1: To teraz przechodzimy do konkretów. Strażnicy Snów. Kiedy premiera? W ilu krajach? Jak to wszystko będzie przebiegało?
0: Polska

0: premiera to już styczeń, druga połowa stycznia. No mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o ilość krajów, to jak najwięcej. Najprawdopodobniej to będzie w kolejnych miesiącach po styczniu. Natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów, więc szczegółów ciężko mi podać. Niewątpliwie też po kinach, no zobaczymy to w telewizjach i na platformach. No, wydaje się, że to jest taki projekt, który ma szansę być obejrzany szeroko na świecie. No, z naszej strony, ze strony tego wspaniałego zespołu, no, dokładane są takie starania, jakby to był film, który zobaczy bardzo dużo ludzi.
1: A jakie są panów takie prywatne marzenia co do tego filmu, czy może w ogóle co do świata animacji? Jakaś taka refleksja na koniec, która może być związana właśnie ze Strażnikami Snów, ale nie musi.
2: No na pewno tak jak Daniel powiedział, jak najszerzej na świecie, żeby był oglądany i zobaczony. To samo, tak. Żeby oczywiście był pozytywnie odebrany, żeby nasi widzowie się bardzo tym bawili i żeby się im tak podobało i coś ze sobą z tym wzięli, prawda, do serca. No, mi się wydaje, że każdy filmowiec, każdy artysta o tym marzy, żeby jeszcze tak mi się podobało, że coś dla siebie personalnie tam znajdą, że może tam jest coś dla wszystkich innej perspektywy i żeby tak im się to podobało, żeby może nawet wrócili i mieli ochotę zobaczyć to jeszcze raz.
0: No, to też jest taki projekt, ja tu z wszystkim, co Max powiedział, się zgadzam, natomiast to też jest taki projekt, który, to podkreśliłbym, który niesie sobą jakąś wartość. My nie robimy tego komercyjnie w taki sposób, powiedzmy, jak się robi czasami przedsięwzięcia takie stricte komercyjne, to tylko staramy się zrobić tak, żeby to zachęcało widza do obejrzenia, żeby ta historia była naprawdę fantastyczna i myślę, że taka jest. Natomiast też, żeby ona była poruszająca i zapadała w pamięci. Wydaje mi się, że to jest jak gdyby to, co jest dla nas bardzo ważne i oczywiście takie marzenie. Myślę, że są jakieś kolejne części tego filmu. No także już jesteśmy w trakcie realizacji serialu, który jest kontynuacją filmu, więc tutaj się może dużo dziać, ale przede wszystkim chcielibyśmy, żeby nasi widzowie byli zadowoleni i coś im ta historia też fajnego dała.
1: Jak państwo słyszą, jest szansa na kolejne historie, a Strażnicy Snów już w połowie stycznia w kinach. Co dalej? Zobaczymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Max Naporowski.
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Daniel Markowicz.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
1: I ja się z państwem żegnam. Maria Czok. Do usłyszenia.

0: Staatskapelle Dresden i uwertura do opery Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta. To jest audycja Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. O 17.35 w naszym studiu pojawił się krytyk teatralny Dominik Gac. Witaj, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: My nie do teatru operowego, a do Teatru Narodowego w Warszawie dziś zaglądamy. Opowiesz o pierwszej premierze nowego sezonu, czyli o Orestei w reżyserii Luca Percevala. Zanim o szczegółach, to czy często jest tak, że ten pierwszy premierowy spektakl sezonu w jakiś sposób ustawia już też oczekiwania publiczności względem danej sceny?
1: Pewnie nadaje jakiś ton, rzeczywiście. Nie sądzę, żeby to miało jakieś długofalowe przełożenie. Myślę, że jeśli pierwszy spektakl się nie udaje, a potem nie udaje się drugi i może nawet trzeci, no to już jest jakiś rodzaj...
0: Coś mówi.
1: Tak, to jest jakiś rodzaj kryzysu. Natomiast tutaj sytuacja jest chyba zgoła inna, to znaczy możemy jeszcze powiedzieć o tym, czy się udało, czy się nie udało, tylko otwarcie sezonu w Teatrze Narodowym spektaklem reżyserowanym przez uznanego twórcę z zagranicy, który ma z polskim teatrem związki, ale jest taką marką liczącą się po prostu w europejskim teatrze, podbija trochę bębenek oczekiwań, zwłaszcza, że warszawscy widzowie mogą Percevala dobrze kojarzyć ze spektaklu Trzy Siostry. To była koprodukcja, zdaje się, TR Warszawa i Narodowego Starego Teatru w Krakowie, w którym to zresztą teatrze w Krakowie widzowie z tego pięknego miasta widzieli być może na przykład bardzo dobre przedstawienie Pewnego Długiego Dnia. Więc Percevala myślę, że ma w Polsce swoich fanów, tudzież sympatyków. No i to wszystko razem, duża scena Teatru Narodowego, duży reżyser, bardzo znaczący tekst, bo to Oresteia Aeschylosa stwarza taką presję, czy generuje oczekiwania, że no... Powinno być to coś wielkiego albo dużego chociaż.
0: Sporo się ostatnio mówi o takiej modzie na antyk, która się pojawia no także w kinie, ale zdaje się, że na polskich scenach też to obserwujemy. Reżyserzy chętnie wracają do tych klasycznych tekstów.
1: W teatrze moda na antyk jest permanentna. Więc tu trudno posądzać, czy to dyrektora Jana Klatę, czy reżysera o jakiś rodzaj koniunkturalizmu. Chociaż być może są tacy, co pomylą Odyseję z Orestejo i będzie to dla nich

0: no, jak zejście do Hadesu, obawiam się.
1: No, oczywiście moda na antyk jest zawsze, ale chyba jest też tak, że są takie sezony, czy takie okresy, kiedy rzadziej się mówi o tego rodzaju produkcjach. Są takie, w których rzeczywiście takich spektakli jest więcej. Jeśli chodzi o Oresteję, to jest taki tekst regularnie powracający na polskie sceny?
0: Nie aż tak często, jak można by się spodziewać, ale tak, no myślę, że dla widzów teatralnych jest to po prostu łatwa do zidentyfikowania historia i taka wyprawa na wycieczka na Oresteję przypomina trochę wejście do domu, w którym spotykamy dawno niewidzianych krewnych, chociaż inaczej wyglądają, no ale wiemy, jakie między nimi są relacje, o co tutaj chodzi generalnie. I przypominają się też jakieś inne wystawienia. Ja dużo myślałem o spektaklu Michała Zadary, oglądając Persewala, ale nie dlatego, że one były podobne, tylko jakoś tam ta Oresteja zapadła mi w pamięć i teraz trochę przypominając sobie tę historię, miałem takie powidoki. Myślę, że inni widzowie mieli inne powidoki. A przestrzeni w spektaklu Persewala na takie powidoki publiczności jest bardzo dużo.
1: A jak rozkłada akcenty w tej opowieści Persewal?
0: Jest to opowieść kobieca. Jest to opowieść poza czasem. Podkreśla to bardzo sprytna i ascetyczna, jak to u Persewala zresztą, scenografia. Mamy na dużej scenie taką potężnych gabarytów drewnianą schodkową piramidę, która wysiłkiem aktorów i pracowników technicznych, którzy no, grają wtedy również w spektaklu, jest obracana, a na jej schodach przechadzają się, kładą, przewracają, zamierają postacie z dramatu w różnych konfiguracjach. No i wygłaszają swoje kwestie. Najważniejsze są w tej historii kobiety. Klitajmestra, którą gra bardzo dobrze zresztą Aleksandra Justa i Hekuba, którą gra Danuta Stenka. One nadają taki ton. Oczywiście istotne są też inne bohaterki, choćby to dość paradoksalna rola. W roli Ifigenii oglądamy Hannę Wojtuś-Ciszyn. I Ifigenia jest tutaj rodzajem ducha oczywiście w tej opowieści i się nie odzywa przez cały spektakl. A z innych przedstawień można wnioskować, że akurat z tekstem Hanna Wojtuś-Ciszyn nie ma żadnych problemów i właściwie szkoda, że się nie odzywa, ponieważ widać też w Orestei, że nie jest tancerką. I zrzucenie na niej choreograficznej, niemal dwugodzinnej roli no nie wydaje mi się najszczęśliwszym wyborem reżysera.
1: No ale cóż, teatr to też jest przestrzeń eksperymentów i czasem takich działań, które no nie wiadomo jakim skutkiem się zakończą. No ale wracając do tego, od czego zaczęliśmy, gdyby ten spektakl traktować jako taki wyznacznik tego, w jakim kierunku pójdzie Narodowy w tym sezonie, to jaki to jest otwarcie tego nowego sezonu?
0: No i to jest zagwozdka. Ja bym bardzo chętnie teraz otworzył linię telefoniczną dla słuchaczy, którzy widzieli i byłbym bardzo ciekaw ich zdania, ponieważ ja w swoich rozmowach tak zwanych branżowych jestem jedyną osobą, której się to przedstawienie podobało. I z tych rozmów wnioskuję, że w ogóle jest taka jakaś atmosfera klapy, klęski i czegoś bardzo, bardzo złego, co właściwie potrafię zrozumieć, czemu jest taki trudny odbiór, bo ta Oresteja jest dość nudna, jest właśnie taka zdystansowana, nie sili się Persewal na jakiekolwiek przybliżanie bohaterów antycznych do naszej rzeczywistości. Celowo, wydaje mi się, abstrahuje ich z jakichkolwiek realiów, również kostiumami. Oglądamy ich na tej abstrakcyjnej scenografii. Z początkowych monologów Hekube dowiadujemy się, że jest to świat bez Boga, bez bogów, no ale w naszej wersji to jest po prostu świat bez Boga, więc to są, ja to interpretuję jako rodzaj takich lalek, które cały czas odgrywają to samo, a my je oglądamy. Znacząca jest też rola Horusa, czyli chóru, i to jest Mariusz Bonaszewski, pojedynczo, który też się nie odzywa. Znaczy, inaczej, odzywa się, wydaje dźwięki bardzo frapujące, natomiast nie mówi żadnych słów. I on jest jednym z tych, którzy poruszają tą piramidą. Swoją drogą fantastyczna rola.
1: No ale co cię w takim razie

0: przekonało do tego spektaklu, bo jak rozumiem, jesteś raczej na tak.
1: Tak, jestem na tak. Przekonał mnie puls, rytm, bo bardzo oszczędna muzyka. To, że mimo tego, że jakaś część mojej percepcji mówiła mi, że to jest nudne, to ja ani przez moment się nie nudziłem, a inni widzowie obok mnie dość głęboko przeżywali trud tej opowieści. I przekonuje mnie też takie odczytanie greckiej tragedii, to znaczy wyabstrahowanie jej, pokazanie nam tego tekstu jako jakiegoś obiektu do namysłu uniwersalnego, a nie próba rzucania takich mostów między Aeschylosem a nami dzisiaj, co teatr robi w pierwszej kolejności. Właściwie głównie tym się zajmuje, jeśli bierze się za klasykę, to próbuje udowodnić, że ona ma związek...
0: Jest uniwersalna i ponadczasowa.
1: Dokładnie. Ona po prostu jest uniwersalna i ponadczasowa i dowodem na to wcale nie jest to, że wrzucimy Orestesa w realia, nie wiem, współczesnej Warszawy, czy Ukrainy, czy czegokolwiek.
0: Nie wiem jak państwa, mnie zaciekawiła ta recenzja, zachęciła do tego, żeby przekonać się, jaka jest ta Oresteja Luka Persewala w Teatrze Narodowym w Warszawie. No ale nie tylko polskiej scenie będziemy rozmawiać, bo ty jesteś krytykiem podróżującym i niedawno dotarłeś aż do Helsinek.
1: Ale polskim tropem.
0: O.
1: Ponieważ obejrzałem spektakl Collage w Teatr Wirus w Helsinkach. To taki eksperymentalny projekt zakładający jedno przedstawienie złożone z czterech części. Za każdą z 30-minutowych części odpowiadała inna artystka. Jedną z nich była Polka Gosia Wdowik, reżyserka teatralna. Poza tym mieliśmy choreografki, artystki wizualne, dwie z Finlandii, jedną ze Szwecji. I cóż, nie mam pojęcia, na jakich zasadach funkcjonowała ta współpraca między nimi, na ile one się umówiły na coś. Chyba niekoniecznie, ale sprawiało to zaskakująco spójne wrażenie. I choć każda opowieść była o czymś innym, to takim wspólnym mianownikiem było bez wątpienia ciało. Od abstrakcyjnych, bardzo zabawnych rozważań i parodii artystów, którzy przeżywają i siebie, i świat, i sztukę poprzez ciało i są ze swoim ciałem znakomicie skomunikowani i uwielbiają o tym opowiadać, wznosząc ręce do góry i nogi odchylając na bok. I bardzo to jest zabawne. Aktorzy tego helsińskiego, szwedzkojęzycznego teatru mieli z tego dużo uciechy, publiczność też, bo wiadomo, że lubimy się śmiać z samych siebie i naszych upodobań teatralnych. Natomiast Gosia Wdowik zaprezentowała bardzo poważną historię, inspirowaną filmem, czy właściwie nie inspirowaną, to był dialog z filmem Not a Pretty Picture z 76 roku w reżyserii Marty Coolidge. I to taka dokudrama, w której Coolidge opowiada, czy też inscenizuje scenę gwałtu, którego padła ofiarą. I Wdowik bierze te fragmenty filmu i zaprasza nas do czegoś w rodzaju rekonstrukcji, ale trochę z innej, inaczej ustawia kamerę, także my jesteśmy na, tak jakby na zapleczu tego planu i obserwujemy zarówno te fragmenty scen, które widzimy symultanicznie na ekranie, ale obserwujemy też to, co się dzieje pomiędzy kolejnymi ujęciami. Specyfika tego filmu polega na tym, że Marta Coolidge jest tam reżyserką i jednocześnie w nim nie gra, ale jest rejestrowana przez kamerę. Kamera czasami zjeżdża z planu akcji i pokazuje reżyserkę i ujawnia się w tym takie zupełnie niezwykłe napięcie, bo ta scena gwałtu jest dość porażająca, również dlatego, że aktorka, która w niej występuje, także była ofiarą. I to jest trudne emocjonalnie. A widać, że reżyserka, która to ogląda, wyzbywa się empatii i nabiera takiego twórczego błysku wokół, kiedy dobrze idzie ta gra. I to jest bardzo, bardzo ciekawe napięcie między tym, co prywatne, a tym, co się wykorzystuje w sztuce, między przerabianiem własnych traum, a retraumatyzacją. Wiele, wiele tam jest pytań. Gosia Wdowik nam te pytania tylko rzuca. Nie ma też czasu na to, żeby na nie odpowiadać. Ale to jest taki bardzo gęsty pocisk znaczeniowy i cieszy, że, bo to zasługa, jak rozumiem, Instytutu Adama Mickiewicza, że Gosia Wdowik znalazła się w takim międzynarodowym projekcie. Bardzo cieszy, że polscy artyści też są obecni.
0: No i ciekawie byłoby ten spektakl zobaczyć w Polsce.
1: Bardzo.
0: To na pewno. Dominik

0: Jest 17:50, za nami kompozycja Antonio Vivaldiego, a przed nami...
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa!
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W dniach październikowego przesilenia 56 roku szef Wolnej Europy Jan Nowak-Jeziorański bardzo wysoko cenił doniesienia swojego informatora z Warszawy, Filipa Bena, korespondenta paryskiego Le Monde. Dzięki jego tajemniczym źródłom i rzecz jasna dzięki monachijskiej rozgłośni, cały kraj mógł się dowiedzieć w ciągu paru godzin o tym, co stanowiło tajemnicę kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi na szczytach władzy. A Filip Ben w swoich relacjach nie ograniczał się jedynie do partyjnych przecieków.
5: Interesowały mnie przygotowania obronne w Warszawie na wypadek, gdyby wojska sowieckie usiłowały opanować stolicę. Przede wszystkim pojechałem na Żerań. Uzbrojone warty robotnicze zaprowadziły mnie do gmachu dyrekcji, gdzie królował Lechosław Goździk, w owym czasie bożyszcze robotniczej Warszawy. Goździk, wysoki blondyn o miłych, inteligentnych oczach, nie ukrywał celu uzbrojenia robotników. Jeżeli zajdzie potrzeba, wyruszymy na rogatki. Bez boju Warszawy nie wezmą, powiedział do mnie. Podobne sceny widziałem w zakładach fabrycznych na Woli, w gmachu Politechniki, na obszernych dziedzińcach uniwersyteckich na krakowskim przedmieście. Pilnie śledziłem również za toczącymi się nadal obradami plenum KC, gdzie stalinowcy bronili się zaciekle. Dopiero trzeciego dnia po zwołaniu plenum, pod wieczór, Warszawa, a z nią cała Polska odetchnęła z ulgą. Ogłoszono bowiem skład

0: nowego biura politycznego, do którego wszedł Gomułka i kilku jego towarzyszy niedoli, a z którego usunięto Rokossowskiego i czołowych polskich stalinowców. Spiker Radia Warszawskiego przy tej okazji dał upust swym uczuciom, oświadczając: dziś przeżyliśmy wiosnę w październiku. Nigdy przedtem i nigdy później nie udało się reżimowym propagandystom wyrazić tego, co myślał cały naród, tak jak w owej chwili. Tymczasem aura wiosenna polskiego października trwała nadal. Cała Polska poszła za przykładem Warszawy. Wszędzie odbywały się wiece i masówki, wszędzie podejmowano rezolucje potępiające bez osłonek tak niedawną przeszłość i żądające wolności i praworządności. Zaraz też pojawiły się oznaki, że niełatwo będzie utrwalić ten nowy reżim, który miałby pogodzić ten żywiołowy pęd do wolności i prawdziwej niezależności narodowej z komunistyczną formą rządów i bezwzględną solidarnością w stosunku do polityki sowieckiej. Zaczęły napływać do Warszawy doniesienia o różnych zajściach antysowieckich. Sam widziałem, jak po Wielkim Wiecu na dawnym Placu Saskim, na którym po raz pierwszy Gomułka spotkał się z ludem Warszawy, grupy młodzieży studenckiej i robotniczej zaczęły demonstrować z okrzykami: Rokossowski, wracaj do Moskwy. W kilka chwil później demonstranci otoczyli gmach kace partii i zdawało się, że chcą wedrzeć się do środka. Dopiero kiedy Gomułka ukazał się w oknie i zaczął nawoływać do spokoju, tłum zaczął się rozchodzić. Wszystko to powodowało, że stosunki między Warszawą a Moskwą były nadal napięte.
1: Kilka dni po przełomie październikowym Filip Ben w największej tajemnicy przyleciał do Monachium. Poza szefem radiostacji i jego zastępcą Tadeuszem Rzęczykowskim nikt o jego przylocie nie wiedział. Zamknął się w pokoju hotelowym i spisał na 32 stronach szczegółową relację o wydarzeniach ostatnich tygodni. Jakiś czas później nagrał relację dźwiękową, którą od kilku dni prezentujemy. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Na dziś to już wszystko w Wybieram Dwójkę, a jutro będziemy Państwu o tej porze opowiadać m.in. o nowej biografii Anny Świerszczyńskiej i o premierze opery Weiser w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Dziś mówimy już Państwu do usłyszenia i życzymy pięknego wieczoru, oczywiście z dwójką.

0: Autopromocja.
1: XVII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. Zapraszamy od 9 do 23 października.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18:00.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta. Kłaniamy się Państwu, witamy w naszym dwójkowym klubie, w którym we środy przyglądamy się dorobkowi, przyglądaliśmy się dorobkowi Johna Coltrane'a przez wiele miesięcy, a teraz taki nasz wspólny pomysł z Państwem, sięgamy po nagrania jego najwierniejszych współpracowników, zestawiając niekiedy te starsze płyty, starsze sesje z rzeczami współczesnymi. I tak przed tygodniem słuchaliśmy płyt, sesji, wycinków z przeogromnego i bardzo ciekawego dorobku Reggie'ego Workmana. Wybitnego kontrabasisty, który przyszedł na świat w Filadelfii w roku 1937. W przyszłym roku Reginald Workman 26 czerwca skończy 90 lat. Już samo to pokazuje nam, jak ciekawy, długi dorobek ma Workman, mam na myśli po współpracy z Coltrane'em, po współpracy z Alice Coltrane, z Artem Blakeym, z Malem Waldronem, z tymi wszystkimi gigantami, z którymi grywał lata temu. No i dziś kontynuujemy tę podróż, bo jak wspólnie z Państwem stwierdziliśmy, Reggie Workman pokazuje nam zupełnie nową twarz, a nawet jest to kilka nowych oblicz i wokół tych jego nowszych, tych późnych sesji będziemy dziś skoncentrujemy, zbudujemy naszą opowieść. Słuchamy wspólnie, zatem jak zawsze podaję adres do korespondencji przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Zaczynamy w połowie lat 90. Jest kwiecień 1995 roku, studio Sound on Sound w Nowym Jorku.

Tak właśnie rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Od nagrania z 1995 roku, od sesji z albumu Cerebral Caverns. To tak naprawdę ostatni poważny autorski projekt Reggie'ego Workmana. Być może nawet najważniejszy, najbardziej przemyślany, jak pisali krytycy po ukazaniu się tej płyty. Płyty, która jest taką wielowątkową, wieloczęściową opowieścią, pomyślaną na bardzo różne składy takich, powiedzielibyśmy, najwierniejszych, najbardziej sprawdzonych współpracowników Workmana. Ja wybrałem na początek finał tej płyty Seasonal Elements Spring, Summer, Fall, Winter. Czyli taki szybki przegląd pór roku, pokazany, jak słyszeliśmy, w taki bardzo oszczędny, akustyczny, przejrzysty sposób. Elizabeth Panzer grała na harfie, Jerry Allen na fortepianie i Reggie Workman na kontrabasie, grający w ten swój niepowtarzalny sposób arko, smyczkiem na kontrabasie. Bardzo lubił w ten sposób traktować instrument, o czym mówiliśmy także przed tygodniem. Cerebral Caverns, rzecz godna uwagi. Myślę, że to jest płyta, której być może nawet kiedyś warto posłuchać w całości. Wiele różnych składów, wiele różnych konfiguracji. Pojawia się tutaj jako jedna z głównych postaci Sam Rivers, grający przede wszystkim na flecie podczas tych sesji. No, Jerry Allen to oczywiście skarb, to pianistka, która zdecydowanie za wcześnie nas opuściła. Al Foster, Jerry Hemingway i wielu, wielu innych znakomitych muzyków. Sesja, od której zaczynamy i która jeszcze dziś powróci w tych naszych workmanowskich historiach. No to teraz drugie trio, bo przed chwilą rozpoczęło trio, no to teraz już takie trio par excellence, trio free, czyli to ten zespół, który współpracuje.

utworzyli Reggie Workman, Andrew Cyril za bębnami oraz Oliver Lake grający na saksofonie altowym najczęściej. Tydzień temu słuchaliśmy fragmentu paryskiego występu muzyków z roku 2007, bo do któregoś momentu pokazywali nam wyłącznie swoje oblicze koncertowe. A dziś sięgam po ostatnią studyjną ich płytę, zarejestrowaną dokładnie 10 lat temu w Nowym Jorku, Visiting Texture. Tak nazywa się ten album, gdzie trzej współliderzy są autorami niemal wszystkich utworów, poza jednym, poza tematem Ornetta Colemana, A Girl Named Rainbow, który, zobaczymy, może uda nam się dziś jeszcze go wysłuchać. Na razie, na początek, utwór tytułowy, najdłuższy i być może nawet najciekawszy utwór podpisany nazwiskiem naszego bohatera Reggie'ego Workmana. Visiting Texture.

Utwór, który wybrzmiewa, jest bardzo tajemniczy, napisał pan Robert. Można by rzec, że to takie laboratorium dźwięków do kontemplacji. Pierwszy raz spotykam się z taką formą jazzu. Pisze nasz słuchacz, pan Robert. Mail wysłany tuż po utworze, tym pierwszym, który otworzył nasze spotkanie, ale myślę, że słowa te można odnieść też do tego dłuższego utworu, do tej rozbudowanej formy Visiting Texture Workmana, która wybrzmiała przed chwilą. Nasz bohater, Reggie Workman, autor tego albumu, autor tego utworu, grający oczywiście na kontrabasie, Oliver Lake na saksofonach i Andrew Cyril na bębnach. Nagranie sprzed dokładnie 10 lat i to jest przykład tego, jak ciekawą przestrzeń potrafią wykreować Cyril Workman i Lake pod szyldem, tym symbolicznym szyldem Trio Free, czyli trzech improwizatorów, którzy podporządkowują swoje umiejętności brzmieniu, którzy są kolektywem, którzy właśnie potrafią zagrać w sposób bardzo tajemniczy. No, to jest ich laboratorium, tak jak napisał pan Robert, w którym badają dźwięki od wielu, wielu lat. Ciekawy kierunek, jeden z kierunków, w który zanurzył się Reggie Workman w latach 90. Ari odezwał się do nas. Jakże inne to nagranie od tego, co działo się w muzyce lat 60. Można by pomyśleć, że jest bliższe dzisiejszym czasom, eksperymentalne, koncepcyjne, odległe od klasycznego jazzu. Za to intrygujące, bardzo oddziałujące intelektualnie. Mnie osobiście bardzo się taki styl podoba. Nie wiedziałem, że Reggie Workman ma też taką swoją muzyczną twarz. No właśnie, niekiedy zapominamy, co działo się dalej z pewnymi wielkimi muzykami, którzy świecili najjaśniejszą gwiazdą w czasach Coltrane'a, w czasach Artiego

Szczepa, w czasach, kiedy Walkman był rozchwytywany, kiedy w latach 60., 70. współpracował z całą elitą, z całą śmietanką nowego, progresywnego jazzu. Lee Morgan, James Moody, Fora Sanders, Herbie Mann, nawet Thelonious Monk. No a później współpraca właśnie ze wspomnianym Szepem, ale także z Davidem Murrayem. I stąd już niedaleka droga do naszego super tria, do współpracy z Oliverem Lake'iem i Andrew Cyrillem. Workman to także, podkreślaliśmy to wielokrotnie, podobnie jak Jimmy Garrison, ci dwaj najwięksi kontrabasiści Coltrane'a to byli wybitni soliści. To byli improwizatorzy stuprocentowi, którzy jazzową tradycję mieli w małym palcu i potrafili improwizować na zadane tematy, na klasyczne tematy. No i sięgam dziś, powracam dziś do tej solowej, wspaniałej płyty Workmana zatytułowanej The Works of Workman, nagranej w Japonii, w studiu japońskiej Nippon Kalambi 3, 10 i 12 czerwca 1978 roku. Fantastyczne warunki stworzyli wydawcy, wytwórnia Denon Jazz Workmanowi. Do tych nagrań zarejestrował wtedy 5 bardzo różnych tematów i dziś proponuję po tych dwóch autorskich zapisach dwa standardy. Take the A-Train, czyli Billy Strayhorn, a zaraz potem słynna samba Orfeusza. Oczywiście w ujęciu, w interpretacji naszego bohatera Reggiego Workmana.

Reggie Workman. Jeden z tych najciekawszych kontrabasistów, najbardziej wszechstronnych, to na pewno. Te dwa przykłady podejścia Workmana do klasyki, do tradycji, dają nam właśnie wyobrażenie, jak niesamowicie wrażliwym i ogarniającym no niebywałe obszary muzyczne był Workman. Jedna na pewno z ciekawszych płyt pomyślanych na kontrabas solo, nagrana jeszcze całkowicie w technice analogowej, The Works of Workman. Tokio, czerwiec roku 1978. Rzecz wytłoczona na longplayu wytwórni Danon. Take the A-Train, czyli szlagier z repertuaru Strayhorna, Ellingtona, no a przed chwilą nie mniej popularna samba Orfeusza. Workman, który potrafił w sposób całkowicie naturalny łączyć klasykę, tradycję z awangardą, o czym też dziś do siebie piszemy, o czym też dziś się przekonujemy, słuchając jego tych ostatnich autorskich koncepcji, autorskich formacji. No i teraz, jeśli Państwo pozwolą, powracam do tej wyjątkowej płyty Cerebral Caverns, do tego autorskiego projektu. Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od finału tej płyty, pomyślanego na bardzo kameralne trio z harfistką Elizabeth Panzer i pianistką Jerry Allen. A teraz dla odmiany coś, co płytę otwiera, to będzie właśnie kompozycja tytułowa. I tu mamy do czynienia z ciekawie bardzo pomyślanym kwartetem. Nasz bohater oczywiście jako lider tego kwartetu na kontrabasie, Sam Rivers grający na flecie, wiemy o tym, był mistrzem tego instrumentu. Elizabeth Panzer pozostaje z nami, grając na harfie. No i dochodzi Jerry Hemingway. Jerry Hemingway, człowiek instytucja, jak o nim mówią, perkusista, ale także znawca elektroniki. I tutaj w pewnych fragmentach tego utworu dochodzą elektroniczne bębny, dochodzi automat perkusyjny. Posłuchajmy, jak to wszystko brzmi. Nagranie pochodzi z roku 1995.

Jerry Hemingway to on odpowiedzialny jest za te wszelkie perkusyjne brzmienia, za tą tablę, za automat perkusyjny. Do tego harfa Elizabeth Panzer, flet Sama Riversa i oczywiście kontrabas Reggie'ego Workmana. Cerebral Caverns, tytułowy utwór z albumu, który, jak powiedziałem na otwarcie naszej audycji, być może jest tym najważniejszym, najbardziej przemyślanym, na pewno ostatnim projektem tej miary podpisanym nazwiskiem Reggie'ego Workmana. Poświęciliśmy mu dwa spotkania. W przyszłym tygodniu, proszę Państwa, o tej porze będziemy w Poznaniu słuchać półfinałów konkursu wieniawskiego. Zatem my w Jazzowym Klubie Dwójki w środę spotykamy się za dwa tygodnie, a ja będę miał przyjemność jutro również spotkać się z Państwem w zastępstwie Andrzeja Zielińskiego. Serdecznie zapraszam, a dziś na domknięcie, na finał, jeszcze jeden ważny temat, A Girl Named Rainbow, czyli temat Ornetta Colemana, ten jedyny temat, który podjęli na swoim albumie Visit in Texture, Andrew Cyril, perkusja, Oliver Lake, saksofon i Reggie Workman, kontrabas. Przemek Psikuta, kłaniam się, do usłyszenia.

ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chrysonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Nowojorskiej.

0: Warszawski Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
1: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Reklama.
4: Minęła 19.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgierd Łukaszewicz.
4: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na podsumowanie dnia.
6: Pogłosy.
4: Kolejnego dnia zmagań w Poznaniu, gdzie trwa konkurs Wieniawskiego. A my w dwójce przypominamy wypowiedzi laureatów i jurorów historycznych edycji. Dziś takim głosem z przeszłości było nagranie z 1981 roku, kiedy jurorem Wieniawskiego był skrzypek, dyplomata i filantrop Henryk Schering.
7: Z generałem Sikorskim bardzo dużo podróżowaliśmy razem do wielu krajów. Był to człowiek rzeczywiście kryształowy, wielki patriota i prawdziwy mąż stanu. Bardzo lubi muzykę notabene i znał świetnie repertuar fortepianowy. On miał kilku tłumaczy. Ja byłem jednym z tych tłumaczy, jednocześnie potem on mnie zamianował oficerem łącznikowym, właśnie żeby był ten kontakt między rządem polskim na wygnaniu i tymi wszystkimi rządami, które też się znajdowały na terenie Wielkiej Brytanii i których kraje właśnie też jęczały pod biczem okupanta. Poprosiłem o pozwolenie, żebym mógł podróżować w towarzyszeniu moich skrzypeczek. I właśnie podczas lat wojennych, kiedy pracowałem jako tłumacz, jako oficer łącznikowi pana generała Sikorskiego, bodajże dałem najwięcej koncertów w całym moim życiu. Bo ja myślę, że co najmniej jakieś 330-340 koncertów. Wszystkie koncerty dobroczynne, tylko dla sił zbrojnych polskich, dla sił alianckich. Nawet grałem dla jeńców wojennych. Bo jak nie było, człowiek to człowiekiem, nawet jak czasami przemienia się w zwierzę. I na froncie, i czasami zaraz przed jakąś bitwą, albo zaraz po jakiejś bitwie. Także mogę powiedzieć, że koncertowałem więcej niż teraz. Mogę powiedzieć, że podróżowałem prawie tak dużo jak teraz, bo przecież myśmy wszędzie jechali. I do Kanady, i do Lizbony często, i do Gibraltaru, i do Afryki Północnej, na Golf Perski, do Kuibiszewa, no i oczywiście do krajów łacińskoamerykańskich.
4: Wśród tych krajów łacińskoamerykańskich był również Meksyk, ponieważ mówił to juror konkursu Wieniawskiego z 1981 roku, polsko-meksykański skrzypek i filantrop Henryk Schering. Rano studio dwójki odwiedziła Joanna Rożek-Wojciechowska, dyrektorka Centrum Filmowego imienia Andrzeja Wajdy, a także autorka filmu dokumentalnego Śniłem tylko przyszłość.
8: Jest to opowieść zaczynająca się w 76 roku, równo 50 lat temu. Dlaczego wtedy? To był taki specyficzny czas powiewu czegoś, co być może nadejdzie, a Wajda jako ten wizjoner doskonale wyczuł ten moment. Wtedy w 76 roku powstaje KOR, Komitet Obrony Robotników i zaczynają powstawać też filmy, które wcześniej nie mogły powstawać, na przykład Człowiek z marmuru, który przeleżał 10 lat przed produkcją. I ten film pokazał, że Andrzej Wajda widzi to, jak bardzo ludzie rozczarowani są socjalizmem i jak ten socjalizm skrzywdził robotników. Dla mnie było to szczególnie wzruszające, ponieważ te dwie grupy społeczne, czyli inteligencja

0: którą reprezentuje, to ten nasz romantyczny wieszcz filmowy oraz robotnicy spotkali się właśnie w tym filmie. Wajda doskonale wyczuł to, że w tym momencie te dwie nieistniejące już grupy społeczne wtedy zaczynają mieć wspólny interes społeczny. To jest bardzo poruszający moment dla mnie w historii Polski. Dlatego wiedziałam, że dzięki temu bohaterowi Andrzejowi Wajdzie będę mogła coś opowiedzieć o nas dzisiaj, o naszym dzisiejszym społeczeństwie, w jakim żyjemy w 2026 roku, 50 lat później.
1: Mówiła w Poranku Dwójki reżyserka dokumentu Śniłem tylko przyszłość Joanna Rożek-Wojciechowska. W porze obiadowej łączyliśmy się dziś z Poznaniem, a konkretnie z krytykiem i badaczem teatru Stefanem Drajewskim. Gość audycji tanecznej PADD właśnie opublikował książkę biograficzną o Konradzie Drzewieckim.
2: To było tak, że dzwoniłem do Konrada Drzewieckiego i mówiłem: Stefan Drajewski, głos wielkopolski. Halo? Nie rozumiem. Aha, ma zły humor. No i najczęściej z rozmowy były nici. Dwa dni później dzwonię. Dzień dobry, Stefan. Tak, tak, no dobrze, że dzwonisz, bo wiesz, no musisz do mnie przyjść, musimy porozmawiać. No i tak, tak to wyglądało. To były rozmowy co najwyżej przy herbacie, jeśli w ogóle. Trwały one wiele godzin, ponieważ Drzewiecki był gadułą, monologizował nieustannie. Trzeba było za nim nadążać, bo on przechodził z języka polskiego w niemiecki, potem z niemieckiego we francuski, z francuskiego wracał do niemieckiego, potem do polskiego, więc to było dość skomplikowane. Ja czasami nagrywałem te rozmowy, a czasami ich nie nagrywałem. Natomiast nie ukrywam, po latach mogę to powiedzieć, że to było coś niesamowitego, że jakoś tak złapaliśmy kontakt i może raz zadzwonił on do mnie, ale to było jeden jedyny raz. To było wtedy, kiedy on pracował nad czterema ostatnimi pieśniami Malera. No i okazało się, że ze względu na to, że trzeba płacić tantiemy, no to nie można wystawić tego baletu. No to on mówi: dobra, to proponuję Wezendon Glider i to ja sobie z tym poradzę. No i rzeczywiście najpierw mi opowiedział już tak oficjalnie o tym Malerze, a dwa czy trzy dni później nastąpiła zmiana, więc żeby uprzedzić, abym ja nie popełnił błędu w gazecie, nie podał, że będą cztery pieśni, zadzwonił i powiedział, że nie będzie czterech ostatnich pieśni, będzie Wezendon Glider.
1: Opowiadał dziś, czyli w setną rocznicę urodzin Konrada Drzewieckiego, autor jego biografii Stefan Drajewski. A na koniec pogłosów zaglądamy za kulisy Teatru Powszechnego w Warszawie. Gościem Wybieram Dwójkę był aktor Andrzej Kłak, szykujący się do premiery teatralnej adaptacji Złego Leopolda Tyrmanda.
3: Ta książka ma wiele, wiele wątków dziejących się równolegle, ale to chyba tak jak życie. Ono jest pełne po prostu różnych elementów i różnych barw, różnych charakterów. Ta książka to super też oddaje po prostu. No, są tam ludzie, którzy załatwiają biznesy, są ludzie, którzy poszukują miłości, są te elementy właśnie takie nadprzyrodzone, można by powiedzieć. Jest ten super bohater, kimkolwiek jest. I są też jakieś takie elementy jakiegoś takiego marzenia o nowoczesnym zachodnim mieście. Więc wszystko to jest jakby bardzo takie ludzkie. Moja postać, ja mam wrażenie, że moja postać tak trochę obserwuje to wszystko i śledzi to, co się dzieje, bo moja postać to jest Jonasz Drobniak, czyli ten pan w Meloniku, który prowadzi prywatne dochodzenie i który tak naprawdę po prostu też orientuje się, kto jest tym złym. Więc ja po prostu obserwuję to, co się dzieje na scenie.
1: Mówił Andrzej Kłak. A Złego w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego będzie można oglądać na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Z kolei rozmów i wypowiedzi w całości mogą wysłuchać Państwo na portalu i w serwisie podcastowym Polskiego Radia. To były Pogłosy. Kłaniam się, Jan Kantyzienko. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
6: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
7: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
8: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
9: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
10: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
11: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.

0: października.
1: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl, transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia już prawie 10 minut po godzinie 19.
2: O wszystkim z kulturą.
3: Magdalena Wojtulanis, Jan Kantyzienko i Aldona Łaniewska-Wołk. Dobry wieczór. Dziarscy harcerze, szefowe młodocianych gangów, nastoletni detektywi i zbuntowane dziewczyny z zakładów poprawczych. To nie opis nowego serialu z jednej z platform streamingowych, ale barwny przekrój polskiej literatury młodzieżowej z okresu PRL-u. Dziś w programie wyruszymy w niezwykłą podróż w czasie do świata analogowego, który dla jednych jest wspomnieniem dorastania, a dla innych zupełnie egzotyczną już rzeczywistością. Jak książki, na których wychowywały się pokolenia Polaków, kształtowały naszą rzeczywistość, czego oczekiwano wtedy od chłopców, czego od dziewcząt i ile w tych historiach było czystej rozrywki, a ile propagandy. Nad tym między innymi, nad tym zastanowimy się w dzisiejszej audycji. W studiu ze mną jest Olga Wróbel, kulturoznawczyni, krytyczka literacka, autorka komiksów oraz bloga literackiego Kurzojady. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Olga Wróbel w swojej książce Wychowywać i wzruszać, literatura młodzieżowa PRL-u, która dziś, dokładnie dzisiaj ma swoją premierę, wzięła pod lupę niemal 100 powieści z lat 1900, chyba ta najstarsza to jest 1952 roku, a najmłodsza z 88. I jak to się stało? Jak w tej swojej pracy, jakie narzuciłaś jej ramy? Bo wiem, że je narzuciłaś, piszesz o tym we wstępie. I dlaczego tak zrobiłaś? Dlaczego te ramy według ciebie były konieczne?
4: Ramy były konieczne, ponieważ moja kolekcja liczy sobie w tej chwili ponad 400 książek właśnie reprezentujących ten okres i ten typ literatury. I na początku miałam bardzo szlachetne założenie, żeby przeczytać je wszystkie i potem wybrać z tego najlepsze. Natomiast było to absolutnie nierealne czasowo, nawet jeżeli czytałabym jedną książkę tygodniowo, co przy pracy na etacie i realizowaniu licznych zleceń oraz zajmowaniu się domem i dzieckiem. No, zajęłoby to masę czasu, więc zrozumiałam, że niestety muszę dokonać jakiejś selekcji, nie znając całości materiału, co do tej pory mnie gryzie, bo uważam, że jednak najuczciwiej byłoby siedzieć 30 lat i przeczytać wszystko, a dopiero potem pisać.
3: Bo być może tam są takie książki, na które nie zwróciłaś uwagi wcześniej.
4: O zgrozo tak i cały czas boję się, że to gdzieś wypłynie, ale istnieje taka możliwość, trudno, muszę się z tym liczyć. I zrobiłam na początek pierwsze założenie, które było takie, że w tym leksykonie znajdą się książki, które dzieją się tu i teraz, a właściwie tam i wtedy, czyli między rokiem 45 a 89. I to mi bardzo ułatwiło pracę, bo odsiało pisarzy popularnych, na przykład takich jak Alfred Szklarski, który pisał o Tomku, ale Tomek nie dzieje się w Polsce.
3: I masz z głowy całe serie.
4: Mam z głowy całe serię, to jest magia, jak to się szybko dzieje. No więc Tomek ani w Polsce, ani po II wojnie światowej i wszystkie takie książki odpadły, też na przykład Pokój na poddaszu Wandy Wasilewskiej. I tak jak powiedziałam, założenie już było, że musi być to w Polsce, więc odpadły też książki, których bohaterowie lub bohaterki wyjeżdżają z PRL-u gdzieś za granicę. Szkoda, to było ciekawe, ale zostanie na inny czas. I trzecim takim dużym ułatwieniem było to, że zniknęły wszystkie książki zajmujące się fantastyką naukową. Mm-hmm. I to jest duża szkoda, bo jednak to, jak sobie wyobrażamy przyszłość

0: mówi bardzo wiele o tym, jak żyjemy, czego nam teraz brak i co byśmy chcieli kiedyś osiągnąć. Tutaj poleciał Broszkiewicz, który się w tym specjalizował. No i powiedzmy, że troszkę to odsiało, no ale nadal nie było tak łatwo. Więc zdecydowałam, że muszę teraz wybrać nazwiska, które były najbardziej istotne i najbardziej reprezentatywne. Mm-hmm. Więc tutaj pisarze i pisarki, których wszyscy znamy mniej więcej i którzy przez wiele lat byli na przykład na listach lektur. Więc Krystyna Siesicka, Małgorzata Musierowicz, Niziurski, Nienacki, Hanna Orzegowska, Maria Krieger, Irena Jurgielewiczowa, której tej obcy chyba, ten obcy na tych listach lektur pozostawał niesamowicie długo, bo to jest książka z początku lat 60. Ja w połowie lat 90. czytałam ją i pisałam charakterystyki bohaterów. I tutaj oczywiście też nie było tak prosto, no bo jakby co wybrać z całej bibliografii Krystyny Siesickiej? Dlaczego tę książkę, a nie inną? Dlaczego Zofii Hondzyńskiej wziąć na przykład książkę Przez ciebie drabię, a wyrzucić Wstęgę pawilonu, która znajduje się na liście honorowej Jana Christiana Andersena, czyli takim spisie najwybitniejszych pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej danego
1: kraju.
0: Światowej nawet, no właśnie. No ale te decyzje trzeba było podjąć, więc zdecydowałam, że te najbardziej prominentne nazwiska dostaną maks 3 książki. I tutaj znowu wiele łamiących serce dylematów, no ale jakoś to trzeba było zamknąć. Natomiast listę tych 100 tytułów, no bo 100 to brzmi tak zgrabnie, to był taki fajny cel. Zastanawiałam się długo, czy ta książka nie powinna się właśnie nazywać 100 najlepszych powieści, ale nie mogę uczciwie powiedzieć, że to jest 100 najlepszych, ponieważ nie znam jeszcze absolutnie wszystkich. Więc tę setkę dopełniły nazwiska z drugiego końca spektrum, czyli osoby, które zostały w jakiś sposób zapomniane, czy to ze względów ideologicznych, czy dlatego, że być może nie były nigdy jakieś super popularne, ale których książki znalazłam i w których znalazłam coś ciekawego albo coś bardzo charakterystycznego, albo po prostu chciałam, żeby został po nich jakiś ślad. Bo problemem tych książek i tej mojej kolekcji jest to, że wielu autorów i autorek będzie wznawianych. Przypuszczam, że jeszcze długo będziemy czytać Pana Samochodzika albo książki, które na przykład były ekranizowane, więc znamy je jako seriale, one gdzieś funkcjonują. Ale wiele z nich miało na przykład tylko jedno niezbyt duże wydanie i te książki za moment znikną. One w bibliotekach już są likwidowane, przeznaczone do brakowania, trafiają na makulaturę i po prostu ich nie będzie.
1: A w tej twojej książce Wychowywać i wzruszać one pozostaną, bo ona jest tak wspaniale zbudowana, ta książka. Za to bardzo dziękuję, że to jest nie tylko twój komentarz, ale również fragmenty tych książek i okładki. Do tego, mam nadzieję, tak, wrócimy, do oprawy graficznej tej książki Wychowywać i wzruszać, która w sobie ma setkę, nie więcej, setka to jest książek, a okładek różnych wydań tych książek, tak, o których piszesz, jest całe mnóstwo. Ale mówisz o tych arbitralnych swoich wyborach, jednak ja mam wrażenie, że ta książka też wyrosła z twojej miłości do tej literatury. Że jednak pisałaś ją w oparciu o to, co lubisz. O te książki, które darzysz jakimś takim głębszym uczuciem.
0: Tak, ja zawsze mówię, że to jest połączenie jakby mojej głębokiej pasji i miłości do tych książek z chłodną kalkulacją. Ale też z tym, że wiele z tych książek ludzie nadal kochają i budzą te książki w nich żywe emocje. Co jakby jest chyba charakterystyczne dla rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa, że to są właśnie te zachwyty w takiej najczystszej postaci. No i miałam jakby okazję to przetestować wiele razy na profilu Kurzejady, który prowadzę. Tam jest 35 tysięcy osób w tej chwili. I nic jakby nie budzi, w sensie mogę napisać długi esej, mogę napisać błyskotliwą recenzję, polemikę, natomiast nic nie budzi takiego poruszenia wśród komentujących i obserwujących, jak wrzucenie chociażby okładki jakiejś książki młodzieżowej. I tam po prostu, mówiąc kolokwialnie, wywala zasięgi, komentarze lecą. I był to też dla mnie sygnał, że to jest jakoś potrzebne, bo jest wiele osób, które badają takie tematy, ale to się gdzieś odbywa w obiegu akademickim, te rzeczy są słabo dostępne. Trzeba porządnie googlować, a potem wyciągać te książki właśnie z wydawnictw uniwersyteckich. To gdzieś funkcjonuje. Ostatnio kupiłam książkę i znowu nie pamiętam nazwiska autorki, ale o dziewczęcych bohaterkach w prozie Marii Krieger. Mhm. Ona czeka na swoją lekturę. Mam nadzieję się za to niedługo zabrać. Natomiast właśnie brakowało mi jakiejś takiej książki w miarę przystępnej i popularnej, która byłaby komentarzem na temat tych lektur, ale też właśnie dawała możliwość takiej radosnej, mam nadzieję, sentymentalnej podróży. I tak jak powiedziałaś, można tę książkę przeczytać w całości, ale można też wybrać sobie

0: poszczególne rozdziały właśnie w zależności od tego, czy jakąś książkę się pamięta, pamięta słabo, chciałoby się sobie przypomnieć. I stąd też decyzja redakcji, przyznam, że to nie był akurat mój pomysł, ale jestem z niego bardzo zadowolona, żeby umieścić okładki różnych wydań. Bo ja widziałam to tak, żeby to były te książki, na których ja pracowałam. Ale tutaj pojawił się pomysł redaktorki prowadzącej Dominiki Popławskiej, żeby właśnie umieścić różne okładki. Żeby każdy mógł sobie znaleźć tą swoją jedyną i właśnie te sentymenty pod nią podpiąć.
1: No właśnie, czy to tylko sentymentalizm? Bo ja też tak miałam, tak jak mówiłaś, że komentarze na twoim blogu sypią się jak z rękawa, gdy się wspomina, gdy wspominasz o literaturze właśnie z okresu naszej młodości, z okresu nastolactwa, powiedzmy, że tak to się mówi. Ja też tak miałam, że jak trafiałam na jakąś okładkę, książki, którą akurat czytałam, to też serce mi mocniej bije. Ja się zastanawiam, czy to tylko sentymentalizm. Trochę to mi przypomina taką grę z potrawami, czy z jedzeniem, ze wspomnieniami o jedzeniu, że to jest jakiś taki impuls gdzieś na bardzo, bardzo głębokim poziomie.
0: Pewnie tak, no mi się to kojarzy z jakąś beztroską, no ale to każde wspomnienie z dzieciństwa, tak jak mówisz, jakieś zapachy, po prostu podeptana trawa mnie natychmiast odsyła na wakacje do babci, a potem na obozy konne, na które jeździłam jako nastolatka w Bieszczady i to jest taki zapach właśnie zdeptanego przez konie padoku, że tak powiem romantycznie i to się dzieje natychmiast. I te okładki chyba też coś takiego mają, że po prostu pamiętamy czasy, kiedy... Po prostu byliśmy dziećmi i mieliśmy stosunkowo mało zmartwień, chociaż też nie idealizowałabym oczywiście dzieciństwa, ale kiedy wydawało się, że w przyszłości wszystko się jeszcze może wydarzyć. Mhm. Może tak.
1: Ale myślę, że też tutaj gra coś takiego, co niby jest oczywiste, ale jednak jest dla nas ważne, że to jest taki moment w życiu, który nas często kształtuje, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ten okres, kiedy mamy 15, 16, 17, 18 lat, to są takie chwile, takie momenty, takie lata, wydarzenia, które w nas gdzieś tam zostają głęboko i chyba w dorosłości rezonują.
0: No dobre i na złe. Tak, wydaje mi się, że tak. Zresztą te książki, nawet nie zdawałam sobie sprawy, w jak dużym stopniu one mnie kształtowały, ale miałam takie doświadczenie, moją ukochaną książką były zdecydowanie Słoneczniki Haliny Snopkiewicz, które tutaj się pojawiają i pojawić się musiały. Ja pamiętam oczywiście, że lubiłam tę książkę, że kiedyś koleżanka na koloniach powiedziała mi, że jestem podobna do Lilki, co po prostu pamiętam po dziś dzień. Ale tutaj to się rozchodzi w dwie strony. Kiedy przeczytałam tę książkę jako osoba dorosła, a mi jest tę Lilkę trudno polubić. Mm-hmm. Tak sobie myślę. Karolina, przypuszczam, w roku 95 powiedziała mi to jako komplement. Natomiast dzisiaj jestem tym trochę przerażona. Ale miałam też doświadczenie czytania swoich pamiętników z okresu szkoły podstawowej. I wtedy sobie z tego nie zdawałam sprawy, natomiast teraz widzę, jak ja strasznie chciałam tą Lilką być i jak ja pisałam tą Snopkiewicz i pisałam tą Lilką. Moje życie tak nie wyglądało, ale ja bardzo starałam się je opisać tak, żeby pasowało do Słoneczników.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, to był jakiś przemożny wpływ.
1: Może warto wspomnieć, że clue całej tej twojej koncepcji, jak rozumiem, koncepcji tej książki polega na tym, że odczytujesz te książki, o których piszesz, z dzisiejszej perspektywy. Nie tylko osoby żyjącej teraz w XXI wieku z całym tym swoim bagażem życia teraz, tych wszystkich zmian społecznych, ekonomicznych i tak dalej, ale również z perspektywy osoby dorosłej, która patrzy już inaczej na ten okres w życiu człowieka. Często ten odbiór tych książek, tak jak wspomniałaś przed chwilą, jest inny od tego, który miałaś czytając te książki, czy które my mieliśmy czytając właśnie te książki w młodości. Kiedy zaczęłaś dostrzegać to, że... to, czego nie widziałaś czytając. Czy to był jakiś konkretny moment, na czym to odczytywanie polegało?
0: Ten moment na pewno był rozciągnięty w czasie i składają się na to pewnie dwie ważne rzeczy, które w tej chwili tak na gorąco mogę przywołać. Po pierwsze, to były studia w Instytucie Kultury Polskiej na kierunku kulturoznawstwo i No, mogę powiedzieć bez jakiejś tutaj kokieterii, że te studia absolutnie zmieniły.

0: zmieniły sposób, w jaki myślę, w jaki czytam, w jaki oglądam świat, w jaki sobie zadaję pytania. To jest po prostu jak, nie wiem, jakby mi ktoś wszczepił inne soczewki w oczy, więc tutaj jakby po tych studiach, znowu, na dobre i na złe, niewinna lektura tekstów przestała być możliwa. Zawsze muszę czytać między wierszami i zawsze muszę widzieć to, co tam się być może ukrywa, albo właśnie to, co jest niedopowiedziane. I chyba drugą rzeczą, o której na pewno muszę wspomnieć, jest blog prowadzony przez Elizę Szybowicz, która zresztą jest w podziękowaniach do tej książki na pierwszym miejscu. Tam od dość dawna nie ma nowych tekstów, natomiast kiedyś pojawiały się dość regularnie. On się nazywał Nie tylko Musierowicz i Eliza Szybowicz odczytywała tam właśnie książki młodzieżowe, przeznaczone głównie dla dziewcząt, z perspektywy feministycznej, z naciskiem na to, jak tam jest opisywany podział ról na męskie i kobiece, jak są performowane role genderowe, i to było dla mnie absolutnie fascynujące. W tych książkach właśnie czai się coś więcej niż my pamiętamy i że można o nich w ten sposób pisać i w ten sposób je czytać. I to była dla mnie wielka inspiracja. Też chciałam tak czytać i też chciałam tak o tych książkach pisać, więc to był na pewno bezpośredni impuls. A trzecia taka rzecz, która jest być może mniej oczywista, to jest fakt, że pojawił się internet i biblioteki, które były dla mnie od zawsze źródłem po pierwsze literatury młodzieżowej, a po drugie w ogóle literatury. I to jest ciekawe, że ja kiedyś tam szłam i patrzyłam sobie, co jest na półkach, co chciałabym przeczytać, czego nie czytałam. To było dosłownie takie wyciąganie książki, patrzenie, ocenianie. Natomiast potem pojawiły się katalogi internetowe. I to jakby wprowadziło w moje, już byłam wtedy na studiach, ale to wprowadziło w moje życie nową jakość. Ponieważ kiedy korzystałam z biblioteki jako dziecko i nastolatka, to coś było na półce albo tego nie było. I skąd ja miałam wiedzieć właściwie, ile książek napisała Siesicka i czy to jest dużo więcej niż stoi na poziomie trzecim i czwartym w bibliotece przy Alei Solidarności na Warszawskiej Woli. Nie bardzo miałam się tego jak dowiedzieć. Kiedy pojawił się internet i katalogi internetowe, otworzyło to przede mną jakby absolutnie nowy świat. A potem oczywiście serwisy aukcyjne, Wikipedia i nagle ten świat literatury młodzieżowej z tej jednej półki, którą znałam, z tego co udało mi się zobaczyć, przeczytać, dotknąć i zdobyć, rozrósł się niesamowicie. Bo nie tylko wiedziałam, co tam jeszcze jest, ale wiedziałam, gdzie to mogę zdobyć. Na przykład brakujący tom Pana Samochodzika, czyli Tajemnica Tajemnic, o którym wiedziałam, że chyba istnieje, ale nigdy go fizycznie nie widziałam, znalazł się w bibliotece na Ochocie. No więc wsiadłam sobie, pojechałam, przeczytałam. I to na pewno był impuls, żeby do tych książek sięgnąć ponownie, przeczytać to, czego właśnie nie mogłam znaleźć albo nie wiedziałam, że istnieje, ale wrócić też do tego, co już wcześniej czytałam.
1: A bycie dorosłą kobietą i patrzenie na bohaterki tych książek, już nie tyle na te młode, ja tak mam, jak czytam teraz na przykład Musierowicz, to już się przyglądam temu starszemu pokoleniu i ich postawom wobec życia i temu, jak budują swoje życie.
0: Tak, to jest ciekawe, bo rzeczywiście z tej lektury dziecięco-nastoletniej słabo pamiętam rodziców. Natomiast teraz rodzice są dla mnie najciekawsi i na przykład takim dużym zaskoczeniem był dla mnie Ten obcy Jurgielewiczowej. To jest taka książka, którą zdaje się znamy na wylot, bo była wałkowana w podstawówce, pisaliśmy te rozprawki, analizowaliśmy, jak się zachowuje Zenek, a jak Ula i Pestka. Natomiast absolutnie fascynującym poziomem są rodzice tych dzieci, którzy właśnie albo są, albo ich nie ma. Więc pytanie, którzy są i w jaki sposób są, a których nie ma i dlaczego. I to właściwie się przekłada na praktycznie każdą lekturę, której bohaterami są dzieci i młodzież. Oni tam sobie funkcjonują i jakoś sobie z tymi problemami radzą. Natomiast pytanie, czy są tam dorosłe osoby, które są w stanie im pomóc, albo które właśnie w jakiś sposób im przeszkadzają. Więc te relacje między dziećmi i dorosłymi teraz zwracają moją uwagę. Kiedyś oczywiście chciałam powiedzieć, że identyfikowałam się z bohaterkami, natomiast identyfikowałam się głównie z tym, jak autorka lub autor patrzyli na bohaterki. Bo to też było dla mnie takie kolejne zaskoczenie. I świadczy to o jakimś dużym kunszcie pisarskim osób, które tę literaturę tworzyły. Rzeczywiście, jeżeli autor albo autorka nie chcieli, żebyśmy stali po stronie tych postaci, to nie staliśmy. I wspominałam wczoraj o tym na premierze książki, że takim chyba najbardziej jaskrawym przykładem jest dla mnie pozycja, która zamyka tę listę, czyli Bociany zawsze wracają do gniazd Ewy Ostrowskiej. O nastolatce, która na skutek rozpadu małżeństwa rodziców ląduje z matką na głębokiej wsi.

0: a gdzie życie nadal toczy się dość tradycyjnie, nie bardzo jest tam łazienka, za to są zwierzęta gospodarskie, wszystkie zapachy, które się z wsią kojarzą. I ta dziewczynka jest głęboko zrozpaczona, jak można się spodziewać, ponieważ została absolutnie wyrwana z jakiegoś życia, które znała. Natomiast wszyscy dorośli z otoczenia matki, czyli babcia, dziadek, matka, oczekują, że ona się do tego dostosuje, a wręcz będzie w jakiś sposób wdzięczna, że tutaj została przywrócona tradycyjnym wartościom, że teraz pozna prawdziwą pracę, że ona się nauczy właśnie. Ja kiedyś nie kibicowałam jej, jakby stałam po stronie autorki, która nakłada na Agnieszkę olbrzymie ciężary, oczekując, że 14-latka właśnie doceni, zmądrzeje, zajmie się sobą, pomoże matce i nakarmi świnie. A teraz sobie myślę, mój Boże, to jest dziewczynka w wieku mojej córki, która jakby oczywiście w swoim mniemaniu jest bardzo dorosła, ale nadal jest czasami rozczulająco bezbronna i dziecinna. I ja za tą Agnieszką jakby nigdy nie stałam murem. I teraz też właśnie widzę dużą samotność tych dzieci, co kiedyś przyjmowałam bezkrytycznie perspektywę osoby piszącej.
1: Bardzo dużo piszesz w tej książce o tym, jakie modele rodziny, jakie wzorce miłości są prezentowane w tych książkach, jak są prezentowane więzi rodzinne, sytuacja domowa bohaterów. Nad tym się dużo skupiasz, nad tym się pochylasz. Pozycja dzieci w społeczeństwie. Mam tu wszystko wypisane. Wizja edukacji, przemoc fizyczna. To są takie wątki, które jestem pewna. Młody człowiek, który czyta te książki, czyli taki główny odbiorca tej literatury, taki docelowy, tak bardzo nie zwraca chyba uwagi. Jak myślisz?
0: Jestem ciekawa, jak było kiedyś, bo znowu, no moja 14-letnia córka jest tutaj dla mnie takim probierzem i papierkiem lakmusowym. I myślę, że jednak dla niej te sceny, no jest tutaj taka książka, która, przyznam, bardzo mnie zaskoczyła i to muszę sobie jeszcze przebadać. Jest to książka Lecha Borskiego, Już nie ma tamtej łąki, w której przemoc fizyczna jest, jakby jest ciągle obecna. Jest tam nastoletni chłopak, jego koleżanka, jej 7-letnia siostra i te dzieci non-stop są albo bite, albo biją się nawzajem, albo myślą o tym, kogo by chciały uderzyć. Natomiast to jest przezroczyste. Autor tego w żaden sposób nie komentuje. To donikąd nie prowadzi. Czasami jest wręcz elementem humorystycznym i pisze o tym w tym rozdziale, że jakby tutaj taką kulminacją jest scena, w której 20-kilkulatka uderza 7-latkę w twarz tak mocno, że ona spada z krzesła. I wszyscy dorośli się temu przyglądają i śmieją się z tego, jak to dziecko w takim geście przerażenia odczołguje się aż pod szafę. I to jakby to jest dla mnie szokujące. I to, co powiedziałam, że chcę zbadać, muszę przeczytać więcej książek Borskiego, które gdzieś tam zalegają i zobaczyć, czy to jest dla tego autora jakoś charakterystyczne, bo to jest po prostu przerażające. I mam nadzieję, że moje dziecko i jego rówieśnicy i rówieśniczki jednak takiej książki nie potraktowaliby jako obrazu neutralnej rodziny. Bo należy zaznaczyć, że tam też żadna z tych postaci nie należy do jakiegoś patologicznego środowiska. To są rodziny, które są tam przedstawiane jako dobre. I to samo, co ciekawe, wspomniałaś o Małgorzacie Musierowicz, dzieje się w Jerzycjadzie. I to było, jakby Jerzycjada jest taką pozornie sztandarową sagą rodzinną, w której ta rodzina Borejków stanowi jakiś wzór. Natomiast w pierwszym tomie tata Borejko, to się dzieje... Tak, to jest w Kwiecie Kalafiora. Straszy swoją 6-letnią córkę laniem i ta córka jakby wie, to nie jest jakaś pogróżka zupełnie abstrakcyjna. Bo
1: wie,
0: kiedy
1: co
0: właśnie,
1: to znaczy.
0: Wie, co to znaczy, bo łapie się za pośladki i ucieka do pokoju. I znowu, no ojciec Borejko dla Musierowicz niewątpliwie jest wzorem ojca. Więc jednak to podejście się bardzo zmieniło. Nie mówię, że dzisiaj dzieci się zupełnie nie bije, chociaż chciałabym, żeby tak było. Natomiast nieraz widziałam w internecie koszmarne dyskusje o tym właśnie. Zresztą no, mówimy o czymś, co się dzieje nawet teraz właśnie w związku z tą falą przemocy w szkołach. Tak. Czytanie komentarzy, że po prostu te dzieci mają za łatwo, jakby dostały porządne lanie, to by głupie pomysły im wyparowało z głowy, jest dla mnie przerażające.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy Musierowicz, to twoje odczytanie jej sagi, jej książek, Jerzycjady jest, nie powiem, że bardzo zaskakujące, bo już poznałam twoje zdanie wcześniej, przed tą książką na temat tych książek Musierowicz, ale jest idzie w poprzek tego, jak z reguły jest odbierana ta saga. Tutaj ten podział ról w rodzinie, to

0: o jaką pozycję ma kobieta, dziewczynka w społeczeństwie czy w rodzinie, jest bardzo emblematyczne chyba.
1: Ach, to jest trochę... Coś, co mnie trochę martwi, że ta Musierowicz niestety zawsze będzie wychodziła na pierwszy plan, ale to jest właśnie dla niej emblematyczne, że zawsze wszyscy o niej chcą rozmawiać, ponieważ wszystkie ją czytałyśmy i w jakimś stopniu kochałyśmy. Więc ja tutaj będę...

0: Spoglądamy, proszę Państwa, do książek. Swoich egzemplarzy.
1: 70. Książka, przy okazji powiem, jest podzielona na dekady, więc można to w miarę łatwo odnaleźć. Łebska Ofelia, Kłamczucha, to jest rok 79. Mhm. Więc to jest początek cyklu, w którym pojawiają się już pierwsi bohaterowie, którzy potem będą się przez Jerzycjadę przewijać. A ostatnia książka z tej serii wyszła kilka lat temu i Musierowicz chyba na tym zakończyła. Więc problem polega na tym, że gdyby zostały tylko te książki, powiedzmy, nie wiem, gdyby Jerzycjada zakończyła się w latach 90. albo późnych 80., to pewnie mimo wszystko czytałybyśmy to jako coś, co się wydarzyło dawno. I tutaj wyjeżdżałby ten argument, takie były czasy. Chociaż moja książka pokazuje, że czasy były takie bardzo różne i że nie można jakby do jednego wora wrzucać wszystkiego, co kiedyś było, bo jest tutaj masa różnych modeli i niuansów. Natomiast my czytałyśmy Musierowicz bardzo długo i czytałyśmy ją jako dorosłe kobiety i czytałyśmy o tym, jak ona opisuje współczesność, której my doświadczamy. I wydaje mi się, że stąd się wzięło to rozgoryczenie, że jako dorosłe kobiety widziałyśmy, że ten świat, który ona opisuje, jest bardzo raz, że konserwatywny, dwa, że ciasny i hermetyczny i że tutaj naprawdę nie ma miejsca na inne postawy niż te, które ona uważa za słuszne. A wszystkie inne są bardzo agresywnie piętnowane. Plus to, że jednak no, te bohaterki, na przykład właśnie cztery siostry Borejko, które były bardzo różne i miały bardzo różne temperamenty, widać, że one, jakby, że Musierowicz w późniejszych tomach próbuje je tak ugłaskać, że one wszystkie mają zostać koniec końców idealną żoną, matką, córką, samotną matką, Polką, chociaż to akurat wnuczka. No ale nieważne. Natomiast jakby to jest takie brutalne, co ona zrobiła z tymi dziewczynami, które robiłyśmy, co się stało z Idą, która po prostu była szalona, miała pomysły i tak dalej. Chociaż Ida troszkę taka została, ale Musierowicz chyba sama już jej nie lubi w tych późniejszych tomach. Więc wydaje mi się, że to ona sama jakby, tak jak mówię, padła ofiarą swojej popularności, ale też jej postaci jakby trochę rozsadziły tę ramę. Natomiast właśnie gdybyśmy wróciły tylko do tych książek, które były kiedyś, no to oczywiście rodzina Borejków nie jest taka milutka. Tata Borejko to jest po prostu jedna z paskudniejszych postaci męskich. Ale znowu, no wszystkiego znamy i mówię tata Borejko i jest powód do żartów. Ale nie wyróżnia się tak strasznie na tle tych innych paskudnych ojców z epoki, na przykład ojca z Wielkiej Gry Danuty Bieńkowskiej, który po prostu jest jakimś zaginionym bliźniakiem Ignacego, jeżeli chodzi o sprytne wymigiwanie się ze wszystkich obowiązków.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W audycji O Wszystkim z Kulturą z Olgą Wróbel rozmawiamy o jej książce, która dziś ma swoją premierę i nosi tytuł Wychowywać i wzruszać, literatura młodzieżowa PRL-u. Ciekawa jestem, czy Państwo również wracają do swoich lektur z młodości. Jakie to były książki i czy spojrzenie na nie z dystansu lat i nabytego doświadczenia życiowego wpłynęły na ich odbiór. Czekamy na Państwa telefony pod numerem 22 645 22 22. Widzę, że już Jan Kantyzienko zasiada przy naszym dwójkowym telefonie. Proszę dzwonić. Mamy też dla Państwa egzemplarze książki Olgi Wróbel. Ja muszę przyznać, że dla mnie największym zaskoczeniem w tej książce są te pierwsze rozdziały. Wspomniałaś o tym, że książka jest podzielona na dekady i właśnie te lata 50. To jest największe zaskoczenie. Tutaj się pojawia taka książka, której, bo tutaj jest najwięcej książek, których w ogóle nie znam. Książka Hanny Orzogowskiej Swoimi słowami. Jest książka, którą ja oczywiście z filmu znałam, czyli Piątka z ulicy Barskiej. I Księga Urwisów, pierwsza książka Edmunda Niziurskiego. To są książki, które bardzo łatwo jest wrzucić do takiego worka z hasłem propaganda. Ale ty odnajdujesz w tych książkach wiele takich bardzo pozytywnych cech, także chyba nawet zajrzę do tych książek, jeżeli mi się uda.
1: Jest to propaganda, ale jest to propaganda komunistyczna i wiem, że słowo komunizm ma dzisiaj fatalną prasę, natomiast Jeżeli czyta się właśnie tę książkę swoimi słowami Hanny Orzegowskiej, w której, to jest 52 rok, czyli jeszcze przed Odwilżą, w której dzieci ze szkoły podstawowej wiedzą, że będzie nowa konstytucja PRL-u, ale mają potrzebę, żeby wiedzą, że pobłogosławił ją Stalin, więc to musi być dobre, nie, jakby nie ma tutaj co

0: ukrywać. Natomiast chcą same zrozumieć i same opowiedzieć każdy jej paragraf i dowiedzieć się, o co tam chodzi. Dzielą pomiędzy siebie tę pracę. Każdy z dzieci idzie do swojego domu i na przykład pyta rodziców, co to znaczy, że wszyscy będą mieli teraz dostęp do edukacji. I rodzice opowiadają o swoich doświadczeniach. No i cóż, jakby jest to propaganda najczystszej wody, natomiast te ideały są po prostu piękne i że właśnie wszyscy będą mieli prawo do mieszkania, wszyscy będą mieli prawo do pracy i do godnego wynagrodzenia za tę płacę. Wszystkie dzieci będą się mogły uczyć, co jest wbrew pozorom bardzo ważnym tematem. I że ta nauka nie skończy się na 3 klasach szkoły podstawowej i na tym, że dalej rodzice nie będą mieli pieniędzy, żeby dziecko mogło się uczyć. Albo żeby wysłać je do miasta na stację, więc ono liźnie trochę tej nauki, a potem i tak wróci do wypasania krów. Tylko że dziecko będzie mogło skończyć szkołę średnią, iść na studia i jakby państwo mu to zapewni. Nie wiem, może to jest naiwne, ale mnie porusza właśnie, jak jedna z dziewczynek pyta swoją mamę chyba właśnie o to leczenie i mama opowiada jej, że kiedyś przed wojną nie byłoby jej na to stać. I to jest prawda, jakby... Teraz wyszła chyba w Czarnym książka, znowu nie pamiętam nazwiska autora, ale o wiejskich lekarzach, którzy właśnie praktykowali na wsi w PRL-u. I właśnie mama mówi, że teraz jest ośrodek zdrowia, każdy może się tam zgłosić. Albo właśnie opowiada, jak pojechała do sanatorium i jak tam o nią zadbali i jak jej podawali jedzenie. I znowu, łatwo tak przeczytać, podawali jej jedzenie, ale zastanówmy się, co to znaczy. Tak, to jest kobieta, która pewnie po raz pierwszy w życiu miała okazję zjeść coś, czego sama nie ugotowała.
1: O w czasach pracowniczych żartujemy, o funduszu w czasów pracowniczych, ale to naprawdę było wielkie osiągnięcie powojennej Polski. Wiem, że mamy już pierwszy telefon, słucham. Pan Aleksander się do nas dodzwonił. Halo, halo.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Słucham z przyjemnością, nie ukrywam, gdyż tak mi się wydaje, jestem chyba z tego pokolenia, które załapało się na te książki czytane w latach 80. i może nawet 90., ale szczerze powiem, nie mam konkretnego pytania. No chciałbym troszeczkę zabrać głos z tego względu, że trochę wracam do tych książek ostatnimi czasy, szczególnie do Nienackiego i Niziurskiego, dlatego że no, były to takie książki, no nie wiem, wydaje mi się skierowane bardziej do chłopaków. Bo oczywiście Musierowicz też troszeczkę czytałem, czy Szmaglewską, tam Czarne Stopy, takie tytuły, ale szczerze powiem, że mocno się te książki zestarzały. Ja byłem zafascynowany oczywiście panem Samochodzikiem, jego przygodami wzorowanymi na Jamesie Bondzie troszeczkę i jego w ogóle stosunkiem do tych rzeczy wszystkich i do harcerstwa, i do tych przygód, do historii. No, fascynowało mnie to mocno. Wróciłem teraz i nie powiem, żebym był zawiedziony, ale mam wrażenie, że te książki, już pomijam, że oczywiście straciły jakąś tam swoją aktualność i tej propagandy, szczególnie właśnie w postaci tego pana Tomasza, który był ormowcem i tak dalej, i karą mandatami złych kierowców z Za Żelaznej Kurtyny, na przykład w Księdze Strachów. No to powiem szczerze, pewne rzeczy są okej, a pewne już, no nie chcę powiedzieć, że są naiwne, ale trudno mi się to czyta. Powiem szczerze, oczywiście wszystkie historyczne fakty, które są gdzieś tam zawarte w tych książkach, no bo wiem, że Nienacki to mocno tropił i tam się posiłkował jakimiś takimi twardymi danymi, no to jak najbardziej są okej. Księga Strachów jest świetna i tak samo jak wróciłem, to chyba najmniej się według mnie zestarzał się, zaraz tak szybko sobie szukam w głowie, o tym dworze. Niesamowity dwór, no właśnie, no to szczerze powiem tak, no to tu jest książka, która wywołała we mnie takie same dreszcze, jak czytałem to, jak miałem 10 lat, no ale tak poza tym oczywiście też z sentymentem wspominam wszystkie te książki z młodości i nie ukrywam, że z przyjemnością słucham pani i na pewno kupię książkę.
0: Bardzo mi miło, natomiast faktem jest, że pojawiały się już pytania, czy na przykład widziałabym te książki w formie wznowienia, czy którą z nich poleciłabym właśnie mojej córce albo dzieciom, które teraz by się tym mogły interesować. I tak jak pan powiedział, to jest bardzo ciężkie, ponieważ one są pisane w zupełnie innym tempie. Dotyczą świata, który się bardzo zmienił, szczególnie w ciągu chyba ostatnich 20 lat. Bo tak jak piszę we wstępie, kiedy ja czytałam te książki, często właśnie u babci na wakacjach to były egzemplarze, które należały do mojej mamy i jej dwóch sióstr. To miałam wrażenie jakiejś ciągłości, w sensie ten świat nie był jakiś taki bardzo różny. Pamiętam jeszcze, jak chodziło się w sobotę do szkoły, jak moi rodzice chodzili w sobotę do pracy. Pamiętam kolejki w sklepach, pamiętam jak sklepy właśnie były zamykane w sobotę o 13:00. Teraz to wszystko jest jakieś abstrakcyjne.

0: No i wydaje mi się,
1: większa przepaść.
0: Większa przepaść.
1: Międzypokoleniowa.
0: Oprócz rozumienia właśnie tego innego świata jest tutaj mnóstwo detali, które dla dzieci jednak stanowiłyby jakąś trudność.
1: No właśnie, tak się zastanawiam też nad tym, czy widzisz tutaj takie książki przełomowe w tym twoim zestawie, takie, które na przestrzeni tych kolejnych dekad wyznaczałyby te kolejne granice?
0: Nie do końca. W sensie musiałabym się zastanowić, co taki przełom miałby oznaczać. Na pewno jakąś cezurą. Może to są przełomy w twórczości poszczególnych pisarzy i pisarek, bo na przykład zwróciłam uwagę na to, jak olbrzymi zwrot robi wspomniany już Niziurski pomiędzy książką Księga Urwisów z roku 54 roku, w której widać już jakby pełnię jego talentu literackiego. Te postaci są niezwykle przekonująco naszkicowane. W tej książce jest humor, jest powaga, jest kolektywizacja wsi, czyli w ogóle wszystko, co możemy sobie wymarzyć. I to jest jeszcze taka książka, która trzyma się bardzo blisko życia. Po czym w 59 roku Niziurski pisze Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, które są jakąś absurdalną komedią omyłek i tam już absolutnie nie ma nic z tej powagi właśnie dzieci, które ciężko pracują na wsi i nie mają czasu na naukę i zabawę. Robi gigantyczny zwrot i te takie super poważne wątki już, wątki społeczne, przewijają się gdzieś u niego zawsze w tle, natomiast znikają na rzecz wytworzenia takiego hermetycznego świata, zazwyczaj szkoły, z jakimiś kodami honoru, zasadami i najpełniej się to rozwija chyba właśnie w sposobie na Alcybiadesa. Więc ja tutaj widzę takie drobne przełomy u poszczególnych autorów. Albo na przykład właśnie Anna Glińska, czyli Natalia Gałczyńska, pisząca pod pseudonimem i książka Kasia i inni, albo Kasia i inne, oczywiście już zdążyłam zapomnieć. Ta książka, Kasia i inne, tak. To jest rok 63. Ta książka jest stosunkowo mało znana, natomiast kiedy patrzyłam na różne rozwiązania fabularne, które Glińska tam stosuje, zastanawiałam się, czy Musierowicz właśnie na przykład czytała tę książkę. I nie chodzi mi tutaj absolutnie o plagiat, ale właśnie o jakieś takie tropy, które się pojawiają. Bo na przykład scena, w której bohaterka idzie z bratem do opery, trudno nie pomyśleć o Opium w Rosole i o scenie, kiedy do opery idzie Kreska z Maćkiem. Także fajnie by było zapytać Małgorzatę Musierowicz, czy ona tę książkę znała i czy dla niej ta książka była ważna. Natomiast faktem jest, że też ta literatura młodzieżowa była niesamowicie ważna, ale mimo wszystko ona była traktowana troszkę mniej poważnie, jeżeli chodzi właśnie o taką dokumentację. Więc kiedy szukam na przykład jakichś śladów właśnie, czy Musierowicz mogła tę Glińską czytać. Albo na przykład, czy znały się dwie autorki, czyli Ada Kopcińska i chyba Elżbieta Jackiewiczowa. To jest ciekawe, bo Kopcińska napisała jedną książkę, Podlotki, natomiast bohaterki Jackiewiczowej, która była autorką dużo bardziej znaną i dużo bardziej rozpisaną, w której z książek czytają Kopcińską. Ona jest tam wymieniona pomiędzy jakimiś tuzami literatury, że właśnie bohaterki czytały nieomalże Hemingwaya, Apollinera i Kopcińską. I nigdy się już praktycznie nie dowiemy, czy one się znały, czy były przyjaciółkami, czy jedna była mentorką drugiej. Jaka to była relacja, skąd ta Kopcińska się tam nagle pojawia?
1: Mamy kolejny telefon. Halo, halo, dobry wieczór.
2: Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Mój imię Wiesław. Nie mam też pytania konkretnego, natomiast chciałbym się podzielić się takimi książkami. To słuchając Państwa audycji, bardzo mi się zresztą podoba audycja i tematyka, którą pani porusza.
1: Olga
2: Wróbel, przepraszam. Ponieważ pierwsze, co mi przyszło do głowy, taka książka, to była książka Ten Obcy. To była Jurgielewiczowa.
1: Jurgielewiczowa, tak.
2: Bardzo mi się podobała pani tamta książka. Do dziś ją bardzo dobrze wspominam, ale to, co pani powiedziała, czy gdyby przyszło ją przeczytać teraz, to podejrzewam, że to byłyby zupełnie, czytając ją miałem, nie wiem, chyba 10, 11, 12 lat, chyba jakoś tak, może 13. No a teraz, będąc już człowiekiem, który ma 50 lat, pewnie już by to, nie wiem, czy dałoby się czytać, czy jakie byłyby wrażenia. Ale między innymi też to, co chciałem powiedzieć, to od tej książki między innymi zaczęło się też takie bardzo duże moje czytanie. Potem był Niesamowity dwór Nienackiego i czytałem Niesamowity dwór, jeszcze pamiętam, nie wiedziałem, że jest seria Pan Samochodzik, Niesamowity dwór, pamiętam książkę.

0: ta była dość podniszczona i chyba nie miała okładki. Tytuł był po prostu Niesamowity dwór. I po przeczytaniu tej książki chyba drugi lub trzeci raz, ponieważ zrobiła na mnie też ogromne wrażenie, w bibliotece wiejskiej, ponieważ nie wspomniałem, pochodzę z małej wsi, wychowałem się na małej wsi, chodziłem do szkoły, do bardzo małej szkoły podstawowej. I tam była taka biblioteka gminna i tam wyszukałem, że jest cała seria Nienackiego, Pan Samochodzik. I od tego zaczęło się czytanie książek. Potem była Joanna Chmielewska, potem już pamiętam jakieś, potem było na pewno Winnetou i potem już książki szpiegowskie. Ale jeszcze wracając do tych lektur i do książek i do tego, jak wyglądało życie na małej wsi, to tak trochę odnajduje się w tym, co pani mówi o takim rodzaju, nie wiem, przemocy, takim, że to nie było, nie wiem, nie było, jak to powiedzieć, potępiane, czy czasami to było nawet chwalone, jeśli młodzi ludzie pomiędzy sobą, tacy jak nie bili się, aczkolwiek ja pamiętam, unikałem i chyba nie pamiętam, czy w ogóle z kimś tam dałem się w pójkę, ponieważ byłem raczej takim trzymającym się z boku chłopcem. Ale pamiętam, że to było nawet czasami takie, no nie wiem jak powiedzieć, były chwalone takie zachowania czasami wśród chłopców, że ten to jest dzielny, bo tam komuś innemu dał radę. Tak, tak, no nie były to pobicie jakieś poważne, takich nie przypominam sobie, no niemniej jednak, no była to przemoc, to nie było.
1: No właśnie,
0: była to taka realna przemoc i to nie było, szukam słowa, potępiane, czy nie było.
1: Olgo, ty użyłaś takiego określenia przejrzyste, że to było przezroczyste, właśnie. Tak. Jak widzisz, bardzo ważne jest dla naszych słuchaczy dzielenie się ze swoimi wspomnieniami o lekturach.
2: Ja miałam ogromną nadzieję, bardzo dziękuję za te wspomnienia, miałam ogromną nadzieję, że ta książka też tak zadziała, że to właśnie będzie okazja, żeby posłuchać różnych historii osób, które tę literaturę pamiętają. W nawiązaniu do tej przemocy i tego, co pan mówi o takich bójkach rówieśniczych. Tutaj jest rozdział poświęcony książce Gruby Aleksandra Minkowskiego. To jest rok 66. I powiedziałabym, że przemoc rówieśnicza jest tutaj głównym tematem. Natomiast znowu, tak jak często się dzieje w przypadku tych książek, autor z dzisiejszej perspektywy proponuje dość zaskakujące rozwiązanie, bo tam na przykład dorośli wiedzą, że główny bohater jest prześladowany ze względu na swoją tuszę, która z kolei jest pokłosiem olbrzymiej traumy wojennej i głodu, który on przeżył w Republice Komi, w Związku Radzieckim. Wszyscy wiedzą, że jest prześladowany, piętnowany, bity, popychany, wyzywany. Natomiast propozycją, którą dla tego prześladowanego chłopca mają dorośli, jest to, że on musi właśnie zmężnieć. To nie jest to, że oni porozmawiają z jego prześladowcami, wytłumaczą im, że tak nie wolno i że to z czegoś wynika, ta jego grubość. A nawet jeżeli nie wynika, to jakby nie mają prawa go tak traktować. Tylko cały nacisk, jakby cała siła wychowawcza jest położona na to, żeby ten chłopiec właśnie zaczął ćwiczyć, schudł, wziął się za siebie, zbudował sobie autorytet w inny sposób i wtedy być może zostawił go w spokoju. Mhm. To jest bardzo dziwne.
1: Natomiast na zupełnie coś innego, czy kogoś innego przeniesiony jest ciężar tego problemu, czy tego rozwiązania.
2: Tak, i wyobrażam sobie, że te bójki, o których pan mówił, to jest pokłosie podobnej filozofii właśnie, że trzeba o siebie zadbać, zawalczyć i że nikt ci w tym nie pomoże, a jeżeli przegrywasz w bójce, no to jakby do roboty i bij się lepiej.
1: Bardzo ważnym wątkiem, który też tutaj się, który przenika każdą praktycznie dekadę, jest wojna. Są wspomnienia wojny, przeżycia wojenne. Szczególnie dojmujące to wszystko jest, te tematy są w książkach z lat 50., 60. To jest bieda, to są rozbite rodziny, to jest głód, to jest samotność, to jest bycie bez opieki. Teraz możemy trochę chwalić taką postawę, że kiedyś dzieci sobie radziły wspaniale same, co ja też bardzo popieram i bardzo mi tego współcześnie brakuje, ale tutaj to ma bardzo taki dramatyczny podtekst czy przyczynę.
2: Tak, i chyba najbardziej dramatycznym przykładem jest cykl powieści Jerzego Szczygła, który zaczyna się od Tarniny, której tutaj niestety nie mogłam omówić, ponieważ dzieje się podczas wojny, więc jakby moje własne ramy Tarnina stąd wyrzuciły. Ale potem jest jej kontynuacja, czyli sekundę.

0: żebym nie przekręciła tego tytułu. Po kocich łbach to jest finał tego cyklu, kiedy bohater stracił już wzrok i próbuje sobie ułożyć życie na nowo. Stracił wzrok jako dziecko, bawiąc się. To jest chyba doświadczenie autora, który też był osobą niewidomą. On stracił wzrok podczas jakiejś zabawy niewypałami, co było dość częstym doświadczeniem. W sensie mnóstwo dzieci wtedy ginęło, zostawało kalekami, właśnie traciło wzrok, to też się tam pojawia. Natomiast wcześniej on opisuje, jak musi dbać o siebie i o swojego młodszego brata, ten bohater, w sytuacji, kiedy ojciec zginął chyba na wojnie, to jest dość niejasne. Matka umiera, ponieważ podczas wojny choruje. Nie ma jakby okazji, żeby wyzdrowieć, bo nie mają pieniędzy, nie mają odpowiedniej żywności. I jakby cała odpowiedzialność za los swój i swojego i młodszego brata spada na tego kilkunastoletniego chłopca. I nawet kiedy wojna się kończy, jego młodszy brat trafia do sierocińca. To jest bardzo trudna dla nich decyzja, ale jakby bohater orientuje się, że sierociniec będzie wbrew pozorom w stanie zapewnić temu młodszemu chłopcu to, czego on mu nie może dać, czyli regularne posiłki, opiekę, ciepłe łóżko i jakąś stabilność, to dopiero potem jakby ta cała trauma wojny i tej gigantycznej odpowiedzialności nie tylko za bezpieczeństwo, ale za życie właściwie swojej rodziny wraca do niego i on się orientuje, że nie potrafi nawiązywać jakichś szczerych, spontanicznych relacji z rówieśnikami, że nie potrafi się cieszyć i że jest inny niż właśnie dzieci, które spotyka, które na przykład mają oboje rodziców i tę wojnę przetrwały w jakiś mniej dramatyczny sposób.
1: No właśnie, całe spektrum doświadczeń młodych ludzi, dzieci też młodych dorosłych są zawarte w książkach, o których piszesz w swojej książce, która dzisiaj ma swoją premierę. Książka nosi tytuł Wychowywać i wzruszać. Literatura młodzieżowa PRL. Ja na pewno zajrzę do książki, o której nie zdążyłyśmy dzisiaj porozmawiać. Siostra Wisły Heleny Boguszewskiej, bo to tak. Jest niesamowity świat Szyprów, Barek, Wisły i podróży Wisłą. Muszę do tej książki dotrzeć i ją przeczytać. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Naszą gościnią dzisiaj była Olga Wróbel.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja.
1: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Polska, Serbia i Ukraina. Książki pisarek i pisarzy z tych krajów znalazły się w tegorocznej finałowej siódemce Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W sobotni wieczór dowiemy się, która zostanie nagrodzona, a w niedzielę w Strefie Literatury zapraszamy wraz z przewodniczącym kapituły Andrzejem Hadanowiczem na spotkanie z laureatką lub laureatem, które będzie transmitowane wprost z wrocławskiego klubu Proza. Początek o 11:00. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o Maurizio Cattelanie i o tym, czy jego ironiczna i prowokacyjna sztuka wciąż ma tę samą siłę rażenia jak wtedy, gdy jego prace wywoływały w Polsce ogólnonarodowe skandale. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
3: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia

0: solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
0: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
0: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
2: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jakub Józef Orliński.

Dobry wieczór, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Marek Dalba. Witamy Państwa bardzo serdecznie, no i zapraszamy dzisiaj do Sztokholmu na Festiwal Morza Bałtyckiego, gdzie 27 sierpnia tego roku w Berwalhallen wystąpił Jakub Józef Orliński i zespół Il Pomodoro. Przedstawili wspólnie program zatytułowany Beyond the Baroque, czyli Poza barokiem, złożony przede wszystkim z XVII-wiecznych utworów włoskich kompozytorów, zarówno tych znanych, jak i niemal zapomnianych. To muzyczna opowieść o różnych obliczach miłości, łącząca śpiew, taniec i elementy teatru. Obok dzieł Claudia Monteverdiego, Giulia Caccini'ego, Girolama Frescobaldiego zabrzmiały wtedy kompozycje twórców znacznie rzadziej obecnych w programach koncertowych. Antonia Sartoria, Carla Pallavicina, Giovanniego, Cesarego Nettiego i Sebastiana Moratellego. Był również akcent polski, instrumentalna tamburetta Adama Jarzębskiego. Program powstał dzięki współpracy Jakuba Józefa Orlińskiego z zaprzyjaźnionym muzykologiem Janisem François, którym artysta od lat poszukuje zapomnianych utworów, wydobywa je z archiwów, no i przywraca współczesnej publiczności. Beyond the Baroque to no właściwie coś więcej niż koncert złożony z barokowych arii i utworów instrumentalnych. To także spektakl, w którym muzyka, ruch i gest tworzyły opowieść o miłości, jej różnych obliczach i towarzyszących jej emocjach. Zaczyna się wszystko niemal od religijnego uwielbienia ukochanej osoby, no później pojawiają się zdrada, rozczarowanie, rozpacz i pragnienie śmierci. No ale ta historia nie kończy się cierpieniem. Z czasem staje się opowieścią o miłości jako doświadczeniu wspólnym wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i okoliczności. W sztokholmskiej Berwalhallen Jakub Józef Orliński, oczywiście jak to on, nie tylko śpiewał, ale tańczył, no i wcielał się w różne postaci. A scenografia była bardzo oszczędna, a jednym z jej najważniejszych elementów okazała się czarna peleryna, która pozwalała artyście przeobrażać się z młodego kochanka, nawet w starszą kobietę. Wszystko rozgrywało się w półmroku, chwilami niemal w całkowitej ciemności. Proszę sobie to wyobrazić. No i pamiętać też o tym, że Jakub Józef Orliński oczywiście jest nie tylko jednym z najbardziej rozpoznawalnych obecnie kontratenorów swojego pokolenia, ale także tancerzem specjalizującym się w breakdance'ie. I te dwa światy śpiewu i tańca zostały połączone. Przed nami zatem muzyczna podróż przez XVII stulecie od Monteverdiego po mniej znanych mistrzów włoskiego baroku. Na początek zabrzmiały dwie kompozycje Claudia Monteverdiego, Epur i Otorno Quis, opery Koronacja Popei, także pełne dramatycznego napięcia Volio di Vita Uscir. Potem w programie znalazło się instrumentalne Passacallo Biagia Mariniego, pochodzące ze zbioru Per ogni sorte di strumento musicale, opus 22, no a po nim jeszcze zabrzmiała jedna z najsłynniejszych pieśni wczesnego baroku, czyli Amarilli Mia Bella Giulia Cacciniego. To nie wszystko, bo przed nami ten program w całości. Po Caccinim zabrzmiała aria Girolama Frescobaldiego, Così mi dispersate, sonata F-dur Johanna Kaspara von Kerla, niemieckiego kompozytora, który wiele zawdzięczał włoskiej tradycji muzycznej. Następnie Lamante Consolato

Barbary Strozzi im Compressibil Nume z opery Pompeo Magno Francesca Cavallego. A w drugiej części programu pojawiają się tacy twórcy, dzisiaj niemal zapomniani, symfonia z opery Demetrio Carla Pallavicina i trzy fragmenty z opery La Figli Giovanniego Cesarego Nettiego, Miserocore, Sissi si Sciolga i Dolcissime Catene. Kolejnym ogniwem tej muzycznej opowieści była aria La Certesta di tua fede z opery Antonio e Pompeiano Antonia Sartoria. Potem zabrzmiały jeszcze dwie arie z opery L'Admiro Giovanniego Cesarego Nettiego, potem Tamburetta ze zbioru Canzoni e Concerti Adama Jarzębskiego i na zakończenie Lungi dai nostri cor z opery Sebastiana Moratelliego. Wszystkie te utwory wokalne, instrumentalne tworzą jeden nieprzerwany ciąg, rodzaj muzycznego spektaklu, w którym kolejne sceny układają się w opowieść o różnych obliczach miłości, od uniesienia i zachwytu przez zazdrość, rozczarowanie, pocierpienie, humor i dystans. Przed nami Beyond the Baroque. Tak było 27 sierpnia tego roku na festiwalu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Jakub Józef Orliński, kontratenor i zespół Il Pomodoro pod kierownictwem Giulia D'Alessia.

Jakub Józef Orliński i zespół Il Pomodoro i ich program Beyond the Baroque. Tak było 27 sierpnia w Sztokholmie, w Berwaldenhallen, podczas festiwalu Morza Bałtyckiego. Na zakończenie zabrzmiała aria Lungi dai nostri cor z opery

La Faretra Zamarrita Sebastiana Moratellego, jednego z mniej znanych włoskich kompozytorów XVII stulecia. W programie znalazły się dzieła twórców, których nazwiska znamy dobrze i należą do kanonu muzyki barokowej, ale też te mniej znane, nieobecne we współczesnym repertuarze. Obok Monteverdiego, Caccini'ego, Frescobaldiego zabrzmiała muzyka Antonia Sartoria, Carla Pallavicina, Giovanniego Cesarego Nettiego, także polskiego kompozytora i skrzypka Adama Jarzębskiego, to ten polski akcent i na pewno wkład Jakuba Józefa Orlińskiego. Tytuł Beyond the Baroque można rozumieć na kilka sposobów. To wyjście poza najbardziej znany repertuar, poza tradycyjną formułę koncertu, ale także poza granice epoki. Jakub Józef Orliński i Il Pomodoro przypominają, że muzyka sprzed 400 lat potrafi przemawiać do współczesnego słuchacza bardzo bezpośrednio. No i tutaj ważną rolę odgrywa właśnie teatralność występów Jakuba Józefa Orlińskiego. Kolejne arie i utwory instrumentalne stworzyły opowieść o miłości, namiętności, zdradzie, rozczarowaniu i nadziei. Wszystko połączone z tańcem, humorem. Opowieść, w której nie zabrakło dramatyzmu, ale też dystansu. No i oczywiście były bis w wykonaniu Jakuba Józefa Orlińskiego i zespołu Il Pomodoro.

Jakub Józef Orliński i zespół Il Pomodoro na zakończenie koncertu w Sztokholmie 27 sierpnia tego roku na festiwalu Morza Bałtyckiego. To były trzy arie, trzy bisy: Kiskerca con amor, Giovanniego Antonia Borettiego, Lucidissima Face, Francesca Cavallego i La Certasta di Tua Fede z opery Antonino e Pompeiano Antonia Sartoria. Jakub Józef Orliński jest artystą, dla którego równie ważne jak śpiew są ruch, gest i aktorska interpretacja. W tym przedstawieniu nie ograniczał się do roli solisty, tańczył oczywiście jak to on, przemieszczał się po estradzie, wcielał w kolejne postaci, zmieniał sposób śpiewania i operował głosem także dla uzyskania efektu komicznego. Ta teatralna swoboda współgrała z charakterem XVII-wiecznej muzyki, w której afekt, retoryka odgrywały tak ważną rolę. Jakub Józef Orliński współpracuje z Il Pomodoro od kilku lat. W ich interpretacjach zwraca uwagę nie tylko swoboda w operze,

sterowaniu barokową retoryką, no ale też szczególne porozumienie między solistą, śpiewakiem, a instrumentalistami. Za nami dzisiaj w Filharmonii Dwójki koncert, który odbył się 27 sierpnia w Berwaldhallen w Sztokholmie w ramach Festiwalu Morza Bałtyckiego. Il Pomodoro to zespół, który powstał w 2012 roku. Specjalizuje się w muzyce baroku i klasycyzmu. Współpracuje z różnymi dyrygentami, solistami, no a kierownictwo muzyczne poszczególnych programów, przedsięwzięć powierzane jest często samym instrumentalistom. Tak było podczas sztokholmskiego koncertu z Jakubem Józefem Orlińskim, kiedy zespołem kierował altowiolista Giulio D'Alessio. Od 2016 roku głównym dyrygentem Il Pomodoro jest Maksim Emelianiczew, z którym orkiestra realizuje w ostatnim czasie jedno ze swoich największych przedsięwzięć fonograficznych, czyli nagranie wszystkich symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ten projekt rozpoczął się od zestawienia pierwszej i ostatniej symfonii kompozytora. Później ukazały się nagrania symfonii A-dur, u Hechla pozycja 201 i G-moll, KV 550. Każdy z albumów uzupełniają także koncerty solowe Mozarta. W październiku ubiegłego roku wydana została trzecia część cyklu, zawierająca dwie symfonie. Powstały w niewielkim odstępie czasu, czyli D-dur, u Kachla pozycja 385, nazywana Hafnerowską, i C-dur, u Kachla pozycja 425, Lińska. No i teraz posłuchamy właśnie z tego nagrania 35. symfonii D-dur Hafnerowskiej, napisanej w 1782 roku. Jej historia związana jest z salzburską rodziną Hafnerów, dla której Mozart napisał pierwotnie serenadę, no a później przekształcił ją w czteroczęściową symfonię, która teraz przed nami w interpretacji zespołu Il Pomodoro pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa.

Pełna energii, blasku i żywiołowego temperamentu 35. Symfonia D-dur Hafnerowska Wolfganga Amadeusza Mozarta ukechla pozycja 385. Zespół Il Pomodoro pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa to nagranie pochodzi z trzeciej części cyklu poświęconego symfoniom Mozarta wydanej w 2025 roku. To już prawie wszystko na dzisiaj w Filharmonii Dwójki, którą wypełnił koncert Jakuba Józefa Orlińskiego i zespołu Il Pomodoro z Festiwalu Morza Bałtyckiego w Sztokholmie. Na zakończenie ponownie usłyszymy tego artystę, Jakuba Józefa Orlińskiego, tym razem w duecie z egipską sopranistką Fatmą Said z solowego albumu polskiego kontratenora zatytułowanego Anima Eterna, wydanego w 2021 roku. Laetatu Sumia Nadismasa Zelenki Il Pomodoro, tym razem pod kierownictwem Francesca Cortiego. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Klaudia Baranowska, dobranoc i do usłyszenia.

0: Czasem na początku mojego śledztwa mam tylko jeden utwór. Czasami on trwa tylko 2 minuty. Ale zdarza się, że to są 2 minuty, które zmieniają historię. Tak jak ten fragment z 1944 roku, znany pod tytułem angielskim Wire Recorder Piece, albo arabskim Tabir el-Zar. Arabskim, gdyż jego autorem był Halim el-Dab, egipsko-amerykański kompozytor, który żył niemal cały wiek, od 1921 do 2017 roku. I to właśnie ten dwuminutowy raptem urywek uznaje się dziś za jeden z początków muzyki konkretnej, wpływowego nurtu opartego na przetworzeniach nagrań i obiektów dźwiękowych. Tu Jan Topolski. Zapraszam do audycji Czarne Łabędzie, w której co 2 tygodnie ruszam tropem nieznanych lub zapoznanych postaci tworzących muzykę współczesną. Tabir el-Zar oznacza ekspresję zar i to drugie słowo odnosi nas do znanego rytuału uzdrawiania dusz chorych z udziałem fletów, bębnów i często śpiewu. 20-paroletni el-Dab zarejestrował go pod Kairem na urządzeniu wykorzystującym namagnesowany drut jako nośnik, stąd angielski tytuł. Kompozytor wspomina niecodzienne okoliczności tego nagrania.
1: Musieliśmy wkraść się z zakrytymi głowami jak kobiety, ponieważ mężczyznom nie wolno było wchodzić. Nagrałem muzykę, przyniosłem nagranie do radiostacji i eksperymentowałem z modulacją nagranych dźwięków. Podkreślałem składowe harmoniczne dźwięku, usuwając tony podstawowe i zmieniając pogłos i echo poprzez nagrywanie w przestrzeni z mobilnymi ścianami. Niektóre z tych rzeczy robiłem za pomocą urządzeń sterowanych napięciem. Nie było to łatwe. Nie myślałem o tym jako o muzyce elektronicznej, ale po prostu jako o doświadczeniu.
0: Po długiej obróbce Halim el-Dab zaprezentował oryginalnie kilkunastominutowy utwór w Galerii Sztuki w Kairze. To nieprzypadkowe miejsce, bo takie instytucje często sprzyjają nowym tendencjom lepiej niż sale koncertowe. Tabir el-Zar to kamień węgielny muzyki konkretnej i to położony parę lat przed audycjami Pierre'a Schaeffera we Francji. Czasami jednak o uznaniu pionierstwa decyduje właśnie miejsce premiery i wiążący się z nim rozgłos lub cisza. Dopiero ostatnio więcej mówi się o zasługach el-Daba po ukazaniu się płyt Crossing into the Electronic Magnetic w roku 2000 i Anthology of Noise and Electronic Music Volume 4 w oficynie Sabroza w 2017. Historię muzyki trzeba pisać na nowo. Cofnijmy się jeszcze raz do Kairu lat 40. i ponownie słuchajmy w te głosy z przeszłości. W widma głosów jakby z innej przestrzeni, w brzmienie rytuału z innego czasu. To nie tyle muzyka elektroniczna, ile doświadczenie, jak mówi sam Halim el-Dab.

po raz drugi wysłuchaliśmy zachowanego tylko dwuminutowego fragmentu Tabir El Zar albo Wire Recorder Piece. No ale czasami tak trzeba, zwłaszcza jak mamy przepisywać historię. Halim El Dab urodził się w Kairze w 1921 roku jako ostatni z dziewięciorga dzieci. Ojciec, tak jak przodkowie z wielu pokoleń, pracował jako rolnik w prowincji Asjut w Górnym Egipcie. Obydwoje rodzice byli koptami, stąd dzieci uczestniczyły w nabożeństwach z bogatą liturgią wokalną. Ale muzyka gościła w domu też przez służbę. Na przykład odźwierny w kamienicy przygrywał wieczorami na lutni i śpiewał pieśni z Nubii i Sudanu. Już w wieku 11 lat Halim ze starszym bratem odwiedził International Cairo Congress of Arab Music, wielki zjazd etnomuzykologów z całego świata. To tam zetknął się z drutofonem, który prezentowali Paul Hindemith i Bela Bartok. Ale w latach 40. w ogóle stolica Egiptu buzowała od jazzu, piosenek, musicali, kina, z którego przyszły kompozytor korzystał pełnymi garściami. Po latach, już daleko za oceanem, wrócił do tych wspomnień w utworze Egyptian Calypso, napisanym na zespół uczelni, której poświęcił ponad 4 dekady zawodowego życia.

pisał dla orkiestry uniwersyteckiej po to, żeby wspólnie grać, improwizować, ale też wrócić do wspomnień złotej ery swingu z Egiptu, z Kairu z lat 40. Już jako nastolatek zaczął wtedy brać lekcje fortepianu, próbował też ćwierćtonowego prototypu, który był przechowywany w Arab Music Institute. Co ważne, nauczył się też gry na klepsydrowym bębnie darbuka, który stanowi filar muzyki egipskiej. Znacznie później napisze szereg nowoczesnych etiud na ten archaiczny instrument. Formującym doświadczeniem Eldaba były nocne fortepianowe improwizacje przy otwartych oknach. Sąsiedzi ponoć tłumnie oczekiwali występów na ulicy i gromko go oklaskiwali. I być może jeden z zapisów tych improwizacji jest trzeci z cyklu Arabiyat z lat 30., gdzie neoklasyczna forma spotyka się z arabskimi skalami, ale też jazzowym stylem.

0: Arabiat number 3. Czuć, że jest to taki trochę zapis improwizacji, trochę nieuporządkowane granie, ale to, co tu jest niezwykłe, to jest właśnie te skale orientalne, które spotykają się z taką motoryką właściwie europejskiego modernizmu lat 30. W tych czasach ojciec wywierał presję na Halima el-Dabba, żeby kontynuował rodzinne tradycje. I faktycznie udało mu się skończyć technikum rolnicze, a nawet uniwersyteckie studia w tym kierunku. Później zaczął pracę jako konsultant upraw w centralnym Egipcie, co umożliwiało mu częste podróże i poznawanie lokalnych zwyczajów. Mimo to wciąż ciągnęło go do hałasów, jak opowiadał w wywiadzie.
1: Pracowałem w firmie, która zajmowała się użyźnianiem gruntów i programami pomocowymi, ale przy okazji uczyłem się sporo o muzyce. Za każdym razem, jak gdzieś jeździłem na prowincję, ludzie zapraszali na spotkanie lokalnych muzyków i miałem sporą publiczność. To było cudowne, móc jednocześnie wykonywać swoją pracę i poznawać muzykę. Dzięki rolnictwu nauczyłem się także tworzyć noise. Stosowałem hałas, żeby odstraszyć szarańcze od żerowania na kukurydzy i pszenicy. Wierzyłem, że takie szumy ją odstraszą i będzie się trzymała z daleka od upraw.
0: Nie wiemy dziś, czy na pewno to wszystko działało. Przy okazji podróży służbowych Halim el-Dabb nie tylko nagrywał muzyków, lecz również komponował na bazie tradycyjnych motywów, jak Atshan Ya Sabaye na orkiestrę smyczkową z 1947 roku. Obok studiów agrotechnicznych ukończył też w Kairze prywatne konserwatorium Józefa Schulza. Jednak długo wahał się co do wyboru swojej drogi i opierał kolejnym propozycjom. Jak głosi anegdota, pewien reżyser zlecił dwóm osiłkom porwanie Halima, żeby zrobił w końcu ilustrację do filmu, a egipski książę osobiście pojechał po niego czerwonym Rolls Royce'em, by namówić na występ w pałacu. Ostatecznie do kariery muzyka przekonał el-Dabba entuzjastyczny odbiór jego fortepianowego It is Dark and Damp in the Front, wykonanego na autorskim recitalu w kairskim kościele w roku 1949. Rok później z sukcesem aplikował o stypendium Fulbrighta, przewrotnie argumentując to chęcią poznania repertuaru plemienia Hopi. Posłuchajmy dwóch utworów powstałych już po przylocie do USA. Egipskie skale znowu stykają się tu z nowymi środkami artykulacji, w tym perkusyjnym i preparowanym fortepianem.

Tafta Hindi, Mtawa Set i Under the Moonlight. To dwa utwory ze znakomitej płyty Piano Music of Halim Eldab. I to właśnie z tym egipskim twórcą spotykamy się dziś w audycji z cyklu Czarne Łabędzie w programie drugim Polskiego Radia. Egipskim, a może raczej egipsko-amerykańskim, bo imigrant bardzo dobrze odnalazł się w nowym kraju, uzyskując obywatelstwo w 1961 roku. Po drodze Eldab kontynuował studia u Ernsta Krzeneka, Arona Coplanda i Luigiego Dalla Piccoli na New England Conservatory of Music i University of New Mexico. Tę drugą uczelnię wybrał z powodu fascynacji muzyką rdzennych mieszkańców Ameryki, odrzucając sugestie ambasady. Jak to, nie chce pan jechać do Gilliarda? Lata 50. wyznaczają apogeum twórczości Halima Eldaba. Powstaje wówczas polifoniczny, ale zarazem modalnie orientalny pierwszy kwartet smyczkowy, Metamorfoza i Fugi, przypomniane na festiwalu Merz Music 5 lat temu przez Zafran Ensemble. W dysonującym Mecta in the Art of Kita z 1955 roku kompozytor rozwija swoją metodę heteroharmonii, poruszając się pomiędzy unisonem a iluzją ćwierćtonów. Potem Eldab wprowadził na amerykańskie salony darbukę w solowym koncercie Fantazja Tachmil z 1958, którym zadyrygował sam Leopold Stokowski. Temu perkusyjnemu instrumentowi poświęcił też serię wirtuozowskich miniatur Sonics, zgłębiających różne niuanse wykonawcze. A już w XXI wieku duety The Miraculous Tale z saksofonem altowym i Sweet and Prickly Pear ze skrzypcami.

0: słychać było ten perkusyjny żywioł w pierwszym z trzech fragmentów z opery Osiris Ritual z lat 1972-73. To pierwsza część trylogii Ptahmose and the Magic Spell, tutaj w wykonaniu studentów The Houghton School. Ten zakorzeniony w egipskiej mitologii, a jednocześnie w angielskiej churalistyce utwór to kolejny przykład, jak Halim el-Dab potrafił integrować różne tradycje. Na hinduską tablę napisał z kolei solową Tabla Tahmil w 1961 roku, z kolei w Juxtaposition No. 1 z podobnego okresu zestawił dwie marimby i zestawy kotłów w fascynującej polirytmii. Jednym z ostatnich jego utworów okazał się Sailing Wind na wibrafon, którego trzy części nawiązują do muzyki wschodu i zachodu. I właśnie jako łącznik pomiędzy tradycjami Halim działał podczas długiej i owocnej kariery pedagogicznej w Kent State University w stanie Ohio, gdzie z jego inspiracji założono ośrodek World Music. Na wielu filmikach widać, jak uczniowie profesora bębnią z nim lub tańczą w klasie, a jego 80. czy 90. urodziny przypominały perkusyjne jam sessions z sędziwym jubilatem królującym na parkiecie. Spełnieniem tej, chciałoby się powiedzieć, ekumenicznej aktywności el-Daba stała się w 2006 roku plenerowa Symphony for 1000 Drums, o której autor opowiadał w telewizyjnym wywiadzie.
1: We are going to play a symphony of 1000 drums, every one of us into it.
2: Zagramy symfonię tysiąca bębnów. Każdy z nas się w to zaangażuje. Będziemy wibrować z głębi serca, a potem ta fala będzie się rozchodziła i rozchodziła po całej planecie, aż wszyscy obudzą się dzięki temu nowemu brzmieniu.
1: We have many gods and have been served very well, but the female energy has been neglected for centuries.
2: Mamy wielu bogów i byliśmy przez nich całkiem nieźle obsługiwani, ale przez wieki zaniedbywana była energia kobieca. Pomyślałem więc, że wprowadzenie idei bogini będzie czymś odświeżającym. Istnieje oczywiście wiele bogiń, ale na potrzeby Symfonii Tysiąca Bębnów wybraliśmy trzy. Izyda uosabia miłość i współczucie oraz rolę matki całego świata. Jest też Maat, która symbolizuje równowagę we wszechświecie oraz Osum, która jest odżywiającą nas wodą.
0: Cofnijmy się w czasie jeszcze raz, do końca lat 50. Halim el-Dab przebywał wtedy na stypendium Guggenheima w prestiżowym studiu Columbia Princeton, gdzie bardzo oryginalnie dobrał temat do elektronicznego utworu. To bodaj najsłynniejsza w bliskowschodnim kręgu historia niespełnionego uczucia, Majnuna do Laili. Kilkuminutowa Laila and the Poet to moim zdaniem esencja dojrzałego stylu kompozytora. Dzieło o miłosnym obłędzie przyniosło mu też rozpoznawalność przez publikację w oficynie Columbia, a jego ekspresja mocno wyróżniała się wtedy na tle innych technicznych etiud. Podobnie jak w swoim kaickim debiucie, el-Dab tutaj również używa konkretnych obiektów dźwiękowych, głosu, fletu, perkusji i szumu, może wiatru.

Poet,

Jeżeli

I love you.

Tak brzmi Leyland the Poet, muzyka konkretna Halima Eldaba, który poświęcił tej postaci także swoją elektroakustyczną operę Layla Visitations. Choć wciąż ważne są w niej partie wokalne, śpiewane, czasami krzyczane, szeptane, recytowane, to jeszcze więcej tutaj dźwięków syntetycznych. W innych utworach z 1959 roku z Calambi Princeton przejścia pomiędzy różnymi typami brzmień są płynne. Electronic Fanfare zaczyna się od rytmów darbuki, która niepostrzeżenie zmienia się w elektronikę. Z kolei w Element, Being and Primaval oraz Meditation in White Sand słychać użycie komory pogłosowej, potężnych basów i medytacyjny charakter. Ta muzyka wiatrów i szumów zdaje się wyprzedzać swoje czasy, bo znacznie bliżej jej do estetyki dronowej czy ambientowej.

7,5 minuty szumów wiatru, szumów oceanu. Muzyka, która właściwie bardziej przypomina pejzaż dźwiękowy niż utwór elektroakustyczny. Ale dorobek Halima Eldaba znacznie wykracza poza samą muzykę elektroakustyczną typu wysłuchanych właśnie Element, Being and Primeval z roku 1959. Pewnego razu kompozytor na imprezie poznał asystenta jednej z najsłynniejszych reformatorek tańca nowoczesnego. I tydzień później Eldab przez 2 godziny pocił się nad fortepianem w obecności niewzruszonej i nieruchomej Marty Graham. Jej reakcja była powściągliwa, jednak pozytywna. Zaprosiła go do współpracy i powstał jedyny w repertuarze jej trupy spektakl na cały wieczór – Klitajmestra. Potem Halim aż 3-krotnie komponował dla Graham – One More Goddy Night, A Look at Lightning i Lucifer, w którym występował sam Rudolf Nurejew. Jeśli jednak wziąć pod uwagę samą frekwencję, to największym sukcesem Halima Eldaba było chyba stworzenie z Georgesem Delerue muzycznej oprawy cowieczornego pokazu świateł pod piramidami w Gizie. Here History Began. Opracował je w 1960 roku w paryskim studiu RTF, a więc pod samym nosem Pierre'a Schaeffera, uznawanego oficjalnie za ojca muzyki konkretnej. Potem wielokrotnie wracał do ojczyzny i do Afryki, a bodaj najciekawsze zaproszenie przyszło w połowie dekady. To wtedy na prośbę cesarza Haile Selassiego, którego dobrze znamy z książki Ryszarda Kapuścińskiego, założył orkiestrę Etiopia. W jej ramach zachęcał miejscowych muzyków do odkrywania swoich korzeni i poszerzania możliwości tradycyjnego instrumentarium. Tak właśnie całe życie działał Halim Eldab, jako łącznik między kulturami w Kairze, Paryżu, Ohio czy Addis Abebie. Ważna lekcja do odrobienia i pasjonująca muzyka do słuchania. Żegnam się z Państwem Jan Topolski, a na koniec utwór Electronic Fanfare z 1959 roku.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl, transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
2: Czy ironia może ocalić przed tragedią?
3: Jak jeden człowiek zmienił polskie kino, kręcąc zaledwie kilka filmów?
2: Nikt inny nie potrafił kpić z narodowych świętości, jednocześnie oddając głęboki hołd ludzkiej niezłomności.
3: Jego filmy Człowiek na torze, Eroika, Zezowate szczęście czy wreszcie Pasażerka stanowią trzon kanonu polskiego kina.
2: Andrzej Munk w 105. rocznicę urodzin będzie bohaterem audycji Dwójka na miejscu.
3: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
2: Aldona Łaniewska-Wołk
3: i Marcin Pesta.
4: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
5: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie?
6: Bo ma pan talent pisarski.
5: Mógłbym się unieść honorem i odmówić.
6: Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto. A potem? Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
5: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
0: Autopromocja.
7: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 23:00.
4: Rozmowy improwizowane.
7: Dobry wieczór.
8: Tomasz Gregorczyk
7: i Janusz Jabłoński. Rozpoczynamy rozmowy improwizowane. Będziemy z państwem do pierwszej w nocy. Do pierwszej w nocy i w każdej innej porze. Zapraszamy do kontaktu facebook.com/improwizowane. Komentarze, wiadomości, mile widziane.
8: Sekcja z nowościami wydawniczymi całkiem zacna, pewnie po pierwszej. Po pierwszej to jest oczywiste, że będzie, myślę, że tak pierwsza 15, 20, może no nawet 30.
7: Nad tą porą to już nie mamy kontroli. Pierwsza 15, pierwsza 20, nie. 15-20 minut po północy.
8: Tak, to był długi wywiad, ale nie aż tak długi, nie trwał dwóch godzin. Godzinę. Zofia Ilnicka i Ola Rzepka to gościnie naszego programu Rozmów Improwizowanych. Trochę z tym czasem na bakier mamy, bo spóźniliśmy się o 2 lata. Ta płyta, o której będziemy mówić, oczywiście nie tylko, ukazała się 2 lata temu nakładem oficyny Kilogram Records. To jest album wymienionych przeze mnie artystek jako duet DAE. Wydały płytę Lithium ze swoimi interpretacjami muzyki Hildegardy z Bingen. No ale duet DAE pod tą nazwą, czy też nie, działa wciąż. Koncertujemy, akurat złapaliśmy artystki kilka dni temu, dosłownie między próbą a koncertem z Axelem Dornerem i Erhardem Hirtem w Munsterze. Trochę o tej współpracy też będziemy mówić. Będziemy, no może nie rozkładać na czynniki pierwsze, chociaż zdarzą się takie pasusy też. Będziemy próbowali dowiedzieć

0: życie, jak pracowały nad muzyką, oryginalnym materiałem Hildegardy, co je inspirowało, czy tylko muzyka, czy również filozofia, cała postać. No i rzecz jasna, ponieważ są to artystki działające na polskiej scenie już od dłuższego czasu, to przecież nie jest ich debiut płytowy, będziemy też mówić o tych poprzednich przedsięwzięciach, jak na przykład Layers z Ryszardem Lubienieckim, jeśli chodzi o Zofię Linicką, czy nasze ulubione Trio Io,
1: albo Oli Rzepki. Perforto na przykład. No i jeszcze do tego dołóżmy ten wątek aktualnościowy, bo możemy potraktować tę rozmowę jako rozbudowane, bardzo ponadgodzinne zaproszenie na koncert duetu DAE, który odbędzie się w ramach krakowskiej jesieni jazzowej w Alchemii w Krakowie za 16 dni, 30 października.
0: No dobrze, ale żebyśmy wiedzieli wszyscy, o czym rozmawiamy, bierzemy do ręki płytę Lithium duetu DAE. Zaczynamy od końca. Dlaczego by nie? Tak to sobie wymyśliliśmy. Ósmy utwór z płyty O Rubor Sanguinis.

0: Płyta Lithium o Rubor Sanguinis, utwór kończący ten album. Jak wszystkie inspirowany twórczością Hildegardy z Bingen, wszystkie oprócz jednego, bo tytułowy Lithium to jest utwór inspirowany piosenką Nirwany. Ten lit zresztą, lit pełni ciekawą funkcję na płycie, to jest jeszcze inna opowieść. Dużo jest tych warstw, o których można opowiadać.
1: Swoją drogą zestaw jako tych dwóch nazwisk, Kurt Cobain, Hildegarda z Bingen, jako źródło inspiracji, to sam w sobie jest cudowne, tak, cudowne połączenie.
0: Właśnie jest Zofia Linicka na płycie, na flecie, flecie altowym, basowym i syntezatorze, Ola Rzepka na perkusji, instrumentach klawiszowych plus kompozycja na taśmie. Płyta Lithium wydana przez Kilogram Records w 2024 roku. Rozmawialiśmy również o historii, projektach dawniejszych albo i aktualnych, ale innych poza DA. Rozmawialiśmy trochę o geografii, o Śląsku, o polszczyźnie, nieco o edukacji. To ma tu ciekawe rzeczy. Parę porad praktycznych, gdzieś tam kierujących w stronę świadomości ciała. No ale wiadomo, rozpoczęliśmy i lwią część naszej rozmowy z Zosią Linicką, Olą Rzepką poświęciliśmy właśnie temu przedsięwzięciu.
2: Porozmawiamy z wami o waszych projektach osobnych, poza DAE. No ale skoro spotykamy się z wami obiema tutaj, to zacznijmy, to jest moja propozycja, od waszego duetu. Mnie to interesuje, bo kiedyś środowiska różne, muzyczne, były bardziej zamknięte. Teraz są zdecydowanie bardziej otwarte. To mieszanie następuje. W jaki sposób Ola trafiła na Zosię, Zosia trafiła na Olę artystycznie?
3: Przypadkowo.
4: Nie ma przypadków. No ja wybrałam się na koncert w Katowicach, na koncert Trio IO. No i jak zobaczyłam Zosię grającą, to bardzo zapragnęłam z nią grać. Pomimo, że wcześniej nie darzyłam fletu jakimś szczególnym zamiłowaniem. No i tak, to z mojej strony. Nie wiem jak Zosia.
3: Ja potwierdzam, grałam na tym koncercie, ale Oli wtedy jeszcze nie widziałam. To tak bardzo ciekawe, bo mówiłeś właśnie o tych indywidualnych też projektach i to się tak
4: przeplatało.
3: No bo w sumie ten indywidualny projekt doprowadził do tego, że stworzyłyśmy duet. To był koncert Trio IO, jeden z ostatnich, jakie w ogóle miały przed pandemią miejsce. I tak, ja tam grałam, a potem się tak drogi nasze połączyły na chwilę, że grałyśmy przez chwilę w kolektywie Wojtka Brzoski.
4: No śląskiego poety.
3: Tak, i tam się poznałyśmy i potem z tego się utworzył duet.
4: Ale to były szczególne próby, bo robiliśmy nielegalne próby właśnie w pandemii. I to było bardzo

0: co,
1: Ale
0: coś
1: to może jak
0: takiego
1: to będzie w radiu, to
0: przyjemnego.
1: może nie mów.
0: Ale to już przeszłość.
2: Jak się łamie wspólne zasady, to ta więź jest mocniejsza wtedy.
0: Tak.
1: Tak. No więc ta więź się narodziła. No i tak trwa ona ku naszej uciesze wspólnej.
2: No dobrze, to mamy opowieść o tym, jak się poznałyście, a teraz w jakim momencie pojawiła się ta Hildegarda? Bo możliwości jako duet miałyście bardzo wiele. Mogło być to wyłącznie spotkanie improwizowane i tak byłoby ciekawe.
0: Tak, no ja mam taką przypadłość, że ja zawsze lubię długo się namyślać i jakby wiadomo, że w improwizacji takiej ad hoc to jest też wspaniałe działanie, ale miałam poczucie, że właśnie z Sosią nie chciałabym działać na zasadzie jakiegoś jednorazowego koncertu czy projektu, tylko bardziej jako taki poważny zespół, który trwa w czasie. No i ze mną Hildegarda chodziła od kilku lat i nie mam pojęcia, w którym momencie to jakoś tak zaskoczyło mi w wyobraźni, żeby połączyć właśnie ten pomysł przetransponowania jakby muzyki i idei Hildegardy na perkusję i żeby dołączyć jeszcze do tego flet Zosi. To był jakiś taki proces wyobrażeniowy.
2: Czyli fascynowała cię, czy was, Hildegarda jako kompozytorka, czy też jako postać? Bo to jest fascynująca postać, która no, może oddziaływać na wyobraźnię nie tylko poprzez muzykę. A sama to, że była kompozytorką w tamtych czasach, jej muzyka przetrwała i prawda, do dzisiaj.
0: Tak, no ja jakby dosyć pobieżnie znałam jej twórczość. Jak już jakoś tak wyobraziłam sobie, że mogłybyśmy z Zosią do tego podejść, no to była kwestia, chyba już nie pamiętam, ponad roku, że się właśnie obłożyłyśmy jej dziełami, jej tekstami, zgłębiałyśmy filozofię, więc to nie było jakieś takie powierzchowne, tylko zetknięcie z samymi utworami muzycznymi, tylko próba dogłębnego zrozumienia i filozofii.
2: A coś was w tym zgłębianiu uderzyło? Coś zaskoczyło zupełnie? Coś, co zostało z wami do teraz?
0: No tak, znaczy mnie jakby, bo ja w ogóle nie uczestniczyłam nigdy w życiu, nazwijmy to, kościoła żadnego. I zaskoczył mnie taki uniwersalizm jej myśli i też to, że nadal te jej wszystkie przemyślenia odnośnie miejsca człowieka we wszechświecie, że są nadal bardzo aktualne, a właściwie coraz bardziej aktualne chyba. Więc jakby z takiego początkowego, jakichś takich obaw wzięcia się za ten materiał, później się utwierdziłam w tym, że właśnie tym bardziej trzeba się nim zająć. I zresztą coś takiego się stało, że my już po nagraniu tego materiału dosyć długo ta płyta przeleżała właśnie czekając na wydawcę. I potem w międzyczasie się okazało, że jakby temat stał się w jakiś sposób modny.
2: A powiedziałaś o obawach. Czego dotyczyły obawy?
0: No tego, że ja nie mam właśnie żadnego backgroundu w wiedzy takiej o, nazwijmy to, ogólnie o religii, powiedzmy, chrześcijańskiej.
1: No to dopiero jak się tak naprawdę zgłębia tę wielowarstwowość życia i twórczości Hildegardy, to się okazuje, jak bardzo uniwersalną postacią jest. Była ona, niezależnie właśnie od tego, z jakim backgroundem człowiek do tego wchodzi. Myślę, że to jest też i było inspirujące, nie? Że jakby można mówić o uniwersalnych treściach i znajdować rezonans w sobie z tymi treściami, niezależnie od tego, w jakiej ideologii żyjemy, czy też tworzymy. Ja na przykład jakby z tego drugiego punktu patrzyłam, bo w tej wierze katolickiej byłam wychowywana. Ale też taki uniwersalizm znalazłam tam, taki ponad tym wszystkim, co w jakiś sposób jest sformalizowane.
0: No i też na pewno ważne jest dla nas to, o czym wspomniałeś, to znaczy to, że Hildegarda była kobietą, czyli w ogóle ewenement na tamte czasy, żeby to się przebiło gdzieś do świata kultury. No jakby takie szerokie spojrzenie jej na.

0: na każdy aspekt życia jest zachwycające. Ja na przykład ostatnio gdzieś wyczytałam przypadkowo, że Hildegarda jako pierwsza chyba kobieta opisała fizjologię kobiecego orgazmu i też mnie to bardzo zaskoczyło, że jakby ilość wątków jest tutaj zadziwiająca.
1: Ja od razu tutaj wskoczę z takim pytaniem trochę mniej poważnym, ale dotyczącym też tego duetu, a dokładniej jego nazwy. Jak wymyśliłyście, że będziecie boginiami? Bardziej megalomańsko się nie dało?
2: No starałyśmy się, ale ciężko rzeczywiście.
0: Nie, no to jest po prostu zestaw dźwięków skali D, E, A, E.
2: Tak, chciałyśmy się pobawić tutaj w zagadki muzyczne. No, kurczę, muszę wam szczerze powiedzieć, że nikt, kto nie stanął przed koniecznością wymyślenia nazwy dla swojego zespołu, nie pozna, jaki to jest ból. Przynajmniej dla mnie.
0: Tak, to prawda.
1: Czyli z jednej strony dźwięki, z drugiej ta łacina. No jednak Hildegarda mnie w moje skojarzenia w stronę łaciny szybko przeniosła. Więc...
2: Tak, oczywiście. Dobre skojarzenie.
0: Tak, tak. No ale jakby bez wnikania nie każdy musi wiedzieć, że są to te boginie. Raczej nie... Raczej
2: niewiele ludzi odrobiło to zadanie.
0: Tak, a my z Zosią, jak ktoś nas już pozna, wie, że jesteśmy raczej uosobieniem...
2: profanum.
0: Skromności. Więc to jest trochę przewrotne, to nazwanie się boginiami. Na pewno nie na poważnie.
1: No akurat tak. Słyszymy się dzisiaj z wami w taki dzień, kiedy jeszcze dwaj bogowie do dwóch bogiń dołączą na scenie. No bo to jest bardzo przyjemny moment, nie pierwszy zresztą w waszym dorobku, kiedy koncertujecie z Erhardem Hirtem i z Axelem Dernerem. No to jest dwójka wybitnych też improwizatorów. No i na niemieckiej scenie w Münster. Chyba fajnie.
2: Tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No rzeczywiście jest to trochę onieśmielające z takimi bogami występować, aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że im dłużej, im częściej z nimi gramy, tym ta relacja jest taka coraz bliższo luźniejsza.
0: Bardziej naturalna.
2: Tak, mhm. Tak, tak. Ale tak, rzeczywiście jest to wydarzenie i też o tyle ciekawe, że występujemy na scenie, która bardziej związana jest z muzyką współczesną niż z muzyką improwizowaną, a jednak przestrzeń dla takiej muzyki też na takiej scenie się znajduje.
0: Tak, dzisiaj właśnie zagramy w ramach 13. Festiwalu Muzyki Współczesnej Klangzeit. No i jest to dla nas naprawdę duża nobilitacja. To jest jakby rzeczywiście już festiwal z historią, głównie skupiony na muzyce współczesnej. No ale właśnie rano, jak miałyśmy soundcheck o 10, pomyślałam, że jestem szczęśliwa, mogąc w ten sposób spędzać czas z takimi osobami wyjątkowymi.
1: Hmm. A które to jest wasze wspólne granie kwartetowe?
0: Trzecie. Premiera tego składu była na zeszłorocznym Ad Libitum.
2: Wcześniej jeszcze w Berlinie, w czerwcu.
0: Tak. I potem w ramach Avant Artu też.
2: Czyli najpierw Avant Art, potem Ad Libitum.
0: A, tak, tak, tak.
2: Tak, mhm. Taka kolejność była. Więc na Niemcy, Polska i znowu teraz na tym gruncie niemieckim występujemy. Ale też jest to, tak tylko nawiązując do tego, że na Festiwalu Muzyki Współczesnej występujemy, no jednak widać też duże, zapożyczenie to złe słowo, ale duży wkład tej muzyki w rozwój naszych języków. Więc w sumie myślę, że to nieprzypadkowe też połączenie tego kwartetu właśnie ze sceną muzyki współczesnej.
3: A jeszcze chciałbym zapytać o to wrażenie, kiedy zagrałyście z próby, no po prostu tej dzisiejszej, porannej. Grałyście z nimi po raz kolejny i czułyście, że to jest już coś innego? Że jest właśnie inaczej, lepiej? To jeszcze nie koncert, koncert będzie wieczorem, no ale grałyście.
2: Ja się czułam bardziej osadzona w tym, co się dzieje. Możliwe też, że jednak jak się osłuchujemy z językiem czyimś, to wtedy też jakoś łatwiej nam swój język też wplatać w to. Ja mam takie wrażenie,

0: Ale tak, generalnie im dalej z kolejnymi występami, mam wrażenie, że jest jakaś taka większa łatwość w komunikacji i narracji też, w budowaniu narracji.
1: Tak, ja też mam poczucie takie, że od ostatniego czasu, kiedy graliśmy razem, jednak grałam i grałyśmy zresztą z Zosią też z wieloma różnymi osobami koncerty improwizowane i to jest jednak tak, że to się nabiera jakiegoś takiego doświadczenia coraz większego. Ja się czuję bardziej ukonstytuowana w tej muzyce i czuję się swobodniej po prostu. W sierpniu tego roku miałam dosyć ważny koncert z Rafaelem Rogińskim w duecie. I szczerze mówiąc, miałam pewne obawy, bo miały to być utwory. Ostatecznie nie znaleźliśmy czasu na próbę jakąś porządną. I ten koncert improwizowany wyszedł zaskakująco dobrze. Chcemy zresztą podejść do nagrań od nowego roku. I mam wrażenie, że to był też jakiś taki krok milowy znowu u mnie w uzyskaniu jakiejś pewności i swobody w muzyce improwizowanej. Więc dzisiaj ta próba była naprawdę przyjemna.
2: Ładnie, płynnie przechodzimy od Hildegardy do innych tematów, ale jeszcze pozwólcie, że wrócę. Trochę się wystawię tutaj na strzał, bo napisałem taką recenzję kiedyś. W tej recenzji napisałem, że to nie jest płyta z muzyką Hildegardy z Binken, tylko to jest muzyka duetu DAE inspirowana muzyką Hildegardy z Binken. Ola się wtedy trochę żachnęła, wydaje mi się, w mediach społecznościowych. Moją intencją było nie deprecjonowanie waszej pracy z tym materiałem oryginalnym, ale jego docenienie. No ale nie wiem, może przesadziłem z tą interpretacją. Zniosę wszystko.
1: Nie, jakby tutaj wszystko w porządku, jak najbardziej ja zrozumiałam intencje. Myślę, że tutaj trzeba by się wgłębić w proces twórczy, bo faktycznie jakby odbiór dzieła, tego jakie ono jest i jakie dostaje finalnie odbiorca do odsłuchu, no to wiadomo, myślę, ile jest osób, słuchaczy, tyle może być też odczytań tego dzieła, ale myślę, że dobrze zinterpretowałeś tę naszą pracę. Tak, no jakby ja tu nie mam nic do dodania. Nie wiem, Zosiu.
0: W sensie, no, ta obecność per se jest czasami zawoalowana, rzeczywiście. Więc no, nie sposób pewnych rzeczy odkryć, tak jak mówisz. A generalnie myślę, że no właśnie, no, jakby przez to, tak jak nawet mamy w opisie naszego zespołu zamieszczone, że jest to przepuszczone przez naszą wrażliwość, no i ta wrażliwość jest tym samym też interpretacją. Nawet jeżeli są takie fragmenty, że rzeczywiście cytujemy dzieła, w tym przypadku muzyczne, no to jest to jakaś nasza interpretacja, na którą też zapis muzyki średniowiecznej pozwala, oczywiście. No ale gdzieś tam myślę, że jest to poszerzone jeszcze właśnie o te, jak to Olą określiłaś kiedyś ładnie, właśnie naszą wrażliwość muzyczną.
1: Tak, no z naszego punktu widzenia jako twórczyń, to ja myślę, że to jest istotne, że poznałyśmy te dzieła dogłębnie i przefiltrowałyśmy je przez siebie i w tym momencie taka twoja interpretacja jest jak najbardziej można traktować jako komplement. Natomiast gdybyśmy zrobiły to powierzchownie i byle jak mniej rzetelnie, to rzeczywiście mógłby być zarzut. O, może tak.
3: Chciałem zapytać, bo Ola, trochę zaprosiłaś mnie do zadania tego pytania. Powiedziałaś, trzeba by się było wgłębić w proces twórczy. To zróbmy to. To znaczy, ja bym chciał zapytać, jakim procedurom, jakim procesom, jakim przetworzeniom mentalnym, muzycznym, technologicznym zostały poddane utwory Hildegardy z Bingen. Że na jakby input mamy, na wejściu mamy muzykę ze średniowiecza, na wyjściu dostajemy płytę duetu DAE. I co tam się wydarzyło po drodze?
0: Od inputu trzeba by chyba zacząć, bo inputem nie była tylko muzyka Hildegardy.
1: Tak, nie wiem, czy nie w równym stopniu były ważne jej teksty filozoficzne. Też jakby teksty analizowane, teksty pieśni analizowane bez muzyki, to znaczy ich znaczenie. Więc Tutaj

0: Każdy z utworów, chyba każdy miał jakby odmienny proces twórczy. Czasami brałyśmy jakąś frazę z tego zapisu, który oczywiście jest bardzo umowny, i próbowałyśmy ją improwizować swobodnie, starając się właśnie łapać frazowanie, ale po swojemu. Czasami wychodziłyśmy od frazy słownej, która była inspiracją do czystej improwizacji. Czasami przetwarzałyśmy melodię, jakby poddając obróbce, właściwie za pomocą środków już takich technik wariacyjnych bardziej. No, chyba tyle. No i jakby później technicznie, ponieważ trochę brakuje rąk momentami do ogarnięcia na przykład równocześnie klawiszy i perkusji, czy fletów i klawiszy i tak dalej. Więc częściowo, tak to też przedstawiamy na koncercie, że mamy część ścieżek, one są jakby przygotowane oddzielnie.
1: Ale tak, niektóre rzeczywiście powstawały tak, że czytałyśmy sobie fragment poezji i w tej impresji improwizowałyśmy. I pomysły, które się zradzały, albo nagrywałyśmy, albo zapamiętywałyśmy, i potem gdzieś tam te pomysły jakoś ewoluowały już w procesie twórczym, zastanawiając się, jaką można dać temu formę, jak to można jeszcze jakoś wzbogacić, przerobić.
2: Podobno myślicie powoli już o takim nowym materiale, który mógłby dostarczyć inspiracji waszemu duetowi. Wieść niesie, że Alicja w Krainie Czarów tam się pojawia wśród propozycji, prawda to?
0: Prawda. I to nawet nie powoli, bo początkowo miałyśmy grać do filmu niemego i to miało być chyba końcem czerwca. Właściwie już był przygotowany koncepcyjnie materiał. Finalnie nie zagrałyśmy do tego filmu, ale mam obszerne notatki, nuty zakomponowane, więc pozostaje nam się spotkać na próby i nagrać ten materiał. Myślę, że uczynimy to
1: Tak
0: końcem
1: szybko, jak to
0: tego
1: tylko się
0: roku
1: uda.
0: albo na początku przyszłego.
2: Zofia Ilnicka i Ola Rzepka w rozmowach improwizowanych w programie Drugim Polskiego Radia. Tę część rozmowy poświęconą płycie duetu DAE Lithium z muzyką Hildegardy Zbingen zamknijmy tym razem pierwszym utworem z tego albumu.
3: To będzie utwór Deus Enim.

0: Zofia Ilnicka, flety, syntezatory, Ola Rzepka, perkusja, instrumenty klawiszowe i kompozycje. Te części kompozycji, które były odtwarzane z taśmy. Deus Enim, pierwszy utwór z płyty Lithium duetu DAE, który to duet gościmy dzisiaj w rozmowach improwizowanych. Oto kolejna część rozmowy.
1: A teraz mamy sekcję pytań problemowych, ale mamy też sekcję pytań historycznych. Pytanie do Oli. Czym była dla ciebie możliwość pracy z Jackiem Budyniem Szymkiewiczem? No, wyjątkowość tej postaci jest oczywista właściwie.
2: Tak, no właśnie ostatnio przerabiałam temat, ponieważ jakby do filmu tego biograficznego o Jacku jakby wtedy jeszcze nie odważyłam się zabrać głosu. Natomiast przerobiłam już dużo rzeczy i teraz jestem dosyć świeżo po wywiadzie z Sebastianem Rerakiem do jego książki na temat Budynia. I ja myślę, że jakby jakieś takie sedno zawiera się we wpisie, który kiedyś poczyniłam. Wydaje mi się, że to było w pierwszą rocznicę śmierci, ale mogę się mylić, bo jestem słaba z historii. Że Budyń zarażał muzyką i szaleństwem. I myślę, że to jest taka najcenniejsza nauka, którą od niego wyniosłam. To znaczy, z jednej strony ta współpraca opierała się na takiej wzajemnej inspiracji, że on bardzo też był chętny do zgłębiania właśnie współczesności.

Z tych technik kompozytorskich pamiętam, że jak przygotowywaliśmy materiał z muzyką żydowską, wtedy tam pojawił się temat fragmentu sonaty Gideona Kleina. No i ogólnie właściwie więc Budyń bardzo chłonął te wszystkie rzeczy, był zaciekawiony.

0: i bardzo sobie cenię to, że miałam okazję się otrzeć o to.
1: Ja też miałem pytanie o Budynia i pozwolę je sobie też zadać, bo ono może coś nam doda jeszcze. To znaczy tak, no wydaje się, że jest to taka bardzo autentyczna i spójna postać. Mam na myśli to, że jak widzę, nie wiem, nagranie z koncertu, to mam wrażenie, że ja już dużo wiem na temat tego człowieka. Że on pokazuje się w sposób na tyle autentyczny, jednocześnie na tyle intensywny, że dużo, dużo informacji na temat tego, jaki jest Budyń, kim jest Budyń, mam wrażenie, że mam. Ale tak, gdybyś jako osoba, która poznała go w warunkach też niescenicznych, kameralnych, przy pracy, czy do tego obrazu byłabyś w stanie dodać jeszcze jakiś element, jakiś kolor, którego spod sceny nie widać, tak bym powiedział.
0: To jest bardzo trudne pytanie, zważywszy na to, że ja akurat miałam przyjemność, nieprzyjemność współpracować z Budyniem w okresie jego dosyć dużego rozchwiania związanego z uzależnieniami. Nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć jakoś. No, myślę, że też dobrze mi było obserwować taką osobę z zewnątrz, żeby wiedzieć na przykład, gdzie jest jakiś balans, a gdzie przekroczenie granicy jest niebezpieczne. Nie wiem, to dosyć enigmatycznie brzmi, ale no tak jak mówię, ja akurat go znałam w takim okresie. Wiem, że później to się zmieniło mocno.
2: Okej, okay, to Zosia, teraz pytanie historyczne do ciebie, bo nie wiem, czy jest wcześniejsza rejestracja twojej... No tak, nie, chyba najwcześniejszym zespołem, którego praca została wydana, to jest zespół Layers. Czy może on powstał wcześniej, a nagranie zostało później zrealizowane? Tak mogło być, prawda?
3: Chyba tak.
2: No właśnie.
3: Chyba nagrania właśnie, bo tam ten proces związany z nagraniami trwał wiele lat. Hmm. Ale finalnie chyba to było tak, że płyta ukazała się po Trio IO. Tak mi się wydaje, że Trio IO, pierwsza płyta Waves, była chyba pierwszą publikacją moją, taką oficjalną, a później, pomimo tego, że materiał był zarejestrowany wcześniej na Layers, to dopiero później ukazało się Layers. Chyba tak to chronologicznie można ułożyć.
2: Okej, Layers, czyli Kuba Wosik, skrzypce, Ryszard Lubieniecki, akordeon między innymi i ty na flecie, czyli to Layers, które słuchamy na płycie z 2021 roku, to już jest inny zespół niż ten taki pierwsze wcielenie?
3: To Layers, które jest zarejestrowane na płycie, to jest zespół tylko, który wykonuje muzykę zakomponowaną. Wszystkie kompozycje, które tam są, są kompozycjami skomponowanymi przez różnych kompozytorów dla tego zespołu, ale jednak pomimo tego, że są małe fragmenty improwizowane, w większości są to ściśle zakomponowane utwory, co nie oznacza, że ten zespół też w swobodnej improwizacji nie działał, ale nie ukazała się żadna publikacja związana ze swobodną improwizacją tego tria.

0: No dobrze, to Trio IO teraz. Jesteśmy wielkimi fanami tego zespołu, wiadomo.
1: Ja też.
0: Ola też.
2: No to Ola to zwłaszcza poszła na jeden koncert i po prostu wyhaczyła dwóch muzyków i zrobiła sobie dwa duety z tego.
1: Hmm. Tak, tak.
3: Jeszcze zaraz z Kubą zrobię trzeci i będzie.
0: Zosia, zadam ci pytanie, nie wiem, czy ono jest trudne. Może tak, może nie. Praca zespołu to nie jest tylko to, co widać na płytach. Ja byłem na paru koncertach, no ale ja widzę płyty, jakiś, nie wiem, czy rozwój, zmianę na tych trzech płytach widać. Waves 2019 dla Boltu, New Animals dla Anteny z 2001 rok później, tak, rok później Parts, Szara Reneta. Czy ty potrafisz takiej perspektywy właśnie kilkuletniej powiedzieć, jak według ciebie ten rozwój grupy następował, artystyczny?
3: No na pewno, Waves było płytą, która nagrywana była zaraz po moich i Kuby studiach muzycznych, czyli my bardziej byliśmy osadzeni w muzyce współczesnej, wtedy też więcej graliśmy muzyki komponowanej. I też jeszcze tak akademicko bardziej podchodziliśmy do formy, do tego, jak kształtować narrację. Po prostu jakieś inne korzenie gdzieś tam jeszcze kiełkowały w nas. No a z biegiem czasu zaczęliśmy coraz częściej działać na polu muzyki improwizowanej i też coraz swobodniej się w tym czuć i też coraz bardziej iść w takie kompozycje otwarte. Tak, więc to mogłabym zobaczyć, aczkolwiek ten proces twórczy za każdym razem wyglądał podobnie. Tyle, że myślę, że właśnie to, w jakim środowisku głównie się otaczaliśmy, no i na jakim polu działaliśmy, mogło mieć wpływ na to, jak właśnie różnie te płyty brzmią między sobą. Nie wiem, jak od strony Łukasza można by było to nakreślić, ale też ja zauważyłam, że Łukasz też rozwija się w bardziej taką punktualistyczną stronę, trochę też w bardziej taką szaloną, tak z biegiem lat, więc to by gdzieś było chyba spójne. Mm-hmm.
0: Na Waves jest bardzo dużo różnych kierunków. To nie jest taki jednorodny brzmieniowo album, to są różne możliwości. Często tak jest na tych pierwszych płytach, jest to bardzo piękne zresztą, prawda? Animals to chyba najbardziej taka właśnie impro free płyta, a Parts to już są takie niemalże czasami po prostu dziwne piosenki.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: To jest po mojej absolutnie ulubione. Ja tak to widzę.
3: Nie wiem, czy chciałabym ci burzyć tę wizję.
1: Nie burz.
3: Nie, dobrze, to nie. Okay.
0: Zostały zarejestrowane w innej kolejności niż wydane, prawda?
3: Nie. Parts zostało zarejestrowane tego samego dnia, co New Animals.
0: No, okej, okay, ale zawsze mogę się bronić, że to był też wasz wybór, żeby wydać to osobno w takiej, a nie innej. No, jako osobne albumy, prawda?
3: Dokładnie. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz. Po prostu chyba w danym momencie inaczej z nami rezonowały utwory, które finalnie wybraliśmy na płytę New Animals, a później jakoś z innej strony chyba się przyjrzeliśmy reszcie utworów, która została zarejestrowana i to nam się spójnie jakoś posklejało w Parts.
0: No ale tak, z tymi różnymi hipotezami, teoriami trzeba uważać, jak się okazuje.

0: Zofia Ilnicka na flecie, Łukasz Marciniak na gitarze elektrycznej i na skrzypcach Jakub Wosik, czyli Trio IO, część pierwsza z płyty Parts, taśma 45. oficyny Szara Reneta, rok wydania 2022.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w dwójce rozmów improwizowanych. Przed nami kolejna część rozmowy z duetem DAE. Najbliższe minuty będą poświęcone tematyce korzeni, pochodzenia i małych ojczyzn.
2: Zosia, czy jest jakaś taka wytworzyła się pewna tożsamość mieszkańców Opolszczyzny, którą ty podzielasz, albo na przykład odnajdujesz u siebie jakieś cechy, które stereotypowo mniej lub bardziej są im przypisywane?
3: Znaczy, no, na Opolszczyźnie są różne różne grupy, że tak powiem. Ponieważ jest ta Opolszczyzna bardziej chyba znajdująca się na językach ludzi, czyli ta część Opolszczyzny, gdzie są podwójne nazwy miasteczek, polskie i niemieckie. To nie jest ta część Opolszczyzny, z której ja pochodzę. No i ta Opolszczyzna bardziej na południe, bliżej granicy z Czechami, czyli ta część Opolszczyzny, gdzie właśnie dużo tej ludności napływowej się znalazło. No i ja też do tej części się zaliczam, aczkolwiek tak naprawdę do świadomości mojej te zawiłości geograficzne i historyczne gdzieś tam dopiero teraz dochodzą, a ja po prostu jak dojrzewałam w tamtym regionie,

0: czułam się po prostu opolanką, jeśli mogę tak powiedzieć, ale też, też po prostu Polką, tak ogólnie. Nie kształtowało się w nas żadnego takiego regionalnego patriotyzmu. Przynajmniej w tych kręgach, w których ja się obracałam, raczej tak uniwersalnie podchodziło się do, no, narodowości, do tego, gdzie i kim jesteśmy. Więc tak jak Hildegarda, uniwersalnie.
1: Bo Ola,
2: Ja jestem Ślązaczką. No.
1: bo pamiętam, że kilka lat temu w wywiadzie dla Culture.pl miałaś przynieść jakąś rzecz ważną dla
2: Tak.
1: ciebie i przyniosłaś bryłę węgla, piękną i czarną.
2: Tak. No tak, no jestem Ślązaczką i jakby im dalej w las, tym bardziej widzę, że mam w sobie taki śląski etos pracy. I bardzo sobie to cenię też u współpracowników, czyli takie poważne podejście do pracy, żeby sobie nie lekceważyć zadań, których się podejmujemy.
0: Ja myślę, że to jest uniwersalna wartość, a nie tylko śląska.
2: No tak, ale jakby na Śląsku się to zawsze podkreślało. Tak mi się wydaje. No na przykład, jak jedziesz przez Polskę, to widać, które podwórka historycznie są porządnie jakoś
0: No tak,
2: wysprzątane,
0: zapraszam na opolszczyznę.
2: a które są zaniedbane, no.
0: No ale ty chyba inny rodzaj pracy jednak kultywujesz,
2: No
0: nie?
2: tak.
1: Czyli my na przykład my tu w Krakowie sobie bimbamy, tak? Albo gdzie indziej, a
2: Nie.
0: u was się chodzi na pole, hej.
1: No
2: Nie,
1: wiadomo.
2: akurat z Krakowem muszę powiedzieć, że od stycznia jestem zadziwiająco mocno związana, czyli od pamiętnych kakofonii, kiedy zawiązała się współpraca właśnie z Matem Barskim i Arturem Rumińskim. I tam właśnie poznałam też ludzi ze składu solnego i w ogóle w listopadzie i z Zosią też zresztą będziemy często gościć w Krakowie przy okazji różnych działań muzycznych z różnymi składami. Więc Kraków bardzo lubię.
0: No ja też, ja tak się tutaj śmieję z tego, że w Krakowie się chodzi na pole, ale sama mieszkam w województwie małopolskim, więc tak, mam nadzieję. Proszę o wybaczenie.
3: No właśnie, Zosia, to jeszcze geograficzny wątek tutaj pociągnijmy, bo teraz Małopolska, ale wcześniej była Bydgoszcz, był Wrocław, no i ta opolszczyzna na początku. Czy to jest tak, że czujesz, że znalazłaś swoje miejsce, czy jesteś takim wiecznym wieczną pielgrzymką, że tak sfeminizuję?
0: To znaczy, nie jest to moim założeniem, żeby pielgrzymować. W sensie ja lubię podróżować po świecie, wspaniale, ale lubię mieć swoje miejsce. W międzyczasie jeszcze też Śląsk był kilkuletnim przystankiem, więc tak po prostu wychodzi, ale mam chyba takie szczęście, że w każdym miejscu, w którym się znajduję, to się czuję jak w domu. Więc tak jakoś mi się szczęśliwie życie układa, że w tym momencie, w którym w danym miejscu jestem, wydaje mi się, że to jest mój dom i moje miejsce na świecie. A później dzieją się inne rzeczy i po prostu ten dom przenoszę.
3: Tak właśnie chciałem powiedzieć, że każdy wieczny pielgrzym tak mówi, że tam, gdzie jestem, tam się czuję jak w domu.
0: No to może odkryłeś moją tutaj tajemnicę. Może jestem wiecznym pielgrzymem.
2: Pielgrzymką.
0: Pielgrzymką, przepraszam.
2: Wieczną
0: Jestem
2: pielgrzymką.
0: pielgrzymką.
1: To wróćmy teraz do rzeczy, no to się wszystko oczywiście miesza, ale już do takich stricte artystycznych. Perforto. Jesteśmy również psychofanami tego duetu. To jest ten Łukasz Marciniak, to jest ten element też, który was łączy poza samym DAE. Jakie było i jest znaczenie tego zespołu dla ciebie? Nie jest to po prostu kolejny zespół na twojej drodze.
2: Tak. Spotkanie z Łukaszem było bardzo ważne o tyle, że kiedyś tak z głupia frant po koncercie, ale właśnie nie wiem, czy to był ten koncert Trio Io, nie, to było jeszcze coś innego.
0: Obrzezce.
2: Jakoś po prostu rozmawialiśmy i Łukasz zaproponował, żebyśmy spróbowali zrobić duet ze mną na fortepianie. I ja wtedy oczywiście się zgodziłam ochoczo i potem jak już przyszło do spotkania na pierwszą próbę, byłam przerażona, bo ja, pomimo że uczę na co dzień improwizacji fortepianowej w Liceum Muzycznym w Katowicach, jakby z fortepianem mam cały czas taki problem, chyba jakiejś nieprzerobionej traumy, jeszcze z podstawówki, kiedy na przykład pani mnie biła nutami po głowie i takie różne ciekawe rzeczy. Więc jakby traktowałam ten instrument dosyć nie od serca, tak to nazwijmy.

0: No i jak spotkaliśmy się na tę pierwszą próbę, zaczęliśmy grać i właściwie stało się coś takiego zadziwiającego, że wyszedł nam bardzo, bardzo ciekawe to spotkanie, nagrywaliśmy je. No i potem zaczęliśmy pracować właśnie nad takim materiałem częściowo zakomponowanym, bo to nie była stricte improwizacja podczas rejestracji. Czasami zdarza nam się też grać koncerty, kiedy, bo wiadomo, że ciężko jest załatwić w każdym miejscu fortepian i jeszcze który uda się preparować. Więc czasami też gramy sobie ten duet z perkusją zamiast fortepianu. Przedwczoraj graliśmy w Berlinie zresztą też tak. Bardzo lubię te spotkania z Łukaszem. Myślę, że na razie ta pierwsza płyta była na tyle intensywna, że jakby nie zobowiązaliśmy się do nagrania kolejnego materiału. Myślę, że po prostu jak poczujemy taką potrzebę i miejsce w sobie na to, to to się wydarzy. Natomiast tak, dla mnie to było bardzo takie formujące spotkanie, jeśli chodzi o moje podejście też do muzyki improwizowanej i jakieś takie przełożenie, właśnie możliwość koncertu, powiedzmy tych częściowo zakomponowanych utworów, czasami na fortepianie, a czasami na perkusji, no dla mnie jest zadziwiająco twórcza. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: Ja mam historię związaną, drobną, związaną z Perforto. Nie wiem, czy ona przełoży się na jakieś pytanie, ale bardzo chcę ją opowiedzieć. To było możliwe dzięki charakterowi festiwalu Audio Art w Krakowie, który ma charakter bardzo specyficzny. Marek Hołoniewski ustawił słuchaczy w Akademii Muzycznej na scenie, między wami, można powiedzieć, tobą grającą na fortepianie, preparującą Łukaszem, i moja żona, chyba, nie pamiętam, czy miała katar, chyba kaszlała troszkę, tam powstrzymywała się, siedzieliśmy akurat blisko ciebie i w pewnym momencie graliście, to wszystko się toczyło, były dźwięki, ale zapytałaś, chcesz, może mam taką tabletkę na kaszel, cukierek,
0: tak.
1: Proszę wstałaś, wyszłaś sobie do garderoby, Łukasz coś nam robił cały czas, muzycznie, no dałaś żonie ten cukierek, zasiadłaś znowu. No, chodzę na koncerty. Często. Ale nie widziałem czegoś takiego. Oczywiście było to super.
0: No nie wiem, ja mam sobie jakąś taką opiekuńczość i myślę, że zwłaszcza, że ten koncert wtedy była niesamowita atmosfera. Postać Marka Hołoniewskiego jest w ogóle taka niesamowita dla mnie. To jaką on ma energię i jak się nią pięknie dzieli ze światem.
2: Ja myślę, Ola, że ty też masz w sobie taki dar rezonowania z przestrzenią. Ja pamiętam jeden koncert, gdzie grałyśmy razem i ty dostałaś trzeszczące krzesło i w pewnym momencie zrobiłaś solo na tym trzeszczącym krześle, które było wspaniałe. Po prostu jakby dostosowałaś się do warunków i tak chyba działasz na co dzień. Ja to bardzo cenię sobie w tobie.
0: Dziękuję. Tak, no to się odzywa jakiś taki mój też performatywny bardziej zwierzak.

0: Blade Runner. Utwór numer 2 z albumu Uragano duetu Perforto. A duet Perforto to Ola Rzepka, preparowany fortepian i Łukasz Marciniak, gitara elektryczna, czasami też preparowana. Oficyna Torto Editions, rok wydania, nagrania 22, a wydanie już patrzę 2023. Program Drugi Polskiego Radia, rozmowy improwizowane jeszcze trwają. Ostatnia część wywiadu z Olą Rzepką i Zosią Ilnicką przed nami.
1: Ola, ty, jak rozumiem, dość wcześnie chciałaś grać równolegle na perkusji, jako na drugim instrumencie. I moje pytanie brzmi, czy to, z czego to wynikało? Czy to była taka potrzeba, bo na perkusji jesteś samoukiem. Czy to właśnie była potrzeba bycia samoukiem, czyli nauczenia się od podstaw gry na instrumencie w taki sposób, żeby nikt ci nie mówił, co jest, co należy, czego nie należy?
2: Mhm. To znaczy tak, sprostuję tylko, nie jestem zupełnie samoukiem na perkusji, bo jak się uczyłam, troszkę już to wysyłałam właśnie nagrania wideo do Rhythmic Music Conservatory w Kopenhadze i tam miałam przyjemność dostać stypendium i studiowałam w klasie fortepianu i perkusji, więc to był jakby jedyny okres, kiedy rzeczywiście miałam świetną nauczycielkę perkusji i myślę, że jakby przede wszystkim technicznie ustawiła mi rzeczy. Ale to był taki

0: epizod. Myślę, że to jest wiele czynników. Trochę też mi terapeutka wytłumaczyła to ostatnio, że ja miałam od małego jakby ochotę grać na perkusji, bo to jest głośny instrument i że po prostu on umożliwia ekspresyjne pokazanie tego, czego nie możemy powiedzieć. No a też już jak się uczyłam jako osoba dorosła, to tak, myślę, że to było pociągające bardzo, żeby sobie podejść do tego instrumentu po swojemu, go zbadać, zgłębić. No i też na pewno to, że wcześniej zajmowałam się ruchem, performancem, to jakby miałam taką łatwość przełożenia pewnych impulsów rytmicznych, które miałam w ciele na perkusję, w której jednak biorą udział jakby globalnie wszystkie cztery kończyny.
1: I drugie pytanie. Z jednej strony mamy duet z Łukaszem Marciniakiem, mamy Perforto, z drugiej strony twoją współpracę w różnych składach z Rafaelem Rogińskim. I gdybyś zechciała porównać charakter pracy, jak pracuje się z Łukaszem, jak pracuje się z Rafaelem. To są dwaj gitarzyści, bardzo specyficzni. Ja mam pewne swoje intuicje co do pracy z Rafaelem, ale chcę, żebyś ty powiedziała, potem ja powiem, co ja myślę.
0: To jest trudne pytanie, ale myślę, że ja bym bardziej nawet niż porównała pracę z Łukaszem i z Rafaelem, jakby skupiła się na spotkaniu moim z Rafaelem, to znaczy kiedy graliśmy w dwóch zespołach Wowoka i Altezachen, dwóch zupełnie skrajnych estetycznie tworach. I kiedy spotkaliśmy się teraz w sierpniu po 13 latach aż, to dla mnie było zadziwiające, jak sobie właśnie odkryłam, że to tyle lat minęło. I właśnie zobaczyłam, jak bardzo ja nabyłam doświadczenia i pewności w działaniu. To jakby było wręcz jak spotkanie z inną osobą.
1: Mhm. Ale przez zmiany, które nastąpiły w tobie.
0: Tak, głównie tak. Mhm. Więc chodzi mi o to, że z Rafaelem, jak współpracowaliśmy wcześniej, to on jednak był dla mnie jakimś takim rodzajem guru, w sensie bardzo ważną też duchowo osobą. A teraz miałam poczucie, że spotykamy się jak równy z równym. Po prostu to było piękne spotkanie i piękny koncert. Natomiast z Łukaszem to zupełnie też inna bajka i to bardziej chyba na poziomie takiej ekspresji muzycznej po prostu. I też czerpania wzajemnie z naszych odmiennych doświadczeń, jeśli chodzi o edukację muzyczną i doświadczenia. Mhm.
1: Dobra, to ja powiem, co ja myślę o grze Rafaela, bo to jest bardzo mocna osobowość, tak powiem. Taki kompletny artysta, ale z drugiej strony być może się kompletnie mylę, ale mam takie odczucie, że ta muzyka Rafaela jest na tyle mocna i na tyle kompletna, że on nie jest najbardziej otwartym na interakcje i na modyfikowanie własnych taktyk muzykiem na świecie. Że jak gra się z Rafaelem, to trochę albo się wsiada do jego pociągu, albo się zostaje na stacji. Bo on tam na ciebie nie poczeka specjalnie i nie zmieni tego, co ma do zagrania, tego, co ma w głowie, bo to jest tak mocne i tak kompletne. Czy twoje odczucie jest zupełnie inne i czujesz otwartość z jego strony i taką interaktywność podczas wspólnej improwizacji?
0: Mhm. No właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, to znaczy rzeczywiście grając tych kilkanaście lat temu miałam poczucie takie, że rzeczywiście to były jego zespoły, do których zostałam zaproszona. Natomiast teraz to bardziej wyszło ode mnie, to zaproszenie. I pomimo, że mieliśmy właśnie próba trwała jakąś godzinę chyba, po prostu tylko można powiedzieć, że sprawdziliśmy właściwie poziomy dźwięku i jakiegoś porozumienia. I koncert się odbył w takiej pełnej symbiozie, jakby w zupełnie swobodnym przepływie tych wszystkich fraz. I mieliśmy takie poczucie, że wydarzyło się coś naprawdę ważnego, dlatego chcemy kontynuować to spotkanie.
2: To ja mam jeszcze pytania, właściwie dwa. Jedno może być pytaniem do Zosi, aczkolwiek niekoniecznie ona jest inspirowana tym, co powiedziałaś.

0: w wywiadzie dla Kateryny Zjabiuk, to była ciekawa rzecz, że dla ciebie jest interesująca relacja z słuchaczem, okej, okay, to pewnie, ale powiedziałaś, że nie lubisz wprowadzać ludzi w jakiś dyskomfort. Rozumiem, że słuchaczy właśnie. Pytanie, czyli pamiętasz taki moment, że zrobiłaś coś takiego i sama nie czułaś się z tym dobrze? O co to chodzi?
1: Ja generalnie lubię sytuacje, kiedy ludzie przychodzą na nasze koncerty, tacy, którzy wiedzą, czego mogą plus minus się spodziewać.
0: Okej, czyli tak zwany słuchacz przypadkowy czasami wywołuje napięcie, tak?
1: Niekoniecznie słuchacz przypadkowy, ale słuchacz z zamkniętą głową. Bo słuchacz przypadkowy z otwartą głową coś sobie z tego weźmie. Ale możliwe, że to są po prostu moje rzeczy, które muszę sobie przepracować wewnętrznie, związane z poczuciem własnej wartości no i też chyba jakiś traum z kształcenia klasycznego.
0: To się już kilkukrotnie pojawiło podczas naszej rozmowy tutaj, w ciągu tej godziny. W poprzednich waszych wywiadach też natrafiałem na takie właśnie edukacyjno-klasyczne, traumatyczne tematy. Powiedzcie, jak teraz, jeżeli chcecie, jak teraz jesteście zaangażowane, czy bywałyście zaangażowane w edukację muzyczną kolejnych pokoleń i czy próbujecie ją trochę zmienić?
2: Mm-hmm. No to znaczy ja świadomie jestem nauczycielem, w sensie to jest mój wybór taki świadomy, jestem właśnie nauczycielem improwizacji fortepianowej w Zespole Szkół Muzycznych imienia Kilara w Katowicach. Ja sobie bardzo cenię możliwość jakby spotkań z tymi młodymi osobami i właściwie cały czas twierdzę, że staram się ich uczyć jakiegoś rodzaju wrażliwości albo pomagać odkrywać ją. Ale myślę, że system kształcenia chyba jest nawet jeszcze gorzej niż jak ja chodziłam do, powiedzmy, do podstawówki, bo jeszcze więcej jest tych przedmiotów różnych ogólnych i myślę, że dzieci są po prostu przeciążone. Zresztą widzę to też po naszych uczniach w liceum, gdzie coraz więcej młodych osób jest po prostu w terapii albo nawet na lekach psychiatrycznych i to jest bardzo przerażająca mnie rzecz, więc jak tylko, no ja to traktuję właśnie tak, że dorzucam jakieś swoje dobre kamyki do tego, żeby ten świat ich jakoś zaciekawił, ale ogólnie ten system jest bardzo trudny i myślę, że jest do zmiany.
1: No ale zdarzają się też takie inicjatywy, na przykład jak Jazz Camp for Girls, w którym ty kilkukrotnie, ja jednokrotnie brałyśmy udział, które myślę, że są taką bardzo wartościową inicjatywą, kształtującą właśnie w duchu takiej swobody i właśnie w poczuciu wartości swojej, w poszukiwaniu, w eksperymentowaniu i w budowaniu swoich umiejętności.
2: No tak, tylko to jakby nie jest rozwiązanie systemowe, w sensie już w ogóle nie jest kontynuowane ten cykl, nad czym ubolewam. I jakby stopień zainteresowania wtedy tymi warsztatami pokazywał, jak ogromna jest potrzeba właśnie uczniów, czy tam właśnie szkół muzycznych do posmakowania jakiejś takiej większej swobody. No i już w ogóle wiadomo, że abstrahując od tego, że brakuje jakichś sensownych zajęć muzycznych w przedszkolach, w szkołach podstawowych i tego, że nie wychowamy sobie publiczności muzycznej, jeśli nie zadbamy o tę początkową edukację po prostu.
1: No ale odpowiadając na pytanie, to ty systemowo, ale jednak wykonujesz pracę u podstaw?
2: No tak.
1: Ja rzadziej, ja przez pewien czas pracowałam rzeczywiście w szkole muzycznej, ale już od wielu lat tego nie robię. No ale jeżeli są takie sytuacje, na przykład właśnie jak Jazz Camp for Girls, to staramy się jakoś odmieniać te utarte ścieżki.
3: To ja mam teraz jeszcze jedno pytanie i pytanie będzie do Zosi. Może jakimś innym młodym flecistkom się to przyda. 8-letnia flecistka zmieniła niedawno instrument z tego takiego zgiętą szyjką, tego krótszego na pełny, jednocześnie z zamkniętych klap na otworki. I są dwa podstawowe problemy.

0: problemy, w związku z którymi ona przeżywa pierwszy swój poważny kryzys. Pierwszy problem to jest nadgarstek prawej dłoni, który opada. Drugi problem to jest krótki oddech. I pytanie do ciebie jako do flecistki, czy jest jakiś lifehack, jakaś porada, coś, co można czarodziejskiego zrobić, czego ona w szkole nie słyszy, a mogłaby usłyszeć od ciebie?
1: Na prawą rękę to jest ćwiczenie z kartką, że kładziemy kartkę na wysokiej półce i ją zdejmujemy i zapamiętujemy, jak jest ułożona ręka. Albo są takie nakładki na flety pod kciuk, które nam trzymają kciuk. To jest w ogóle fascynujące, słuchajcie, bo ja po wielu latach dopiero teraz do pewnych rzeczy dochodzę. Praca z ciałem, z napięciem i luzem i jakby skupienie na tym luzie, żeby on był. Niekoniecznie, że teraz musimy wywijać esy, floresy na flecie, tylko chodzi o to, żebyśmy zagrali trzy dźwięki, ale z luzem. No i właśnie to jest to, na co nie mamy czasu w kształceniu muzycznym, żeby dać komuś pół roku na to, żeby grał trzy dźwięki, ale z luzem, a potem będzie grał trzy razy esy, floresy. Ola się zgłasza.
2: Ja się zgłaszam. Pomimo, że uczę jakby gry na fortepianie, gdzie oddech niby nie bierze udziału, bo dźwięku się nie wytwarza, ale jakby oddech jest chyba kluczowy dla frazy muzycznej i dla tego luzu też. W sensie w flecie to w ogóle, ale że ludzie nie potrafią oddychać właśnie, a jak nie potrafią w ogóle oddychać jakby tak dla siebie, to gdzie tu mówić o jakiejś swobodzie gry i oddechu już we frazie muzycznej. Więc ja poświęcam też bardzo dużo uwagi na jakieś ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, bo jakby przy tym całym w ogóle napięciu, w jakim żyjemy i przebodźcowaniu, to ciało jest permanentnie spięte i wtedy, jeśli dodatkowo dochodzi stres związany z wydobyciem tego dźwięku na instrumencie, no to już to wszystko się zaciska i komplikuje.
1: Tak, no z takich technicznych trochę się boję tutaj potem oceny innych flecistów, jak coś powiem głupiego i potem pisać do mnie. Ale tak, no bardzo dużo różnych rzeczy może mieć wpływ i to wszystko właśnie związane z ciałem, pozycja miednicy, pozycja też, ten skręt, który mamy w tej pozie fletowej. No ale właśnie ćwiczenia oddechowe na sucho tak zwane, nie? Bez instrumentu. No a później też gospodarowanie tym oddechem. No to tak jak mamy węża ogrodowego, jak tam podlewamy ogródek, jeżeli nie ściśniemy końcówki, to no to nie doleci nam, albo nie wiem, nie zrzuci nam puszki ten strumień, a jeżeli zwęzimy trochę końcówkę, no to doleci dalej. No to są takie jakieś różne techniczne rzeczy, ale wszystko jest związane w większości, w moim odczuciu, ze zbyt dużym nagromadzeniem różnych napięć w różnym ciele albo ze złą pozą. Ale też 8-letnie dziecko, to jest 8-letnie dziecko, ono nie musi grać frazy na dwie strony. Dajmy sobie czas, dajmy sobie luz, a z luzu potem pewnie no, jakieś lepsze rzeczy się urodzą, no ale właśnie z czasem, nie? Zestresowałam się, słuchajcie.

0: O Virtus Sapientiae, piąty utwór z płyty duetu Doae Lycium, zakończył nam spotkanie w rozmowach improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia z Zofią Ilnicką i Olą Rzepką, ale tak nie do końca.
1: Nie, czeka nas jeszcze mały appendix informacyjny, to znaczy powtórzmy jedną informację i dodajmy jedną nową. Powtórzmy tę, że 30 października duet DAE zagra w krakowskiej Alchemii w ramach krakowskiej jesieni jazzowej, 21. krakowskiej jesieni jazzowej, a nieco wcześniej, 23 października, ukaże się płyta, w której nagraniu brała udział Ola Rzepka. To jest trio Oruma, czyli Ola Rzepka, Artur Rumiński, Matt Barski. Płyta ukaże się nakładem Gustav Records, nosi tytuł 1. I przedpremierowo prezentujemy jedno nagranie z tego albumu, nagranie noszące tytuł This Mountain is Alive.

0: Oruma przedpremierowo z płyty pierwszej, z płyty zatytułowanej Jeden. Album ukaże się 23 października. Grali Ola Rzepka na perkusji, cytrze i instrumentach perkusyjnych, a na gitarach Artur Rumiński i Matt Barski. Utwór, którego wysłuchaliśmy, nosił tytuł This Mountain is Alive.
1: A co za tydzień w rozmowach improwizowanych? My plan już mamy. Christy Doran, szwajcarski gitarzysta. No, myślę, że duża, ciekawa postać, twórcza. W ciągu ostatnich lat nie zwolnił tempa. Jeżeli wszystko się uda, to wywiad o stałej porze, w środę o 23. Kolejne nowości przed nami. Czy to będzie radykalna zmiana nastroju? Może nie. Ale
0: o Rumie nie.
1: Pewna zmiana jednak będzie. W stronę specyficznej, ale jednak piosenki pójdziemy.

0: Zbliża się listopad, to wiadomo, zbliża się nowa płyta zespołu Nagrobki.
1: No to się nie dzieje co roku. No,
0: nie,
1: no.
0: Ale zwykle, jeśli się dzieje, to w tym okresie. Szaruga, Ciemno i nowe Nagrobki. Były już Pańskie Wersety, między innymi Pod Ziemią, Na Żywo. Album koncertowy. Była Grupa Śmierci, a teraz nowa płyta, Zimna Płyta. To jest tytuł nowego albumu. Ukazuje się on 22 października.
1: Tak jest.
0: Nie jest to
1: okładka niezwykła, sierżantowo-pieprzowa wariacja. Ten klucz z tym bębnem po środku.
0: Tak, no nie jest to oczywiście płyta, na której jest sekcja po prostu saksofonów, trąbek. Ja jednak jestem chyba w głębi duszy purystą jazzowym, bo zawsze, kiedy prezentujemy tego typu muzykę, to usprawiedliwiam się, dlaczego oto tutaj nie ma swingu, ani impro, ani free, ani saksofonów, a jednak prezentujemy tę muzykę, więc poprzestanę na tym, że po prostu prezentujemy.
1: Maciek Salamon jako pszczelarz z toporkiem na okładce. Ja jestem rozczulony kompletnie.
0: Maciej Salamon w Nagrobkach to gitara i śpiew, Adam Witkowski to perkusja i śpiew, tak?
1: Tak.
0: No, skoro już zaczęliśmy, to nie skończymy tutaj na jednym utworze, tym bardziej, że przed nami przebojowy utwór Tańczę.

0: No, trafił się jakiś saksofon, jesteśmy usprawiedliwieni. Nagrobki, utwór Tańcze, nowa płyta, zimna płyta, już wkrótce, za tydzień.
1: Nagrobki wybierają się na około zaduszkową trasę też. Płyta płytą, ona będzie miała swoją premierę uroczystą w Katowicach 22 października, a później zaczyna się podróż całkiem obszerna. Trasa po Polsce 28 października Poznań, 29 Wrocław, 30 Piotrków Trybunalski, 31 Halloweenowy wieczór w Warszawie, 1 listopada Sopot, 4 listopada Bydgoszcz, 5 Łódź, 6 Kraków, 7 Lublin i 8 Białystok.
0: Do tej zapowiedzi pasuje tytuł pierwszego utworu, którego słuchaliśmy dzisiaj, czyli Bądźcie Państwo dziś z nami. A teraz ostatnie już spotkanie dzisiaj z nagrobkami. Taki piękny, defetystycznie brzmiący tytuł Nie da się. Nagrobki.

Nie da się. Zimna płyta. Nagrobki. Pewnie u nas powrócą. Przechodzimy do innych nowości wydawniczych. Jeszcze trzy pozycje przed nami, a czasu do pierwszej coraz mniej. Kraina długich tytułów, ale no, ciekawych, ładnych. Katarzyna Zabiuk i album I Thought the Plateau Would Eventually End, But the Ground Was Singing.

Katarzyna Zjabliuk, fortepian preparowany, plus nagrania terenowe babci artystki. Słyszeliśmy w tym utworze Kosari Kosiat z albumu I Thought the Plateau Would Eventually End, But the Ground Was Singing. 8 października ukazał się ten album. Przechodzimy do trochę innej dyscypliny, bo to będzie orkiestra symfoniczna, uwaga, smyczkowa, improwizująca orkiestra smyczkowa plus kwintet jazzowy. Lucy Brown, polska skrzypaczka, kompozytor.

Torka nagrała. To jest zapis koncertu z 20. Który ukaże się 23, oficjalnie 23 października tego roku. Nagranie z 20 maja z Oslo. To jest taka podróż przez trzy ważne dla artystki miasta. Nordic Violin Concerto w trzech częściach. Pierwszy poświęcony Oslo, drugi Göteborgowi, a trzeci opowiada muzycznie o Kopenhadze.

0: poświęcona Kopenhadze, trzecia część Nordic Violin Concerto Lucy Brown, orkiestra smyczkowa i kwintet Lucy Brown, artystka, kompozytorka na skrzypcach. Co za tydzień, jeśli nic złego się nie zdarzy, niespodziewanego, Christy Doran w rozmowach tak improwizowanych, a teraz jeszcze sięgamy po raz drugi, bo dwa tygodnie temu chyba, czy tydzień temu, słuchaliśmy już tej płyty Olbrzymi Kurdupel, duet Marcina Bożka na gitarze basowej i Tomasza Kadeckiego na saksofonie tenorowym, obchodzi w tym roku 20-lecie pracy artystycznej.
1: Wszystkiego dobrego.
0: I duet ten wydał płytę z tej okazji zatytułowaną 20-lecie pracy artystycznej, tyle że po angielsku. Nie ma tutaj czego tłumaczyć. Może jedynie sięgniemy do notki, w której artyści mówią, że ta płyta to zapis kolejnego etapu wspólnej muzycznej rozmowy opartej na słuchaniu, zaufaniu i radości tworzenia muzyki bez scenariusza. Słuchamy i mówimy dobranoc.
1: Janusz Jabłoński.
0: Tomasz Gregorczyk.

Jest czwartek, 15 października, minęła godzina pierwsza. Słuchają Państwo dwójki przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na cztery kwadranse z muzyką polską, które wypełnią dziś kompozycje Pawła Mykietyna, Józefa Świdra i Aleksandra Nowaka. Rozpoczniemy nasze nocne spotkanie właśnie od drugiego kwartetu smyczkowego Aleksandra Nowaka, który kompozytor opatrzył tytułem Mały komentarz. To odniesienie do teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika. Uczony po raz pierwszy wyłożył swoje nowe założenia dotyczące Układu Słonecznego w małym dziełku Commentariolus, czyli małym komentarzu. Drugiego kwartetu Aleksandra Nowaka o tym właśnie tytule słuchamy w interpretacji Kwartetu Śląskiego.

Tak zakończył się drugi kwartet smyczkowy Aleksandra Nowaka w interpretacji Kwartetu Śląskiego. Słuchaliśmy nagrania z albumu kompozytorskiego Aleksandra Nowaka, który został wydany w 2020.

2012 roku. Teraz sięgamy po nowość fonograficzną, album, który już prezentowałam w tym tygodniu w cyklu Fantazja Polska, album zawierający nagrania trzech sonat wiolonczelowych śląskich kompozytorów w interpretacji Anny i Adama Krzeszowców. Pianistka i skrzypek na swojej najnowszej płycie nagrali między innymi sonatę Józefa Świdra, ucznia Bolesława Wojtowicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, dziś Akademii, z którą później był związany również jako pedagog. Do grona uczniów Józefa Świdra należy między innymi Aleksander Lasoń. Przed nami sonata na wiolonczele i fortepian Józefa Świdra w interpretacji Adama Krzeszowca, wiolonczela, i Anny Krzeszowiec przy fortepianie.

Adam Krzeszowiec wiolonczela, Anna Krzeszowiec przy fortepianie. Wysłuchaliśmy nagrania sonaty Józefa Świdra z najnowszego albumu artystów wydanego w tym roku. Na zakończenie Fantazji Polskiej w dwójce wybrałam koncert fortepianowy Pawła Mykietyna, dzieło, które przewrotnie nawiązuje do wielkiej tradycji romantycznych koncertów fortepianowych, podejmując ten gatunek w konwencji sytuującej się już na granicy pastiszu. Paweł Mykietyn napisał koncert fortepianowy w 1996 roku. Muzyczna przeszłość w tej kompozycji liczącej już 30 lat została ujęta w cudzysłów. Takie podejście do tradycji gatunku jest wyraźne choćby w samym finale koncertu, który wydłuża ostatni akord orkiestry, podejmując grę z typowym finałem koncertu fortepianowego. Anna Stępień-Jasnowska przy fortepianie, a towarzyszy jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Szymona Bywalca. Słuchamy koncertu fortepianowego Pawła Mykietyna.

Słuchaliśmy nagrania z albumu Paweł Mykietyn My Piano, a był to koncert fortepianowy w interpretacji Anny Stępin-Jasnowskiej, której towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Szymona Bywalca. Tak kończy się nocne spotkanie Fantazji Polskiej w dwójce. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 1:00. Monika Kopcik, do usłyszenia.

Tu program drugi Polskiego Radia, minęła druga. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. W pierwszej części naszego spotkania przeniesiemy się do Wilna, gdzie w tamtejszej siedzibie Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej wystąpił rezydujący tam zespół. W programie znalazły się dzieła Schumana i Schuberta, w tym słynna Wielka Symfonia tego drugiego kompozytora. Ale nie zabrakło też akcentów litewskich. Koncert rozpoczął utwór Nad jeziorem Balisa Dvarionasa, kompozytora żyjącego w latach 1904-1972. Orkiestrę prowadzi Golo Berg.